0: tak zwane menstruacyjne na bolesny okres, raz w miesiącu. I poseł policzył te dni, wyszło mu ich sporo i doszedł do wniosku, że mężczyźni są dyskryminowani, a prawo jest co najmniej nadużywane. Albo inaczej, kobiety mają specjalne przywileje w związku ze swoim okresem raz w miesiącu. No i tam się zaczęła cała aferka. Poseł zastrzegł, to przyznaję, że oczywiście nie jest przeciwnikiem kobiet, oczywiście nie jest żadnym jątrzycielem. Nawet mieliśmy taką dyskusję wczoraj w internecie z panem posłem, ale krótką. I minął wieczór i poranek pierwszy i zaczęło się piekiełko. Poseł został ustawiony jako osoba dyskryminująca kobiety z jednej strony, czemu zaprzeczył. Ale przez część mężczyzn został ustawiony jako osoba, która popiera prawa mężczyzn i jakby pokazuje, że są mężczyźni dyskryminowani. Czy chciał, czy nie chciał, został tak ustawiony. No i później zaczęło się też odnoszenie się w mediach. Między innymi z tej okazji się tutaj spotykamy. No to teraz do rzeczy. Może zaczniemy od Karoliny. Myślisz, że to taka po prostu internetowa inba, tak jak się mówi dzisiaj, tygodniowa? Czy to jest coś, co jest zwiastunem, symbolem jakiegoś takiego realnego problemu?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to oczywiście jest coś, co budzi emocje, jakieś takie poczucie niesprawiedliwości, które mam wrażenie, że mężczyźni w tych czasach odczuwają ze względu na to, że kobiety mają coraz więcej praw i ta równość rzeczywiście zaczyna jakoś w końcu w świecie funkcjonować. Jeszcze wiele jest do poprawy, bo możemy zaobserwować chociażby nierówność w zarobkach. Wciąż kiedy kobiety są na tych samych stanowiskach, mają te same kompetencje, dalej istnieje ta luka płacowa i zarabiają mniej. Jednocześnie wydaje mi się, że jest to trochę, nie chcę powiedzieć odwracanie, może tak właśnie, odwracanie uwagi od większych problemów, jakie istnieją na rynku pracy. To znaczy po pierwsze, ja uważam, że to jest dobrze, że kobiety, które bardzo boleśnie menstruują, dostają jeden dzień wolny i równość nie jest zawsze o tym, że wszyscy powinni mieć porówno. To znaczy, jeżeli weźmiemy dwie osoby o różnym statusie ekonomicznym, załóżmy dwójkę dzieci, jedno pochodzi z bogatej rodziny, drugie z takiej sytuowanej źle ekonomicznie i każdemu z nich dopłacimy po 500 zł na jakieś zajęcia dodatkowe, żeby było równo, to moim zdaniem ta równość tak naprawdę nie będzie zachowana, bo uważam, że to jedno dziecko powinno dostać, nie wiem, to nie wiem, 800 złotych, a drugie 200, załóżmy, bo wywodzi się z zupełnie innego środowiska. To po pierwsze. I w ten sam sposób trochę patrzę na tę sprawę i na to, co się dzieje. A poza tym uważam, że jeżeli pan poseł chce się zajmować sprawami związanymi z rynkiem pracy, to na przykład wciąż mamy bardzo duże uśmieciowienia na rynku pracy. Wciąż mnóstwo osób musi zakładać jednoosobową działalność gospodarczą, mimo że tak naprawdę mówimy tutaj o stosunku pracy, gdzie ktoś na przykład codziennie przychodzi do biura, a jest spychany na B2B. To się dzieje w bardzo wielu firmach. I naprawdę jest mnóstwo rzeczy, którymi się warto zająć, a nie to, że jakiś pracodawca zdecydował się uwzględnić trudniejszą nieco biologicznie sytuację kobiet czy osób menstruujących, które często zmagają się z naprawdę bolesnymi miesiączkami, które wyłączają je z funkcjonowania, na przykład ze względu na endometriozę i to, że nie jest odpowiednio szybko diagnozowana. Być może, gdyby też pan poseł zwrócił uwagę na to, że mamy taki problem z diagnozami endometriozy i gdzieś tutaj postulował za tym, żeby dołożyć większych starań, żeby ten system ochrony zdrowia był bardziej płynny w tym zakresie, to być może też tyle kobiet nie korzystałoby z tego jednego dnia wolnego na bolesny okres.
0: Długa wypowiedź, ale bardzo, bardzo szeroko. Tak jak ta audycja. Ja bym chciał, żeby ona była traktowana bardzo szeroko, bo może moglibyśmy ją zakończyć tak po 8 minutach. Kobiety mają bolesne okresy, a dajcie spokój, panowie, tak? Dajcie spokój. Tylko, że to tak nie działa, że tutaj możemy dać spokój, ponieważ temat jest bardzo wielowątkowy, dotyczy też rzeczy właśnie nie, że równo, tylko równościowych, a w mojej opinii one się toczą od jakichś 5000 lat i nic się nie zmienia. Teraz po prostu pewne informacje przepływają szybciej. Dobrze, to teraz mogę to samo pytanie? To nie wiem, czy to jest profesjonalnie, ale zaczęła się właśnie ta INBA. INBA to jest taka dyskusja internetowa, albo taka...
2: Dyskusja to mało powiedziane, bo INBA to jest określenie na taką dyskusję, która mamy poczucie jako osoby ją oglądające, jest toczona po to, żeby uwypuklić czyjś punkt widzenia w sposób nie do końca racjonalny, nie do końca stonowany i dlatego mam poczucie, że faktycznie tutaj mamy do czynienia z INBA i że pan poseł po prostu chciał na tej INBA wypłynąć i z ubolewaniem muszę powiedzieć, że chyba mu się to udało. Poza tym, co tutaj już fajnie zostało przed moją przedmówczynią powiedziane, czyli że w tym obszarze rynku pracy jest bardzo dużo wspólnych problemów, które dotyczą zarówno kobiet i mężczyzn i możemy się nimi, a raczej powinniśmy się nimi zajmować, to też warto tutaj dodać, że rozmawiamy o jednym pracodawcy, o chówcu pracy, który to pracodawca miał taką inicjatywę, żeby benefit pracowniczy swoim pracownicom przyznać. Co ciekawe, z tego co zrozumiałam, wewnątrz tej organizacji nie było jakichś głosów sprzeciwu. Z tego co zrozumiałam, to już co najmniej rok, jak nie więcej, ten benefit pracowniczy w tej organizacji funkcjonuje. I ciekawym jest, że pan poseł akurat teraz pomyślał, żeby o tym rozpocząć dyskusję. Ale jeszcze jedna rzecz, mianowicie... To, co myślę jest niezwykle interesujące, to to, że w przeciwieństwie do takich krajów, o których wiemy, że funkcjonują tam urlopy pracownicze, urlopy menstruacyjne dla wszystkich kobiet potrzebujących, na przykład w Hiszpanii tak jest, gdzie w takiej Hiszpanii, też w paru innych krajach, stosunkowo mało kobiet z takich urlopów korzysta, co było
0: nawet
2: zaskakujące.
0: Nawet 20-krotnie mniej niż było zakładane.
2: 20-krotnie
0: mniej.
2: Bo w przypadku tego konkretnego polskiego pracodawcy, z tego co rozumiem, około 40% pracownic z tego urlopu korzysta. Ja, jako psycholożka społeczna i badaczka, podejrzewam, że prawdopodobnie było tak, że ten pracodawca obserwował swoje pracownice, badał ich potrzeby i stosował jakieś zabiegi dążące do tego, żeby zrozumieć, jaka jest sytuacja tych konkretnych pracownic. Prawdopodobnie usłyszał, że czy poprzez ankiety, czy poprzez jakieś wywiady, że taka potrzeba urlopu menstruacyjnego istnieje. I zobaczcie, i mnóstwo kobiet w tym konkretnym zakładzie pracy z tego korzysta. Co to oznacza? To oznacza, że to było potrzebne. Przepraszam, bo ci przerwałam.
0: Nie, to absolutnie. To możesz mi przerwać, bo ja tutaj będę raczej słuchał, także w imieniu państwa zadawał pytania. Proszę zadawać je albo wpisywać to, co państwo czują albo sądzą pod postem dotyczącym audycji na Facebooku. Jeszcze raz przypominam, Plac na Rozdrożu. Dzisiaj o kobietach i mężczyznach, także o tym dniu menstruacyjnym. Ja teraz powiem, co mi się wydaje, że tutaj jest kwestia tego, że to jest instytucja państwowa. Zatem bardzo łatwo powiedzieć, no na to idą nasze podatki. I tam poseł wyliczył, że 12 tysięcy. Zresztą tak jak powiedziałem, wczoraj sobie z panem posłem ucięliśmy krótką, bardzo krótką rozmowę. Powiedział, że gdybyśmy go zaprosili, byłoby bardziej merytorycznie. Ja odparłem, że będzie bardziej merytorycznie, jeżeli jego słowa skomentują eksperci. Grażyna, ty myślisz, że to jest jakieś otwarcie dyskusji, czy ta dyskusja już się toczy na temat zdrowia kobiet, zdrowia też tego związanego z okresem i po prostu tego, co przynajmniej części kobiet jest potrzebne. Czy ta dyskusja się już toczy, czy ona może na przykład, nie wiem, za tydzień ktoś powie, a Klimkowski zrobił taki Plac na Rozdrożu, tam Onet przestanie pisać, Gazeta Wyborcza przestanie pisać, no i do następnego poselskiego działania za 2 lata.
3: Jak to z INBA, no, jak usłyszałam o słowach posła Józefa Ciuka, to pomyślałam sobie, a no nie będę się już w to zagłębiać, za chwilę to minie. Tak jak w zeszłym roku pisałam na przykład tekst o pracownicy zwolnionej z fabryki za nienoszenie stanika, to tak będzie z tym tematem, ale jak zaczęłam się zagłębiać w ten temat, no to ta dyskusja się toczy. I ja nawet podejrzewam, gdzie poseł mógł usłyszeć o tym nieszczęsnym OHP, bo 28 maja obchodziliśmy Dzień Higieny Menstruacyjnej. Właściwie niektórzy wolą mówić na to Dzień Zdrowia Menstruacyjnego. No i w jednej ze stacji radiowych pojawiła się zastępczyni komendanta Głównego Ochotniczych Chłopców Pracy, pani Katarzyna Juraszek, i opowiadała o tym rzekomym przywileju. I tak jak Marta powiedziała, dokładnie tak było. To była ankieta i pracownice wyraziły taką chęć. Nie bez oporów panowie, niektórym się to nie podobało. Natomiast problem jest szerszy, bo jeśli chodzi o to zdrowie menstruacyjne, to tak naprawdę mamy duże ubóstwo w tym temacie. I ten dzień został ustanowiony po to, żeby mówić głośniej o tym, że na przykład w naszym kraju, w szpitalach, nie ma dostępu do środków higieny. Jest papier toaletowy, ale pielęgniarki pacjentkom, które dostaną okres, muszą przynosić pieluchy, co jest oczywiście upokarzające. W szkołach, no te, które zgłoszą się do Fundacji Różowa Skrzyneczka lub do jednej z fundacji prowadzonej przez jedną z większych drogerii niemieckich w tym kraju, mogą też dostać taką skrzyneczkę i być zaopatrywane w te środki. Natomiast ubóstwo menstruacyjne w Polsce istnieje. I w ogóle problem menstruacji jako tematu, jeszcze do niedawna to był temat tabu. No. Do niedawna podpaski w reklamach były polewane niebieskim płynem. I chyba nadal w sumie jeszcze są, ale już jakąś jaskółkę gdzieś widziałam, że też zaczyna się więcej o tym
0: też
3: mówić.
0: Też pewnie zwracasz uwagę, bo podczas naszych korytarzowych rozmów bardzo często z Grażyną, to państwo wiedzą o tym pewnie intuicyjnie, ale ja o tym informuję, że poruszamy takie tematy, różnicy między żoliborską stacją radiową, a na przykład małą miejscowością na wschodniej ścianie Polski, która liczy 12 tysięcy osób. I tutaj myślę, że to właśnie też część rzeczy. To, co mnie zastanawia w tym wszystkim, to jest wiele, wiele lat temu słyszałem o takich badaniach, że kobieta, która jest młodą matką, bardzo często w pracy jest wydajną pracownicą. Czyli teraz patrzę z tego punktu widzenia pracodawcy. Wydajną pracownicą, która potrafi szybko, w zorganizowany sposób zadbać o to, żeby praca została wykonana taka, jak powinna zostać wykonana. I zastanawia mnie taki męski, tu zaatakuję mężczyzn, ale to tradycyjnie to robię, brak empatii. Dlaczego ci mężczyźni nie spojrzą, już odchodzę od pana posła, dlaczego nie spojrzą na to z drugiej strony? Zaraz, no jeżeli ta kobieta jedna, druga, piąta, dziesiąta weźmie sobie taki urlop, bo naprawdę źle się czuje tego dnia, czuje się w taki sposób, o którym ja nie mogę mieć pojęcia. Nie mam prawa mieć pojęcia, bo to jest niemożliwe. To dlaczego nie podchodzi się do tego z empatią na zasadzie jutro odrobi, nie wiem, pewnie w tym miesiącu da z siebie troszeczkę więcej, bo to jest taka naturalna chyba chęć bycia dobrym pracownikiem. No w każdej firmie człowiek chce być dobrym pracownikiem. W ogóle w tych dyskusjach nie pojawiły się takie rzeczy jak urlopy na żądanie, które są w Polsce zwane kacowym na przykład i raczej dotyczą mężczyzn, póki co oczywiście, bo problem alkoholu zostawmy. Ale nie myślisz, Karolina, że ten taki brak empatii, rzucić się na kobiety zamiast próbować je zrozumieć, to jest dla mnie uderzające.
1: Tak, bo myślę, że to jest o jakimś takim poczuciu niesprawiedliwości. Też nie chcę generalizować, że wszyscy mężczyźni w ten sposób podchodzą. Wiadomo, że jest też dużo, dużo takich empatycznych, ale myślę, że to jest takie wyrażanie też w ten sposób nawet nie samego sprzeciwu wobec tego, że będzie to menstruacyjne, tylko jakiegoś takiego poczucia zagrożeniem tym, że zmieniają się czasy. Że z jednej strony odchodzimy, szczególnie kobiety, od tych patriarchalnych standardów i to widać, że kobiety są zdecydowanie bardziej lewicowe, mężczyźni bardziej prawicowi czy konserwatywni, a jednocześnie mężczyźni nie mają nadanej jakiejś takiej nowej ścieżki, jak się zachowywać, bo mimo, że teoretycznie ta bardziej lewicowa część społeczeństwa, jaką są kobiety, oczekuje, że oni zaczną odchodzić od jakichś takich patriarchalnych standardów, nie wiem, traktowania kobiet, czy zauważą tą potrzebę równości rzeczywiście, na przykład na rynku pracy, to mimo wszystko, i mówi się, że no chłopaki niech zaczną płakać, wyrażać swoje emocje, to z moich rozmów, często takich właśnie, nie wiem, wokół relacji, czy wokół zdrowia psychicznego mężczyzn wynika, że oni jednak mimo wszystko na pokazywanie tych emocji nie mają przestrzeni, nawet kiedy słyszą o takiej otwartości z drugiej strony, to często to jest otwartość pozorna. I myślę, że to budzi jakiegoś rodzaju takie poczucie zagubienia, frustracji i myślę, że ona w ten sposób się ujawnia. I też oni często słuchają mężczyzn takich, powiedziałabym, z tej incelosfery, z manosfery.
0: To druga część audycji będzie tak? o tym. Bo tak, bo chciałem w tę stronę też pójść, bo nie tylko o sprawach... tych tutaj bieżących, natomiast tak, w drugiej części, więc dlatego ci przerywam, Karolina.
1: Dobra,
0: nic osobistego. Myślę, że doskonałym komentarzem, który ja zostawię z kolei bez komentarza, będzie mail, który przyszedł od pana Jacka. Pan Jacek postuluje, aby mężczyznom wprowadzić płatny urlop pomeczowy, tak zwany kacowy. Cóż, panie Jacku, czy ja powiedziałem, że nie skomentuję? No proszę się dwa razy zastanowić jeszcze nad wysłaniem kolejnego maila. Marta, teraz do ciebie chciałem poprosić cię o też komentarz do tego, dlaczego nie ma tej empatii, dlaczego nie można w tym korzyści znaleźć. Ja tak sobie myślę jako mężczyzna, hej, kurczę, zdrowsze, bardziej zadowolone.
2: Istoty, które sprowadziły cię na ten świat.
0: Tak, ale wiesz, o co chodzi, tak z czysto takiego ekonomicznego, wręcz liberalnego punktu widzenia. No, zadowolone, zadbane pracownice, kobiety, mężczyźni, zadbane pracownice, a będą pracować lepiej, będą lepiej wykonywać swoje zadania. Jakbym był pracodawcą, to raczej bym kwiatki posadził i dawał fajne ciuchy swoim pracownikom dobrej jakości, a nie takie, żeby się w nich źle czuli. Wiesz, o co mi chodzi?
2: Słuchajcie, ta sprawa jest oczywiście wielowątkowa. Teraz poruszę dwa, które z perspektywy osoby, która pracuje z ludźmi, robi z nimi wywiady, robi ankiety na ogromnych próbach. Dwa wątki, które z mojej perspektywy są istotne. Pierwszy wątek to jest wątek edukacji, której brakuje. Wątek edukacji, której brakuje zarówno na tym etapie wczesnoszkolnym, gdzie i dziewczynki, a już tym bardziej chłopcy o menstruacji wiedzą stosunkowo niewiele. Oczywiście uczą się pewnych faktów na zajęciach z przyrody, bo tak to się chyba teraz nazywa. Natomiast tej wiedzy jest zdecydowanie za mało. Akcja Menstruacja zrobiła ciekawy projekt badawczy dotyczący tego zjawiska, więc warto się do tego odwołać, jeśli ktoś ze słuchaczy miałby ochotę. Natomiast to, co jest istotne, to to, że bardzo wyraźnie widać, że rodzice chcieliby, żeby szkoła edukowała. Szkoła edukuje no, na tyle, na ile podstawa programowa, wiesz, pozwala. Mhm.
0: Sami abdykują od tej roli?
2: Często tak. Często tak. Ona jest niewygodna, bo tak jak Grażyna, ty powiedziałaś, ten temat był tabu, ale dalej gdzieś tam oscyluje wokół tej orbity związanej z tabu. Rodzice bardzo często spoza naszej bańki właśnie... To oczywiście nie jest do końca związane z wielkością miejsca zamieszkania, ale jednak czasem też. W Polsce mamy do czynienia z dużą pruderią, jeśli chodzi o uczenie, szczególnie o kobiecym ciele. Do tej dyskusji myślę, że nie ma sensu teraz dążyć, ale po pierwsze, dlaczego tak mamy, że mężczyźni nie są empatyczni? Bo to jest twoje pytanie. Po pierwsze właśnie dlatego, że nie są odpowiednio wyedukowani, nie mają wiedzy, nie rozumieją, na czym polega menstruowanie. Też nie widzą jakiegoś związku z tym właśnie, że oni tutaj są na świecie. Ja uważam, że ten związek jest dosyć istotny i ja osobiście też bym jakoś mocniej go podkreślała, że dzięki temu, że kobiety menstruują, no to właśnie tutaj my wszyscy, ludzkość, możemy razem sobie to życie wieść. To jest pierwsza ważna rzecz. Druga ważna z mojej perspektywy i bardzo zaskakująca sprawa związana z edukacją to taka, że my jako kobiety nie mamy zielonego pojęcia, jak bardzo różnią się nasze doświadczenia menstruacyjne. I słuchajcie, to jest tak, że w pandemii, tuż po pandemii, robiłam projekt badawczy dotyczący właśnie doświadczeń menstruacyjnych kobiet. I w tym projekcie, który był projektem jakościowym, to było dużo wywiadów, takich grupowych, wiecie, grupy fokusowe. Kobiety od 18 do 50 roku życia dzieliły się ze mną i ze sobą nawzajem opowieściami o tym, jak to jest być taką istotą menstruującą. Ja miałam wtedy już trochę ponad 40 lat i ja pierwszy raz w życiu dowiedziałam się, jak szerokie jest to spektrum doświadczeń menstruacyjnych, jak szeroki jest ten wachlarz naszych kobiecych doświadczeń, mimo że, wiecie, jestem psycholożką, jestem osobą z wyższym wykształceniem, interesuję się tymi tematami, na moich grupach fokusowych, które zresztą odbywały się online i też myślę, że dzięki temu kobiety się bardzo fajnie otwierały i bardzo szczerze opowiadały o tych doświadczeniach, bo nie siedziałyśmy obok siebie, tylko właśnie widziałyśmy się w tych, wiecie,

0: 90% kobiet, ale część z nich nie ma takiej świadomości, czy to jest endometrioza, czy to jest jakiś inny problem.
1: Ale myślisz, że część tych kobiet, która ma mniej bolesne, albo w ogóle niedolegliwe, czy wręcz dodające energii, jak mówisz, a okresy, to myślisz, że one powiedzą, nie, no ta koleżanka ma cały czas zwolnienie.
0: Oczywiście, że tak powiedzą. Dlaczego? Dlatego, że my nie jesteśmy odpowiednio wyedukowane. My po prostu nie wiemy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, nie wiemy, na czym dokładnie polega to doświadczenie menstruowania, jak ono może być zróżnicowane i przez to, że nie wiemy, to oceniamy siebie nawzajem. Ja, tak jak powiedziałeś we wstępie, między innymi zajmuję się zagadnieniem siostrzeństwa i jestem głęboko przekonana, że taki brak wspierania się kobiet, że ta rywalizacja kobiet między innymi ma podłoże w tym, że my nawzajem siebie oceniamy, nie rozumiemy, jak, skoro my wszystkie menstruujemy, no to jak ty możesz zupełnie inaczej menstruować niż ja? Podczas kiedy biologicznie to zjawisko jest bardzo zróżnicowane. Koniec, kropka. Tak jak mówię, ja dowiedziałam się o tym stosunkowo późno. Myślę, że ta wiedza
1: ale
0: w ogóle
1: fajnie,
0: nie jest odpowiednio rozpowszechniona.
1: Że o tym mówisz, że i wykształcenie, i doświadczenie badawcze, i prace naukowe, i tak dość długo musiałaś czekać, żeby się tego dowiedzieć. To niesamowite jest. To prawdopodobnie, jak sądzę, są ludzie, którzy się tego przez całe życie nie dowiadują. I kobiety, i mężczyźni. Grażyna, tak myślę, co czujesz tutaj w sprawie tej niedostatecznej edukacji? Chcemy wiedzieć, a jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że nie chcemy wiedzieć.
2: No, chcemy wiedzieć i potrzebujemy wiedzieć, ale wiecie, no nadal jest też tak i opowiem wam o teraz o takiej dyskusji, którą dosłownie wczoraj przeczytałam na profilu instagramowym u jednej ze znanych tutaj warszawskich ginekolożek, która, to ginekolożka, stwierdziła dosyć dobitnie, okres nie powinien boleć, jak boli, to do lekarza. I owszem, lekarz poinstruuje, co z tym zrobić. Problemy mogą być różnej natury. Może to być endometrioza, może to być adenomioza. To są różne tego typu choroby. No w każdym razie i wtedy faktycznie na zwolnienie lekarskie można pójść. Natomiast internautki odpisały, pani doktor, ale u nas to my nadal słyszymy, ale no okres to ma boleć. Taka pani uroda, to jest to, z czym my się mierzymy jako kobiety, że jest, to taka wiedza medyczna o kobietach jest mimo wszystko niedostateczna, chociaż wydaje się, że żyjemy w XXI wieku, więc chcemy wiedzieć z jednej strony, tak jak mówisz, Klimku, a no, ja pamiętam te czasy ze szkoły, kiedy jak była mowa na zajęciach z przygotowania do życia w rodzinie, bo to się tak nazywało, kiedy była lekcja o miesiączce, to chłopcy byli wypraszani, tak jakby to było coś wstydliwego.
1: Tak było.
2: Tak było, prawda? Tak to było. Są te roczniki z lat 70., które to przechodziły, więc dobrze, że teraz chłopcy, a my tutaj z Martą mamy synów, oni wiedzą znacznie więcej w tym wieku, w którym są, niż nasze pokolenie. No natomiast tak, ten ból kobiet jest w ogóle umniejszany i to też wychodzi w badaniach, prawda, Marto?
0: Mam bardzo fajną książkę, którą pożyczyłam od Natalii Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu o tytule Pain and Prejudice i ona właśnie opowiada o tym, jak bardzo ten ból kobiecy nie jest widziany przez medycynę, jak bardzo jest bagatelizowany. I między innymi tutaj mamy treści dotyczące bólu menstruacyjnego, gdzie bardzo ciekawie autorka opisuje, w jaki sposób, powołując się na badania oczywiście, w jaki sposób poziom bólu chłopców i dziewczynek zaczyna się różnicować, kiedy zaczynają dojrzewać. I tak mniej więcej do 7 roku życia ten deklarowany poziom bólu jest podobny.
1: Czy ja mogę tak na ludzki? Czyli no. Do 7 roku życia, jak dziewczynka i chłopczyk się przewrócą, to ścierają kolano i boli tak samo.
0: Tak, bo chodzi o to, że no, gdzieś tam po prostu jesteśmy do siebie, zanim tak. zaczniemy dojrzewać, jesteśmy do siebie dość podobni, jeżeli chodzi o płcie. Natomiast potem u chłopców ten poziom bólu troszeczkę rośnie, potem spada, a u kobiet już właściwie tylko rośnie. I to są ogromne różnice, przekładając z, wiecie, właśnie badawczego na ludzki, jakby ponad dwa razy bardziej dziewczynki
1: odczuwają
0: boli.
1: Ból dwa razy bardziej i tak. Pewnie też dużo częściej.
0: I mówimy tu o dziewczynkach, czy o dzieciach w wieku 8, 11 lat, 12, 15 lat, wiecie, mówimy o młodych osobach, które zaczyna bardzo boleć, między innymi właśnie dlatego, że jako dziewczynki zaczynamy menstruować, a chłopcy nie. I dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że kiedy mówimy o tej empatii, kiedy mówimy o tym, dlaczego nie ma pewnego zrozumienia po stronie mężczyzn, choć ja widzę, że ono, tak jak ty powiedziałaś, Karolina, ono na szczęście jest budowane, ale jest za mało tego zrozumienia. No właśnie dlatego, że my nie rozmawiamy nie tylko o menstruacji, ale również o tym bólu, który jest z nią związany.
1: Tak. I to fajnie. No między innymi audycja 369, wierzcie państwo, jest po to, żeby tę wiedzę budować, bo to już jest 5 lat i ja powiem, że my z Michałem Sawickim zrobiliśmy, tylko że już to było 2 lata temu i to był taki portret mężczyzny 2023, bo to było w 2023 roku. I aż 2 odcinki nam zajęło rozmawianie o tym, że mężczyźni czują się, że stoją rozkrokiem między starymi dziejami i nowymi dziejami. To jest trochę tak, jak w przypadku samochodów elektrycznych, tak? One są, jeszcze żeśmy się z benzyną nie pożegnali, jeszcze nie mamy tylko i wyłącznie samochodów elektrycznych, więc toczy się gigantyczna dyskusja. Firmy jedne upadają, drugie rosną. To wszystko się dzieje. Jesteśmy w takim ogromnym rozkroku. I mam wrażenie, że oczywiście to jest audycja, to jest do odsłuchania w podcastach Mężczyzna 2023. To jest właśnie ten moment, o którym możemy mówić dzisiaj i jeszcze pewnie za 5 lat też będziemy mówić, bo to jest moje pytanie. Czy mężczyźni rzeczywiście myślą, że są dyskryminowani? Czy na przykład takie działania, jak kolejne działania zresztą pana posła, czyli mówienie, no tak, ale mężczyźni popełniają samobójstwa, mężczyźni mają krócej żyją, a nie mają tego wolnego dnia, żeby iść do lekarza, do psychiatry, żeby o siebie zadbać, żeby zbadać swoje płuca, bo umierają na tego raka płuc i różne inne historie. No demagogia czysta taka.
2: To jest kompletnie takie licytowanie demagogia. Się na to, kto ma gorzej. Ale przecież słuchajcie, stereotypy...
1: Tylko wiesz, jeżeli zaczynasz rozdzielać dwie płcie, no przecież my ze sobą żyjemy, no
2: ale
1: to
2: wiecie,
1: są ludzie.
2: Pozostając jeszcze przy miesiączce, to przecież ten stereotyp dotyczący kobiety miesiączkującej, no co ty, okres masz, no co się tak wkurzasz, tak? Ten PMS, okres ci się zbliża, taki, wiecie, to jest takie umniejszające. Natomiast PMS, czy miesiączka, to nie są jedyne 5 dni w miesiącu, kiedy my się gorzej czujemy. Spora część kobiet przechodzi taki naprawdę hardkorowy PMS, to się nazywa PMDD, czyli to jest taki premenstrual dysphoric disease, czyli to są stany depresyjne wręcz z myślami S przed. I no na razie rozkładają lekarze ręce, jak to leczyć. Próbują to leczyć antydepresantami w drugiej połowie cyklu. Więc osoby, które to przechodzą też u tej ginekolożki, którą już wspominałam, pisały o tym, że no to potrafi być pół miesiąca, kiedy kobieta no, zachowuje się inaczej. No i co mamy z tym zrobić, skoro to jest połowa społeczeństwa? No chyba tylko empatyzować, tak? Więc tutaj walczymy o empatię.
1: To teraz przekonujecie przekonanego, to znaczy mnie nie musicie, drogie gościnie. Ja zapytam was, gdybyście miały w jakiś sposób pomyśleć, przewidzieć, jak można by było rozmawiać z tymi, którzy być może komentują dzisiaj, że tam się nie należy, że to właściwie my też potrzebujemy, no tak jak napisał tutaj niesławny pan Jacek pomeczowego, kacowego, no w ogóle jakiś, w ogóle nie na temat, delikatnie mówiąc. Karolina, jakbyś to widziała, że jest człowiek, który ma wątpliwości, który rzeczywiście widzi, no zaraz, dziewczyny mają wolne raz w miesiącu, jeszcze płatne, a my nie mamy tego wolnego, a czasami też się człowiek źle czuje i może by coś chciał odpocząć. To jak byś mówiła do takiego człowieka?
3: Ja nie miałabym nic przeciwko uelastycznieniu jakby rynku pracy w ten sposób, żeby osoba, która przechodzi przez jakiś na przykład kryzys psychiczny, niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, też mogła sobie na przykład ten jeden dzień raz na jakiś czas wziąć. Jestem z tym totalnie w porządku. Wiem, że zdrowie psychiczne mężczyzn jest w Polsce szczególnie w naprawdę opłakanym stanie.
1: W opłakanym, prawda? Mówimy o realnym problemie. Tylko połączenie tego problemu zdrowia psychicznego mężczyzn z menstruacją kobiet jest dla mnie kompletnie, wiesz, a u nas też kradną. To jest taki argument trochę...
3: No to jest retoryka zrzucania winy na to, że tak to wygląda na kobiety, a nie na system, w którym funkcjonujemy. Oczywiście powiedzmy, że ten patriarchat powoli się kończy, ale żyjemy też w czasach kapitalistycznych, które dla zdrowia psychicznego...
1: Nie są łaskawe?
3: Nie są łaskawe, tak.
1: To jest, delikatnie powiedzieliśmy.
3: Tak, to jest dobre określenie. A myślę, że rozmawiać z takimi osobami, no pewnie trudno będzie przekonać kogoś, kto, nie wiem, jest gdzieś okopany na swojej pozycji. No ale rozmawiać może też w taki sposób, że my widzimy te wasze problemy, które tak naprawdę no, są naszymi problemami. Bardzo ważne jest, myślę, to, na co zwróciłeś uwagę, że osoba wypoczęta, dobrze się czująca, będzie też efektywnie pracować, a rzekomo jakby o to chodzi, o to się rozbija. Kobiety, które mają tak bolesne okresy, no często naprawdę nie są w stanie jakby funkcjonować. Ten
1: albo
3: jeden
1: udają,
3: dzień
1: albo pracują źle, albo wiesz, zasypiają przy biurku,
2: to
1: wychodzą
2: tak
1: do toalety.
2: Ale ciężarne, jest... które idą na zwolnienie, a przecież ciąża to nie choroba. No to trochę jest też
1: ale
2: o
1: też
2: tym
1: bądźmy
2: dyskusja.
1: Ludźmi. Ja w tym radiu parę razy się gorzej czułem i no ściema jest cechą taką, którą można zrobić. Tutaj jest raczej chodzi o wyciągnięcie ręki z pomocą, a nie o to, żeby wprowadzać systemową dyskryminację.
0: Choć z drugiej strony, wiesz, ten kij ma dwa końce i też warto o tym powiedzieć, bo wspomniana przez Grażynę lekarka, jak zresztą bardzo wiele innych prokobiecych kobiet i mężczyzn zaznacza, że ewentualne wprowadzenie takiego powszechnego urlopu menstruacyjnego niekoniecznie działałoby na rzecz kobiet, a raczej mogłoby być odbierane przez nie jako działanie na szkodę ich samych. Dlaczego? Dlatego, że pracodawcy mniej chętnie jeszcze mniej chętnie zatrudnialiby kobiety i jeszcze być może większy mógłby być ten pay gap, o którym wiemy, że w rzeczywistości jest całkiem duży, nie tak jak go tutaj deklarują na 4 czy tam z kawałkiem procent. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pracodawca zatrudnia kobietę i ma świadomość, że ona raz w miesiącu, w przeciwieństwie do mężczyzny, będzie mogła pójść na taki urlop jednodniowy czy kilkudniowy, w zależności od rozwiązań, bo w różnych krajach na świecie to różnie funkcjonuje, no to będzie mniej atrakcyjnym pracownikiem. Dlatego to rozwiązanie, o którym mówi Karolina, czyli okej, wprowadźmy taki urlop zdrowotny dla każdego, niezależnie od płci, byłoby sensowne, bo z jednej strony wyrównywałoby tą szansę na właśnie jakąś regenerację, wypoczynek, a z drugiej strony nie różnicowałoby kobiet od mężczyzn i nie sprawiałoby, że kobiety stawałyby się od razu z wejścia mniej atrakcyjnymi pracownikami w stosunku do mężczyzn. Więc to jest taki wątek, którego jeszcze nie poruszaliśmy. I oczywiście, że to jest ważny wątek, no bo wszyscy, albo większość z nas musi pracować i my jako kobiety, ja z badań to bardzo wyraźnie widzę, chcemy być niezależne finansowo, niezależność finansowa jest dla nas absolutną bazą do takiego poczucia bezpieczeństwa, poczucia szczęścia nawet, a więc chcemy być atrakcyjne dla pracodawców. I ten urlop menstruacyjny może też działać na naszą szkodę, czego, jak rozumiem, pan poseł nie raczył jakoś wspomnieć.
1: No nie, nie. Tam z poziomów takiego dość łatwego, demagogicznego zarzucania krytykom. Właśnie, to są takie metody manipulacyjne, jak sądzę. Zresztą te posty pisze AI, bo to widać i też poseł tego chyba nie ukrywa już, bo nie ma czego. A dobrze, to teraz może John Lennon i Woman, a potem przejdziemy do polityki.

0: I wracamy do placu na Rozdrożu. Przypomnę, że mogą Państwo pisać na klimek@radio357.pl, a ja część z tych wiadomości odczytam. I także pod postem na Facebooku z zapowiedzią tej audycji. A w tej zapowiedzi są przedstawione także gościnie, czyli Marta Majchrzak, założycielka pracowni badawczej Her Stories, psycholożka społeczna i badaczka, Karolina Rogaska, dziennikarka społeczna i reporterka, i Grażyna Morek, nasza Grażyna Morek z Radia 357, która zajmuje się zdrowiem. W drugiej połowie, no to już jest ta mniejsza połowa, powiedziałem, że porozmawiamy o polityce. Czy myślą panie, i tutaj akurat odchodzimy już od posła Józefa Ciuka, bo takie rzeczy go raczej nie podejrzewam i nawet gdybym podejrzewam, to bym tego nie powiedział. Czy żyjemy w świecie, gdzie ktoś jakoś dostrzegł ten konflikt albo potencjał konfliktu damsko-męskiego, tak jak wcześniej dotyczyło to społeczności na przykład LGBT+, albo społeczności rasowych, że to można jakoś wykorzystać. W Stanach Zjednoczonych widzimy wykorzystywanie pewnych konfliktów, które są od dziesiątek czy setek lat. I teraz nagle ktoś zobaczył, że można coś ugrać na tym. To znaczy, Karolina, od ciebie zacznę. Czy ty widzisz, że politycznie to jest taka kontrrewolucja, żeby postawić kobiety i mężczyzn przeciwko sobie? Czemu zresztą, i to widać też w komentarzach, wiele osób ulega.
1: Tak, oczywiście. Uważam, że zdecydowanie. To jest też odwracanie uwagi od tego, że tak naprawdę to, co mogłoby się odbywać i powinno według mnie się odbywać, to jakiegoś rodzaju walka klas i walka z tymi, którzy mają bardzo dużo pieniędzy. Weźmy takiego Elona Muska.
0: Pierwszy bilioner.
1: Tak.
0: Od tygodnia chyba.
1: Tak, tak, zgadza się. Jednocześnie tak jak było w różnych postach w social mediach, mnóstwo osób głoduje, czy ledwo żyje od pierwszego do pierwszego. Więc jest to zręczne odwracanie uwagi od tego, kto tak naprawdę stoi za naszymi problemami, a stoją osoby, które nami gdzieś tam z wyższych pięter zarządzają i które sprawiają, że jesteśmy eksploatowani bardzo w pracy, wykorzystywani, jak chociażby to uśmieciowienie rynku. I że pracujemy tak naprawdę na ich zysk, i na tyle dajemy się w to wkręcać na przykład w tą walkę płci, że nie starcza już energii na to, żeby zawalczyć na przykład o siebie w miejscu pracy.
0: Marta?
2: Mam podobne zdanie. Widzimy wyraźnie backlash, który oczywiście nie tylko w Polsce, ale we wspomnianych wcześniej Stanach, ale tak naprawdę wszędzie, gdzie się rozejrzymy, ma miejsce. I ta zasada dziel i rządź niestety dalej jest bardzo skuteczna.
0: Starzy dobrzy Rzymianie.
2: Obracanie mężczyzn przeciwko kobietom i vice versa ma miejsce i niestety, jeżeli nie zauważymy, jak bardzo jesteśmy manipulowani, to raczej będzie nam trudno się ze sobą dogadać, a przecież to, co widzimy, że doskwiera zarówno kobietom, jak i mężczyznom, czyli ta epidemia samotności i coraz więcej singielek.
0: Czy też epidemia, nie wiem, mediów antyspołecznościowych.
2: Pożyczyłem. Ale wiesz, mówimy o tym, że ludzie, którzy są heteroseksualni i mogliby sobie mniej lub bardziej szczęśliwie wieść życie razem, mają coraz bardziej pod górę. Jest nam trudno się dogadać. Nie tylko dlatego, że tak jak Karolina mówiła, młodzi mężczyźni i młode kobiety rozjeżdżają się, jeśli chodzi o poglądy polityczne, ale też właśnie dlatego, że każdy pretekst, między innymi właśnie taki urlop menstruacyjny, jest wykorzystywany do tego, żeby nas przeciwko sobie nastawiać. I niestety to skutkuje między innymi tym, że kiedy zajmuję się badaniami kobiet, to bardzo wyraźnie widzę, że najmłodsze kobiety, te 18-24, deklarują, że mają ten poziom satysfakcji życiowej, czy szerzej to zjawisko zdrowia psychicznego, one same u siebie diagnozują, że to zdrowie psychiczne mają niskie, na niskim poziomie, znacznie niższym niż kobiety od nich starsze. Co dla mnie jako psycholożki już prawie 48-letniej, jest dojmująco smutne. My mamy do czynienia ze społeczeństwem, które jest podzielone i to właśnie nie tylko tak jak kiedyś klasowo, ale również coraz mocniej widzimy ten podział między płciami, który szkodzi zarówno nam, jak i mężczyznom.
0: Zaskakuje mnie i tutaj Grażyna, nie wiem czy to będzie zgodne z tym, czym się zajmujesz, zdrowiem, ale zajmujesz się też sprawami społecznymi, czymś znacznie szerzej. Mhm. I chciałbym zapytać, co czujesz? Czy to nie jest tak, że trochę zaskakujące jest to, jak dajemy się łatwo podbechtać, tak? Temu przeniesieniu... przeniesieniu akcentów, tak? Czyli nie rozmawiamy o tym, co powiedziała Karolina, o pracy, nie rozmawiamy o samotności, nie rozmawiamy o tym, że jednocześnie wmawia nam się, że powinniśmy zdrowo się żywić, a później się zasypuje
3: śmieciowym żarciem.
0: I na to nie ma nagle pomysłu, żeby to jakoś zlikwidować. Temat używek takich legalnych, no to jest oddzielny temat. No ale to jakby państwo z jednej strony mówi tak, że jakby robi, podejmuje działania, żebyśmy byli zdrowsi, z drugiej strony w sprzeczności do tego pozwala na chociażby substancje. Czy nie jesteśmy łatwo manipulowalni w tej kwestii damsko-męskiej?
3: No, ale co się klika? Klika się konflikt, klikają się emocje, emocje negatywne i nie bez powodu, jak zaczniesz oglądać filmiki o właśnie tym rozjeździe, często też fizycznym kobiet i mężczyzn, no bo kobiety nie od dziś, ale od wielu dziesięcioleci w Polsce i nie tylko są w stanie wyprowadzić się z miejsca zamieszkania tylko po to, żeby poprawić swój status materialny, bo kobieta też musi być lepiej wykształcona, co nad mężczyzny, żeby zarabiać podobne pieniądze. I tak zajmuję się od czasu do czasu sprawami społecznymi i całkiem niedawno rozmawiałam z ekonomistką, z profesor Anną Matysiak z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, która dostała tak zwanego Polskiego Nobla za badania demograficzne na temat dzietności, bo to też jest taki temat. Winą za brak dzieci w Polsce, ale też nie tylko w Polsce, obwinia się kobiety, które są, jak kariery wiadomo, robię. Wykształcone, chcą robić karierę. I tak, i profesor Matysiak udowodniła w swoich badaniach, że kobiety w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza w Polsce, dużo chętniej decydują się na dzieci, kiedy mają pracę i wiedzą, że do niej wrócą. Więc praca nie jest przeszkodą, żeby mieć dzieci w tym kraju.
0: To taka radiowa kuchnia. Marta Majszak w tej chwili zrobiła wow, ależ to jest dziwne, że jak komuś jest dobrze,
3: prawda?
0: To w sumie dzieci. Jakie to jest dziwne.
3: Ale wiecie, no bo przez lata było, mówiło się tak, że praca i dzieci się wykluczają. No owszem, wykluczają się w tym sensie, że jak kobieta urodzi to dziecko i chce do tej pracy wrócić, to musi wrócić na 7/8 etatu, o ile ten etat ma, żeby przez rok mieć gwarancję, że będzie zatrudniona, natomiast stanowisko zawsze może zostać likwidowane. To jest ten fakt. No i oczywiście ta kwestia, która też jest podkreślana i też nas antagonizuje, i mówię tu o młodych rodzicach, to jest ta premia za ojcostwo i kara za macierzyństwo, czyli to, że mężczyźni, którzy niechętnie wykorzystują w Polsce swój urlop tacierzyński, ten przymusowy, bo się boją, że wpadną w naszą pułapkę kobiet i wpadają, będą zarabiać mniej.
0: Jakże to niesamowicie brzmi. Mężczyzna boi się, że dostanie dokładnie to, co każda kobieta dostaje. To jest nieprawdopodobne. Ojej.
3: No bo nadal mężczyźni zarabiają więcej. No i kto utrzymuje tę rodzinę? No to jest też presja na mężczyzn nie od dziś. I ja tutaj bardzo empatyzuję. I faktycznie te statystyki dotyczące zdrowia psychicznego mężczyzn w Polsce są zatrważające. I nie przeczę,
0: tak,
3: że mamy problem.
0: Tego nie przeczy, Karolina o tym powiedziała. Ty o tym mówisz, ja o tym wiem.
3: Rolki na Instagramie mówiące o tym, że to kobiety są winne, ponieważ chcą za dużo, no może my chcemy tego samego po prostu wreszcie.
0: Pan Marcin pisze, dopiero teraz skumałem, no po wcześniejszym opisie, jakim problemem może być miesiączka i tak dalej, i tak dalej. I ironizuje. Przecież to takie mało męskie, choć trochę znać się na sprawach kobiecych. Dziękuję panie Marcinie i życzę wszystkiego dobrego i dzisiaj, i na następne dni. Nie sądzę, żebyśmy zdążyli, ale jeszcze troszeczkę w tę stronę polityczną. Takie zjawiska jak manosfera, Red Pillowcy, incele, samotność taka do 30 roku życia, paniczny wręcz strach przed randkowaniem, o czym będzie w jednej z kolejnych audycji 369, mam nadzieję. I to jest taki obraz lęku, obraz niepewności i obraz szukania wroga.
1: Tak, to jest szukanie wroga. To jest też ciekawe, że często osoby, mężczyźni, którzy wpadają w tą manosferę, to są mężczyźni...
0: Mogę tylko... To jest takie zjawisko bardzo, bardzo szerokie, które ma swoje pozytywne rzeczy dotyczące samorozwoju albo na przykład nabywania wiedzy, ale też ma ogromną sferę takiego szarego zjawiska, bardzo negatywnego i działającego destrukcyjnie na mężczyzn w internecie.
1: Tak, to widać doskonale chociażby w książce Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry Herzyk, które pisały właśnie o tej manosferze, konkretnie o incelach, albo nawet w ostatnim dokumencie Netflixa, Louis Tirox, to człowiek, który stworzył ten dokument. I oni wpadają w to, bo często to są mężczyźni wykluczeni ekonomicznie, którym podsuwa się właśnie, wskazuje się łatwego wroga, wiadomo, kto za to odpowiada, jednocześnie podsuwa teoretycznie łatwe rozwiązania, które często są podsuwane przez osoby, które chcą wyciągnąć od tych i tak już w trudnej sytuacji mężczyzn pieniądze i uwagę i zupełnie działają niejednokrotnie w taki sposób cyniczny, bo sprzedają jakieś kursy, zachęcają do kupna jakichś, nie wiem, kryptowalut i oni na tym korzystają. Ci, którzy tą manosferę, że tak powiem, ją dyrygują. A okazuje się, że to są, no właśnie, często wykluczeni bardzo ekonomicznie mężczyźni, już trochę mówię trzeci raz, ale chcę to podkreślić, bo wydaje mi się, że znowu to jest o systemie i o tym, co my możemy dla tych mężczyzn zrobić. Co możemy zrobić, żeby ci mężczyźni w Polsce nie zostawali na wsiach, bo dużo więcej kobiet ze wsi wyjeżdża, ci mężczyźni tam zostają i są samotni. Jak my możemy im pomóc, żeby oni w tej sytuacji nie byli? I nie mówię, żeby ich w tym zostawiać, czy to jest jakby ich wina, że oni w tej sytuacji są.
0: Nikt
1: zupełnie nie.
0: Nie sądzę, przy zdrowych zmysłach nie chcę zostawiać osób potrzebujących pomocy, tylko że bardzo często ci mężczyźni nie wiedzą o tym, że potrzebują pomocy, a biorą tę pomoc, która jest pomocą fałszywą. Czyli na przykład pomocą podburzającą do konfliktu kobiecego. To wszystko te kobiety. Nie to nie twój pracodawca, nie twoja edukacja, nie twoje miejsce i zdolność do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, tylko no właśnie te baby, które uciekają do dużych miast i tam są ci faceci, co je kradną. Bo to jest tego typu myślenie. Przepraszam, ja tutaj bardzo kolokwializuję. No, ale
3: zatem kobiety
0: tego
3: chcą
0: myślenia.
3: Mężczyzn wykształconych podobnie do siebie lub wyżej. Więc to też jest taka pułapka. Zawsze będzie tych mężczyzn mniej, bo jest też luka wykształceniowa, prawda?
0: Zostały nam 2,5 minuty. I Marta, poproszę cię, bo takie pytanie, no państwo nie powinno pozostawać obojętne, ponieważ jeszcze na razie ta skala tego zjawiska, tego konfliktu, który się rodzi, nie jest wielka. No jeszcze póki co nie ma marszów mężczyzn, którzy obrzucają na przykład jajkami marsze kobiet. Tego jeszcze nie ma, ale jeśli by to tak zostawić, to być może pewnego dnia na przykład przemoc seksualna będzie dominująca, albo na przykład innego rodzaju formy przemocowe. To może się stać za 5 lat, może za 3, może za 7, że użyję tylko liczb typowych dla naszego radia.
2: Po pierwsze, sama miałam okazję widzieć i myślę, że wy też widzieliście mężczyzn obrzucających marsze kobiece. Tak więc niestety ta czarna wizja, o której mówisz, ona już ma miejsce. Po drugie, ja tu nie jestem optymistką, bo wy obydwoje, i Karolina, i ty mówiliście o tym, no, że ten patriarchat się kończy, że i tak w ogóle, że może już zaraz będzie dobrze. No niestety nie wygląda na to, choć ja staram się być optymistką, bo chcę wstawać codziennie rano, wiecie, z łóżka. Natomiast wygląda na to, że patriarchat ma się bardzo dobrze i ta zasada dziel i rządź niestety nie została jeszcze przejrzana przez nas, jako przez obywateli. trochę wierzę w edukację, trochę wierzę w nas jako rodziców, trochę wierzę w was jako dziennikarzy, po to, żeby właśnie tego optymizmu się kompletnie nie wyzbyć, ale no niestety nie wygląda to różowo i jeśli byśmy chcieli żyć w społeczeństwie, w którym kobietom będzie bliżej do mężczyzn, a mężczyznom do kobiet, bo to też nie chodzi tylko o ten poziom wykształcenia. Przecież dobrze wiemy, że w dzisiejszych czasach osoby z zawodowym wykształceniem mogą zarabiać znacznie lepiej niż my tutaj wykształciuchy. Wiecie, że może być lepiej, ale niestety musimy się przeciwstawić i to jednoznacznie przeciwstawić tym działaniom osób, które nami rządzą, bo politycy raczej nic z tym nie zrobią. To my musimy przejąć pałeczkę.
0: Wierzę, że jakoś to będzie, chociaż dobrze, na temat mojego optymizmu to może jedna z piosenek, którą zaprezentuje Łukasz Dunaj wkrótce w audycji o 22. Ale to tak, to nie rozwijajmy tego. Marta Majchrzak, psycholożka społeczna, badaczka, Karolina Rogaska, dziennikarka i Grażyna Morek, też dziennikarka. Marcin Klimkowski, klimek@radio357.pl, dziennikarz. A dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki.
3: Dziękujemy. Dzięki.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo na to?
3: Kłaniamy się państwu. Michał Foldek, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Dziś 17 czerwca, mamy środę. Unia Europejska dwa dni temu otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Oba państwa złożyły wnioski o przystąpienie do Unii w 2022 roku. Pierwsze zainaugurowane rozmowy, pierwsza część dotyczą spraw fundamentalnych, funkcjonowania sądownictwa, praworządności, wolności słowa, poszanowania praw ludzkich i wartości. Rozpoczyna się zatem proces dostosowania ukraińskiego prawa do zasad praworządności funkcjonującej w Unii. Rozmowy akcesyjne potrwają z Ukrainą zapewne długo. Możliwa perspektywa to dekada. Oceniają ostrożnie eksperci, jak deklarują liderzy unijni. Problemem jest nie tylko wojna w Ukrainie, no ale także funkcjonowanie tego państwa, niestety mocno dotkniętego korupcją. Tak jak w przypadku każdego państwa myślącego o przystąpieniu do Unii, zgodę muszą wyrazić wszystkie kraje Unii. Do niedawna, jak wiemy, rozmowy na ten temat, na temat konkretów, blokowały Węgry, ale po ostatnich wyborach na Węgrzech sytuacja mocno się zmieniła. Prezydent Wołodymyr Zeleński stwierdził, że to, co dzieje się teraz, otwarcie pierwszego klastra w negocjacjach, jest wyraźnym sygnałem, że postępu Europy nie da się zatrzymać. Dziś pytanie, czy Ukraina powinna być w Unii, co państwo na to, czy cieszymy się na ewentualną taką akcesję, czy jej chcemy? 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na państwa telefony. W aplikacji oczywiście Sonda, 2 minuty po południu, a naszym gościem jest pan dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, analityk Instytutu Europy Środkowej. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, 10, może kilkanaście lat na taką perspektywę negocjacyjną musi nastawić się Ukraina?
4: Ja myślę, że to zależy przede wszystkim od samej Ukrainy, jak szybko ona wdroży reformy, które są niezbędne, aby dostosować prawo, dostosować instytucje do tych wymogów akcesyjnych. I ja myślę, że też z drugiej strony Polska czy inne państwa europejskie będą wspierały w tym Ukrainę, ale tutaj piłeczka jest przede wszystkim po stronie Ukrainy. Jeżeli Ukraina myśli, że może liczyć na jakieś takie traktowanie wyjątkowe, to no nie wydaje mi się, bo to jest kluczowe, żeby jednak te normy, także pewne kwestie związane z funkcjonowaniem przemysłu, rolnictwa i innych kluczowych branż ukraińskich, no były dostosowane do norm unijnych.
3: No i to wszystko oczywiście przy założeniu, że w ciągu kilku lat, może wcześniej, daj Boże, dojdzie do podpisania umowy pokojowej Rosja-Ukraina. A jeśli nie, no bo nikt państwa w stanie wojny do Unii przecież nie przyjmie, prawda?
4: No to jest tak, to jest kolejny temat, który wymaga czasu i też dobrej woli ze strony nie tylko samej Ukrainy czy państw Unii Europejskiej, ale Federacji Rosyjskiej. Wydaje mi się, że Rosja będzie robiła wszystko jednak, żeby zatrzymać akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej i zobaczymy, jaką postawę przyjmie sama Unia Europejska. Ja myślę, że musimy wziąć pod uwagę jeden element, mianowicie członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ono się łączy także z kwestią wydatkowania tej pomocy, tego pakietu 90 miliardów euro, który wypracowano w ramach Unii Europejskiej, który ma być takim elementem wsparcia i finansowego, ale też militarnego Ukrainy. Czyli krótko mówiąc, kiedy Ukraina byłaby częścią Unii Europejskiej, łatwiej byłoby kontrolować wydatkowanie tych środków, łatwiej byłoby walczyć z korupcją, łatwiej byłoby dostosować sądownictwo ukraińskie. A to jest sprawa kluczowa, bo widzimy, że wiele firm polskich operujących na przykład na rynku ukraińskim no ma problemy z korupcją, ma problemy z sądami ukraińskimi. Nawet jeżeli mamy do czynienia z arbitrażem, jak to miało miejsce chociażby we Lwowie, to boczna sprawa we Lwowie, to pokazuje niestety, że tutaj Ukraińcy jeszcze muszą wiele wykonać, aby administracja, sądy funkcjonowały tak, jak to funkcjonuje w Unii Europejskiej.
3: Prezydent Zeleński powiedział, że odpowiedzią na rosyjskie ataki, odpowiedzią Unii powinno być przyspieszenie procesu akcesyjnego. No, ale jak pan powiada, żadnej szybkiej ścieżki negocjacyjnej spodziewać się raczej nie należy. Ukraina będzie traktowana jak każdy kraj, który negocjował akcesję, prawda?
4: Ja myślę, że to jest zawsze decyzja polityczna. To, jak traktuje dane państwo, Unia Europejska, jak to jest, jak szybka jest ta ścieżka.
3: Panie doktorze, bo umyka nam pana głos. Umyka nam pana głos. Proszę spojrzeć na sygnał internetowy. Czy wszystko jest w porządku?
4: Mam nadzieję, że tak. Teraz lepiej mi słychać, czy dalej problemy są?
3: Troszeczkę, tak. Ja przypomniałem ten czas negocjacyjny, ponieważ przypomina się oczywiście czas negocjacji Polski. No, negocjacje Polski z Unią oficjalnie rozpoczęły się w marcu 98. Weszliśmy oficjalnie do Unii 1 maja 2004 roku. To był w zasadzie relatywnie krótki czas negocjacyjny, prawda?
4: Tak, no ale jak sam pan zauważył, Ukraina ma trochę inną sytuację. Przede wszystkim trwa wojna. Trwa wojna i ta wojna jest tym elementem, który może z jednej strony opóźnić akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej, ale z drugiej też paradoksalnie przyspieszyć ją, więc tutaj też w interesie Polski, w interesie Unii Europejskiej jest, aby Ukraina była częścią Unii Europejskiej. Dlaczego? Miejmy świadomość tego, że członkostwo w NATO jest praktycznie na ten moment nierealne. Nikt poważnie nie mówi o członkostwie w NATO Ukrainy. Natomiast samo członkostwo w Unii też jest pewną gwarancją bezpieczeństwa, bo Ukraina staje się częścią jednak w tym wymiarze instytucjonalnym.
3: No niestety, połączenie zostało...
4: Tej sfery odpowiedzialności
3: wróciło. Cały czas mamy kłopot z połączeniem, cały czas coś przerywa. Może...
4: Halo? No, możemy słychać?
3: Teraz tak. Proszę dokończyć zdanie. Bardzo proszę.
4: Chciałem tylko podkreślić, że...
3: Może spróbujemy zatem za moment. Pan doktor Andrzej Szabaciuk. Spróbujemy wrócić za chwilę.

0: Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Pan doktor Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, a raz jeszcze z nami na antenie. Słyszymy się, panie doktorze?
1: Oczywiście.
0: O, teraz lepiej, bo połączenie po prostu telefoniczne, nie internetowe. Proszę dokończyć zdanie, bo zaczął pan wątek?
1: Chciałem tylko podkreślić jeszcze raz, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej ma także znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa samej Ukrainy, ale też Unii Europejskiej, bo mamy świadomość tego, że członkostwo Ukrainy w NATO na ten moment jest faktycznie nierealne, nikt poważnie tego nie dyskutuje. I ja też po części to rozumiem. Trwa wojna, nie każde państwo chce angażować się militarnie w wojnę. Natomiast członkostwo w Unii Europejskiej jest też w pewnym sensie gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy i gwarancją, o czym już mówiłem wcześniej, wydatkowania w sposób racjonalny, w sposób transparentny tego wsparcia, które trafia na Ukrainę. Nie tylko jeszcze z Unii Europejskiej, ale tak naprawdę z całego świata. Więc Ukraińcy będą przez najbliższe lata zależni od pomocy zewnętrznej, ponieważ to państwo jest zniszczone, to państwo jest demograficznie wydrenowane, brakuje rąk do pracy, brakuje praktycznie wszystkiego. I członkostwo w Unii Europejskiej pomogłoby także w kontekście odbudowy Ukrainy, bo to jest też temat, który będzie niedługo poruszany na konferencji w Gdańsku. I ja myślę, że z naszego punktu widzenia wiem, że są pewne obawy co do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ale pamiętajmy, że takie same obawy były w Niemczech, jak Polska starała się o członkostwo w Unii Europejskiej i dzisiaj Niemcy są największymi beneficjentami tego, że Polska jest w Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że jak Ukraina będzie członkiem, to też to paradoksalnie Polska będzie jednym z tych państw, które najwięcej na tym zyskają.
0: A wrócimy na antenę przed 13. Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, analityk Instytutu Europy Środkowej. Prawie 11 minut po południu. A dziś pytanie, czy Ukraina powinna być w Unii, czy widzimy Ukrainę w Unii, w jakiej perspektywie? 510-357-357. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam pana. Halo?
2: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
2: Witam. Ja mam takie pytanie do pana. Może pan się lepiej orientuje. Czy zna pan drugi taki kraj na świecie? Bo ja znam pierwszy, ale chodzi mi o drugi, który oficjalnie uznawałby za swoich bohaterów, czcił i budował pomniki ludobójcom, mordercom, gwałcicielom i zwykłym zwyrodnialcom, którzy na przykład nabijali na sztachety od płotów kilkumiesięczne dzieci. Przyznam się, panie Kubo, że ja tak nie doszukałem się. Może powinienem nomen omen kopać głębiej i szukać wśród jakichś, afrykańskich plemion, ale tam wątpię też, żebym znalazł. I mnie w ogóle troszkę bulwersuje, tutaj też zabrakło tego, panie Kubo, rozmowie z ekspertem, że my sobie w Polsce tak swobodnie o tym rozmawiamy, co Ukraina może, czego nie może, co powinna, czego nie powinna, a na chwilę się przenieśmy do alternatywnej rzeczywistości, w której to Niemcy od kilkunastu lat budują pomniki Hitlera, Goebbelsa, Geringa, wieszają flagi ze swastykami, nadają imiona
0: gdzie
2: ludziom,
0: w Niemczech?
2: Którzy...
0: Przepraszam, gdzie w Niemczech? Zna pan takie przykłady?
2: Właśnie, to jest alternatywna rzeczywistość. Niemcy tego nie robią.
0: Ach, rozumiem, wskazuje pan alternatywną rzeczywistość.
2: Niemcy
0: tak, no nie istniejącą.
2: Nie robią, a Ukraina właśnie to robi. Dzisiaj w roku 2026. I czy wówczas w tej alternatywnej rzeczywistości też rozmawialibyśmy o tym,
0: czy sądzi pan, czy sądzi pan, panie Mateuszu, że to, że trzeba z Ukrainą w tej sprawie rozmawiać, to jest oczywiste. Myśli pan, że możliwe jest porozumienie, ułożenie sobie tej narracji historycznej?
2: Myślę, panie Kubo, że nie ma na to żadnej szansy, skoro 60-70% Ukraińców uważa ludobójców i dzieciobójców za swoich bohaterów. I panie Kubo, jeśli wrócimy na chwilę do tej alternatywnej rzeczywistości, wyobraża pan sobie sytuację, że przy pomniku Hitlera ktoś, Niemcy namawia, my rozmawialibyśmy dzisiaj, czy Niemcy mają wstąpić do jakiejś organizacji, w której my jesteśmy. No dzisiejszej Ukrainie, panie Kubo, z całym szacunkiem do wszystkich słuchających, no bliżej jest do jakiejś środkowoafrykańskiego bantu stanu niż do Europy i nie mamy żadnego interesu.
0: Cieszę się, że pan ten wątek podjął. Bardzo panu dziękuję za wypowiedź. 510-357-357. Pan Paweł z nami. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry.
3: Witam ponownie, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
3: Z tej strony się kłania. Niestety pan Mateusz zabrał mi wątek, natomiast właśnie chciałem zapytać, jaką wartość dodaną ma stanowić dla nas dzisiejsza neonazistowsko-banderowsko-kijowski reżim. Bo mnie to zastanawia. Dlaczego pan powiedział, że powinniśmy dyskutować? Żadnej dyskusji na tym etapie ze strukturami nielegalnymi.
0: Mam takie nieśmiałe wrażenie, panie Pawle, że pan posługuje się taką typową rosyjską narracją.
3: Nie, nic bardziej mylnego. Mnie,
0: dlaczego,
3: panie Kubo,
0: dlaczego, panie Pawle,
3: uporządkować?
0: Dlaczego,
3: mnie
0: panie Pawle,
3: polski
0: reżim? Od tego zacznijmy.
3: Panie Kubo, zacznijmy od tego, że mnie interesuje Polski.
0: Ale nie odpowiedział mi pan na pytanie, dosyć podstawowe, szkoda.
3: Panie Kubo, mnie interesuje polski interes narodowy, nie interesuje mnie rosyjski interes narodowy, ukraiński, niemiecki i tak dalej. Z jaką wartością? My nie powinniśmy w ogóle dyskutować z Ukrainą do momentu, kiedy ostatni pomnik będzie stał na terenie Ukrainy, ponieważ nie ma zgody normalnego Polaka, takiego narodowca jak ja i świadomych innych Polaków, nawet wyznających inne ideologie, żeby odradzał się na Ukrainie nazistowski banderyzm.
0: Panie Pawle, przypomnijmy...
3: Nie ma w ogóle żadnej dyskusji, panie Kubo.
0: Przypomnijmy, że na ewentualną akcesję muszą zgodzić się wszystkie kraje, wszystkie państwa. Zatem weto Polski, na przykład i tylko Polski w tej sprawie, wystarczy, aby tę akcesję wstrzymać. Pozdrawiam pana, pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, witam.
4: Tak, to ja tylko, nie ten pan co zawsze, no ale...
0: Bliżej mikrofonu, panie Marcinie, bardzo proszę.
4: A teraz słychać mnie?
0: Tyle lepiej, tak.
4: Halo? Tak? Panie Kubo, nie wiem, czy Ukraina powinna być w Unii. Zaznaczyłem na nie, ale tak naprawdę nie wiem. Ja jestem rolnikiem i z jednej strony wejście Ukrainy byłoby, powiedzmy, szansą, może wyrównaniem zasad gry, bo oni musieliby się stosować do tego samego, do czego my musimy się jako rolnicy stosować.
0: Norm, wymogów, prawda?
4: Tak, tak, dokładnie. No ale patrząc na to, że tam nie ma rolnictwa indywidualnego jako takiego, tylko tam są olbrzymie koncerny i tak naprawdę
0: ogromne, tak, gigantyczne zupełnie gospodarstwa, to prawda, tak.
4: I tam rolnicy, znaczy Ukraińcy jako obywatele są tak naprawdę tylko pracownikami w tych gospodarstwach, tam nie mają własności jako takiej. A druga rzecz...
0: Ale wie pan, że Ukraina już teraz eksportuje głównie do Polski, co ciekawe.
4: Właśnie chciałem odpowiedzieć.
0: Bo ponad połowę eksportu Unii chodzi... to jest eksport do naszego kraju.
4: No właśnie.
0: Eksportują olej, pszenicę, soję, drób.
4: Chciałem to powiedzieć. Właśnie wejście Ukrainy z jednej strony szansa, bo muszą się stosować, a drugie zagrożenie, bo jest przecież swobodny przepływ towarów i usług, tak?
0: Ale ten eksport Ukrainy do Polski wcale nie jest taki mały. On przekracza, jeśli dobrze pamiętam, ponad pół miliarda euro.
4: Sam pan wie,
0: natomiast
4: to
0: czuje, jeszcze... myśli pan, że to by nasz rynek czuje, ten eksport?
4: Myślę, że bardzo czuje. Że czuje. Ja wiem, ja mieszkam w takim miejscu, gdzie tu jest zagłębie drobiarskie, zagłębie produkcji trzody i tak naprawdę te wszystkie pasze, którymi te zwierzęta są karmione, to są na zbożu z Ukrainy. Bo mam to z pierwszej ręki, po prostu wiem to, nie?
0: A to źle?
4: I to zależy, jak na to spojrzeć, bo niech pan sobie przypomni, co było jeszcze tam nie tak dawno, za rządów poprzedniej władzy, gdy było coś takiego, wystąpiło zjawisko zboża technicznego. Ja tego do dziś nie mogę
0: zrozumieć. Zbożem, tak.
4: No tak, no bo zboże to jest albo paszowe, albo konsumpcyjne, a techniczne, no to na co ono jest techniczne, czyli to
0: na przykład, się z niego... Na przykład robi się brykiety do palenia.
4: Nie robi
0: się. Nie robi
4: wtedy
0: się?
4: To zboże... No może i się robi, tylko chodzi o to, że to jest przykrywka, a w rzeczywistości to ja wiem, jak było u nas.
0: To jest już inna sprawa. Grubą nicią to pisane, to obydwaj wiemy.
4: O to chodzi, aczkolwiek... bo jeżeli byłyby równe zasady i wszyscy by się do nich stosowali, to ja nie mam nic przeciwko. Tylko trzeba pamiętać o tym, że my jako Polska jesteśmy krajem rolniczym i tak naprawdę tylko to nam zostało.
0: Pozdrawiam pana, panie Marcinie. Wszystkiego dobrego. 510-357-357. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Coś pan się dzisiaj ociągał z telefonem.
5: No, wie pan, obowiązki, praca, byłem na rozmowie o pracy akurat. Przepraszam, panie Kubo, ja muszę zacząć od odpowiedzi na pytania dwóch pierwszych słuchaczy, którzy, szczególnie tego pierwszego, który zadał panu to słynne pytanie, czy zna pan drugi taki kraj? Pamięta pan?
0: Tak.
5: Ja temu panu odpowiadam. Tak, znam taki kraj. Znam dokładnie wszystkie państwa, które znajdują się na obecnym globie, w tym również, i wiem, że tutaj się narażam, bo chcę od razu też na wstępie powiedzieć, ja też jestem trochę zawiedziony postawą Ukrainy, zwłaszcza tą sprawą z tymi wybuchówkami, ale ja panu, temu panu odpowiadam. Nasza historia w naszym ukochanym kraju też się stawia mordercom, pomniki i się czci. Chce pan przykładu? Ten pan oczywiście nie mówię do pana, panie rektorze. Niech sobie poczyta o Stefanie Czarnieckim, naszym wielkim hetmanie, który z tego co wiem ma pomniki, ulice. Co on wyprawiał na Ukrainie w czasie powstania Chmielnickiego? Nie masakrował tam tylko tych buntowników, tylko wioska po wiosce. Bo mało o tym kto pamięta w naszej historii, że zbrodnia wołyńska jest dlatego taka straszna, nie tylko dlatego, że dla nas oczywiście jako Polaków, bo to Polacy, ale też dlatego, że ona się wydarzyła w XX wieku, kiedy już myśleliśmy, że trochę cały świat zmądrzał. Takie rzezie odbywały się 300 lat wcześniej notorycznie i to w Polsce, i to Polacy robili, a to Ukraińcy i wtedy to była norma.
0: Nie a wydawało się, sobie... że świat, wie pan, Europa zmądrzeje już po pierwszej wojnie światowej, gdzie podczas jednej bitwy dochodziło do tego, że było ponad milion ofiar, ale nie pomogło.
5: Chciałbym ten wątek jako specjalista, jako historyk powiedzieć temu. Niech pan, ten pan sobie poczyta o bitwie pod Beresteczkiem, ale nie czyta na podstawie jakichś belerystycznych podręczników, które mogą być zarówno krytyczne, jak i zbyt pozytywne, tylko dokumentów. Ja, panie Kubo, na studiach historycznych analizowałem dokument prawdziwy. Prawdziwy z Archiwum Akt Nowych, który opowiadał o debacie polskiej szlachty nad tym, dlaczego nie wykorzystano bitwy pod Batochem i nie wyrżnięto jeszcze większej ilości, tej bitwy pod Beresteczkiem, dlaczego nie wyrżnięto jeszcze większej ilości Ukraińców, tych Kozaków, razem z ich rodzinami i żonami. A odpowiadając krótko na pytanie, tak, uważam, że wstąpienie Ukrainy oczywiście na warunkach uczciwych, takich na przykład jak Polska i przy zachowaniu też polskich interesów będzie przede wszystkim korzystne.
0: Kończąc, panie Bartoszu.
5: Uważam, że sprawa Wołynia powinna być też wyjaśniona i tu jestem trochę zawiedziony na państwie ukraińskim i tu nie powinniśmy absolutnie odpuszczać.
0: Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. Pan Piotr, panie Piotrze, halo. Panie Piotrze.
6: Dzień dobry, panie Kuba.
0: Dzień dobry panu, witam.
6: Miło pana słyszeć po dłuższej przerwie.
0: Cieszę się.
6: Więc na pierwsze pytanie tak, jestem bardzo za wstąpieniem Unii do Europejskiej. Kropka. Dlaczego? Proszę sobie przypomnieć, jak to było z Polską. 20 parę lat temu. Dlaczego Niemcy zgodziły się i inne kraje europejskie na to, żeby Polska wstąpiła do tej Unii, tak? Pewnie dlatego, że z jednej strony ekonomicznie stawaliśmy się partnerem, ale też myślę politycznie, odsuwaliśmy na wschód zagrożenie z Rosji. Uh-huh. To punkt pierwszy. I teraz historia idzie na wschód, tak? Pamiętamy siebie, może nie siebie, tylko znamy historię ludzi jeżdżących na zachód.
0: Siebie, bo to na przykład mojego pokolenia dotyczyło jak najbardziej.
6: A co nam zostało z tego, że zostaliśmy przyjęci do Unii? No wiadomo, autostrady, rolnicy, tak? To są takie najważniejsze punkty tego. Natomiast jeśli chodzi o przeciwników wstąpienia Ukrainy do Unii, to chciałbym, nazwać ich piątą ruską kolumną. Bo jaka alternatywna rzeczywistość by nas czekała, gdyby nie Unia, tak? No, nie jesteśmy na tyle silni, jak się niektórym wydaje,
0: żeby funkcjonować prowadzić samodzielnie.
6: Niezależnie.
0: Panie Piotrze.
6: Musimy albo należeć do zachodu, albo do wschodu. Koniec.
0: Pozdrawiam.
6: Unii się należy.
0: 22 minuty po południu. Czy Ukraina powinna być w Unii? Co państwo na to? 510-357-357. Panie Sebastianie, dzień dobry, halo.
7: Halo, dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry panu, witam.
7: Tak, ja tutaj też poruszony jakąś tą wypowiedzią pierwszych słuchaczy.
0: Pana Mateusza, pana Pawła, tak.
7: Tak. I no tutaj z kolei też no nie trzeba sięgać do czasów Chmielnickiego. No niestety też nasza armia krajowa popełniała różne zbrodnie. Wystarczy tam wspomnieć o na Litwie szczególnie. Były różne w latach 1943-1944 na Białostoczyźnie. na ludności żydowskiej. No i my oficjalnie też oczywiście, no pan prezydent poprzedni też nosił symbol AK jadąc na Ukrainę, więc to tak dla jakiegoś nadania szerszego kontekstu. Natomiast jeżeli chodzi o wstąpienie Ukrainy do Unii, to oczywiście, że tak, ponieważ no, można, nie wiem, lubić, nie lubić i tak dalej. Natomiast to przesuwa naszą granicę trochę Unii Europejskiej. To
0: czyli leży w naszym interesie, nie tylko gospodarczym, ale również strategicznym, tak?
7: Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o też no, samą ekonomię, to wejście tak ogromnego kraju, który będzie odbudowywał się po zniszczeniach, no zasadniczo będzie miał wpływ na całą ekonomię Unii Europejskiej, w tym też naszą. Więc tutaj no, patrząc tylko za pieniądzem, gdyby to był jedyny argument, a nie jest, bo Ukraina to piękny kraj i piękni ludzie,

0: szerzująca w tym czasie, wspomniała się ku Hitlerowi, współpracowała z nim, wie pan. I pan tak rzeczy nie prostuje, tylko ja wiem, że wolność słowa, wie pan, tylko jeśli dzisiaj mówimy o wolności słowa, to prostujmy historię i nie mówmy, że Armia Krajowa była zamordystyczna, typu Armia UPOSKA, bo to nie były te cele.
1: Ale zaraz, chwileczkę, nie galopujmy.
0: Ale nie galopujemy. Pan powiedział, że Armia Krajowa mordowała Litwinów.
1: Tego słuchacz nie powiedział, nastąpiło takie zrównanie. No to ja sięgnę.
0: Ale panie Kubo, ale nie zakłamujmy własnej historii. Mhm. Nie mówmy w tej chwili w kontekście, powiedzmy, tysiąca osób wymordowanych z wioski przez AK, jeśli chodzi o Ukrainę, w odwecie, powiedzmy, w zatrzymaniu tego pędu, powiedzmy, pokazania, że my też potrafimy, a wymordowanie 100 tysięcy Polaków, panie Kubo. Dzisiaj za nasz...
1: Ale słuchacz tego nie zrównał. Ja nie bronię siebie, bronię intencji słuchacza.
0: Panie Kubo, ale słuchacz powiedział, że Armia Krajowa mordowała Litwinów. Jeśli słuchacz nie zna, powiedzmy, korzysta tylko z mas mediów ogólnych, powiedzmy, słucha TVN-u, obecnie w telewizji publicznej, czy ewentualnie dziennikarzy. Panie Kubo, muszę powiedzieć, tak jak to pokroju pańskiego, gdzie odpowiednie tematy, powiedzmy, są nadawane w ten, a nie inny sposób. Przecież, panie Kubo, co my możemy, jeśli chodzi o... Ale
1: to,
0: tak,
1: to ciekawy
0: Kubo.
1: Wątek pan otworzył, bo mam wrażenie, że... To jest takie miejsce, gdzie odbywają się, wie pan, rozmowy,
0: panie Kubo, dyskusje. Ale dziennikarz powinien sprostować pewne rzeczy, ewentualnie zatrzymać kłamstwo, które wypływa ze słuchaczy lub z ich niewiedzy. Bo nie możemy porównywać, powiedzmy, likwidacji...
1: Nie padło porównanie. Wie pan, teraz pan nagina fakty i wypowiedź słuchacza.
0: Nie było porównania. Armia Krajowa mordowała na Ukrainie Litwińców.
1: Słuchacz, no tak, to padło i jest to zgodne z prawdą. Natomiast nie padło porównanie do gigantycznej rzezi Polaków i tragedii wołyńskiej.
0: Ale nie mówimy o masakrze wołyńskiej, tylko w tej chwili mówimy o Litwinach, gdzie też zostali Polacy wymordowali w iluś tysiącach, gdzie nie mówi się o tym głośno, nie składa się wieńców w tej chwili, nie dba się o pamięć Polaków, wie pan. A o pamięć jednego Żyda, to za przeproszeniem tu się dba nie wiadomo
1: ale to
0: jak.
1: Ale przestańmy, panie Czesławie, w tej sprawie się atakować, bo to jest kompletnie moim zdaniem bezproduktywne.
0: Panie Kubo, ja się nie atakuję, tylko po prostu...
1: Ale
0: to, co wy
1: rozmawiajmy
0: ale
1: o tym.
0: Panie Kubo, to co robicie dziennikarze w tej chwili, to jeśli powiedzmy... jeden włos z głowy spadnie, powiedzmy, mieszkańcowi Izraela, jest szum.
1: Pan chyba żartuje,
0: Polaków,
1: panie Czesławie.
0: Nie, ja nie żartuję, ale tak jest
1: pan,
0: w mediach.
1: Pan, chwileczkę, pan żartuje, pan upraszcza i pan krzywdzi.
0: Proszę dać mi szansę.
1: Po pierwsze, zrównuje pan wszystkie media, nie wiem dlaczego. Proszę nie mieszać mnie do tych brudów, to po pierwsze. Po drugie, nie znam drugiej takiej anteny, gdzie w sposób czasami bardzo ostry, ale zgodny z faktami. Przeciwko często tej narracji mainstreamowej słuchacze występują, eksplikują swoje poglądy, podpierając się rzeczywistymi wydarzeniami. To w kontekście, wie pan, tego, co robi Izrael.
0: Ale godzina, 30 minut, powiedzmy, na antenie słuchaczy, wie pan, to nie wystarczy, powiedzmy, żeby złagodzić lub wyprostować, i też, powiedzmy, w radiu mniejszościowym...
1: A to, wie pan, to jest argument, no ale... Proszę pana, no ale jaki z tego wniosek?
0: Pan,
1: mamy nie rozmawiać tutaj na tej antenie?
0: Nie, to rozmawiajmy, tylko no panie właśnie, Kubo, jeśli dzisiaj Brauna porównujemy do faszysty, a to, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, jeśli chodzi o faszyzm, wie pan, i powiedzmy sobie szczerze, jaki mamy wpływ, że my będziemy sobie tutaj mówić, czy mamy przyjąć, czy nie, wie pan, tam jest duży interes Niemiec, wie pan, i możemy nawet pogwizdać, wie pan, i będzie to tak zrobione, jak będą chcieli Niemcy.
1: Czy my musimy zawsze przywoływać ten argument?
0: Ale panie Kubo,
1: zróbmy tak, żebyśmy mieli interes.
0: Ale z kim? Z tym establishmentem politycznym, który wywodzi się, za przeproszeniem, z fornalstwa? Mamy mieć przewagę?
1: Proszę pana, argument finansowy często przemawia. Pozdrawiam, panie Czesławie, rozmowa była pouczająca. Kłaniam się panu. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Halo?
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
2: Potrafi pan dźwignąć ciśnienie, w sensie pana słuchacza. Ale temat audycji już to wskazywał o godzinie 11, jak zobaczyłem. Mm-hmm. Odpowiem panu na pytanie za pana Pawła i tego pierwszego pana
1: Mateusza,
2: Marcina.
1: Tak.
2: Mateusza, przepraszam, tak. Imiennik. Dlaczego oni nie odpowiadają na pytania, które pan zadał, głównie do pana Pawła? No bo oni nie odpowiadają na pytania, które...

0: są niezgodne z przyjętą, zresztą co sam powiedział pan Paweł, ideologią. I problemem właśnie prawej strony wyznawców ideologii pana Brauna, tak, faszysta, jest to.
1: Nie używajmy tego argumentu. Można siebie pan, tu będę protestował, by nie zgadzać z panem Braunem. Okay. Czasami wskazywać, jak często błądzi.
0: Skandaliczne poglądy i wypowiedzi. Ale może to, niech tak zostanie.
1: No, bardzo bym prosił, tak.
0: Niech tak będzie. To ta strona i ta opcja nie odpowiada na pytania, te, które im się nie składają do przyjętej logiki. Której nie jest logiką tak naprawdę, tylko ideologią właśnie. Natomiast odpowiadając na pytanie, tak, oczywiście, że tak, tylko że w momencie, kiedy Ukraina spełni wszystkie wymogi, które są, czy będą przed nią przedstawione, a to nie jest kwestia miesiąca, dwóch, roku, pięciu, tylko pewnie dłużej, no bo terytorium jest dzisiaj zajęte w dużej części przez naszego kolejnego wschodniego sąsiada. I wiele innych rzeczy, jak korupcja, jest problematyczna. Więc to nie będzie szybko, natomiast tak, jak najbardziej, jest nam potrzebny na wschodzie ktoś względnie normalny, z kim idzie rozmawiać, kto będzie buforem dla nas takim, jakim my jesteśmy buforem dla Niemców względem Rosji.
1: 29 minut pozostało do 13:00. Na antenie gość pani Marta Szpala, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, analityczka zajmująca się m.in. integracją Unii Europejskiej, rozszerzaniem Unii Europejskiej. Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry.
1: Wydaje się, że poszerzenie Unii o Ukrainę, Mołdawię, teraz, w tej sytuacji wojennej, politycznej, no jest bardzo, bardzo ryzykowne. Nie wiemy przecież, jak potoczy się wojna w Ukrainie. Nie wiemy, czy to będą państwa w przyszłości stabilne, w stanie pokoju, a może nie, na długie lata. A jednak negocjacje akcesyjne rozpoczęto. Dlaczego?
2: Znaczy, my trochę, mówiąc o polityce rozszerzenia i w ogóle rozszerzeniu Unii Europejskiej, trochę myślimy o naszym rozszerzeniu, tak? Zaczęliśmy negocjacje, trwały 3 lata, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Kwestia jest taka, że te negocjacje i ten proces teraz już nie wygląda i tak naprawdę Unia ma za sobą najdłuższy czas, kiedy się nie rozszerzała. Ostatnie państwo, które wstąpiło do Unii, była to Chorwacja w 2013 roku. I to nie będzie szybko. Natomiast, tak właśnie, to nie, po pierwsze nie będzie szybko, a po drugie wcale nie wiemy, na jakich warunkach Ukraina czy Mołdawia wejdą. Mamy teraz bardzo dużo nowych idei na członkostwo stowarzyszone, na jakiś rodzaj współpracy, taki jak mamy na przykład z Norwegią czy ze Szwajcarią, więc proces się oficjalnie rozpoczął, tak? Negocjacje otwarto, pierwszy klaster, teraz to się nazywa klaster, tak. Teraz te rozdziały, które myśmy negocjowali.
1: 6 takich rozdziałów są, jest, tak, to prawda. Poszerzenie Unii o Ukrainę leży w interesie Unii, dlatego zapytałem, dlaczego rozpoczęto te negocjacje. No i pytanie, które interesuje naszych słuchaczy przede wszystkim, czy leży w interesie Polski? Jakie są argumenty przemawiające ewentualnie za?
2: Ja bym powiedziała, że na pewno w interesie Polski, Unii jakby jest rozpoczęcie negocjacji, dlatego że jednak te negocjacje akcesyjne, one faktycznie bardzo mocno, to są po pierwsze takie ramy, które dają podstawy do, że tak powiem, reformowania państwa i to też jest bardzo duży motywator dla społeczeństwa, żeby naciskało na władzę i na władzę, żeby te reformy robili i to też wiemy z naszego doświadczenia. Ja bym odwróciła trochę ten argument, że pozostawienie Ukrainy poza tymi właśnie, poza Unią Europejską, czy poza tymi schematami współpracy, ono by spowodowało, że ona by zaczęła dryfować w kierunku Białorusi. Widzimy, co się na przykład stało z Turcją, która miała wstąpić do Unii, rozpoczęła negocjacje, a teraz jest właściwie krajem bardzo już mocno niedemokratycznym. I że jednak historia pokazuje, że po prostu tylko negocjacje potrafią jakby wygenerować taki impuls demokratyzujący, że właśnie te reformy są wdrażane. I tak jak na właśnie tak tutaj ostatni słuchacz, myślę, że bardzo dobrze podsumował. Unia i Polska potrzebują silnej, bezdemokratycznej, rozwijającej się gospodarczo Ukrainy, a to można tylko zagwarantować poprzez obietnicę członkostwa. I ja też podkreślam obietnicę członkostwa, bo jak to członkostwo będzie wyglądało, to jest jakby temat na dłuższą rozmowę.
1: No tak, wyzwań i pytań sporo. Nie wiem, czy pani słyszała, ale kilka minut temu zadzwonił do nas, do mnie pan Marcin, rolnik. I ja rozumiem jego obawy, jego pytania. W Unii, wiadomo, mamy nadprodukcję żywności. Unia zresztą dotuje rolnictwo na wielką skalę. No i w tej sytuacji Unia ma przyjąć kraj mający gigantyczne zupełnie możliwości produkcji żywności. Kraj, przypomnijmy, bardzo duży, o ogromnych zasobach bardzo żyznej ziemi. Czołowy zresztą światowy producent zbóż. Pewnie rolnicy unijni, w tym polscy, no po prostu nie będą zachwyceni.
2: To znaczy tak, myślę, że są oczywiście takie grupy, które mogą być poszkodowane. Natomiast ja bym powiedziała, że dlatego to jest ta część, która się nazywa negocjacjami. To znaczy Ukraina, my będziemy tak jak Niemcy przed nami, nie wiem, czy państwo pamiętacie, zamknęli rynek pracy na długie lata, bo właśnie obawiali się napływu taniej siły roboczej.
1: Tak
2: polski rząd ma możliwość wynegocjowania jakby różnych okresów przejściowych, dodatkowych wymogów, żeby chronić naszą gospodarkę i żeby chronić grupy wrażliwe. I to też właśnie jest kwestia, powiedziałabym, po stronie Unii Europejskiej, poszczególnych krajów, żeby po prostu dokładnie to zbadać, gdzie, które grupy będą poszkodowane, jak je chronić, jakie po prostu środki przedsięwziąć. A też no tutaj też właśnie Ukraińcy
1: można,
2: też są tego
1: można
2: świadomi
1: na przykład
2: i
1: wprowadzać,
2: też mówią...
1: Można wprowadzać na przykład limity, prawda, dotyczące eksportu, tak jak to Unia zrobiła w przypadku umowy Mercosur.
2: Tak, znaczy, że albo też na przykład tutaj Ukraińcy też mówią, że oni tak, znaczy oni dla nich członkostwo w Unii jest tak ważne jak dla nas kiedyś, tak, że to jest gwarancja bezpieczeństwa, demokracji, wreszcie powrót do Europy pełnoprawny, że mogą zrezygnować na przykład z dopłat bezpośrednich, tak, więc to jest, powiedziałabym, to powinien być właśnie element negocjacji, natomiast no faktycznie na przykład jeśli chodzi o fundusze spójności, my nie lubimy o sobie tak myśleć, ale Polska jest 20. gospodarką świata. No i pytanie jest, czy te fundusze unijne nie lepiej byłyby wykorzystane dla wsparcia właśnie teraz Ukrainy. A też badania i poprzednie rozszerzenia pokazują, że na rozszerzeniach najbardziej skorzystają kraje sąsiednie. I tak na poprzednim rozszerzeniu właśnie fundusze unijne, to się tak u nas kiedyś mówiło, że z jednego euro zainwestowanego z funduszy w Polsce, 80 wracało do Niemiec, to właśnie Niemcy i Austria tak naprawdę najbardziej odnotowały największy wzrost PKB i też powiedziałabym przejęcie tych jakby lepiej płatnych prac, lepiej płatnych działań biznesowych po wstąpieniu do Unii Europejskiej właśnie państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski.
1: To wymiar...
2: I że to się po prostu, sąsiadom się to bardzo opłaca. Tak?
1: To wymiar gospodarczy, finansowy, ale słuchacze i słusznie zresztą zwracają uwagę także przede wszystkim na taki wymiar polityczny, strategiczny. No w końcu przesuwamy wschodnią flankę, prawda? Budujemy pewien bufor, nie oszukujmy się. Na razie nie będzie to NATO, ale jednak...
2: Tak, znaczy to też jest oczywiście właśnie bardzo, bardzo ważne i tak właśnie sobie pomyślimy, że żaden kraj nie chce być państwem granicznym, tak? I w Polsce też się to będzie właśnie opłacało, że ona po prostu będzie otoczona przez państwa, które są stabilne i demokratyczne, które będą mogły nas chronić. No więc tak jak Niemcy właśnie kiedyś chcieli, żeby Polska wstąpiła do Unii, żeby oni nie byli rubieżami, żeby właśnie...
1: Zachodu tak zwanego,
2: tak. Tak, no to jakby z punktu widzenia Polski, no też jest tak, że właśnie przesunięcie się granicy Unii na wschód, no będzie dla nas korzystne.
1: Marta Szpala, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wrócimy na antenę za 10-11 minut. Bardzo dziękuję za rozmowę. Radio 357, dziś pytanie, czy Ukraina powinna być w Unii? Co państwo na to? 510-357-357. Pan Radek, panie Radku, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Oczywiście, witam pana. Ukraina oczywiście powinna być w Unii Europejskiej. A polityczni, jeszcze nie polityczni, tylko patriotyczni idioci słuchają właśnie tej ruskiej propagandy. I co mnie interesuje, co było 100 lat temu. Angole z Francuzami swego czasu stworzyli Unię Europejską, też mieli zaszłości historyczne. Niemcy z Francuzami też i inne kraje mogą się dogadać. U nas właśnie jest ruska propaganda i idioci.
1: No, wspólnota węgla i stali powstała głównie dlatego, żeby chronić pokój.
3: Są od tego historycy i historycy to wyjaśniają, a nie narodowcy i patrioci, w cudzysłowie patrioci. Miłego dnia życzę.
1: 19 minut do godziny 13. Pan Wiesław jeszcze. Panie Wiesławie, halo.
4: No witam, dzień
1: witam
4: dobry.
1: Witam pana, dzień dobry.
4: Bardzo mi przykro, że to pan nazwał mnie idiotą, bo ja myślę trochę inaczej niż ten pan. I nie wolno tak mówić na antenie. Ja też nie chciałbym go nazwać idiotą, ponieważ ma inne pomyślunki. Wie pan co, może tak, zacznijmy od tego, jak mówiąc, nie wiem, czy pan lubi fantastykę. Kiedyś była taka powieść Wysokiego Zamku, która przedstawiała alternatywną, jak mówiąc, wizję świata wydanego przez Japonię i Niemcy.
1: Aha.
4: W których nie było co prawda wątku, jak mówiąc, SS Galicjem, który by działał w Polsce. Ale teraz przejdźmy w drugą stronę. Wyobraźmy sobie w tej chwili drugą, jak to mówią, stronę. Ukraina zwycięża nad Rosjanami spektakularnie, po kolei rozbijają Rosję i pan myśli, że będziemy mieli, jak to mówią, pomniki, jak to mówią, za naszą wolność? Będą pomniki UPA na granicy, będziemy mieli kolejnego wroga, moim zdaniem bardziej groźnego niż Rosja, która jest bezradna w tej chwili, jest bezsilna w ogóle, ona walczy z całą Europą. No i tylko tyle chciałem. Ja uważam, że Ukraina nigdy nie powinna wstąpić do Europy, póki nie będzie, jak to mówiąc, takim nazistowskim krajem. No, niestety, no.
1: 18 minut niebawem do godziny 13. Czy Ukraina powinna być w Unii? 510-357-357. Panie Michale, co pan na to? Halo?
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
5: Na początek szybki komentarz. 2026 rok, a ktoś jeszcze głaszcze po głowie biedną Rosję, że jaki to smutny kraj z wszystkimi walczy. No niesłychane. A pomijając to, na antenie to chyba jeszcze nie padło dzisiaj. Myślę, że dużym problemem...
1: Aż się boję, bo już sporo padło.
5: Dobrze, niech pan usiądzie.
1: Siedzę, tak. Trzymam się mocno.
5: Dużym problemem, uważam, jest to, że Ukraina jest krajem dogłębnie skorumpowanym. Chciałbym tutaj w związku z tym zawtórować za panią ekspert rozmowy o akcesji jak najszybciej. Akcesja, wcale nie tak szybko. Nie potrzebujemy tego zbyt szybko, ponieważ tam są bardzo poważne kłopoty. Chociażby krakowska firma dla jednostki administracyjnej miasta Lwów stawia spalarnię śmieci. Nie jestem pewien, czy to spalarnia, ale w każdym razie zakład utylizacji. I miasto Lwów zalega z 17 milionów złotych płatności. Wygoniła firmę i próbuje przejąć cały sprzęt należący do tej firmy. Sąd w Paryżu, międzynarodowy, arbitrażowy, wydał osąd, że polska strona ma rację i co? I nic, od miesiąca już prawie. A to jest tylko jeden z wielu przykładów. Więc jeżeli Ukraina... nie powinniśmy puszczać w szeregi Unii Europejskiej kraju, który dopiero po wejściu do tej Unii będzie się uczył tego, jak wygląda praworządne państwo.
1: No ale tak to nie będzie wyglądać, ponieważ pewne wymogi są oczekiwane, zanim zostanie podpisany ostatecznie akt akcesyjny. Pozdrawiam pana, pan Michał. Dobra. Jeszcze panie Michale, witam, halo? Pan Adam, przepraszam, panie Adamie, halo?
6: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry,
6: panie Kubo.
1: Witam pana.
6: Ja uważam, że każdy kraj powinien dostać szansę, tak samo Ukraina powinna dostać szansę. No i moim zdaniem powinniśmy patrzeć bardziej na właśnie aspekty polityczne, gospodarcze, a mniej koncentrować na tym, co było wiele dziesiątki lat temu, bo uważam, że to nie powinno być warunkować to, czy ktoś może dostać tą szansę na rozwój, czy nie.
1: No myślę, że wie pan, nastroje w Polsce są takie, pewnie nie wszystkim to się podoba, że to w przypadku Polski może warunkować i to będzie w pewnym momencie bardzo istotny, bardzo ważny głos i ważna sprawa, jak sądzę. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, halo.
7: Dzień dobry.
1: Dzień Bartosz, dobry panu, proszę. Witam.
7: Pozdrawiam siostrę Magdalenę. Chciałbym zacytować wielkiego polskiego noblistę lub też polskiego noblistę. Jestem za, a nawet przeciw. Chodzi o to, że jeżeli Ukraina miałaby wstąpić do Unii Europejskiej, oczywiście serdecznie zapraszam. Znaczy jest to dla mnie oczywista oczywistość. Ale w konkretnej perspektywie czasowej. Niech to sobie trwa, powiedzmy sobie, 20 lat. Jeżeli Ukraina, tak jak powiedział pani ekspert, jeżeli Ukraina zostanie poza Unią, to będziemy mieć do czynienia z takim krajem, który nie wiadomo dokąd zmierza. Ale jeżeli będziemy rozmawiać z Ukrainą o tym, żeby oni wstąpili i swoje prawo dostosowywali do standardów unijnych, no to mamy szansę za kilkanaście lat, może niestety kilkadziesiąt, za kilka dekad mieć za granicą kraj, który będzie, nie będzie wyglądał tak jak dzisiaj.
1: Przewidywalny, prawda?
7: Przewidywalny, bardzo ważne, był przewidywalny. A co do spraw historycznych, to na Wileńszczyźnie, z tego co pamiętam, to jest miejsce pochówku polskich ofiar i tam są czczone polskie ofiary, są tam składane wieńce, tam jest dbany, nie pamiętam jak ten lasek się nazywa, ale to teraz to jest dzielnica Wilna, także tutaj tutaj chciałem sprostować to, co mówił tam jeden z słuchaczy. Jeżeli chodzi o sprawę UPA, to niestety Polska powinna tutaj mieć twarde stanowisko. Nie przepadam za panem Karolem Nawrockim, prezydentem obecnym, ale no tutaj ma rację, że powinniśmy jednak coś z tym zrobić, żeby to nie było to aż tak skandaliczne. Także dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. 510-357-357. Dzień dobry, panie Bartoszu. Halo? A może drugi raz to robię. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry.
8: No, dzień dobry.
1: Tak, to już pan, na pewno.
8: Pierwsza rzecz, ja niestety bądź stety trochę w obronie chyba pana Czesława dzwonię. To ta dyskusja taka dosyć ostra. Chodzi mi o taką rzecz, tam faktycznie ten wcześniejszy słuchacz dosyć, miałem ja wrażenie, że przyrównywał zbrodnie, ewentualne zbrodnie AK i zbrodnie UPA.
1: Miałem wrażenie, że nie, ale...
8: No ja tak odebrałem.
1: Ale może mnie coś, wie pan, umknęło. Ja mam często zwyczaj słuchania audycji już po emisji, więc do tego momentu wrócę sobie.
8: Ja rozumiem, że takie miały miejsce, natomiast z tego, co starałem się wyszukać jakichś informacji, nie jestem historykiem, być może jestem w błędzie, to jest ogromna przepaść i chyba słuchaczowi chodziło o to, żeby nie powtarzać takich rzeczy w takich mediach ogólnych, żeby dla ludzi, którzy nie chcą dalej sobie szukać, dociekać prawdy, żeby to nie było powtarzane. A co do sedna, wydaje mi się, że nie mamy wyjścia, to znaczy Ukraina powinna wejść do Unii, ale powinniśmy twardo wymagać spełnienia wszystkich tych warunków i traktować to bardzo pragmatycznie, jako Polska.
1: Po prostu.
8: Tak.
1: Kłaniam się panu, bardzo dziękuję za komentarz. Pan Artur teraz, panie Arturze, halo.
9: Dzień dobry, panie Głos.
1: Witam.
9: Bo to jest taka książka Polska czy Ukrapoilnic Krzysztofa Balińskiego. Ja polecam wszystkim tą książkę, żeby sobie przeczytać i przeanalizować, jakie będą tego konsekwencje.
1: Mówi pan o ewentualnej akcesji, tak?
9: Tak. Proszę panie, to jest po prostu książka, którą napisał ambasador Krzysztof Baliński i proszę pana, on tutaj odsłania kulisy, proszę pana, tworzenia nowego tworu Ukropolin. Krzysztof Baliński na targach książki patriotycznej, można tą książkę sobie nabyć. Ten facet wie, co pisze.
1: Zainteresowani. A druga sprawa?
9: A druga książka, proszę pana, to jest Tomasz Cukiernik, 20 lat w Unii, bilans. Nie każdy przeczyta te dwie książki i się dowie, czym jest Unia, proszę pana, i czym jest Polska i czym będzie, jeżeli dojdzie do tego,
1: i czy
9: że
1: warto...
9: Ukraina wejdzie do
1: rozumiem.
9: Unii. Nie ma takiej możliwości, żeby oni wyszli.
1: I czy warto w Unii być? Turańszczyzna
9: niech zostanie z turańszczyzną. Dziękuję.
1: Bardzo panu dziękuję. Wiadomo, że zdania na ten temat, proszę państwa, są podzielone, ale wszelkie badania związane z oceną naszej akcesji wypadają na tak, jak pamiętamy. Pan Radosław. Panie Radosławie, witam. Halo, dzień dobry.
10: Witam serdecznie.
1: Witam pana.
10: Jeśli chodzi o ten główny temat, to oczywiście, tak jak poprzedni przedmówca mówił, typowy pragmatyzm, no na sucho, jeśli chodzi o Ukrainę, czyli, że tak powiem, no jak spełni takie warunki, no to okej, to po prostu nie ma jakichś innych priorytetów, ale jak jest bezpieczna Ukraina, to jest bezpieczna Polska i Unia. A jeśli chodzi o poprzedników, to ja, panie Kubo, ja trochę mi ręce opadają, czy to wszystko, kurczę, musi być wina Niemców, nie wiem, Żydów, cyklistów, kurczę, jeszcze gejów, jeszcze nie wiem kogo, Marsjanów, czy to, ja jestem zwolennikiem tego, żeby, jeśli jest, kurczę, mówię po prostu prawdę, jeżeli jest ktoś, nie wiem, czy to jest jakaś kwalifikacja ofiar, czy tam ginie 100 tysięcy, czy to 1000, śmierć jest śmiercią, nie? I po prostu powiedzenie wprost, wprawdy, że po prostu jako my Polacy byliśmy katowani, ale też w jakimś stopniu byliśmy też, którzy zadawali rany i tyle w temacie, nie? A tu zawsze jest jakaś hierarchia, że kurczę, no ten jest winien, bo ten jest, nie wiem, no szukamy, kurczę, po tam jakiegoś tam dziadka z Wehrmachtu czy kogoś tam jeszcze. Ja panu powiem, że z własnego doświadczenia moje nazwisko jest niemiecko brzmiące, zawsze byłem szufladkowany jako Niemiec, a mój wuj zginął w Monte Cassino, drugi wuj w powstaniu warszawskim, no i jak z taką drugą stroną rozmawiać? Ja po prostu nie wiem, jak do tego podejść.
1: 9 minut do 13 kończę, choć jeszcze pewnie kilka pytań przyszłoby mi do głowy, bo jeszcze krótko pan Tomasz na koniec. Panie Tomaszu, halo?
11: Halo, witam. Dzień dobry.
1: Witam pana, witam.
11: Witam wszystkich słuchaczy, witam panie Jarek Deckorze. Krótko na temat. Ja uważam, że raczej nie. Jedynym plusem by było tak, jak tutaj słuchacze się wypowiedzieli, tam Unia ma, nie wiem, jakie tam są założenia, bo tam można by wiele stworzyć tego, ale stabilizacja, bezpieczeństwo gospodarcze może by tutaj było jakimś rozsądnym rozwiązaniem, gdzie moglibyśmy mieć strefę buforową dla bezpieczeństwa, ale już tutaj wchodzę. Wysokie koszty finansowania odbudowy tej Ukrainy tutaj są. Zagrożenie dla rolników, no to wiadomo, i to nie tylko naszych, tylko europejskich. Wielki problem by z tym był. Spory historyczne, no wiadomo, na czym to tutaj się odbywa rozmowa. A najgorsze moim zdaniem, moim zdaniem tutaj jest problem z korupcją i to ogromną korupcją, gdzie miałem okazję tam być w latach 90. kilkakrotnie. Jeździłem tam i powiem panu szczerze, wszędzie trzeba dać w łapę i do dzisiaj tak się dzieje, że wszędzie, żeby tylko jechać dalej, trzeba było dać w łapę i ja uważam, że to jest tak ogromne...
1: Też przyznam, że w latach początek chyba, to był lat, czy jeszcze końcówka, przełom lat 80-tych, 90-tych, też byłem w Ukrainie, no i też obserwowałem to, o czym pan mówi. Kończę, panie Tomaszu, życząc miłego dnia, bo już z nami pani Marta Szpala, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Rzeczywiście ta wizja przywoływana przez panią, przez słuchaczy kraju wschodniego sąsiada, który jest nieobliczalny albo nastawiony na politykę prorosyjską, no ta wizja jest dość przerażająca. Witam panią ponownie, słyszymy się?
2: Tak, jak najbardziej.
1: Bo tak pomyślałem już, kiedy skończyliśmy rozmowę, przypomniał mi się Majdan przecież. Skąd się wziął Majdan? Przypomnijmy, że to były protesty skierowane przeciwko Wiktorowi Janukowyczowi, a powodem tych protestów w 2013 roku było niepodpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, prawda?
2: Tak, tak, znaczy tutaj Ukraina też właśnie o to członkostwo zabiegała, ale tak jak myśmy, panowie też powiedzieli o tym, że właśnie Ukraina w latach 90. była państwem skorumpowanym, ale ja to trochę odwrócę i powiem, że ja jestem na tyle dorosła, że pamiętam lata 90. w Polsce i w Polsce wtedy też była korupcja i mieliśmy bardzo dużo różnych problemów. z którymi sobie poradziliśmy. I to jest trochę moja argumentacja, że po prostu ten impuls, jaki nam dało członkostwo i staranie się o wejście do Unii Europejskiej, to może też zadziałać na Ukrainie. Ja też nie mówię, że tam nie ma problemu z korupcją, chociaż wydaje mi się, że właśnie Majdan też był ruchem.
1: No są ogromne, właśnie... są ogromne niestety. Mhm. Tak, przeciwko tak, funkcjonowaniu państwa korupcji, ale te problemy, bo mam różne doniesienia, relacje, są do dziś ogromne i niestety również związane z pomocą płynącą do Ukrainy.
2: Tak, natomiast z drugiej strony powiedziałabym, że korupcja to jest takie zjawisko, które jest wszędzie, z którym trzeba walczyć. I Ukraina buduje sprawne instytucje i mamy tak aresztowanie czy zatrzymanie drugiej osoby w państwie. To też jest jakby ostrzeżeniem dla innych polityków, że to już nie jest tak, jak było, tak? Mhm. I że musimy właśnie pamiętać, że nie przyjmujemy Ukrainy jutro i ona nie będzie takim samym członkiem jak my, znaczy jak Polska w Unii Europejskiej, tylko to jest po prostu danie tym ludziom, którzy walczą, nadziei i danie właśnie też społeczeństwu pokazania, że
1: mają
2: po prostu
1: cel na przyszłość.
2: I mają... Tak. I to jest, myślę, że bardzo jest warte.
1: Nasza sonda dzisiejsza na pytanie, czy Ukraina powinna być w Unii, 62% naszych słuchaczy odpowiedziało dziś, że tak. Powiem tak, aż 38%, nie mało przecież, odpowiedziało, że nie. Ja pamiętam w lutym 2022, kiedy to Rosja zaatakowała Ukrainę, pamiętam reakcję doskonale Polaków, naszych słuchaczy, zbiórki darów, akcje zbierania pieniędzy, gromadzenie, wysyłanie przecież generatorów, prądu, pomoc tym, którzy by uciekali do Polski. No to było wszystko niesamowite. Pomagali również słuchacze Radia 357. Zbieraliśmy, pamiętam, na środki medyczne, opatrunki. W sumie zebraliśmy 1 000 000 zł. Suma astronomiczna. Wysłaliśmy również sporo generatorów. No dziś to nie trzeba tego badać. To słychać i widać, że te emocje mocno osłabły. Jak pani zdaniem zmienił się ten sposób patrzenia na Ukrainę? Sposób myślenia w Polsce, Polaków, sposób patrzenia na Ukraińców? No, pytam w kontekście tej potencjalnej akcesji, bo przecież to będzie w przyszłości bardzo ważne.
2: To znaczy, oczywiście tutaj kwestie historyczne, które jakby nas dzielą, no to jest jakby ważna kwestia, ale tutaj też powiedziałabym, że musimy pamiętać właśnie, że Unia powstała właśnie po to, żeby zbliżyć narody do siebie
1: tak.
2: I po II wojnie światowej. I też ja to widzę w ten sposób, że my w Unii, nie wiem, uczymy się od siebie i to jest też taki moment, kiedy właśnie dowiadujemy się o wspólnej historii, o różnych wrażliwościach, które mamy. I właśnie po to ta Unia powstała i że...
1: Tak, integrację przecież węgla stali stworzono po to, żeby ten koszmar wojny się po prostu nie powtórzył.
2: Tak, i że po prostu to jest istotne, a z drugiej strony to jest oczywiste też, że my przywykliśmy trochę do tej wojny, bo ona też nas nie dotyka nas bezpośrednio, a co nas dotyka, to jednak napływ ogromnej ilości ludzi. Polskie państwo, że tak powiem, i służba zdrowia, i edukacja nie były w dobrym stanie wcześniej, a teraz no, my się po prostu ten napływ nowych obywateli, ale właśnie migrantów, on też spowodował, że te systemy są obciążone i powiedziałabym z tym Polacy się na co dzień muszą zmagać i to jakby obwiniają o to Ukraińców, a trzecia, która jest bardzo ważna sprawa, to też musimy pamiętać, w czyim interesie jest, żebyśmy patrzyli na Ukraińców coraz gorzej, to znaczy to jest interes Rosji, to też widzimy, że to są akcje informacyjne nie tylko w Polsce, też w Czechach, na Słowacji, kiedy po prostu że się przeciwko Ukraińcom nastawia społeczeństwa, więc myślę, że to też jest coś, o czym po prostu bardzo, bardzo warto pamiętać i że właśnie gdzieś tam bycie wspólnie w Unii i tak jak powiedziałam, to też jest zadanie naszego rządu, żeby wynegocjować warunki i takie je postawić Ukraińcom, żeby było to korzystne dla naszej gospodarki, a nie spowodowało jakichś problemów.
1: Marta Szpala, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję za rozmowę, za spotkanie na antenie. Dobrego dnia. Minuta pozostała do 13:00. Słyszymy się, proszę Państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

tłumaczę jej co to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No patrzę mnie, no 2-1 to był bardzo dobry wynik, naprawdę. Zwłaszcza jak ktoś w takim zakładowym totolotku taki właśnie obstawił. A tak było do 98 minut. Dzień dobry, witamy, kłaniamy się, czwartek mamy.

0: trochę tam zabrzmiało. To Billy Idolem takie mam wrażenie, co nie, Tomek? Co nie, Tomek? No, no właśnie. Zresztą zaraz będziemy mogli porównać. Minutkę. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami to głównie na północy, na zachodzie i w centrum będą przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Temperatura maksymalna 20-22 na północy i na terenach podgórskich Karpat. Około 24 na wschodzie i w centrum, a 27-27 na zachodzie. Będzie chłodniej miejscami nad samym, około 18. Zakładam, że możem, ale pan synoptyk nie dopisał.
1: Radio 357.
0: Gdyby ktoś z państwa był akurat nad samym, to proszę się tam trzymać. No to sprawdźmy jak Billy Idol, ale nie sam, bo z panią Alison.

No dobrze, to wcześniejsze co było, nagranie, to tak bardziej młodszy, troszeczkę, odrobinkę młodszym Billy Idol, ale trochę coś tam było. Alison Mosshart, a także Billy Idol, to także zestaw do głosowania na listę, gdyby ktoś z Państwa, to zapraszamy serdecznie. 10 minut po 6, Paulina Kozion i Zawoźniak, Tomek Matlingiewicz, Antek Pyzel, Krystian Hanka i Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie na dzisiejszy poranek. Zapraszamy do korespondencji, zapraszamy do telefonowania, zapraszamy do głosówkowania, do słuchania też.

0: Czego sobie i Państwu życzymy, żeby się to jednak tam jakoś. 14 minut po 6. Co nam czeka do 9? Teraz taki krótki skrót.
1: Ranek 357.
0: Zapraszamy na 8.15 na rozmowę, a porozmawiamy sobie, a no właśnie, jak mają Państwo świadomość, że jak wchodzi jakaś nowa dyrektywa, jest wprowadzana, takie unijna dyrektywa w naszym kraju, to jest zawsze jakaś atrakcja, coś zawsze jest. No i dzisiaj też będzie o tym trochę po 8.15, bo będzie wprowadzona dyrektywa unijna ułatwiająca procedurę zwrotów zakupionych towarów przez internet, żeby łatwiej było. No, coraz częściej kupujemy, no i właśnie jest o czym rozmawiać. Pan profesor Arkadiusz Kawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, będzie Państwa gościem. O tej dyrektywie i o samych zwrotach i zakupach w internecie porozmawiamy. 8.15 to jedna rzecz. Co poza tym? Poza tym mamy dyskusję, która nabiera rozpędu. No i powód jest rzeczywiście. Chodzi o zarobki lekarzy. No więc właśnie, to ile taki lekarz powinien zarabiać?
2: Na pewno jest to potrzebny zawód, więc powinni troszkę zarabiać. No troszkę,
3: czyli dobrze zarabiać. Co
2: to znaczy dobrze?
3: Żeby nie przesadzić.
2: No właśnie też.
4: Są ludzie, zarabiają za mało z nie wiadomo jakiego powodu i są ludzie, którzy zarabiają za dużo.
3: No. To za dużo też nie wiadomo ile to jest. I za mało też nie wiadomo.
4: No nie wiem.
0: I za dużo, i za mało, i nie wiadomo. To proszę posłuchać. 7.50 Iza Woźniak Państwa zaprasza na właśnie taki temat, czyli zarobki lekarzy. No troszkę się dzieje w tej sprawie. Dyskusja głośna. No, posłuchajmy tej dyskusji. To zapraszam. 7.50 też oczywiście przed 6.30 kilka słów wprowadzają. O 7.15 jak zwykle spotkamy się z doktorem Tomaszem. Dzisiaj z doktorem będziemy rozmawiali o niesporczakach i co by im się przytrafiło, gdyby się przytrafiło coś, co może im się przytrafić. No tak ogólnie zachęcam. 7.15 pytania z Księżyca, po 7.35 będzie datowanie i Krystian Państwa zaprasza. Hasło wywoławcze dziś to przeprowadzka za granicę z dziećmi.
5: Zrobiliśmy sobie taką prezentację i taką rozmowę między sobą, co ja tracę, co zyskuję, jak będziemy się przeprowadzać. Napisaliśmy każdy z nas, my też jako rodzice, list do siebie za 3 miesiące po przeprowadzce ze wszystkimi rzeczami, których się boję, których chciałbym albo chciałabym.
0: I no właśnie, to proszę posłuchać. 7.35, tatowanie, taki oto temat. Będziemy za granicą dzisiaj, czwartek po 8.35, zaglądamy do mediów zagranicznych. Dzisiaj będą to media brytyjskie, Artur Kieruza, Londyn. Co tam w prasie brytyjskiej Państwu Artur opowie, będzie pewnie o ptakach, bo taki mamy układ jak zawsze. I jeśli chodzi o sprawy muzyczne, no to Antoni Grudniewski, muzyczny goniec, a przed 9:00...
6: Dziś Międzynarodowy Dzień Sushi, tradycyjnego dania japońskiego, znanego na całym świecie. Oczywiście danie zrobiło prawdziwą furorę na całym świecie, dopiero kiedy zastąpiliśmy surowego tuńczyka wędzonym łososiem, dodaliśmy serek z Kalifornii, majonez z Kielc i dopiero w takiej odjapońszczonej wersji sushi pokochał cały świat.
0: Z Kielc? Majonez? No dobrze, ja nic nie powiedziałem. Nic tu się nie wydarzyło. Krzysztof Szubzde zaprasza Państwa serdecznie. Gdyby w sprawie sushi, to teraz, albo przed 9:00, albo kiedyś.

Czekiwa sobie trochę domruczała do końca. Bardzo dobrze, 21 minut po 6. Niesporczaki są najlepsze. To taka konstatacja słuchacza. I nie dałyby sobie wbić trzech goli. Ba, żadnego by nie dały. Pewnie i na mistrzostwa by pojechały takie niesporczaki, bo one sobie radzą w każdej sytuacji. Ale o tym za godzinę. Na razie jeszcze chwilka muzyki. Husky. Zwracamy Państwa uwagę na tę młodą artystkę, więc proszę posłuchać. Może zajrzeć do zestawu do głosowania na listę.

0: Husky, czyli Ola Myszor. 24 minuty po szóstej. No to zacznijmy rozmowę. Sprawa zarobków lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie od kilku dni rozgrzewa opinię publiczną, no i pojawiają się pytania i o tym będzie.
1: Poranek 357.
0: Bo na przykład wiele osób zadaje sobie pytanie, jak doszło do tego, że lekarz zarobił 1,5 miliona złotych rocznie i jak z sytuacji, w której jeszcze kilka lat temu lekarze walczyli o podwyżki jako ta grupa zawodowa, która zarabiała marnie, a przeszliśmy do tego, z czym mierzymy się dziś. O tym w rozmowie z Radiem 357 Klara Klinger, redaktorka naczelna portalu medycznego Rynek Zdrowia.
2: Były, proszę sobie przypomnieć, były protesty, były białe miasteczka, były to głównie pielęgniarki, ale byli też lekarze, którzy walczyli o wynagrodzenia. Mówili przede wszystkim w trakcie właśnie specjalizacji tych młodych lekarzy, że tam były naprawdę często, no niemalże głodowe zarobki. Poza tym zaczynały się wyjazdy lekarzy. No i lekarze rzeczywiście emigrowali i żeby zatrzymać emigrację, która była najczęściej zarobkowa, bo po prostu były intratne zarobki, bardzo dużo do Wielkiej Brytanii wyjechało, ale też Skandynawia. No i teraz jak temu zapobiec, no zaczęto różne ruchy w kierunku zmian w wynagrodzeniach. I takim boomem,

0: Ja też przekazuję każdego 1 lipca, znaczy od 1 lipca są podwyżki, przekazuję pieniądze na podniesienie wynagrodzeń, żeby przynajmniej to minimum było płacone. No tylko przypomnijmy, to minimum to jest około 10 tysięcy, tam w zależności od tej grupy, do której się wpada. Także to nie ma nic wspólnego z tymi kwotami, które teraz słychać w przestrzeni medialnej.
1: A skąd te kwoty się wzięły, te kilkaset tysięcy miesięcznie nawet dla danego lekarza?
0: No doszło do tego, że szpitale płacą. Tylko płacą, nadal przypomnijmy, to nie są prywatne praktyki, tylko z pieniędzy NFZ-u. I dlaczego tak płacą, jeżeli przecież nie mają pieniędzy i wszędzie słyszymy o tym, że są zadłużone i nie mają z czego zapłacić. Często nie ma płatności dla dostawców. To dlaczego one płacą? Dlatego dokładnie, że nie ma tych specjalistów. Są po prostu deficytowi, żeby zachęcić lekarza do przyjazdu. Naprawdę winduje te kwoty, no to są kwoty rzędu 500-600 zł za godzinę po to, żeby móc mieć tego lekarza chociaż na chwilę i żeby móc wykazać przed NFZ-em, że spełnia warunki i nadal utrzymać kontrakt, bo inaczej padłby oddział.
2: Porozmawiamy o tym troszkę szerzej, no bo tak, w placówkach medycznych zapowiedziane są liczne kontrole, ale także pojawiły się propozycje zmian. Jakich zmian, jakie propozycje? Wrócimy do tego o 7.50 i Zawoźniak Państwa serdecznie zaprasza. No i też zapraszamy oczywiście do rozmowy 510-357-357, ranek@radio357.pl. Tak można się kontaktować i oczywiście też do dyspozycji głosówka.

Nie wiem, czy komuś podnieśliśmy ciśnienie, czy nie, ale proszę się nie denerwować. To jeszcze nie jest matura. Chociaż gdzieś za granicą to jest. We Francji, zdaje się. Tak, we Francji chyba jest taki okres maturalny teraz. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie na północy, na zachodzie i w centrum, przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Temperatura maksymalna 20-22 na północy i na terenach podgórskich Karpat. Około 24 na wschodzie i w centrum. Do 27 na zachodzie. Chłodniej miejscami na

0: Ciekawe, że tu dzisiaj w ogóle w prasie, ale zacznijmy od prasy sportowo-kolorowej Antek Pyzel.
1: Dzień dobry.
0: Kłaniam się panu. Ja, jeśli pozwolisz, to zacznę od przeglądu sportowego, bo państwo wiedzą, że wydanie elektroniczne, poniedziałki, piątki to takie papierowe, a pozostałe dni to elektronicznie. No i dzisiaj na pierwszej stronie przeglądu sportowego Leo Messi, ale także pan Kilian, a także Haaland, jak ma na imię?
1: Erling.
0: Pan Erling i bo noc pełna gwiazd, to jeszcze po poprzedniej nocy na mundialu. Jak mogę w trochę w tej sprawie?
1: Jak najbardziej.
0: Ponieważ właśnie troszkę korespondujemy z panem sędzią Tomaszem i tam dał znak sygnał, że czerwone dla Messiego to nie, w ogóle, że nie, ale że dobrze poszło i że tam władze zwierzchnie zadowolone w postaci pana Piera Luigiego. No i też przyszło takie zdjęcie z elementami garderoby Radia 357.
1: Garderoby dolnej.
0: Garderoby dolnej, obuwniczej bym powiedział. No i muszą państwo mieć świadomość, że mają państwo, jeśli mają państwo tam takie skarpetki, to one też się pojawiły na Mistrzostwach Świata. Te skarpetki.
1: Proszę
0: nasze,
1: pana.
0: Radiowe.
1: Nasze. Nasz ci on. Nasze ci one.
0: Panie sędzio, bardzo serdecznie dziękujemy. Niech się dobrze sędziuje w tych skarpetkach.
1: No mam nadzieję, że pan sędzia międzynarodowy jednak wypierze albo ma może różne pary.
0: Ma na pewno. Spokojnie.
1: Tyle pary, ile meczów.
0: Że wszystko będzie dobrze.
1: Dobrze, czy zostajemy przy sprawach sportowych, czy przechodzimy
0: tak,
1: do bardziej kolorowych?
0: Co tam po sobie życzy?
1: Na okładce katowickiego sportu Górnik Zabrze na Turka na Maxa. Górnik wziął i wylosował drużynę Fenerbahçe Stambuł.
0: To nie jest łatwa drużyna.
1: Prawda, do wymówienia.
0: Nie, do zagrania.
1: Do zagrania też nie, w szczególności na wyjeździe. Wie pan, ja pojechałem do Stambułu i założyłem czapkę Fenerbahçe, świętej pamięci, bo już niestety zgubiona, w dzielnicy Galatasaray. W dzień derbowy.
0: I odkryłeś, jak szybko potrafisz biegać?
1: Nie musiałem biegać, ale byłem nagrywany. Jak usłyszeli, że Polan Szymański, dobra, machali ręką i dali spokój, ale złapałem też kontakt wzrokowy z koleżanką po szalu, można by powiedzieć, która również...
0: Nie wiedziała, co robi?
1: Chyba wiedziała, co robi, bo szła z chłopakiem w koszulce Galatasaray,
0: także
1: może taka miłość ponad podziałami. Więc Górnik wziął i wylosował Fenerbahçe i przeprowadził jakąś ofensywę transferową. Chciałem sprawdzić, o jakie transfery chodzi i wyskoczyło mi jakieś 5 różnych, także widać, że pan Lukas Podolski...
0: Zbroimy się.
1: Tak, mocno się zbroi i jeszcze ze spraw sportowych, tego nie ma na okładce katowickiego sportu, ale... Dzisiaj jest mistrzowska parada New York Knicks i nowojorska policja wydelegowała aż 10 tysięcy funkcjonariuszy na tę jedną paradę. I tak sobie myślę, że no, co to za sukcesy, jak potem trzeba taki rozgardiasz ogarniać.
0: Ale to mamy doświadczenia europejskie w tej sprawie też.
1: To chyba. Prawda. I chyba lepiej wyprowadzać policjantów jak idzie, niż jak... Nie idzie. Tak, więc to tyle w kwestiach sportowych.
0: Teraz będą kolorowe rzeczy.
1: Tak, bardzo kolorowe. No i kolorowe co? Jak włosy pana Michała.
0: No bo pan Michał znowu jest na pierwszej stronie, bo rozwód.
1: Tak, i ja mam wrażenie, że już tu byłem kiedyś i że już był rozwód. I zdaje mi się, że też piąty, więc on faktycznie jest burzliwy, tak jak pisze Super Express.
0: Poczekaj, bo tu jest taki podtytuł, to będzie długie rozstanie. Więc...
1: To już jest chyba długie jeszcze może rozstanie. Posłuchać. Ale pan Michał w pełni sił witalnych w ostatni weekend zagościł na dniach Ursynowa mojej dzielnicy i podobno występował, jakby jutra miało nie być. Mhm.
0: Dobra, nie idźmy tam, wracaj.
1: Ja tu widzę jakieś zwątpienie w pana Michała.
0: Nie, wszystko dobrze.
1: Wstydziłbyś się.
0: Słucha pan, co tu jeszcze takiego ciekawego jest?
1: Jest na przykład pan Filip.
0: Pan Filip, tak.
1: Pan Filip kupił luksusowe auto dla psa.
0: Znaczy pies nie prowadzi, bo raczej nie dosięga do...
1: Do pedałów.
0: Ani kierownicy.
1: Hamulca. Tak, no chociaż do kierownicy myślę, że mógłby. Wcale taki mały nie jest, ale pies Rollo, ponieważ tak ma na imię, ma również dywan taki turecki trochę we wzory w bagażniku. Podobno się z nim nie rozstaje. No, na podorędziu zawsze warto mieć kocyk, jak mawiał klasyk. To w Super Expressie. W fakcie za to jest pan Janusz. Pan Janusz znany z kariery politycznej oraz różnych przedsięwzięć biznesowo-medialnych, nie zawsze udanych, powiedziałbym raczej nieudanych. Pan Janusz w różnych wywiadach, w których występuje nawet w dzisiejszych czasach, że tak powiem, powięziennych, podkreśla, że jest bezdomny na przykład, ale jest dość eleganckim bezdomnym, jak tak patrzę. Dzień z życia bankruta, tak pisze Fakt. I pan Janusz w towarzystwie swojej ukochanej Rebeki. Narobił długów, nawet siedział w areszcie. Faktowi opowiedział, kim jest Kamila zwana przez niego Rebeką. To bizneswoman, która prowadzi sieć sklepów. No i widać, że biznes idzie pełną parą, ponieważ państwo stołują się w jakiejś restauracji takiej modnej, jak pisze Fakt, modnej warszawskiej restauracji.
0: No, dobrze, no.
1: Ja też się stołowałem wczoraj, proszę pana.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: No to, to musisz koniecznie opowiedzieć.
1: A nie musiałem plajtować jeszcze ani razu.
0: Nie rób tego. Dobrze. Coś tu jeszcze ciekawego? A, alkohol i słodkie napoje podrożają, to zapowiada pan minister finansów. Chyba tyle na razie. No to co? To po piosence.
1: To po piosence.

0: Ja wiem, że czasem nieelegancko zwracać komuś uwagę, no, ale no bo w jednej z tych gazet kolorowych, cośmy o nich przed chwilą rozmawiali, to jest takie zaproszenie, przyjdź w sobotę na targi. Chodzi o warszawskie targi obronne i tu to zaproszenie jest opatrzone zdjęciem czołgu. I jest teraz taka koincydencja, że rufa tego czołgu kończy się w uchu pana Michała Wiśniewskiego. No nie wiem, czy... No nie wiem. Ale teraz już zupełnie poważnie. Antek Pyzeli, Poranna Prasa.
1: Zaczniemy od Gazety Wyborczej, która porusza wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Autorzy artykułu zwracają uwagę najbardziej na treści pornograficzne, na które dzieci trafiają niemal równie często jak dorośli. W grupie od 7 do 14 lat po treści pornograficzne sięga aż 32% dzieci i spędzają przy nich 10 minut dziennie. Pornografia jest najbardziej poruszająca, tego się nie da odzobaczyć. Pewne obrazy są szokujące i zostają z nami często na całe życie, komentuje dr Justyna Hofmokl, socjolożka internetu, współautorka raportu. To jest też kwestia, na którą zwraca uwagę m.in. Billie Eilish w swoich wywiadach. Piosenkarka komentowała, że miała kontakt z tymi treściami w wieku bardzo młodym i odcisnęło to piętno na jej życiu. Na okładce Gazety Wyborczej także zapowiedź artykułu o bojkocie TV Republika. Tym razem nie chodzi o bojkot stacji przez reklamodawców, a reklamodawców przez stację. Chodzi o reklamodawców niemieckich. Również taki segmencik mundialowy. 16 mgnień Messiego to komentarz oczywiście do występu Argentyńczyka z poprzedniej nocy. Jeszcze jeden gol i pan Leo będzie najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. O tym Gazeta Wyborcza, teraz Rzeczpospolita. Bank zapłaci za wyciek. Tak brzmi nagłówek jednego z okładkowych artykułów. To ewenement czy precedens w takich sprawach. Blisko 160 transakcji na niewielkie kwoty, dokonywano ich w nocy na rzecz podmiotów w egzotycznych krajach. Łączne straty klienta banku niemal 100 tysięcy złotych. Bank nie uznał tych nocnych transakcji z egzotycznymi odbiorcami za podejrzane. Próbował się bronić, że były autoryzowane kodami SMS, ale nie potrafił tego wykazać i sąd nakazał mu zwrot przedsiębiorcy ponad 100 tysięcy złotych straconych po tym wycieku danych z karty. W Rzeczpospolitej również artykuł o Jagodnie, które, jak pamiętamy, w 2023 roku hucznie głosowało. Kolejka zamknęła się, czy w zasadzie stała jeszcze długo po zamknięciu lokalu wyborczego, więc Jagodno zagłosowało, a teraz się wkurza. Michał Kolanko dla Rzeczpospolitej mówi: w klasie średniej dojrzewa potencjał do buntu. Narasta poczucie, że władza przestała działać dla niej. A również artykuł o prohibicji, o statystykach dotyczących tejże. Ponad połowa badanych popiera zakaz handlu alkoholem w godzinach nocnych. 54,9%, z czego aż 74% kobiet popiera nocną prohibicję w Polsce. Dziennik Gazeta Prawna o taniejących surowcach, które cenami zbliżają się do poziomów sprzed wojny, między innymi ropa naftowa, baryłka ropy Brent zeszła w środę poniżej $80, konkretnie 79,1. Choć porozumienie kończące wojnę na Bliskim Wschodzie ma zostać podpisane w piątek, to niektóre jego ustalenia już w praktyce obowiązują. Wszystko wskazuje na to, że już teraz Iran może bez problemów eksportować ropę drogą morską, więc tak, ta cena spadła poniżej $80 i była najniższa od ponad 3 miesięcy. To dziennik Gazeta Prawna. Na koniec Gazeta Polska. Niemiecka policja katuje Polaków, a Tusk zacieśnia współpracę z Berlinem.
0: Tak. Taki tytuł.
1: Taki tytuł.
0: To tak wygląda, jeśli chodzi o Poranną Prasę. Antek Pyzel, bardzo dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. 11 minut do 7.

0: Adele. Za 7 minut będzie 7. Dawno niczego nie mieliśmy w zestawie do głosowania od Adele.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Ale od tego ugrupowania mamy Cigarettes After Sex.

To proste. Zaglądamy na stronę lista.radio357.pl albo w aplikacji. W aplikacji też jest takie miejsce, że zagłosuj i państwo klikają, się wchodzi, naciska i potem słucha po 19 w piątek, jak się poukładało. A w piątek po 19 z Torunia będzie lista. Gdyby państwo byli w okolicach Torunia albo w samym Toruniu, to znajdą państwo Mateusza na pewno. 4,5 minuty do 7.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 18 czerwca. Minęła siódma. Czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Tragiczny finał akcji ratowniczej w kopalni Eko Plus w Bytomiu. Nie żyje górnik poszukiwany po podziemnym wstrząsie. Do wstrząsu doszło wczoraj po południu. W zagrożonym rejonie położonym 650 metrów pod ziemią było 9 osób. 8 górnikom udało się wydostać o własnych siłach. Ostatni pozostał w wyrobisku. Ze względu na utrzymującą się aktywność sejsmiczną ratownicy mogli rozpocząć poszukiwania dopiero po godzinie 21. Górnika odnaleziono 2 godziny później. Niestety jego życia nie udało się uratować. Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to wychodząc z kolacji w Wersalu we Francji. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na amerykańskich i irańskich oficjeli, zarówno prezydent USA, jak i prezydent Iranu, Masoud Pezeszkian, cyfrowo podpisali dokument. Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem, powiedział Trump dziennikarzom, gdy opuszczał pałac. Rzecznik irańskiego MSZ poinformował, że ceremonia podpisania dokumentu planowana na piątek w Szwajcarii ostatecznie się nie odbędzie. Dodał jednak, że zespoły negocjacyjne obu stron będą obecne w tym kraju. Biały Dom nie skomentował jeszcze planów dotyczących piątkowej ceremonii podpisania memorandum. Prokuratura bada sprawę tzw. saloniku VIP w warszawskim Szpitalu Południowym. Mowa o priorytetowym systemie przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej w placówce. Politycy i ich bliscy mieli być przyjmowani na SOR poza kolejnością w ciągu kilku lub kilkunastu minut. Mieli też otrzymywać szeroki pakiet badań, a na wyniki czekać w specjalnym pokoju. SOR-em zarządzał Dawid Kacprzyk, były już radny KO, który jako lekarz bez specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić 1 600 000 złotych. Szpital Południowy poinformował wczoraj o rozwiązaniu umowy z lekarzem. Placówka przygotowuje także zawiadomienie o popełnieniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. To musi być wyjaśnione do spodu. Tak sprawę komentuje premier Donald Tusk.
2: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnałów, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
1: Temat szpitala i zarobków lekarzy powróci w tej godzinie w materiale Izy Woźniak. Polska i Niemcy podpisały wczoraj nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego była 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisy na dokumencie złożyli ministrowie obrony obu państw, Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius. Nie ma bezpieczeństwa bez Polski, bez Niemiec. Nie ma bezpieczeństwa bez naszych wartości, bez naszego udziału w Unii Europejskiej i NATO, powiedział szef MON.
3: Umowa w dziedzinie obronności, przed chwilą przez nas podpisana, otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
1: Minister obrony Niemiec Boris Pistorius dodał, że umowa otwiera nowy rozdział we współpracy i przyjaźni. Oba państwa wspólnie przejmują odpowiedzialność za swoją przyszłość w Europie. W dokumencie nie znalazł się zapis o gwarancjach bezpieczeństwa. Polskie władze nie zgodziły się na taki wariant w celu uniknięcia sporu politycznego. Teraz pytanie o to, ile kosztuje cisza. W Krakowie bagatela 10 milionów złotych, a mowa o tramwajach, których hałas daje się we znaki mieszkańcom. Rozwiązaniem ma być specjalistyczna szlifierka. O szczegółach Andrzej Zasadni.
4: Mieszkańcom Krakowa codziennie towarzyszą pisk, szumy i coś niby pomruk czarnej dziury w gromadzie Perseusza. Nie chodzi jednak o styl, a o hałas. Przejazd tramwaju to nawet 90 dB. Zmian chcą m.in. mieszkańcy Bronowickiej. Za przykład podają czeską Pragę, gdzie tramwaj sunąc po torach wprowadza w głęboką relaksację. Mieszkańcy liczą więc na kupno szlifierki do torów. Ta wyszlifuje zużyte szyny, generujące hałas. Z Krakowa dla Radia 357, Andrzej Zasadni.
1: Władze nie mówią nie kupnie szlifierki, zanim jednak miasto wybierze dostawcę, mieszkańcy muszą wybrać prezydenta.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
5: Za nami kolejne godziny niekoniecznie wypełnione tylko snem, bo trzeba było mundial oglądać. W najciekawszym meczu Anglicy grali w Dallas z Chorwatami i zobaczyliśmy aż 6 goli. Do przerwy 2-2 na każde trafienie synów Albionu, a właściwie to Harry'ego Kane'a rywale z Bałkanów znajdowali odpowiedź. Do siatki trafiali Baturina i Musa, ale po przerwie Anglicy pokazali już zdecydowaną wyższość nad rywalami. Gole strzelili Bellingham i Rashford. Ostatecznie podopieczni Tomasa Tuchela wygrali 4-2. To było może nie idealne, ale mocne otwarcie turnieju przez Anglików. Jestem rozczarowany tym, jak straciliśmy gole w pierwszej połowie. Podziękowania należą się selekcjonerowi, który odpowiednio nastawił nas w przerwie. Mówił o tym, że musimy odzyskać swój styl gry i to było widać. Wyszliśmy na boisko i od razu ruszyliśmy do ataku z ogromną energią. Mówił lider drużyny Harry Kane, który zdobył wczoraj 9. i 10. bramkę w piłkarskich mistrzostwach świata, wyrównując angielski rekord, który dotąd należał tylko do Gary'ego Linekera. Chciałbym powiedzieć, że inne legendy mundiali też błyszczały wczoraj na boisku, ale niestety tak nie było. W ekipie Chorwacji cieniem samego siebie był Luka Modric, a w innym meczu Cristiano Ronaldo momentami sprawiał wrażenie, jakby bardziej zawadzał, niż pomagał kolegom z drużyny. Portugalia zaczęła zresztą turniej od remisu 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga i nie jest to raczej wynik przynoszący chlubę, no chyba że rywalom z Afryki. W nocy Gana 1-0 pokonała Panamę, ale dopiero po golu w doliczonym czasie gry, a niecałą godzinę temu skończył się mecz Kolumbii z debiutującym na mundialu Uzbekistanem i przez chwilę też zanosiło się na niespodziankę. Ostatecznie piłkarze z Ameryki Południowej wygrali 3-1. Dużo tematów do omówienia będziemy mieli w studiu mundialowym po godzinie 8. A teraz pozostałe sprawy sportowe, bo ważnych wydarzeń nie brakuje. W finałach Orlen Basket Ligi Legia Warszawa wysuwa się na czoło. Obrońcy tytułu wygrali z Orlen za Stalem Zielona Góra 84-80 i prowadzą 3-2 w meczach. A do przerwy przegrywali wczoraj 8 punktami. Bohaterem gospodarzy okazał się Dominic Bruton, zdobywca 23 oczek, ale kluczowa była jego postawa w czwartej kwarcie, w której uzyskał 12 punktów, miał 2 przechwyty i kilka istotnych zbiórek, mimo że jest rozgrywającym. Andrzej Pluta w Polsacie Sport tak ocenił to spotkanie.
6: Myślę, że serducho przede wszystkim. Oczywiście tutaj kibice nas podnieśli w ciężkim momencie i tak naprawdę wyrwaliśmy to zwycięstwo. Duże gratulacje dla naszych chłopaków, bo pociągnęli ciężar gry na siebie. DJ nie tylko, zresztą już nie będę wymieniał, ale naprawdę dzisiaj niesamowity mecz.
5: Legia do obrony tytułu potrzebuje jeszcze tylko jednego zwycięstwa. Tylko Jasz. Mecz numer 6 już jutro w Zielonej Górze. Chwilę o tenisie. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju ATP na trawie w Halle w Niemczech. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem w najważniejszych imprezach 2 lata temu. W Madrycie to Hubi był górą. W kolarstwie czekamy oczywiście na Tour de France, ale czołowi zawodnicy nie zasypiają gruszek w popiele. Główny faworyt wielkiej pętli, Słoweniec Tadej Pogacar, z przewagą ponad 2 minut nad rywalami wygrał pierwszy etap wyścigu dookoła Szwajcarii. I to tyle, jeśli chodzi o sport teraz, ale usłyszymy się już za niecałą godzinę w studiu mundialowym.
0: Koniecznie. Zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko wzrastające sobie do dużego. Miejscami, głównie na północy, na zachodzie, w centrum będą przelotne opady deszczu. Koszalin i Suwałki to 20 stopni, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Zakopane 21, Bydgoszcz, Toruń, Kielce i Lublin 23, Szczecin, Warszawa, Łódź 24, Poznań, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów 25, Gorzów, Wrocław 26, Zielona Góra dzisiaj wygrywa 27 stopni.
7: Radio 357.
0: I 9 minut po 7 mamy.

0: tu jest takie plumkanie sympatyczne na końcu. Bardzo proszę, panie Teddy, że troszkę się wtarabaniłem w piosenkę, ale no tak wyszło. 13 minut po 7, mówiłem o tym, że po 19 w piątek audycja wyjazdowa lista z Torunia.
1: Dzień dobry, ja tylko ad vocem do pana redaktora. Właśnie się dowiedziałem, że będziecie w Toruniu w ten weekend. Co prawda organizuję duże wydarzenie w Grodzisku Wielkopolskim, zaplanowane bodajże w styczniu, no ale gdybym wiedział wcześniej, to ja bym ten Grodzisk przełożył do Torunia. No szkoda, kurczę, nie zdążę chyba.
0: Nie przenoście nam Grodziska do Torunia, jak śpiewał artysta. A może to inaczej było troszkę. No nieważne, ad vocem. Nie są my tu obrażane, prawda? Prawda? Tak czy inaczej trzeba głosować. Między innymi na piosenki dnia, na przykład taką jak dziś. Here I go. Round the bend at 4 in the morning, on the beating of a bounding heart.

0: Jay Bernard, to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia, 4 in the morning. Nie wiem, Tomek, czy to jest cover Starego Dobrego Małżeństwa, że tam o 4 nad ranem.
1: Pytania z Księżyca.
0: Może. Dzień dobry, panie doktorze. Przepraszam, trochę mi się zrymowało.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dziękuję panu. Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze, przepraszam, już się mityguję. Otóż pan Piotr 4+, tylko tyle.
2: Czyli 5?
0: Może być, 7 nawet też, ale nie idźmy. Ma bardzo ciekawe pytanie, bo tak, oglądał ostatnio film na temat Niesporczaka. Niesporczak to jest niespożyte źródło ciekawych tematów, takie mam wrażenie.
2: Jemu nawet tak dobrze patrzy, nie wiem, no bo nie z oczu, bo nie mają oczu, ale tak, z przedniej części.
0: Tak, z twarzy od czaszki. No też nie mają tego akurat elementu, ale dobrze mu patrzy. Ja mam takie wrażenie, że on jest bardzo w stylu kapibary, bo kapibara ma taki wyraz twarzy, jakby jej było wszystko jedno i Niesporczak też ma centralnie tak.
2: Tak, on ma wywalone.
0: Dziękuję, że pan to powiedział. Naukowo, a nie ja.
2: Tak.
0: No więc właśnie, jeśli chodzi o tego Niesporczaka, wiemy, że Niesporczak dużo może, nawet chyba więcej niż Superman, to prawda. No i tutaj pojawia się pytanie, co się stanie, gdyby, teraz uwaga, człowiek zjadł Niesporczaka. Człowiekowi chyba nic, a Niesporczakowi?
2: Człowiek bardzo często je Niesporczaki.
0: Tak.
2: Tak. Może zacznę od tego dla tych z naszych słuchaczy, którzy nie znają dokonań, super dokonań Niesporczaków. W roku 2007 czy 2006 wysłano Niesporczaki na orbitę Ziemi, ale wysłano nie tak w kapsule, tak, że tam miały trochę jak w inkubatorze, tylko po prostu je wysłano, tak po prostu. Przeżyły 10 dni w próżni kosmicznej, w ekstremalnym promieniowaniu, wysokim promieniowaniu ultrafioletowym, w kosmicznym zimnie i gorącu, no bo przecież to jest też w ogóle ciekawy temat, jaka jest temperatura w kosmosie, tak, jak ją mierzyć. W każdym razie jak słońce, jak promienie słońca oświetlają jakąś część, czy księżyca, czy nie wiem, sondy kosmicznej, tak, próbki jakieś, no to jest bardzo, bardzo wysoka temperatura. Wtedy, kiedy nie oświetlają, jest bardzo niska. Te zmiany temperatury to jest w ogóle ogromne wyzwanie dla tych, którzy budują jakiekolwiek urządzenia latające w kosmos, ale nie o tym, tylko o Niesporczakach, więc one to przeżyły. Większość wróciła na Ziemię żywa i zdolna do rozmnażania. I one są w zasadzie pierwszymi znanymi, dotychczas jedynymi, wielokomórkowymi zwierzętami, które przetrwały bezpośrednią ekspozycję w kosmosie. Gdy robi się sucho, to one, czy w ogóle tak bardzo nieprzyjaźnie, one się zwijają taką malutką, suchą, nie wiem, kulkę, w której metabolizm spada do 0,01% normy. W tym stanie mogą przetrwać dziesiątki lat, całe dekady. A potem po dodaniu wody wracają po prostu do życia.
0: Jak gdyby nigdy nic,
2: odszczepują się. Jak gdyby nigdy nic.
0: Świeżutcy mogą iść na przyjęcie.
2: Są w stanie przetrwać temperaturę od zera absolutnego, minus 273, do plus 150 stopni. Przeżywają ciśnienie 6000 atmosfer, czyli 6 razy większe niż na dnie rowu mariańskiego. Wytrzymują dawki 1000 razy większe, dawki promieniowania niż człowiek jest w stanie. Przeżyły nawet wystrzelenie z pistoletu gazowego. Tak w sumie później pomyślałem sobie, naukowcy mają naprawdę niespożyte przestrzenie, żeby próbować różnych rzeczy.
0: Myśli pani, że naukowcy mają taką stronę albo taki czat? Czego jeszcze nie robiliśmy Niesporczakom?
2: Ja podejrzewam, że są takie. W każdym razie z prędkością ponad 2600 km na godzinę.
0: No i
2: więc
0: nic.
2: Czytając i nic, albo i wszystko, czyli po prostu nic, tak, ma pan rację. Czytając to wszystko, ktoś mógłby pomyśleć, okej, one są niezniszczalne. Otóż są. Więc odpowiadając teraz na pytanie po tym przydługim wstępie. Dla człowieka nic się nie stanie. Niesporczaki są malutkie, nie przekraczają wielkości te największe gatunki, bo nie sztuki, tylko gatunki, nieco powyżej milimetra długości. Są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi. Nie są pasożytami, nie przenoszą znanych chorób. Ludzie prawdopodobnie jedzą regularnie, oczywiście przypadkiem, na przykład, nie wiem, z sałatą, z owocami, z wodą, która nie jest jakoś idealnie odczyszczona. Nie wiem, czy ludzie jedzą jakoś tak w dużych ilościach mech, ale czasami na mchu rosną jakieś owoce leśne, zawsze trzeba umyć, ale jak nie umyjemy, no to tam są niesporczaki. I nie znalazłem żadnych informacji, żeby ktoś zgłosił z tego powodu, z powodu niesporczaków, a nie nieumytych roślin czy owoców, żeby zgłosił jakiekolwiek problemy. Nie są toksyczne, nie gryzą, nie wywołują infekcji, więc nawet jeżeli ktoś ich je zjadał wcześniej, a myślę, że każdy miał takie doświadczenie, o ile nie, powinienem użyć liczby, znaczy czasu teraźniejszego, że po prostu to jest doświadczenie ludzi, że zjadają niesporczaki czasami. No więc układ trawienny po prostu je strawi, tak jak mi inne mikroorganizmy, choć one do końca mikroorganizmami nie są, ale w każdym razie po prostu strawi. Mhm. Dla niesporczaka z kolei ta historia, w zasadzie już zdradziłem, skończy się źle. To warunki, jakie panują w ludzkim żołądku, czyli po prostu kwas trawienny, kwas solny, enzymy trawienne, są dla niesporczaka akurat zabójcze. One są ekstremalnie odporne na suszę, na promieniowanie, na próżnię kosmiczną, na ekstremalne temperatury, na ciśnienie, ale nie są odporne na trawienie. Więc w stanie takim aktywnym giną szybko. Nawet w stanie tym takim przetrwalnikowym, powiedzmy, tego zwinięcia w taką kuleczkę, no nie mają czasu na pełną taką ochronę, gdy nagle wpadną do kwasu. Po prostu kwas rozpuszcza ich ciało. No i po nich, więc gdy ktoś pyta, co się stanie, człowiekowi nic się nie stanie, ani sporczakowi, no to będzie jego ostatnia podróż.
0: Panie doktorze, a myśli pan, że te niesporczaki są teraz z nami w tym pokoju?
2: Myślę, że tak.
0: Dobra. Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze, bardzo dziękuję. Ciekawe
2: dziękuję.
0: To było bardzo. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: Następną razem.

0: Dryscale, ale także Igo 27 po 7. Uwaga, uwaga, uwaga.
1: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
2: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
3: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
4: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
0: Proszę zaglądać do podcastów Radia 357, tam naprawdę dużo dobrego, bardzo dużo dobrego. Niesporczaki nam się wysypały. Czy moglibyśmy 11 niesporczaków wystawić do reprezentacji w piłce kopanej? One mają specyficzne podejście.

0: Ależ tam perkusja była, zapomniałem. 7:31. Zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego, miejscami głównie na północy, na zachodzie i w centrum. Przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Temperatura maksymalna 20-22 na północy i terenach podgórskich Karpat, 24 na wschodzie i w centrum, do 27 na zachodzie. Chłodniej miejscami nad samym, około 18, tu wypadło słowo morzem. No i generalnie pogoda ze zwiększonym nasłonecznieniem, słabym wiatrem, przeważnie odczuwalnie ciepła, będzie korzystnie oddziaływała na nastrój i sprawność psychofizyczną na południowym wschodzie do godzin wieczornych.
1: 3, 5, 7.
0: I mamy 28 minut do 8 i za chwilę będzie tatowanie

0: Suki Waterhouse, 510-357-357. Dzień dobry.
1: Gdzieś tam pamiętałam, jak niespoczak wygląda, ale i tak weszłam do internetu i zobaczyłam, no tak przesympatyczne zwierzątko, że chciałoby się je adoptować. Także oprócz ulubionych psów, kotów, następnym zwierzątkiem, które naprawdę chyba pokocham, to jest niesporczak. No w sumie nikomu krzywdy nie robi. Tyle, co on potrafi przeżyć. Jestem pod wrażeniem po prostu.
0: Książkę można by napisać, co przeżywa niesporczak. Ale jeszcze w tej sprawie też pani Ewa. Ale fajnie, okazuje się, że człowiek nigdy nie jest w domu sam. A doktor powiedział, co one jedzą, no bo jak już mam takich gości, to chciałabym ich czymś poczęstować. Pani Ewo. I nie tylko pani Ewo, bo niesporczaki wielokrotnie były bohaterami patronautyki Patrycjusza Wyżgi i tam, gdyby ktoś się chciał więcej dowiedzieć, to proszę poszukać w podcastach archiwalnej patronautyki.
2: Tatowanie.
0: Krystian Hanke, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Za tydzień ostatni dzień szkoły, potem wakacje, podróże, ale wakacje to u niektórych czas zmian. I podróże mogą się wiązać z przeprowadzką na dłużej, zmianą pracy, zmianą szkoły, nowym miejscem do życia, nierzadko za granicą. I jest to bez wątpienia wyzwanie, o które zapytałem Huberta, tatę 14-latka i 11-latki. Hubert może właśnie podsumować pierwszy rok w Danii i podpowiedzieć, jak przygotować dzieci na podobne wyzwanie.
4: My sobie zrobiliśmy takie ćwiczenie bardzo psychologiczne. Zrobiliśmy sobie taką prezentację i taką rozmowę między sobą, co ja tracę, co zyskuję, jak będziemy się przeprowadzać. Napisaliśmy każdy z nas, my też jako rodzice, list do siebie za 3 miesiące po przeprowadzce ze wszystkimi rzeczami, których się boję, których chciałbym albo chciałabym. Po 3 miesiącach z przeprowadzki otworzyliśmy i liczyłem na to, co się wydarzyło, a mianowicie, że większość rzeczy, których się baliśmy, my też jako dorośli, nam się nie sprawdziły. Pojawiły się zupełnie inne rzeczy. Dzieci patrzą tylko na to, co tracą. A okazuje się, że też dużo zyskują, ale nie można im tego a priori powiedzieć. Same muszą do tego dojść. Taka antycypacja dziecięca nie istnieje. My to robimy, oni nie. Trzeba to wypunktować.
3: Dla dzieciaków przeprowadzka to emocje, a emocjom w takich wypadkach towarzyszą obawy i lęk. To zrozumiałe.
4: Oni się bali bardzo, że nie wejdą w grupy, że nie znajdą kolegów, koleżanek. Moja córka ma zupełnie inny charakter niż mój syn, bo Klara jest osobą, która wchodzi w grupę i właściwie jej jest to obojętne, jaka to jest grupa, bo zaraz jest jej liderem, a Karol jest bardziej emocjonalny, on dłużej szuka grupy. Pomógł mu fakt, że gra na perkusji, że jest muzykiem. Muzyka jest świetnym elementem integracyjnym, bo znalazł powolutku, ale bardzo fajną grupę, która go zaakceptowała i to bardzo ułatwia. Hobby ułatwia w ogóle.
3: Dlatego tak ważne jest, by nasze dzieci miały jakąś pasję poza scrollowaniem internetu, żeby internet służył do rozwoju tej pasji, poszerzania wiedzy, a jeśli będziecie w Legolandzie w Billund w Danii, gdzie mieszka Hubert z rodziną, to może spotkacie Karola grającego na bębnach.
4: Gra w każdy weekend w Legolandzie, na werblu aktualnie, marszuje w pierwszym rzędzie. W Legolandzie jest orkiestra złożona z młodych ludzi, maksymalnie 19, chyba 20-letnich, którzy grają w orkiestrze marszującej. No i to jest fantastyczne doświadczenie, bo oni jeżdżą po różnych państwach, po różnych Legolandach i po różnych ośrodkach edukacyjnych, nie tylko dla dzieci, i grają w różnych miejscach na świecie.
3: Ale przedmiotem obaw bywa też szkoła. Jak to będzie? Czy będzie trudno? Myślą dzieci. Czy dziecko da sobie radę w nowym miejscu? Myślą dorośli. Ważne jest pozytywne nastawienie rodziców, którzy sami najpierw zasięgają języka na temat edukacji w nowym miejscu.
4: Bardzo dużo pracy trzeba wykonać i narysować im przyszłość. I myśmy rysowali im szkołę, która jest szkołą bardzo otwartą, inną niż szkoły nasze, które my znamy w środkowej Europie, gdzie rzuca się dziecko na bardzo głęboką wodę z naszego punktu widzenia, a z punktu widzenia dziecka daje się ogromnie dużo wolności. To jest niezmiernie samodzielna praca już od bardzo wczesnych lat dziecięcych. Dzieci pracując nad projektami muszą same zaplanować sobie, jak będzie wykonywany plan, kiedy będą poszczególne terminy i muszą się tego pilnować, więc one się uczą od samego początku samodzielności. My obiecywaliśmy, że w tej szkole będzie lżej. I tak to wygląda, chociaż wcale nie jest lżej, jeżeli chodzi o naukę, ale sposób nauki jest inny. Dla nich super.
3: Córka Huberta przygotowuje projekt Dlaczego zwierzęta trafiają do schronisk? Przeprowadziła rozmowy, zrobiła makietę schroniska. Syn ma projekt związany z synestezją.
4: On ten projekt robi cały czas, dopiero za rok go skończy, więc to jest projekt, który się robi przez cały rok. Te projekty są personalnymi projektami. Są częścią dla Karola częścią egzaminu tego końcowego, u nas ośmioklasisty, tutaj z 10 klasy, a dla Klary było zakończeniem podstawówki, to znaczy tego etapu podstawowego, po 5 klasie taki projekt się robi.
3: Pod tym względem duńska szkoła zaskakuje, ale nie tylko pod tym.
4: Każde dziecko, które podróżuje i uczy się w szkołach międzynarodowych, jest dzieckiem, nazwijmy to, trzech kultur. Pierwsza kultura to jest ta, w której się urodziliśmy, albo w której wychowują nas nasi rodzice, czyli my. Druga kultura to jest kultura kraju, w którym mieszkamy, a trzecia kultura to jest mieszanka kultur wszystkich ludzi, którzy są w danej szkole. I trochę mi to przypomina, z racji mojego zawodu, zapach perfumerii. Jak się do niej wchodzi, to każda perfumeria pachnie bardzo podobnie, bo jest mieszanką wszystkich perfum. I to jest otwartość na inne religie, otwartość na inny kolor skóry, otwartość na inne poglądy, a zaakceptowanie tego, że koleżanka nie je przez cały dzień, bo akurat jest Ramadan lub inne święto innej kultury. I to we wszystkich szkołach międzynarodowych na całym świecie jest ten element trzeciej kultury. Chociaż w Danii mówi się do nauczycieli po imieniu, bo jest to społeczeństwo niezmiernie egalitarne. Nauczyciel jest bardzo poważany, ale jest bardzo blisko ucznia, więc mówią sobie po imieniu.
3: A czy trudny duński język jest barierą? W domu mówią po polsku, chyba że przychodzą znajomi, to wszyscy przechodzą na angielski. Natomiast pewnym elementem drugiego filaru wspomnianego systemu jest zachęcanie do nauki także języka duńskiego, więc Hubert z rodziną duńskiego też się uczą.
4: Duński jest językiem niezmiernie trudnym. Gramatycznie może nie, ale wymowa jest, ci, którzy się uczyli języków skandynawskich i znali szwedzkiego lub norweskiego, no to duński jest szwedzkim i norweskim do kwadratu, chociaż tak jak my z czeskim, ja po czesku nauczyłem się mówić, rozumiemy go. Duński dla Norwega jest łatwy, dla nas nie.
3: No dobrze, w przypadku Huberta z tą przeprowadzką może być odrobinę łatwiej, ale tylko odrobinę. Dania w ich przypadku to druga nowa miejscówka za granicą, po 3 latach spędzonych w Czechach. Czechy były wstępem.
4: Wydaje mi się, że nie da się przyzwyczaić, za każdym razem jest inaczej, bo 3 lata temu oni mieli odpowiednio mniej lat i było chyba łatwiej. A teraz Karol, jak się przeprowadzał, miał 14 lat i to już jest inna bajka, więc chyba się nie dało odpornić. Dla nas przeprowadzki to jest jakiś tam krok w karierze. Czechy były blisko, więc łatwo było na chwilę wpaść w ciągu 7 godzin na weekend do rodziców. Ale już były poza granicami kraju. Dzieci nauczyły się języka fantastycznie, bo wyjeżdżając nie potrafiły mówić po angielsku, teraz posługują się nim płynnie. Dały nam takie poczucie, że wyjeżdżając za granicę, jako rodzina też, trzeba żyć za granicą, jakby się miało tu żyć na zawsze. To jest coś takiego, czego nie zrobiliśmy w Czechach. My tak się czailiśmy trochę, żeby się zadomowić. Mimo tego, że wiedzieliśmy, że nie będziemy tam na zawsze. A tu w Danii zrobiliśmy to od razu. Poznaliśmy dużo osób, osiedliliśmy się w domu, w którym mieszkamy cały czas. Wiedząc, że nie będziemy to na zawsze, chociaż być może się okaże to błędnym założeniem, ale żyjemy tak, jak mielibyśmy żyć to na zawsze. Bo mam takie wrażenie, że dzisiaj rodzina to nie jest otoczenie, to jesteśmy my, to jest nasz język, nasze rytuały, to są ludzie, którzy o nas pamiętają, czy są blisko, czy są daleko. Trochę ten dom się redefiniuje.
3: Ciekawa i piękna refleksja na koniec. Mam nadzieję, że komuś te spostrzeżenia się przydadzą, a Hubertowi i jego rodzinie życzę oczywiście powodzenia. I mam nadzieję, do zobaczenia w Legolandzie.
0: Do zobaczenia. Christian Hanke, bardzo dziękujemy. Gdyby ktoś z Państwa miał doświadczenia też takiej przeprowadzki, to proszę dawać znaki, sygnały. 17 minut do 8.

trochę było krzyczane i łomotane, ale tam wątek perkusyjny był przecież w tatowaniu także. Teraz zupełnie, ale to zupełnie spokojniejsze nagranie będzie, a za kilka chwil porozmawiamy sobie o zarobkach, tak, lekarzy.

0: Dokładnie 10 do 8. I wracamy do tematu, o którym już mówiliśmy. Po 6:00 sprawa zarobków lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie od kilku dni rozgrzewa opinię publiczną. Rozgrzewa też polityków, którzy zapowiadają zmiany. Zapowiadane są też liczne kontrole. Narodowy Fundusz Zdrowia bada sytuację w tym konkretnym szpitalu warszawskim. Warszawski ratusz kontroluje wszystkie podległe mu placówki medyczne. No i audyty w całym kraju zapowiada też premier. O tym opowie państwu Iza Woźniak.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No, premier Donald Tusk zwrócił się do NFZ-u o przeprowadzenie kontroli, to będzie cytat, tam gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia.
1: Wczoraj premier przyznał, że system jest zwyrodniały, ale jednocześnie podkreślał, że lata zajęło, by takim się stał. Dodał, że w tempie ekspresowym przyjęto nowe przepisy dotyczące zarobków lekarzy.
2: Przyjęliśmy narzędzie projektu ustawy, który wreszcie umożliwi agencji rządowej w Ministerstwie Zdrowia kontrolowanie i nadzorowanie płac. Będzie to związane z konkretnymi osobami, nazwiskami. Do tej pory z tytułu prawa taki był system. Jeśli administracja rządowa chciała kontrolować tego typu rzeczy, to nie miała prawa mieć dostępu do informacji, kto z imienia i nazwiska, ile zarabia w jakim miejscu.
1: Także wczoraj o swojej propozycji zmian mówił Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu.
3: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwie w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy.
1: Trudno będzie dziś zabrać to, co już jest, trudno będzie to zmienić, bo ile powinien zarabiać lekarz?
4: Na pewno jest to potrzebny zawód, więc powinni troszkę zarabiać. Czyli dobrze zarabiać.
1: Ale co to znaczy dobrze?
4: Co to znaczy dobrze?
1: Żeby nie przesadzić.
4: No właśnie też.
5: Są ludzie, zarabiają za mało, z nie wiadomo jakiego powodu. I są ludzie, którzy zarabiają za dużo.
1: No, to za dużo też nie wiadomo, ile to jest.
5: Też nie wiadomo, ile to
1: I
5: jest.
1: I za mało też nie wiadomo.
5: No nie wiem.
1: Mamy teraz do czynienia z kominami płacowymi w służbie zdrowia, ale to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Zarobki w wysokości kilkuset tysięcy miesięcznie dotyczą tylko części lekarzy. Nie każdy tyle zarabia, chodzi o kilkaset osób. Bo to jest tak, że szpitale zabiegają o konkretnych specjalistów i są im w stanie płacić dużo, nawet bardzo, mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.
6: Zależą tak naprawdę od dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy jest to specjalizacja opłacalna, czy nieopłacalna dla szpitala. Bo jeżeli specjalizacja jest opłacalna, to mamy do czynienia ze stawkami idącymi nawet w setkę tysięcy złotych, bo szpital robi wszystko, żeby ściągnąć takiego lekarza, żeby robił te opłacalne procedury, zwłaszcza w szpitalach powiatowych, żeby można było tym zarobkiem z tego opłacalnego lekarza pokryć straty. Nikt nie chce mieć pediatrii, porodówki, oddziału wewnętrznego czy chirurgii. To są oddziały, które najczęściej się zamyka, bo na nich się na pacjentach traci. Każdy chce mieć przykładowo kardiologa robiącego ablację, endoskopię, rezonans, tomograf, neurochirurgię robiącą dyski, ortopedię robiącą protezy, bo na tym są pieniądze dla szpitala i tu można dać lekarzom wysokie stawki po to, żeby oni dla szpitala zarabiali.
1: Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dodaje, że izba ma też swoją propozycję zmian.
6: Pierwsza rzecz, obowiązkowa rewizja wycen. Przestać dzielić pacjentów na tych, których się opłaca i nie opłaca leczyć. Te kominy wtedy same się zburzą, bo przestanie być tak, że będzie się opłacało ściągnąć lekarza za 300 tysięcy, czy 200, czy 100, po to, żeby robił opłacalne procedury, jeżeli na wszystkich będzie taka sama marża. Nie może być tak, że na jednym pacjencie się zarabia 40%, a na innym się 40% traci.
1: Klara Klinger, redaktorka naczelna portalu medycznego Rynek Zdrowia, mówi wprost, zmiany nie będą proste. Wprowadzenie maksymalnej stawki może spowodować, że lekarze nie będą chcieli pracować w mniejszych miejscowościach. Po drugie, wszyscy będą chcieli maksymalne stawki.
7: To, co powinno być zrobione, no to jest na pewno uporządkowanie tej całej mapy szpitalnej, no bo jeżeli by był na danym terenie jeden większy szpital albo jakieś powiatowe centrum zdrowia w takim kierunku, to idzie tak jakichś takich centrów, gdzie by były dokładnie oferta medyczna jakby pod dla tych pacjentów, no to też nie trzeba by sobie wyrywać i podkupywać tych lekarzy.
1: Mamy do czynienia z gigantyczną dziurą budżetową, mamy do czynienia z zaniedbaniami polityków od wielu lat i wielu opcji politycznych i jest też pułapka. Szpital nie zapłaci odpowiednio za specjalistę, to inny podbierze. Ale z tej pułapki w końcu trzeba wyjść, mówi doktor habilitowany Stanisław Maksymowicz, ekspert rynku zdrowia ze Szkoły Zdrowia Publicznego.
8: Po prostu ten system jest źle skonstruowany. Jedyne, co w tej chwili można zrobić, to po prostu zrekonstruować ten system. Ale proszę mi przypomnieć, kiedy my mamy wybory parlamentarne? No chyba za chwilę. Nie spodziewam się, że ktokolwiek ruszy w tej chwili ten system. Czego ja bym się spodziewał? Bardzo solidnej reformy, naprawdę prawdziwej reformy systemu, ale nie takiej, która spowoduje, że wszyscy będziemy płacić prywatne składki zdrowotne, tylko takiej, która faktycznie będzie patrzeć na nierówności zdrowotne. na sprawiedliwość w tym systemie, żeby każdy pacjent dostawał to, co potrzebuje. A najbardziej potrzebujemy w tej chwili lekarzy, którzy zajmą się naszym zdrowiem, chorób związanych ze stylem życia. Potrzebujemy edukacji odpowiedniej zdrowotnej. To są takie bardzo liczne elementy tego systemu, których po prostu w tej chwili brakuje.
1: Dużo szumu w ostatnich dniach, zwłaszcza politycznego, i zobaczymy, co z tego wyniknie oprócz awantury politycznej.
0: Ale tak jak pan profesor przed chwilą powiedział, no wybory coraz bliżej, więc...
1: Nie wiadomo, czy ktoś się odważy.
0: Jeśli chodzi o zmiany, to tak, bądźmy ostrożni. Iza Woźniak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Mamy 4,5 minuty do 8:00.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 18 czerwca. Właśnie mija ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Wracamy do sprawy nadużyć w Stołecznym Szpitalu Południowym. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, a także dymisji w Radzie Nadzorczej Szpitala.
2: Wiemy, że w radach nadzorczych zasiadają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Jest to na przykład burmistrz Ursynowa, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym.
1: Mówił radny Damian Kowalczyk i dodał, że jeśli wyniki kontroli potwierdzą wszystkie ustalenia mediów, konsekwencje powinna również ponieść wiceprezydent Warszawy, która odpowiada za sprawy zdrowotne. Wyciągnięcia konsekwencji wobec Renaty Kaznowskiej domaga się też Jan Mencwel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
3: Ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
1: Premier Donald Tusk wykluczył ewentualną dymisję Marcina Kierwińskiego. Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Nadzorczej Szpitala, aby odwołała z zarządu placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Andrzej Poczobut wystąpił wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Odebrał tam przyznaną mu w zeszłym roku nagrodę imienia Sacharowa. Jego wystąpienie zostało nagrodzone głośnymi brawami. Demokracja zwycięża tylko wtedy, gdy jest prowadzona aktywna, ofensywna polityka, kiedy brzmi mocny głos domagający się poszanowania praw człowieka, powiedział dziennikarz.
4: Wierzę, że właśnie to długofalowe działania na rzecz demokracji i praw człowieka, aktywne wspieranie wszelkich oddolnych inicjatyw w państwach autorytarnych, wspieranie niezależnych mediów sprawią, że nadejdzie ten moment, kiedy europejski kontynent ostatecznie się zjednoczy i Białoruś już nie tylko geograficznie będzie należała do Europy.
1: Andrzej Poczobut to dziennikarz, działacz opozycyjny polskiej mniejszości na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat Aleksandra Łukaszenki spędził 5 lat w niewoli. Wolność odzyskał w kwietniu tego roku. Dobra wiadomość dla polskich rolników. W budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-34 przewidziano dla nich 33,6 miliarda euro. To o 2 miliardy więcej niż w obecnej wspólnej polityce rolnej. Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną więcej na rolnictwo niż dotąd. Donald Trump w swoim stylu podsumował rozmowy z Zełenskim i Putinem. Stwierdził, że obie były bardzo dobre, a przywódcy Ukrainy i Rosji chcą zakończenia wojny, ale po prostu nie wiedzą, jak to zrobić. Czy wie to Donald Trump? O tym w relacji Piotra Kaszuwary.
5: Na razie to Zełenski stara się podpowiedzieć przywódcy USA, że sojusz z nim przeciwko Kremlowi będzie się bardziej opłacał, zwłaszcza, że jesienne wybory do amerykańskiego kongresu za pasem. Po szczycie G7 są deklaracje i plany, ale do ich realizacji nie jest blisko. Fabryki rakiet Patriot w Ukrainie nie otworzy się z dnia na dzień, zwłaszcza, że na razie pomysły dotyczą jedynie udzielenia licencji, podobnie z uzupełnieniem ukraińskiego zapasu przeciwlotniczej obrony. Nie ma terminu, kiedy miałaby dotrzeć. Jest chęć pomocy. Kijów więc po raz kolejny bierze sprawy w swoje ręce i po przeprowadzeniu ataku na rafinerię pod Moskwą zapowiada, że niedługo zamierza uczynić z Krymu wyspę, odcinając go logistycznie. Czy groźba utraty Krymu skłoni Putina do bezpośredniego spotkania z Zełenskim i Trumpem w USA? Na razie propozycja takiego spotkania jest również w planach. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwa.
1: W Ukrainie coraz częściej wraca też temat ewentualnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Mogłyby one zdaniem władz być przeprowadzone nie wcześniej niż 60 dni po zawieszeniu ognia. W sondażach Zełenski traci, a chęć zmiany prezydenta po wojnie deklaruje obecnie 67% Ukraińców. Do Polski wrócił zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego. Pierścień jest częścią dóbr kultury zagrabionych podczas II wojny światowej, które Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec. W rozpoznaniu królewskiej biżuterii pomogło laboratorium z Chorzowa.
6: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
1: Mówi gemmolog Maciej Ożdżeński. Poza pierścieniem do Polski wrócił również fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudemater Polonia.
7: studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: I teraz porozmawiamy, Mateusz Kuźniewski. Dzień dobry. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu. Oglądał pan wczoraj?
0: Nie do końca. Ten fajny mecz to było 22. No ludzie, no ludzie.
8: No przez to spałem 4 godziny. Dobra, to po kolei może. Kolejny wieczór rzeczywiście, a potem kolejna noc z Mundialem za nami i to wciąż dopiero początek, ale zacznijmy od meczów, które można było obejrzeć w ludzkich godzinach. Wczoraj o 19 czasu polskiego do gry w mistrzostwach przystąpili kolejni faworyci, Portugalczycy, i zdziwili się okrutnie, podobnie jak ich sąsiedzi z Półwyspu Iberyjskiego, Hiszpanie, którzy w swoim pierwszym meczu, przypomnijmy, zremisowali bezbramkowo z Republiką Zielonego Przylądka. Cristiano Ronaldo i spółka też zagrali z rywalem z Afryki, Demokratyczną Republiką Konga, i też tylko zremisowali. W Houston było 1-1. Portugalczycy prowadzili od 6 minuty po golu João Nevesa, ale rywale niespodziewanie doprowadzili do wyrównania w doliczonym czasie pierwszej połowy dzięki bramce Joane Wissy. I więcej goli w tym meczu nie zobaczyliśmy. Niby Portugalia miała przewagę, 75% posiadania piłki, ale proszę mi wierzyć, naprawdę niewiele z tego wynikało. Selekcjoner Roberto Martinez chyba spodziewa się burzy w kraju po tym meczu, bo robił wczoraj wszystko, by uspokoić nastroje. Mistrzostwa Świata to turniej, w którym takie rzeczy się zdarzają. W 2022 roku w Katarze Argentyna przegrała z Arabią Saudyjską i zdobyła tytuł. W 2010 w RPA Hiszpania przegrała ze Szwajcarią i potem zdobyła tytuł. To jest proces. I to pewnie jeszcze kibice zrozumieją, ale jakkolwiek przykro to nie brzmi, największym problemem Portugalczyków był wczoraj rozgrywający swoje 6. Mistrzostwa Świata Cristiano Ronaldo. 41-latek ma już najlepsze lata za sobą i to niestety widać. Nie brakuje głosów i ja, prawdę mówiąc, z tymi opiniami się zgadzam, że CR7 obecnie bardziej przeszkadza niż pomaga tej drużynie, w której świetnych piłkarzy nie brakuje. Ale kiedy na boisku jest Ronaldo, wszystko musi się kręcić wokół Ronaldo. Doskonale obrazuje to akcja z drugiej połowy, gdy Conceição zagrał w pole karne, a Cristiano strzelił niecelnie, zamiast zostawić piłkę koledze. To zespół potrzebuje zdobyć bramkę, nie ty. Było widać reakcję Bruno Fernandesza, który czekał na piłkę. Ronaldo powinien ją zostawić, stworzyć przestrzeń dla kolegi. Analizował w studiu CBS Sports Thierry Henry i trudno się z nim nie zgodzić. Zresztą Thierry Henry to dziś uznany ekspert, a zatem być może i Cristiano Ronaldo wsłucha się w te słowa. Wczoraj cieniem samego siebie był nie tylko CR7, ale też inna legenda futbolu. Chorwat Luka Modric rozegrał bardzo słaby mecz przeciwko Anglii. O ile jego koledzy w pierwszej połowie jeszcze opierali się synom Albionu, o tyle druga część gry to już dominacja drużyny prowadzonej przez Tomasa Tuchela. Więcej o spotkaniu opowie teraz Kacper Klasiński.
9: Anglia wygrała z Chorwacją 4-2 na początek przygody na Mistrzostwach Świata i przewodzi grupie L po pierwszej kolejce. Przed przerwą w historii angielskiego futbolu zapisał się Harry Kane, który dzięki dubletowi został najlepszym angielskim strzelcem na mundialach, wyrównując wynik 10 goli Garego Linekera. Na jego bramki odpowiadali jednak Martin Baturina i Petar Musa, więc po 45 minutach mieliśmy remis. Po zmianie stron synowie Albionu odjechali już jednak od rywali, potwierdzając swoją przewagę. Wygraną zapewniły gole Juda Bellinghama i wprowadzonego z ławki Marcusa Rashforda. Selekcjoner był świetny w przerwie. To, co powiedział i jak to przekazał, uspokoiło wszystkich. Jesteśmy gotowi, a ten mecz to dobry znak na przyszłość, stwierdził Declan Rice. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielski espresso.
8: Swoją drogą, Declan Rice dośrodkowywał wczoraj z taką precyzją jak przed laty David Beckham. I nie tylko pomocnik Arsenalu chwalił wczoraj Tomasa Tuchela. Podobnie robił też lider drużyny Harry Kane. Niemiec otrzymuje wsparcie od piłkarzy, bo nieustannie musi zmagać się z presją medialną na wyspach, a więc wsparcie być może się przyda. Co działo się w pozostałych nocnych meczach? Ghana grała z Panamą i wygrała 1-0 i pewnie przeszlibyśmy na tym do porządku dziennego, gdyby nie to, że zwycięski gol padł, uwaga, w 5 minucie doliczonego czasu gry.
10: Asante w ślizgiem nie trafia Cordoba, Brandon Thomas, Asante i gol! I ręki na 1-0.
8: Tak, to trafienie wybrzmiało w TVP, a w ostatnim dla nas już porannym meczu debiutujący w Mundialu Uzbekistan postraszył Kolumbię. W pewnym momencie było 1-1, ale faworyci z Ameryki Południowej ostatecznie zrobili swoje i wygrali 3-1. Na koniec jeszcze krótko o Norwegach. Furorę na Mundialu robią nie tylko piłkarze, którzy pokonali Irak 4-1, ale i kibice Wikingów, którzy właśnie jak Wikingowie wiosłują, czy to na trybunach, czy na ulicach, czy na ruchomych schodach, wszędzie. Jeśli nie widzieli Państwo filmików, to proszę je odszukać. Wygląda to obłędnie. W Norwegii panuje w ogóle istne szaleństwo na punkcie drużyny narodowej. Tamtejszy Instytut Sejsmologiczny NORSAR odnotował w Bergen wibracje ziemi po bramkach Erlinga Haalanda w pierwszym meczu Mistrzostw Świata. Kolejne mecze Norwegii to przyszły wtorek w New Jersey z Senegalem i 3 dni później w Bostonie z Francją. Zobaczymy, czy w okolicach fiordów znów zatrzęsie się ziemia. A o tym, co na Mundialu czeka nas dziś, a czeka nas znów dużo, opowiem w serwisie sportowym już za godzinę.
0: Był cieniem samego siebie. Ładne określenie piłkarskie. Dzisiaj będzie dużo okazji do tego, żeby być cieniem, ponieważ dużo słońca. Zachmurzenie umiarkowane okresami, tylko wzrastające do dużego, ale generalnie słonecznie. Miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. No i temperatura. Koszalin, Suwałki 20, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Zakopane 21, Bydgoszcz, Toruń, Kielce i Lublin 23, Szczecin, Warszawa, Łódź 24, Poznań, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów 25, Gorzów, Wrocław 26 i Zielona Góra 27 stopni.
11: Radio 357.
0: Oho, 11 minut po 8, no to gramy. Harry Kane, bohaterem meczu. Nie o nim jest ta melodia.

0: Poranek 357 Hurricane, 14 minut po 8. Głosówka.
1: Dzień dobry. Przyznam, że sprawa zarobków lekarzy jest naprawdę zdumiewająca. Pracuję w stowarzyszeniach, w organizacjach pozarządowych i za każdym razem, kiedy przyjmuję nowe zadanie ze środków publicznych także, muszę podpisać zobowiązanie, że suma godzin w miesiącu, jakie przepracuję, nie przekroczy 176 godzin. Nie wiem, jakie stawki godzinowe mają lekarze, żeby 176 godzin zarabiać takie pieniądze.
0: Ranek Małpa Radio 357.pl, także 510-357-357. Zapraszamy do rozmowy. Do 9 poranek. No i oczywiście też głosówka. Drodzy patroni, proszę korzystać.
2: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: A jak ktoś już patronem jest, to zapraszamy.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Bardzo proste, z aplikacji najprościej. Lista.radio357.pl. Przypominamy o tym, że bond poleca się do głosowania.

0: jest bondowsko bardzo, ale to z gry o Bondzie, gdyby ktoś jeszcze nie słyszał. W sprawie lekarzy.
1: Odnośnie procedur i wyceny, to może NFZ niech skontroluje, czy faktycznie procedury, które są wypisywane przez lekarzy, miały miejsce. Na jednej z ostatnich wizyt u laryngologa w publicznej placówce zostały dopisane takie procedury, których nie miałem. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy. 19 minut po 8.
2: Gość Radia 357.
0: A Państwa gościem jest pan profesor Arkadiusz Kawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiali o nowej dyrektywie, a właściwie o nowym czymś, z czym będziemy się mierzyli jako klienci sklepów internetowych, a to dlatego, że 19 czerwca wchodzi unijna dyrektywa ułatwiająca procedurę zwrotów rzeczy zakupionych przez internet. Na czym będzie polegała ta zmiana? Na czym będzie polegała ta nowość?
3: No właśnie, ja może zanim powiem, na czym to będzie polegało, to jedną ważną informację przekażę słuchaczom i uspokoję, bo pan redaktor powiedział, że wchodzi, ale nie będzie działała w Polsce, ponieważ nie ma przepisów wykonawczych, nie została przygotowana ustawa. Wobec tego mamy trochę oddechu od tego, ale no ona wchodzi tak i tak, będziemy musieli ją stosować. Co powoduje, że jeżeli Polska się nie dostosuje, to będzie musiała płacić karę.
0: No, ale tak zwykle jak wchodzi jakaś dyrektywa, przepraszam, że przerwę, jakaś dyrektywa wchodzi, to my mamy taki moment, że to jednak jeszcze musimy poczekać, żeby u nas zadziałało, bo tak nie do końca jesteśmy przygotowani. Ale to tak, dygresja.
3: No właśnie, więc to nie jest ani fajne dla sprzedawców, ani też dla kupujących. Bo de facto te przepisy powinny być gotowe pół roku wcześniej, czyli 19 grudnia. No do dzisiaj ich nie ma, no były na nimi prowadzone prace, ale się nie udało, więc pewnie to jest kilka miesięcy. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to faktycznie no od jutra ta dyrektywa wchodzi w Unii Europejskiej, co to oznacza, że jeżeli w krajach, w których ta dyrektywa została wdrożona, jak kupujemy jakiś produkt, to mamy... No, prawo do takiego łatwego, szybkiego zwrotu, to się nazywa, to jest tak zwany przycisk odstąpienia od umowy. Czyli można sobie tak to wyobrazić, że jak ktoś kupuje no i chce ten towar zwrócić według prawa bez podawania przyczyny, to w bardzo prosty sposób, najczęściej właśnie za pomocą jakiegoś przycisku mogę to zwrócić. Oczywiście to też nie powinno być takie bardzo łatwe, no bo żeby przez przypadek tego zwrotu nie dokonać, więc tam powinna być jakaś selekcja jeszcze. No i to wszystko ma spowodować, że ten zwrot właśnie ma być taki, jak to się mówi, bezszwowy, czyli bezproblemowy, łatwy. To oczywiście wiąże się z szeregiem różnych wymagań, konsekwencji, no bo firma, która sprzedaje, musi dokładnie, w bardzo łatwy sposób przyjąć ten zwrot, potem przygotować dokumenty, przyjąć ten towar i też szybko dosyć zwrócić te środki, które my przeznaczyliśmy, jeżeli zapłaciliśmy na przykład kartą czy w inny sposób. Dlaczego to jest ważne? Bo dzisiaj zwroty w wielu jeszcze sklepach, na szczęście coraz mniej, są bardzo utrudnione, czyli muszę poszukać informacji na stronie, muszę pobrać jakiś formularz, czasami nawet jakiś PDF, wypełnić, wysłać, więc chodzi o to, żeby ten zwrot był tak samo prosty jak zakup.
0: Wyglądało do tej pory, może nie mam takich doświadczeń, ale mam wrażenie, że to było dosyć proste zwrócenie i właściwie sklepy internetowe musiały jakoś elastycznie do tego podchodzić, bo to bardzo ważne dla klienta, żeby móc oddać to i jeśli nie pasuje, jeśli za małe, za duże, nie widzimy tego, nie zmierzyliśmy, to da się jeszcze uprościć?
3: To jest tak, to widocznie pan redaktor korzystał z dużych platform, dużych sklepów. Natomiast, bo tam faktycznie zwrot jest, no, można powiedzieć, dziecinnie prosto. Zwłaszcza na marketplace'ach po prostu klikam zwrot, wybieram miejsce, w jaki sposób chcę to zwrócić i tyle. I to faktycznie, czy to oznacza, że te sklepy, te platformy są do tego przygotowane. Natomiast tu głównie chodzi o mniejszych sprzedawców. No ja dużo testuję, dużo kupuję i są jeszcze takie miejsca, gdzie ten zwrot nie jest taki prosty. A tutaj to ma być tak, że ten sposób zwrotu wszędzie ma być taki sam. Ma być po prostu bardzo, bardzo prosty. Nie? Dlatego tutaj w tym aspekcie są zmiany. Więc myślę, że tak jak powiedziałem, w przypadku dużych platform, dużych sprzedawców, oni są już dawno przygotowani. Natomiast to, co jest też bardzo ważne, bo firma Alcendo, czyli taka platforma technologiczna, zrobiła badania na przełomie stycznia, lutego. No i tam było pytanie dotyczące tego, ilu sprzedawców, czy nie tylko tych, którzy sprzedają na platformie, platformach, ale także mają swoje własne witryny, ile jest przygotowanych właśnie do tych nowych regulacji. Najpierw było pytanie o to, czy w ogóle słyszeli o tych regulacjach. No się okazuje, że 57% po raz pierwszy w ankiecie słyszało o tych regulacjach, więc dużo sklepów, dużo sprzedawców o tym nie wie. Druga sprawa, tak jak powiedziałem, było pytanie dotyczące przygotowania. No to raptem 10% była gotowa wtedy w styczniu, w lutym, a około 8% miało plan. Więc też jest za mało informacji na ten temat, tak? Mhm. Na temat tego, jak to zrobić. Więc może być tak, że ci sprzedawcy, którzy robią to w taki dosyć siermiężny, stary sposób, no mogą być narażeni na kary, jeżeli te przepisy wejdą. Więc no, podsumowując, no, generalne założenie jest takie, że tak jak powiedziałem, zakupy mają być tak samo proste jak zwrot. To oczywiście może się przenieść na liczbę zwrotów, no bo cały czas jest to duże wyzwanie dla firm, no bo jeżeli dużo zwracamy, zwłaszcza w branży odzieżowej, to jest nawet od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, no to są olbrzymie też koszty. No i potem na końcu wiadomo, że te koszty ponosi klient, więc im więcej zwracamy i ten zwrot jest łatwiejszy, no to potem to też się może przełożyć na końcu na ceny. Także też trzeba o tym pamiętać, żeby kupować rozważnie.
0: Może się wydawać, że rozmawiamy o rzeczy dosyć prostej, dosyć błahej. Zwrot do sklepu, ale to ma znaczenie także dla samej platformy, czy sklepu, który sprzedaje w internecie, bo też zerknąłem do tych badań, wynika z nich, że forma zwrotu ma wpływ na to, jak kupujemy, ile kupujemy. Jeśli jest łatwo, to więcej.
3: Tak, badania pokazują, te badania Alcendo, ale także wcześniejsze, które ja też prowadziłem, że to, w jaki sposób podchodzimy do klienta, przede wszystkim do zwrotów, to ma wpływ potem na tworzenie przewagi konkurencyjnej. Mówiąc najprościej, to ma wpływ na to, że ten klient jest zadowolony, a jak jest zadowolony, to prawdopodobnie wróci do sklepu i ponowi zakupy. Czyli paradoksalnie mówiąc, i łatwiejszy jest ten zwrot, czyli jakby daje mu dużo możliwości, to faktycznie on do tego sklepu wraca. To, co też jest ważne, to na przykład czas na zwrot, no bo według polskiego prawa klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny i potem kolejne 14 dni na zwrot tego towaru. Natomiast badania pokazują, że jak wydłużamy ten termin zwrotu, na przykład do 30, do 100 dni, to wcale nie wpływa na ilość zwrotów. Tutaj jakbyśmy trochę zapominali, trochę już nie zwracali, więc generalnie liczy się, jest to kluczowe tak pierwsze kilka dni, więc też można tworzyć pewną przewagę konkurencyjną, właśnie oferując dłuższy czas zwrotu. Oczywiście, jeżeli klient zwróci tego 90 dnia, i jest to na przykład jakaś odzież, nie? Czyli kupuję na wiosnę, a zwracam już na jesień, no to wtedy sklep ma potężny problem, no bo tego towaru prawdopodobnie już nie sprzeda, no bo już jest poza sezonem.
0: Panie profesorze, to jeszcze jeden wątek, bo jeśli chodzi o te zwroty, no to też pojawiają się hasła pod tytułem nadużycia. No właśnie, jeśli 90 dni, to jest szansa, że ktoś trochę ponosił, nie zerwał metki. Oddają ludzie używane albo odsyłają inne rzeczy niż kupili. To się dzieje.
3: Tak, to jest potężny problem. To zresztą też te badania pokazały, że nadużycia ze strony klientów

0: który pewnie wyrazi swoje niezadowolenie w internecie, bo oczywiście to będzie miało wpływ na przyszłość, albo, mówiąc kolokwialnie, przymknie oko i przyjmie ten towar. Bo sprzedawca ma prawo do tego, żeby obniżyć tę kwotę, którą zwraca klientowi. Według polskiego prawa konsument musi to używać w ramach tak zwanego zwykłego zarządu. To oznacza, że przykładowo, jeżeli kupię towar, to mam prawo na przykład w przypadku odzieży rozpakować, przymierzyć koszulę i ją złożyć jak najlepiej potrafię i ją oddać. Natomiast jak ją noszę i czuć, nie wiem, zapach mój i tak dalej, jest ona brudna, to wtedy faktycznie sprzedawca ma do tego prawo. Więc to też jest istotne, bo często sprzedawcy mówią, że nie może zwrócić, jeżeli otworzyłeś opakowanie i tak dalej. Nie, to nie jest prawda, bo klient musi mieć takie samo prawo jak w sklepie stacjonarnym. Czyli w sklepie stacjonarnym, jak idę kupić marynarkę, to po prostu ją przymierzam i tak samo mogę zrobić ze zwykłym towarem. Jeżeli kupuję telewizor, to też mam prawo go podłączyć, zobaczyć, czy on działa. Są oczywiście towary, których zwrócić nie mogę. Przykładowo towary, które są na przykład w jakiś sposób dopasowane do klienta. Przykładowo kupuję obrączkę z grawerem, albo kupuję jakieś towary, które były dla mnie przygotowane, nie wiem, jakaś odzież czy
1: personalizowane.
0: Obuwie. Tak, dokładnie tak. To wtedy takich towarów, co jest jakby zrozumiałe, no bo wtedy sprzedawca nie ma co z tym towarem zrobić, nie ma jak go dalej sprzedać.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Arkadiusz Kawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, był Państwa gościem. 19 czerwca wchodzi w życie dyrektywa właśnie o tym, że łatwiej będzie zwrócić towary zakupione przez internet. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia.
1: 28 po 8.

0: O, właśnie, bardzo dziękuję. Cały tytuł upadł, mrozu. Numer telefonu Państwo znają, bardzo proszę.
1: Dzień dobry, ja w sprawie głosu słuchaczki, która się zastanawiała, w jaki sposób lekarze wyrabiają takie wynagrodzenia w ciągu 176 godzin pracy w miesiącu. Chciałam zapewnić, że lekarze nie pracują 176 godzin, to jest często 300 albo i więcej, więc zarobki się kumulują w związku z tym, ponieważ po prostu pracują o wiele więcej godzin.
0: Bardzo dziękuję. To jeszcze po materiale Izy Woźniak przed 8 rozmawialiśmy o zarobkach lekarzy i pomysłach na to, jak sprawę uregulować. Będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami głównie na północy, na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Temperatura 20-22, to na północy i na terenach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i w centrum, do 27 na zachodzie i jak pisze pani synoptyk, chłodnie miejscami nad samym około 18. 3, 5, 7.

0: Wszyscy gotowi? A, dziękuję. No to możemy zaczynać. Bo Londyn czeka. Artur Gieruzel, dzień dobry panu, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam w prasie? Ma pan ptasią gazetkę?
1: Mam ptasią gazetkę, ale zanim o ptasiej gazety, to chyba o tym, co się wczoraj wydarzyło, prawda? Bo ja muszę przyznać, że gdy kładłem się spać, to Anglicy strzelali właśnie 4. gola i tak sobie pomyślałem, że chyba mnie już wiele nie ominie. Faktycznie nie ominęło, bo to już była końcówka meczu. Nawet gdyby później wydarzyło się faktycznie coś takiego bardzo absolutnie spektakularnego, to i tak dowiedziałbym się pewnie natychmiast dzięki moim sąsiadom, bo jak się później okazało, ten ich system powiadamiania był o wiele sprawniejszy niż telewizja, internet, aplikacje w telefonach razem wzięte.
0: Takie mieli powiadomienia bardziej niż push.
1: Do końca dnia absolutnie nic specjalnego się już później nie wydarzyło, ale zresztą mam wrażenie, że wczoraj te wszystkie służby miejskie, które odpowiedzialne są za dyscyplinowanie głośnych Brytyjczyków, to chyba wczoraj miały trochę mniej pracy. No nic dziwnego. Mnie to w ogóle nie dziwi, bo przecież pierwszy mecz i wygrany w takim, no może nie w pięknym stylu, ale przynajmniej z dobrym wynikiem. Ale jeśli Anglia dotrze do finału, to sądzę, że władze będą musiały tutaj czasowo zawiesić przepisy dotyczące właśnie tej ciszy nocnej, wpisać zbiorową euforię do takiego katalogu usprawiedliwionych hałasów. A dzisiaj w ogóle jakoś tak bardzo spokojnie w Londynie, bo już wcześniej miałem wejście w telewizji i zwykle o tej porze ulice są zakorkowane, a dzisiaj bardzo, bardzo spokojnie, co świadczy o tym, że wczoraj chyba mnóstwo osób musiało oglądać ten mecz.
0: Delektują się jeszcze, wiesz, tak na spokojnie.
1: Tak, zdecydowanie, co też bardzo mnie cieszy, bo będziemy mieli dzisiaj spokojny dzień na Wyspach Brytyjskich.
0: No
1: dobrze, to w tej brytyjskiej prasie mamy dzisiaj mnóstwo ciekawych informacji, między innymi o starociach, bo Brytyjczycy mają słabość do staroci. W telewizji od lat tutaj królują programy o aukcjach, o renowacjach zabytkowych przedmiotów, o na przykład wyszukiwaniu skarbów. Na strychach sklepy skupujące i sprzedające antyki można właściwie znaleźć chyba w każdym nawet niewielkim miasteczku. Tym razem jednak ktoś potraktował porządki w garażu nieco zbyt dosłownie, bo do domu aukcyjnego Dartmoor Auctions w hrabstwie Devon trafiła kolekcja starych narzędzi ogrodniczych, ale jak pisze Daily Mail, wśród łopat, grab i wielu innych pamiątek z przeszłości znalazł się też przedmiot, który natychmiast zwrócił uwagę pracowników po takiej bardzo szybkiej konsultacji z ekspertem od militariów. Okazało się, że nie jest to żaden właśnie taki kolejny eksponat dla kolekcjonerów, ale po prostu niemiecki granat karabinowy z 14 roku. Mało tego, najprawdopodobniej jeszcze sprawny. Dlatego na miejsce szybko wezwano policję, która utworzyła ten taki 100-metrowy kordon bezpieczeństwa. Aukcja na chwilę została zawieszona i zamieniła się w operację wojskową. Ale zamiast licytujących pojawili się specjaliści właśnie od materiałów wybuchowych. Ostatecznie królewska marynarka, jak dodaje gazeta, potwierdziła, że znalezisko pochodzi z czasów I wojny światowej i może zostać bezpiecznie przewiezione nie do klienta, ale na poligon wojskowy i tam zostało oczywiście zniszczone, co no, wcale nie dziwi, prawda? W szkockim Dumfries pracownicy, i to jest właśnie już gazeta The Birds, chociaż ona 90% artykułów, jakie się tam pojawiają, dotyczy ptaków, to dzisiaj jest o innym zwierzaku. W szkockim Dumfries pracownicy Centrum Ogrodniczego przyszli rano do pracy, no i zastali prawdziwe pobojowisko. Towar był porozrzucany właściwie po całym sklepie, jakby w nocy ktoś włamał się do środka i urządził sobie demolowanie półek. Początkowo podejrzewano, że to sprawcą może być jakiś zagubiony kot, który po prostu wpadł w panikę. Nagle zrobiło się ciemno, nie było ludzi, nikt nie głaskał, więc po prostu zaczął rozwalać i rozszarpywać wszystko. Zwłaszcza, że otwarte były kocie łakocie. Prawda okazała się jednak znacznie bardziej nietypowa, bo tym nocnym włamywaczem była wydra, która urządziła sobie ucztę z karmy dla psów, no i ziaren przeznaczonych dla ptaków. Stąd to nawiązanie do magazynu Birds. Zwierzę przez około 20 minut tam skutecznie wymykało się próbom schwytania, zanim weterynarze bezpiecznie odwieźli je oczywiście z powrotem do jej naturalnego środowiska. Personel centrum żartował tylko później, że wydra została wyproszona ze sklepu za nieuregulowany rachunek. No bo rzeczywiście no nie zapłaciła. No. No, jeszcze tylko bardzo nieelegancko. Jeszcze tylko małe książę Jerzy, bo to też wyspy tym żyją. Rozpocznie naukę w Eton College we wrześniu. Tak informuje Pałac Kensington. Tym razem pójdzie w ślady swojego ojca, księcia Williama oczywiście, czy stryja księcia Harry'ego, ale nie pójdzie w ślady swojego dziadka na przykład, czy pradziadka. I to jest w ogóle bardzo droga szkoła, bo proszę sobie wyobrazić, że takie czesne dzisiaj wynosi około 63 tysiące funtów rocznie, więc no niewielu stać na tą uczelnię, ale to jest rodzina królewska, oni mają duże pieniądze. Uczniowie rozpoczynają naukę w Eton w wieku 13 lat. Co ciekawe, jego dziadek, jak czytam, król Karol III, wybrał zupełnie inną drogę. Ukończył Goldstone w Szkocji. To jest szkoła słynąca z wyjątkowo surowej w ogóle dyscypliny, o czym przy okazji, gdy Karol obwieścił światu, że cierpi na nowotwór, wyciągnięto właśnie historię jego pobytu w tej szkole, bo według absolwentów zajęcia sportowe na przykład odbywały się tam niezależnie od pogody, a to Szkocja, więc mówimy o bardzo zimnej pogodzie. I ponoć prysznice także nie rozpieszczały, bo ciepła woda nie była tam oczywistością. Karol III zresztą pozostaje też pierwszym, jak dotąd chyba jedynym brytyjskim monarchą z takim pełnym dyplomem uniwersyteckim, ale w jego ślady przecież poszli synowie, którzy studia ukończyli, więc następny król, chociaż temu życzymy długiego i zdrowego życia, też będzie miał dyplom wyższej uczelni. Więc wygląda na to, że w tej rodzinie królewskiej tradycja jest bardzo ważna, ale od czasu do czasu ktoś jednak odrabia też pracę domową, prawda?
0: Z tego, co pamiętam z serialu, to obecny król niespecjalnie był szczęśliwy w związku ze szkołą, którą ukończył na samym począteczku. Ale
1: tak, to była właśnie ta szkoła.
0: Tak, to ta szkoła. Artur Gieruzal, Londyn, bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo serdecznie gratuluję wygranej.
1: Miłego.
0: Do usłyszenia.

0: Antoni.
1: No, ale nie
0: ale jak było śpiewane.
1: Było, zawsze było, ale że pan nie odnotował w kajecie, że dziś Sir Paul McCartney obchodzi swoje urodziny. To jest skandal.
0: Odnotowałem, sir, teraz już.
1: Sir.
0: Dobrze.
2: Muzyczny koniec.
0: Powiem panu więcej, to nie jest ostatnie odnotowanie dzisiejszego poranka.
1: Wiem, co się zdarzy za kwadrans.
0: Dobra.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczynamy od wiadomości lokalnych i miasta, z którym zdążyliśmy się już radiowo związać. Mowa o Zduńskiej Woli, która w ciągu najbliższych kilku dni zmieni się w Zduńską Wolę alternatywną. Miasto ugości wielu artystów, od tych hardkorowych, jak na przykład zespół Shelter czy Speedway, poprzez nieco bardziej stonowanych w postaci grup Anja Huwe, Clan of Xinox, Alembic czy Madball. Nie zabraknie również naszej rodzimej sceny, którą reprezentować będą między innymi Mary z Polski i Spięty. Radio 357 też będzie miało swój skromny udział w tym przedsięwzięciu, ponieważ już dziś zapraszamy państwa na audycję 98-220 Przekaz Alternatywny, którą poprowadzą Łukasz Dunaj i Marcin Klinkowski właśnie ze Zduńskiej Woli. My oczywiście polecamy również osobiście się tam znaleźć, bo atrakcji nie zabraknie. Alternatywna Zduńska Wola potrwa do soboty, a rozpocznie się, proszę zgadywać, kiedy?
0: Dziś.
1: Bardzo dobrze.

Rozszerzenia również w dyskografii John'ego Mara. Współtwórca The Smiths opublikował już pierwszy singiel zatytułowany Spin, który znajdzie się na płycie The Age of Everything. Marr wyjaśnił w komunikacie prasowym, że będzie to płyta o tym, co tu, teraz, a dokładnie nawet dziś, o przytłoczeniu przez technologię, jak może się zdawać, nieograniczonych możliwościach, które wspomniana daje. Płyta ukaże się na jesieni, a dokładnie 2 października.

przedwczoraj, tak, przedwczoraj milczący od dłuższego czasu zespół Faith No More opublikował tak zwane internetowe okruchy. Tak zwane, bo tak nazywałem je teraz, ale zdjęcie z publicznością i czterema cyframi składającymi się w 2027 to przekaz dość oczywisty. Wczoraj zespół zabrał głos i poinformował. Tak, wracamy do koncertowania. Oj, zwęszyli monetę. I doskonale to rozumiem. Taki plan mieli już w 2021 roku, ale do koncertów nie doszło. W owym czasie Mike Bordin poinformował, że Mike Patton nie czuje się najlepiej, a fani obeszli się smakiem. Dziś Bill Gold informuje, tak, zrobimy to, choć musimy liczyć się z tym, że nie zagramy tej muzyki tak, jak została napisana. Wtedy mieliśmy po 20 kilka lat, a ta muzyka jest naprawdę wymagająca i wymagająca fizycznie. Panie Billu, proszę grać na miarę własnych możliwości, informacji, ciąg dalszy nastąpi.

0: Przepraszam.
1: Ale śmiało, śmiało.
2: Nie, no bo bardzo, bardzo ładnie pan powiedział, ale przestraszyłem się troszeczkę.
1: Bardzo dobrze, zawsze trzeba się być czujnym jak ważka.
2: Ponieważ kolega Łukawski mówi do Tomka za szybą, no, ale mamy tutaj jeszcze do pogadania z Antkiem. No zabrzmiało groźnie.
1: Posłuchaj, czy pan się wybiera na single z Żoliborza numer 200?
2: Czy się wybieram?
1: No bo można się wybrać, proszę pana.
2: Niech pan nie gada.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście.
2: Proszę mówić więcej.
1: Proszę mówić, oczywiście. 29 czerwca, proszę pana. Konkursy.radio357.pl. Proszę tam przede wszystkim zajrzeć, bo można dać sygnał, że ja wpadnę. Mhm. A wszystko odbędzie się w fabryce Norblina, w takim miejscu, które się nazywa Artbox Experience. I to jest samo miejsce, jest fajne po prostu. Po pierwsze, tak, będzie Niedźwiedź, Sterka, państwo będą i będzie, że single.
2: To już ekstra.
1: To już jest ekstra. Tak. A w ogóle to miejsce jest... Kto słucha tatowania, to wie, bo Krystian od czasu do czasu opowiada o wystawach, które się tam odbywają. W tej chwili aktualna wystawa to Leonardo versus Michał Anioł.
2: Czyli właściwie jak Sterka i Niedźwiedź, wiadomo.
1: Przypadek?
2: Para analogiczna.
1: Nie sądzę. I to jest takie miejsce projekcji 360, przestrzenny dźwięk. Można się zanurzyć, to się nazywa immersyjne wystawy. Naprawdę fajnie. Tak, zupełnie serio. Proszę się tam wybrać.
2: Godzina, pytanie jaka?
1: Odpowiednia.
2: No bo nie, ja mam wieczorem audycję, no.
1: Zdążysz, na pewno zdążysz. Antek Grudniewski, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia się z panem.
3: Latka lecą.
1: Krzysztof Szubzda.
4: Dzień dobry, witam 18 czerwca. Dziś Międzynarodowy Dzień Sushi, tradycyjnego dania japońskiego, znanego na całym świecie. Oczywiście danie zrobiło prawdziwą furorę na całym świecie, dopiero kiedy zastąpiliśmy surowego tuńczyka wędzonym łososiem, dodaliśmy serek z Kalifornii, majonez z Kielc i dopiero w takiej odjapońszczonej wersji sushi pokochał cały świat. 252 lata temu urodził się generał Stroganow. Zbieżność z Bev Stroganowem zupełnie przypadkowa. Generał o gastronomicznym nazwisku wsławił się jedynie spektakularną porażką z Napoleonem w bitwie pod Borodino, zwanej przez Francuzów bitwą pod Moskwą. No bo bądźmy szczerzy, nikt normalny nie ma pojęcia, gdzie jest Borodino. Nikt też nie ma pojęcia, gdzie jest Waterloo i powinno to się właściwie nazywać bitwą pod Brukselą. Ale na szczęście Abba zrobiła przysługę Napoleonowi i wypromowała to miasteczko tak bardzo, że mało kto nazywa je po francusku czy po walońsku. Waterloo stało się po prostu Waterloo i dziś obchodzimy 211. rocznicę tego wydarzenia. 127 lat po klęsce Napoleona w Liverpoolu urodził się Paul McCartney, zwany przez potomków Napoleona Paul McCartney, a przez potomków Stroganowa Paul McCartney. Arabowie nazywają go McCartney, a Chińczycy McCartney. I tylko po polsku McCartney nazywa się McCartney. Jak zwał, tak zwał. Życzenia z okazji 84. urodzin jak najbardziej się należą. Wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o polskich słynnych wokalistów, to 66. urodziny obchodzi dziś Aleksander Klepacz z formacji Nieżywych Schabów. Niestety, formacja pana Aleksandra nie wybiła się tak bardzo jak formacja Paula McCartneya, ale to może dlatego, że Nieżywe Schaby to brzmi bardziej jak nazwa trupy komediowej niż zespołu muzycznego. Gdyby w formacji Nieżywych Schabów występował pan Aleksander Klepacz, Rafał Pacześ i Wojciech Tremiszewski na przykład, to nazwa pasowałaby idealnie. Pasowałoby też to, że cała trójka urodziła się 18 czerwca, w ostatni czwartek wiosny, a to oznacza, że następnym razem słyszymy się już w lato. Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Jak mawiał słynny solenizant.
1: Tak, tak, tak było, tak było. Panie redaktorze. Krzysztof Szubzda, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wymienionym. Oczywiście także składamy serdeczne życzenia, żeby nie było. 3 minuty i jeszcze taki mały wąs. Do 9:00.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 18 czerwca. Dziewiąta właśnie minęła. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędrow-Karbowska.
1: Sejm rozpoczął ekspresowe prace nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą o krok dalej i chcą ograniczenia wysokości wynagrodzeń medyków. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który z zawodu jest lekarzem, zwraca uwagę, że problem nie jest niczym nowym i trzeba znaleźć rozwiązanie.
2: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
1: Pomysł ograniczenia zarobków lekarzy popiera również szef Nowej Lewicy. Włodzimierz Czarzasty chce też wprowadzenia zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Moskwie, podała agencja TASS i dodała, że jest to drugi taki atak w ciągu tygodnia. Drony trafiły w rafinerię w dzielnicy Kapotnia. Znajduje się tam największy magazyn ropy naftowej w tym regionie. Trafiony został również budynek mieszkalny. Na nagraniach w sieci widać ogromne kłęby czarnego dymu. Skuteczne uderzenia przeprowadziła także strona rosyjska. Jak informuje Kijów Independent, w ukraińskiej stolicy słyszano serię eksplozji. Premier Donald Tusk leci dzisiaj do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Podczas obrad europejscy liderzy mają zająć się m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w europejskim systemie handlu emisjami. Szef polskiego rządu planuje również spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rząd stopniowo wycofuje się z programu ceny paliwa niżej. Powodem jest porozumienie między USA a Iranem. Obniżone stawki akcyzy na paliwa przestały obowiązywać, ale ceny na stacjach paliw są na razie stabilne. W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe. Tankowanie.
1: Oznacza to, że jeśli od 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny paliw mogą wzrosnąć o 80-85 groszy na litrze.
3: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
1: A dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,06 zł, 98 6,72 zł, a oleju napędowego 6,37 zł. To będzie rekordowe finansowe wsparcie dla polskiej nauki. Narodowe Centrum Nauki przeznaczy niemal 912 milionów złotych na projekty badawcze. O szczegółach Rafał Frydrych.
4: Będzie to gigantyczny zastrzyk gotówki, który pozwoli na sfinansowanie poczynań polskich naukowców w ramach ponad 500 projektów badawczych. W sumie w walce o ponad 900 milionów złotych złożono niemal 4000 wniosków. To dobrze świadczy o rozwoju polskiej myśli naukowej. Aplikacji o wsparcie było o 15% więcej niż w ubiegłym roku. Dla przykładu, do 11 toruńskich naukowców na wsparcie działań badawczych trafi 18 milionów złotych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika to absolutny lider, biorąc pod uwagę kwotę przyznanych grantów. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzyma niemal 9 milionów złotych. Podobną kwotą Narodowe Centrum Nauki wesprze 4 projekty badawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Dziękujemy za te relacje. Miasta przygotowują się na zapowiadane na weekend upały. Mieszkańcy wielu z nich będą mogli skorzystać z wodnych placów zabaw, kurtyn wodnych, fontan i kąpielisk. Katowice pamiętają również o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
5: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
1: Wysokie temperatury pojawią się już dzisiaj. W niektórych miejscach termometry pokażą 30 stopni. Upalny ma być cały weekend. W porannych serwisach to wszystko. Po południu spotka się z Państwem Andrzej Rutke.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
6: Pierwsza runda meczów na piłkarskich mistrzostwach świata już za nami. Wszystkie 48 zespołów rozegrało już swoje mecze, ale nie ma czasu na odpoczynek i od razu dziś ruszamy z drugimi spotkaniami. O 18 zagrają drużyny, które nie zachwyciły i będą chciały się odkuć. RPA kontra Czechy, a o 21 kolejna ekipa, która zawiodła. Szwajcaria po remisie z Katarem zagra z Bośnią i Hercegowiną, która w pierwszym meczu też zremisowała ze współgospodarzami turnieju Kanadyjczykami. O północy do gry wkroczą właśnie oni, Kanadyjczycy, i powalczą z Katarem, a nasz los łaskawy nie jest, bo najciekawszy mecz rozpocznie się o 3 w nocy. Meksykanie zmierzą się w nim z Koreą Południową o prowadzenie w grupie A. Meksykanie w swoim pierwszym meczu z RPA wygrali, ale mogli zagrać lepiej. Pomyślałem sobie, to wszystko, co macie do zaproponowania, ale z drugiej strony grali pod presją przy pełnych trybunach. Wierzę, że pokażą nam jeszcze wiele dobrego. Mówił ekspert CBS Sports Troy Deney. Porzucamy mundial, który ostatnio dominuje sportowe przekazy medialne, ale dzieje się też w innych dyscyplinach. Były kierowca Formuły 1 Niemiec Ralf Schumacher, brat 7-krotnego mistrza świata Michaela, twierdzi, że Mercedes złożył ofertę zmiany barw 4-krotnemu mistrzowi globu Holendrowi Maxowi Verstappenowi z Red Bulla. Ten jednak miał ją odrzucić ze względów finansowych. O tym, że Mercedes myśli o zatrudnieniu Verstappena, wiadomo od połowy 2025 roku, gdy szef ekipy Toto Wolff potwierdził oficjalnie, że jest poważnie zainteresowany współpracą z Holendrem. Ten przyznał jednak, że żadnych konkretnych rozmów w tej sprawie nie prowadził, a Red Bull jest jego miłością i chce w tym zespole jeździć do końca kariery. Zobaczymy, na ile te słowa sprawdzą się w przyszłości. Co w sporcie działo się wczoraj? W finałach Orlen Basket Ligi Legia Warszawa wysunęła się na czoło. Obrońcy tytułu wygrali z Orlen za Stalem Zielona Góra 84-80 i prowadzą 3-2 w meczach. A do przerwy przegrywali wczoraj 8 punktami. Kolejny mecz już jutro w Zielonej Górze. To było dobre przywitanie z Bangkokiem. Polskie siatkarki po zwycięstwie nad Bułgarią 3-0 w kolejnym meczu Ligi Narodów awansowały na 5 miejsce w tabeli.
7: Przede wszystkim chcę pogratulować mojemu zespołowi, bo po tym ostatnim turnieju, po zostaniu w Chinach, początek tego turnieju też nie jest dla nas łatwy.
6: To Magdalena Stysiak dla Polsatu Sport. No a w tabeli na prowadzeniu pozostają niepokonane Brazylijki, które pewnie wygrały z Francją 3-0. W tenisie wieści już nie tak dobre. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmaierem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju ATP na trawie w niemieckim Halle. A na koniec powrót do piłki nożnej, ale tej klubowej. Najlepszy w minionym sezonie w Ekstraklasie Lech Poznań zagra z duńskim Orhus, a drugi w tabeli Górnik Zabrze z Fenerbahçe Stambuł z Turcji. To w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się wczoraj w siedzibie UEFA w Nyonie. I czy jego rezultaty są dla polskich drużyn idealne? Nie powiedziałbym. Po prostu, żeby zagrać w Lidze Mistrzów, trzeba wygrywać z solidnymi rywalami. Nie ma zmiłuj. Sport w Radiu 357 wróci po 16.
0: Generalnie zachmurzenie będzie umiarkowane, może trochę wzrastające do dużego pokoju. Miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe też burze. No i temperatura od 20 to na północy, na terenach podgórskich Karpat, około będzie 24 na wschodzie i w centrum, do 27 na zachodzie. Może być trochę cieplej, tam w okolicach 30 się zakręcą temperatury. Chłodniej tylko nad samym morzem, około 18.
8: Radio 357.
0: To już wiem, Niedźwiedziu, jestem pierwszy odkrywca. Pierwszy odkrywca. Poczwórny miecz. Powtórzymy mecz. A ty co tam masz?
9: Ja jestem wędrujący mistrz.
0: Wędrujący mistrzu. Posłuchajmy
9: to
0: muzyki.
9: I słuchaj, wędrujący mistrz to także jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czyli jakoś jestem tak ten, nie?
0: A, to jest tam was więcej takich ancymonów.
9: 294 miejsce w rankingu.
0: Brawo. Trzecia setka. Ja zaraz państwu powiem, w której setce jestem.

0: pochwalić, że awansowałem z tam chyba trzeciej setki do pierwszej setki.
1: Mm-hmm. No, ale w drugim tysiącu.
0: W drugim tysiącu oczywiście, że tak, ale aspiruję. Staram się, niedźwiedziu, staram.
1: Wiesz co, ale nie wiem, ile tam robią tych kroków ci, co z pierwszej dziesiątki są, ale napisał dzisiaj słuchacz, że przez to, że tak namówiliśmy go na te kroki, zrobił 30 200 w ciągu no, jednego dnia. Zrobiłeś kiedyś 30 tysięcy?
0: W miesiąc.
1: Aha, okej. Okay. Ja zrobiłem 33 tysiące w Sydney 10 lat temu. Mhm. To jest mój rekord. A potem kilka razy ponad 30, ale nie 33. W Jakuszycach.
0: No, a no właśnie, wiadomo. Na tych spotkaniach niedźwiedziowych, tak. Spacerach to ile tam mniej więcej tak sobie
1: robicie? No to tak koło 20 paru wyjdzie.
0: Też ładnie.
1: I już się szykujemy do następnego i to będzie w lipcu, to już mogę zdradzić.
0: Dobra, to więcej nie mówimy. Proszę nie. Być czujnym jak ważka i nasłuchiwać sygnałów, ale gdyby ktoś się chciał wybrać na spacer z niedźwiedziem, to jeszcze. Na razie można się z niedźwiedziem i stelką spotkać przy okazji jubileuszu. Jubileusze będą dwa. 200. wydanie singli. To tam proszę zaglądać na konkursy.radio357.pl. Bardzo fajne miejsce. Tam się spotkacie.
1: Tak.
0: Jeszcze jedną rzecz mamy do omówienia, bo przepadła nam we wtorek. Bo w piątek było, że otwierali te mistrzostwa. Ze trzy razy otwierali te mistrzostwa,
1: tak,
0: to w trzech krajach. Ale jak kanadyjską część otwierano, to śpiewał między innymi Michael
1: Bublé, zwany dalej Bubble.
0: Bubble. I śpiewał, i tak sobie na niego patrzałem. I jest takie jedno określenie dotyczące mężczyzn w pewnym wieku. Zmężniał.
1: Tak, no niestety. Znaczy, inaczej rzecz biorąc, przypakował pewnie.
0: Zmężniał na twarzy. On,
1: tak, okej. Okay.
0: Taki był.
1: A dzisiaj u mnie się pojawi w duecie.
0: Tak?
1: Tak, z Adams, z panem Adamsem.
0: A Adams nie mężnieje, on trzyma.
1: Nie.
0: Tak. No dobrze, to proszę nasłuchiwać. Widzę, że też będziemy urodzinowo od samego początku.
1: Tak.
0: To by było na tyle.
1: A wiesz, że to napisałem na naszej stronie. Przepraszam, że tak cię zgaduję. Nie masz spotkania z panem Etrężerem, nie?
0: Nie.
1: Napisałem w tym poście takim polecającym, że 42 lata temu to się zdarzyło, ale to się zdarzyło 44 lata temu. To musiał być 1982 rok. I Leszek Adamczyk prowadził audycję wtedy w Trójce, mhm. I powiedział: starzeją nam się herosi rocka. Paul McCartney skończył 40 lat dzisiaj. I to było 44 lata temu. To tylko tyle powiem.
0: A on wydaje ciągle płyty i to dobre.
1: Tak. A tak, jeszcze chciałem powiedzieć, że taka mała rzecz się przyjęła. Wchodzimy po piosence.
0: Tak. Niedźwiedź, to co? To co tam?
1: Ja wchodzę.
0: Dobrze, to wchodzimy po piosence. Jak tam było? Kroczący mistrzu?
1: Tak.
0: Czy jak?
1: Nie pamiętam.
0: Mistrzu. Zostają państwo.
1: Wędrujący,
0: przepraszam. To wchodzimy po piosence.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Paul McCartney, tak, to będzie dzisiaj powracająca melodyjka. Paul McCartney ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Halina Wachowicz, Tomasz Martyniewicz, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy Państwa. Chciałem powiedzieć, że piękne słońce za oknem, no teraz wyszło, ale tak słonecznie nie za bardzo będzie, ale ciepło, no już zaczyna się robić ciepło. No i co my tu dzisiaj mamy? A Ania Tatarska pojawi się o 10.30, piosenka dnia pojawi się za moment, płyta tygodnia pojawi się po godzinie 11. No a poza tym, jak zwykle, zestaw trochę nowości, trochę klasyki. Mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Listy już płyną. Marek, małpa radio357.pl. I co? No to właściwie nic więcej. Jeszcze tylko kawa i orkiestra gra.

Antoni go lubi. Jay Bernard, czyli fragment Baltazar. To nasza piosenka dnia. Toma myślał, że to będzie ten Stare Dobre Małżeństwo, Four in the Morning, jest czwarta nad ranem, ale to tylko zbieżność tytułów. Wspieramy system, co dzisiaj czwartek, to do jutra, do godziny 12, bardzo proszę. Życzę sobie.

No tak, było o deszczu. Dwie piosenki polskie, Ania Bratek i Robert Mróz Młodszy, to one są w zestawie do głosowania na listę piosenek. Jeśli przypadły do gustu, polecam. No to ja już teraz wiem, bo tak się zastanawiam, ile kroków robią ci, którzy są przede mną. Ja jestem 290 tam któryś. No i pani Beata napisała, jestem na urlopie nad morzem, w drużynie pana redaktora, robię kroki. Codziennie około 35 tysięcy. A we wtorek nawet 47. No to już więcej o tych krokach nie będzie. Dziwna pogoda.

Strange Weather, to oczywiście Glenn Frey. No i w sprawie kroków jeszcze pan Łukasz napisał, jeśli dobrze pójdzie, to w przyszły wtorek z wędrującego mistrza zmieni się pan w kroczącego guru. Tak chyba było rok temu, rzeczywiście. No, chyba, że wytłucze mnie deszcz w niedzielę, bo strasznie ma padać, albo nie dam rady z tym upałem sobotnim 31.

Słońce wyszło, u nas chyba też delikatnie. Lionel Richie w sobotę będzie miał urodziny, też wrócimy do tematu. 18 czerwca 1977 roku, czyli 49 lat temu, zespół Fleetwood Mac miał jedyny numer jeden na liście amerykańskiej.

1977 Fleetwood Mac Dreams. Stevie Nicks w jednym z wywiadów powiedziała, że napisała tę piosenkę w 10 minut. 20 lat później ukazała się taka bardzo interesująca, moim zdaniem, płyta Rumors Revisited, na której piosenki z tej właśnie płyty śpiewali różni artyści, m.in. Dreams, było w wykonaniu The Corrs. Wrócimy do tematu.

5 minut po godzinie 10 mamy pozdrowienia z zielonego autobusu na trasie Bergamo-Bolzano. Kieruj się w słuchawkach, a potem będą słuchane płyty Vasco Rossiego, Erosa Ramazzottiego oraz Nady. Panie Piotrze, cudownej podróży.

0: Al Jarreau i 29 minut po godzinie 10.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska, dzień dobry.
2: A dzień dobry.
0: Przy kawie?
2: No już po, okay. Ale była dobra.
0: Słuchaj, przypomniałem ten utwór Moonlighting w wykonaniu Al Jarreau. Oglądałaś serial Na wariackich papierach?
2: Oglądałam, tak, ale ja nigdy nie pamiętam muzyki, muszę powiedzieć, i to jest w ogóle jakaś dysfunkcja, ona pewnie ma jakąś nazwę, no chyba, że jest to taka piosenka
0: tytułowa,
2: prawda?
0: Tak, to ona zaczynała
2: tak, to
0: każdy odcinek.
2: Mi się to chowa. Mhm.
0: Ciekawe, czy był ktoś, kto wymyślał wtedy polskie tytuły. Przecież Moonlighting to nie znaczy Na wariackich papierach.
2: No,
0: mówiliśmy może przy okazji chociażby, jak to się nazywa, ten, to, co tak tańczą. Wirujący seks.
2: Tak? Wirujący seks, tak. Ale ja ostatnio myślałam o tym, bo niedawno powrócił taki serial, który się w oryginale nazywał Scrubs. I Scrubs to są te ubrania, które noszą lekarze w szpitalu, a on się po polsku nazywa Chorzy Doktorzy. Akurat uważam, że tytuł jest niezły, natomiast no, szkoła tłumaczenia polskich tytułów to jest, myślę, osobny temat na osobny program, który trwa zdecydowanie dłużej niż 10 minut.
0: My mamy dla Państwa dzisiaj wyjątkową niespodziankę. Taki serial na właściwie na wakacje, na lato.
2: Tak, tak, bo ja w ogóle zbadałam sprawę i tutaj zdradzam od razu sekret. Dzisiaj mówimy o Ostrym dyżurze i ktoś się zdziwi, dlaczego o Ostrym dyżurze, skoro to był serial emitowany między 1994 a 2009 rokiem i też już był emitowany w Polsce. Otóż Ostry dyżur tak powraca od czasu do czasu w różnych odsłonach, oczywiście przez lata w telewizji, no ale dzisiaj ta telewizja klasyczna nam utrudnia dostęp, kiedy chcemy, do tego, czego chcemy, więc zawsze wydarzeniem jest, kiedy jakaś platforma kupuje prawa i wrzuca wszystko. I to się właśnie wydarzyło. Po tym, jak Ostry dyżur jakiś czas temu i zdaje się nie też kompletny, zniknął z HBO, teraz wrócił właśnie na Netflix. 15 sezonów, wszystkie, czyli wszystkie od właśnie 94 do 2009 jest dostępnych i myślę, że to jest powód dla niektórych, żeby wziąć urlop i nie wychodzić z domu, mimo że na zewnątrz jest ładnie.
0: No właśnie, te seriale z lat 80., 90. były początkami karier wielkich artystów. Bruce Willis występował przecież w Moonlighting, czyli Na wariackich papierach, a jeśli chodzi o Ostry dyżur, to tam cała plejada aktorów, którzy potem zrobili wielkie kariery.
2: Nie, no jak najbardziej. Myślę, że aktorem, który teraz ma taki wielki comeback, oczywiście jest Noah Wyle, tak. który wrócił w serialu The Pitt, czyli znowu jakby nowa odsłona serialu medycznego, też serial, który jest całkiem inny, ale porównywany nieustannie do Ostrego dyżuru ze względu na swoją jakość. Spotkałam się z wieloma opiniami, że to są seriale, te dwa seriale, które właśnie powinni oglądać na przykład studenci medycyny. No i jego John Carter był jedną z ulubionych postaci w Ostrym dyżurze, ale oczywiście Ostry dyżur był początkiem wielkiej, do dzisiaj trwającej kariery George'a Clooney'a, który tam jako doktor Doug Ross podbijał serca i rozpruwał ciała i ratował życie. Ja osobiście bardzo lubiłam doktora Marka Greena w tej roli Anthony Edwards. On akurat trochę po ER zniknął, ale założy się, że za te
0: ostatnio
2: kampieny
0: się pojawił znowu.
2: Można dobrze żyć. Tak?
0: To tak. To był taki serial. Polityczny taki, tylko nie już teraz wiesz co, tyle tych seriali oglądam. Polityczny serial, w którym się pojawił przy prezydencie. No ale to nic, to kiedy indziej. Chciałem cię zapytać, czy byłaś kiedyś w Chicago?
2: Byłam, ale bardzo krótko i przelotem. I właśnie niestety nie udało mi się zrobić tego, co wiem, że dużo osób robi i to po dziś dzień, czyli ogląda miasto śladami serialu.
0: No właśnie ja tak chciałem powiedzieć, że ja latałem do Chicago w tym czasie i to było niesamowite widzieć te miejsca, które są pokazane czasami tylko przez moment w serialu, no bo jednak to się wszystko dzieje w szpitalu, ale miasto jest też pięknie pokazane i to miasto potem oglądane, to robi naprawdę niesamowite wrażenie.
2: Tak, tak.

0: Jak najbardziej. Wiem, że są takie wycieczki planowane śladami serialu i domyślałam się, że to odnowienie licencji i właśnie wrzucenie go teraz w czasie wakacyjnym może naprawdę zaowocować jakąś wzmożoną turystyką, bo tak to działa. Różne filmy i seriale, które mają taki, no powiedzmy, kultowy potencjał, mają potem realne przełożenie. Na przykład myśmy chyba nie mówili, czy mówiliśmy o serialu Outlander. Ja byłam, na pewno byłam na planie wywiadów do Outlandera krew z krwi, jak się łączyliśmy w zeszłym roku. Mhm. I na przykład po Outlanderze tam turystyka do Szkocji to poszła jakoś w ogóle 300% w te miejsca. No coś niesamowitego. Więc myślę, że Chicago na tym ostrym dyżurze zyskało. Ale ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle trochę ostrze zęby właśnie na to, żeby wrócić i obejrzeć to longiem tak zwanym, chociaż nie wiem, czy się uda, pewnie będzie trudno, bo ten serial był absolutnie przełomowy, mam wrażenie, nie tylko z filmowego punktu widzenia, ale dla takiej historii popkultury, no bez ER nie byłoby tak. Przecież, nie wiem, Chirurgów na przykład, czyli serialu, który potem jednak, mam wrażenie, mocniej przesunął ten akcent w stronę relacji prywatnych i trochę takiej soap opery, no bo Ostry dyżur, chociaż te relacje przecież no właśnie miłosne, jakieś, prawda, emocjonalne turbulencje bohaterów, to była integralna część tej opowieści, no to jednak zawsze był ten case medyczny, prawda, i to było tutaj najważniejsze, więc myślę, że ten serial otworzył drzwi wielu produkcjom, których się wcześniej bano. Też śmiem przypuszczać, że Dr. House nie powstałby, gdyby nie sukces Ostrego dyżuru, bo wreszcie komuś przyszło do głowy, że lekarz, prawda, może być intrygującą postacią pierwszoplanową w serialu, który nie będzie niszowym produktem dla osób, które studiują medycynę, czy zajmują się medycyną, tylko że te właśnie ludzkie historie nie tylko pacjentów, ale też lekarzy, to jest coś, z czym widzowie są się w stanie absolutnie utożsamić. Ale ja bym jeszcze powiedziała jednej rzeczy, bo to, jak sobie przypominałam wszystko o serialu, to jednak coś, co mnie to bardzo zwróciło moją uwagę, bo przy The Pitt, jak się wczytamy w to, kto robi ten serial, to tam jest kilka naprawdę świetnych nazwisk i na przykład jedną z takich sił napędowych tego serialu jest Tracy Letts, który jest no i aktorem, ale przede wszystkim reżyserem, scenarzystą teatralnym z wieloletnim doświadczeniem, świetnym specjalistą. I to jednak jest trochę inna sytuacja, kiedy za serialem stoi ktoś, kto ma no absolutnie ogromne doświadczenie i potrafi tworzyć inteligentne, jakościowe scenariusze. W przypadku Ostrego dyżuru w ogóle ten serial na samym początku miał być reżyserowany przez Stevena Spielberga. Taki był pomysł. I potem Spielberg z jakiegoś powodu nie mógł podjąć tego projektu, ale on już wtedy znał się i pracował blisko z Michaelem Crichtonem, przecież uznanym pisarzem, jednym, mam wrażenie, z takich największych, najważniejszych, najgłośniejszych nazwisk lat 80. i 90., bo przecież to na podstawie jego książek powstał na przykład Park Jurajski. No Crichton, tak jak Thomas Harris, był takim po prostu nazwiskiem, że było wiadomo, że się na kolejne jego książki czeka i że to będzie ekranizowane. Więc panowie się zamienili projektami w pewnym sensie. I Crichton był takim spiritus movens właśnie Ostrego dyżuru i współpracował przy tym serialu producencko i czuwał nad scenariuszem. Więc myślę, że taki stempel jakości to jest coś, co też odróżnia współczesne produkcje, bo dzisiaj często ludzie zaczynają swoje kariery przy serialach, a to był jeszcze ten czas, że właśnie szukano kogoś, kto mógł tę jakość wnieść i zrobić z tego coś więcej niż tylko taką operę mydlaną, prawda? Tylko coś, co rzeczywiście potem przepisze na nowo tę historię popkultury i tak się rzeczywiście stało.
1: No tak, to prawda. A propos oglądania seriali longiem, to tak jakoś naczytałem się o serialu Proud, wchodzę na którąś z tych platform, szukam, jest o pierwszy odcinek i po pierwszym jest dziura. Czyli wrócimy do tego tematu dopiero jak się ukaże kilka odcinków, bo już mnie zaintrygował.
0: Wrócimy do Proud na pewno, ale rzeczywiście byłoby fajnie porozmawiać o tym wtedy, kiedy nie tylko my, jako dziennikarze, ale też słuchacze będą mieli możliwość wyrobić sobie zdanie na temat tego serialu. Strzelam, że za jakieś 3 tygodnie, żeby były co najmniej 3-4 odcinki, wtedy sobie porozmawiamy, bo to rzeczywiście jest spore wydarzenie w Polsce, tym bardziej, że czerwiec to jest miesiąc dumy, więc też cieszę się, że mamy, no myślę, taki pierwszy polski serial, który z innej perspektywy opowiada o tej queerowej społeczności i jest bardzo interesujący. No ale ja oczywiście już widziałam więcej niż jeden, więc zamykam buzię suwakiem, nic nie mówię, znowu będzie, że baba spoileruje.
1: Anna Tatarska, dziękuję ci bardzo, Aniu, i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.

Tak, Designated Survivor, oczywiście to ten serial z Kieferem Sutherlandem w sprawie Antoniego Edwardsa. Słuchacze wiedzą więcej. Czesław Niemen dzisiaj w kąciku z archiwum polskiego Big Beatu.

0: Stonowanie na leżaku? Brzmi jak idealne połączenie. A jeśli dodamy do tego możliwość spotkania z radiem na żywo? To wszystko będzie możliwe dzięki wydarzeniu Lato z Koneserem 28 czerwca. Zapraszam Państwa na specjalne wydanie stonowania z samego serca warszawskiej Pragi. Państwo zasiądą wygodnie na leżakach, a ja zapewnię 2 godziny muzycznej łagodności i wyciszenia. Spotkajmy się w niedzielę, 28 czerwca, pod sceną w Koneserze. Zapraszam od 11 do 13. Ola Budka.
1: No to. To jeszcze Paul McCartney i będzie 11.

0: To jedno z moich najmocniejszych wspomnień, jeśli chodzi o listę przeboju Studia Rytm. Mockberry Moon Delight, Paul McCartney, 11.
1: Kieruj się na południe.

0: Do trzech razy sztuka Basia na początek trzeciej godziny naszego spotkania i zaraz potem płyta tygodnia, Przebiśniegi, Sen, Multiplayer i mamy taką płytę dla Państwa, halina.wachowicz, małpa, radio357.pl. No bardzo proszę.
1: Z tej strony Jan Bąk z zespołu Przebiśniegi. Nie stracę to jest jeden z pierwszych utworów, jakie napisaliśmy na album Sen Multiplayer. Jest to utwór, w którym zabieramy słuchacza w rockową przygodę do krainy gitarowej, do krainy muzyki spod znaku Led Zeppelin. Utwór ten ma w sobie coś mistycznego. Osobiście jest dla mnie jak taka rockowa modlitwa. Bardzo lubię grać go na żywo, bardzo lubię, kiedy ciągnie się w nieskończoność. I bardzo lubię też sposób, w jaki opowiada o tytułowym traceniu. Z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że jest to jeden z koncertowych faworytów naszych słuchaczy. Zapraszam serdecznie. Nie stracę.

Chleb i śnieg, płyta Sen, multiplayer, dziś dla pana Piotra Strzewa. Jeszcze jeden egzemplarz jutro u Antoniego w audycji, wspieraj system, tak, jutro, proszę powalczyć. James Taylor.

Brand New Key, Melanie Sawka. Mówiłem i wymówiłem. Redbox przyjeżdżają na koncerty, przylatują na koncerty do Polski. Dzisiaj, który 18, czyli jutro w Poznaniu, w Tamie. Pojutrze w Krakowie w Hyde Parku i w niedzielę w Warszawie w Niebie.

Tak, 3 koncerty Red Box w naszym kraju, Poznań, Kraków i Warszawa. Żeby zakończyć świętowanie dzisiejszych urodzin Paula McCartneya, to jeszcze wiadomość od pana Zbigniewa o sukcesach Paula McCartneya i The Wings w Wielkiej Brytanii i w Stanach. 9 albumów numer 1 w Wielkiej Brytanii, 8 albumów numer 1 w Stanach i odwrotnie, 8 singli numer 1 w Wielkiej Brytanii i 9 w Stanach Zjednoczonych. A teraz sabatka włosko-francuska Alexis Murati i De Niro.

0: Tina Turner, Break Every Rule, za 10 minut południe. Kuba Strzyczkowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, witam pana, panie doktorze.
0: Właśnie nigdy nie chciałem być doktorem, chociaż w przedszkolu się bawiłem w doktora.
1: Czy tu jest ten słynny salonik, gdzie można poczekać, wie pan, bo ja bym, panie doktorze, chciał poza kolejnością.
0: Okej. Okay.
1: Jestem bardzo ważnym dziennikarzem i uważam, że mi się należy.
0: Źle pan trafił. A ja chciałem z innej beczki zapytać, czy ty już robiłeś w tym roku małosolne?
1: Tak.
0: Wyszły ci?
1: Tak.
0: A mnie nie wyszły. To
1: zawsze
0: jednak dostawca, dostawca towaru, czyli...
1: Albo materiał wyjściowy niedobry.
0: Tak.
1: Ja na ten temat zrobiłem śledztwo dziennikarskie przeprowadziłem na bazarku. I okazuje się, że jeśli, jak to się mawia, te ogórki są takie pędzone
0: albo leżą 3 dni
1: na chemii, tak, no to jest kłopot wyjdą, właśnie tak. Potem z kiszeniem. Śremskie, to jest gatunek. Muszą być śremskie. One bardzo charakterystyczne są. Mają taką skórkę zielono-żółtą i mają takie wypustki, takie grudki na tej skórce. I one, no i poza tym są takie mniej więcej tej samej wielkości, co jest bardzo cenne. I one są najlepsze. Te mi wyszły, a choć nie były śremskie.
0: Moje nie wyszły, ale dostawca powiedział, że już w lipcu, raptem za 2 tygodnie, powinien mieć takie te, które...
1: Te specjalne właśnie.
0: Rok temu mi wychodziły.
1: A, no to może właśnie śremskie.
0: Właśnie, to dobrze, wracając do pytania. Czy pan będzie straszył dzisiaj po 12?
1: No nieprzypadkowo zacząłem, bo oczywiście porozmawiamy o wielkiej aferze w warszawskim szpitalu południowym. Z dwóch powodów... Szpital stał się słynny z powodu zarobków lekarza, a poza tym z powodu funkcjonowania, co opisał Patryk Słowik na portalu zero.pl, funkcjonowania specjalnej ścieżki, specjalnego sposobu obsługi, przyjmowania opieki nad politykami. No, a gdybyś był lekarzem, to jakiej specjalności?
0: Żadnej, nie byłbym lekarzem.
1: Ale tak, nie?
0: To jest za duża odpowiedzialność. Krew się leje i te rzeczy.
1: Aha, no fakt. Czasem tak, czasem się leje. A czasem, tak, to trudny zawód, bo na przykład trzeba mieć do czynienia z politykami.
0: To ładnie, to przeszedłeś, to bardzo ładnie.
1: No taka sytuacja. Aha, i pytanie będzie oczywiście jak zwykle, czy każda władza z czasem psuje się? No bo to spojrzałem na portale, na komentarze. Ręce opadają rzeczywiście, bo to jest taka bezczelność, chucpa już moim zdaniem przekraczająca pewne granice, zwłaszcza, że mamy do czynienia z systemem, który dla milionów Polaków funkcjonuje źle. Na który zresztą to system płacimy coraz więcej. My płacimy, płacąc jakieś kosmiczne, zryczałtowane stawki. W tym roku, jeśli dobrze pamiętam, 248? Chyba tak. Zaraz spojrzę. O tak, 248 miliardów złotych wydamy na cały system opieki zdrowotnej. I też zadam to pytanie, jak długo jeszcze i ile trzeba wydać, żeby było dobrze? Obawiam się, że nie ma górnej granicy. I ciągle to nie funkcjonuje, a jak nie funkcjonuje, no to rodzi takie patologie. Kombinatorstwo. Akurat w tym przypadku kasty politycznej, ale śmiem twierdzić, że wielu Polaków, próbując ratować zdrowie, życie, też próbuje sobie coś załatwić, prawda? W szpitalu czy w przychodni. No, także taki temat.
0: No tak, to... Życzę dobrego odbioru państwu.
1: Zdrowia mi życzę tam odbioru.
0: Tobie życzę zdrowia, tak.
1: Odbiór to ja sobie zapewnię sobie, sam odbiorę, ale zdrowie, proszę pana.
0: Kuba Strzyczkowski, a my dziękujemy. Halina Wachowicz, Tomasz Matlingiewicz, Marek Niedźwiecki. Jeszcze Wayne Johnson na zakończenie i będzie 12. Miłego.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tu Radio 357, 12.
2: Co państwo na to?
1: 18 czerwca, czwartek. Michał Foltek, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. W warszawskim Szpitalu Południowym stworzono nieoficjalnie szybką, komfortową ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. Sprawę ujawnił portal zero.pl i redaktor Patryk Słowik. Jak czytamy w artykule, gdy inni pacjenci musieli czekać po 5 godzin na rejestrację, politycy i członkowie rodzin mieli wykonywane badania po 10 minutach od rejestracji. Nie musieli czekać w publicznej poczekalni. Wydzielono dla nich zaciszny pokój z kanapą, fotelami, telewizorem. Z dokumentacji medycznej oraz z wypowiedzi pracowników Szpitala Południowego wynika, że to koordynator SOR Dawid Kacprzyk w publicznym szpitalu stworzył przychodnie dla polityków. Dawid Kacprzyk to lekarz, do niedawna polityk koalicji, który rozsławił swoje imię niebotycznymi zarobkami. Problem w tym, że nie zarabiał uczciwie, ponieważ jak ustalili dziennikarze, w trakcie swoich dyżurów prowadził bardzo aktywną działalność polityczną, także występował w mediach. Został zwolniony niedawno z pracy w Szpitalu Południowym. A dziś pytanie, czy każda władza z czasem psuje się? Pan Bartek czeka na państwa telefony 510-357-357. Czy każda władza z czasem psuje się? Czekamy na telefony, komentarze, no i oczywiście sonda, a w naszej aplikacji jak zwykle 2 minuty po południu. Redaktor Patryk Słowik jest moim gościem, dziennikarz portalu zero.pl, autor artykułu o patologii w Szpitalu Południowym, dziennikarz, który zbierał materiały w tej sprawie. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się.
3: Kłaniam się.
1: Domyślam się, rozumiem, że dysponuje pan wypowiedziami pracowników, dokumentami, które potwierdzają to, co działo się w szpitalu w Warszawie, to, co pan opisał.
3: Tak, i chyba reakcje na publikacje pokazują. Nikt właściwie temu nie zaprzecza.
1: To prawda. Kto wydawał polecenia, prośby lekarzom badającym VIP-ów politycznych z koalicji? To był pan doktor Dawid Kacprzyk osobiście?
3: Tego nie wiem. Nie chcę zmyślać, tego nie wiem, czy on wydawał polecenia, czy ci lekarze sami wiedzieli, że się mają kimś zająć w inny sposób. Nie wiem, to nie wynika z dokumentów, natomiast z relacji osób zatrudnionych w Szpitalu Południowym, z którymi rozmawiałem, wynikało, że taki był zwyczaj, więc czy za każdym razem to musiało wynikać z polecenia? Chyba nie.
1: Ja rozumiem, że to byłby zwyczaj wieloletni. To nie był jednostkowy przypadek, czy tak?
3: To nie był jednostkowy przypadek, natomiast zwyczaj wieloletni to chyba za dużo powiedziane. To, co mam udokumentowane, to mam udokumentowane około 1,5 roku.
1: Lekarz, o którym mówimy, pan doktor Kacprzyk, zarobił 1 600 000 w ciągu roku. No tyle, że prawdopodobnie sprawę bada zresztą prokuratura, nie będąc na wszystkich dyżurach, za które miał zapłacone. Został wyrzucony z szeregów Koalicji Obywatelskiej, został zwolniony ze szpitala, znaczy rozwiązano z nim umowę, bo to była relacja B2B. Prokuratura zainteresowała się również tym, co działo się w Szpitalu Południowym w sprawie tej specjalnej opieki, o której rozmawiamy. Czy ktoś z prokuratury już zwracał się do pana?
3: Nie.
1: A jeżeli zwróci się, to rozumiem, że ujawni pan źródła swoich informacji, ujawni dokumenty?
3: Źródeł informacji nie ujawnię, natomiast zaoferowałem już prokuraturze okręgowej w Warszawie, że gdyby chciała przyspieszyć to postępowanie, to jestem w stanie wskazać konkretne daty i nazwiska konkretnych pacjentów, żeby prokuratorzy najzwyczajniej w świecie byli w stanie szybko dotrzeć do tych dokumentów, do których trzeba dotrzeć. Pamiętajmy o jednym. Na szpitalnym oddziale ratunkowym dużego szpitala jest bardzo wielu pacjentów. Z punktu widzenia śledztwa, które wszczęła prokuratura, jest to zadanie na kilka miesięcy.
1: No to mocno, no właśnie, czyli mocno ewentualnie pomoże pan pracy prokuraturze, mocno ułatwi działanie, choć rzeczywiście podkreślmy to, nie musi pan na mocy prawa prasowego ujawniać źródeł informacji.
3: Nie, to źródeł informacji w ogóle nie będę ujawniał. Jestem w stanie po prostu, prokuratura ma dostęp do tych wszystkich dokumentów. Jestem w stanie wskazać, które dni i które sytuacje powinny wzbudzić zainteresowanie. To jest o tyle też w moim interesie. Ja jestem przekonany, że wystąpiła taka sytuacja, jaką opisałem. Mhm. Zresztą nikt w sumie tego nie neguje. Pierwsze rozliczenia w Szpitalu Południowym też to pokazują. Natomiast
1: tak, bo dodajmy, przepraszam, że przerywam, żeby Ratusz Warszawski zlecił audyt w szpitalach w Warszawie. No i są wyniki, pierwsze wyniki audytu. Zaczęto od Szpitala Południowego. Te wyniki audytu wskazują na to, że po prostu dochodziło tam do grubych nieprawidłowości.
3: Więc z mojego punktu widzenia ja na pewno nie będę mówił prokuraturze, skąd wiem, kiedy dochodziło do nieprawidłowości, ale mogę wskazać kiedy. Najzwyczajniej w świecie śledczym dzięki temu uda się szybciej załatwić temat.
1: Z pana informacji zebranych dowodów, co wynika? Jak opieka nad politykami wyglądała w praktyce? Przychodzi taki polityk do szpitala i co? Ktoś kieruje go do sali dla VIP-ów? Ktoś się nim opiekuje?
3: Ta sala dla VIP-ów, ja wiem, że ona ładnie wygląda w obrazku i media skupiają się na niej, natomiast jest mniej istotnym elementem tej historii. Istotniejszym elementem tej historii jest to, że niektórzy politycy i członkowie ich rodzin przychodzili na szpitalny oddział ratunkowy szpitala, Warszawskiego Szpitala Południowego, i otrzymywali świadczenia medyczne, to znaczy badano ich.
1: Czyli kompletne badania, tak?
3: I tak jak na kolonoskopię, w Polsce czeka się obecnie kilka miesięcy, w niektórych miejscach nawet do roku.
1: Chyba że zapłaci się prywatnie, to wtedy się nie czeka.
3: Tak. To w Warszawskim Szpitalu Południowym niektórym politykom wykonanie takiego badania zajmowało tyle czasu, ile dojechanie własnym samochodem czy taksówką z domu do szpitala. Mhm. I mnie to dużo bardziej oburza niż ten salonik dla VIP-ów. Jego oczywiście nie powinno być. Zresztą jego już nie ma. Wczoraj wynoszono z niego meble. Natomiast dużo bardziej oburzające jest to, że stan polskiego systemu ochrony zdrowia jest taki, że dzisiaj, jeżeli trzeba wykonać badania, to trzeba za to albo zapłacić, albo czekać wiele miesięcy. W Warszawskim Szpitalu Południowym niektórzy nie musieli czekać.
1: Ma pan rację. Dla mnie ten salonik może jest mniej ważny, ale stanowi taki symbol całej tej historii. Dodajmy, że mówimy o specjalnych oddziałach szpitalnych, oddziałach, które zostały stworzone i funkcjonują jako te, czy też powinny funkcjonować jako te, które ratują zdrowie. Tam trafiają ludzie z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia. Panie redaktorze, no nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Dyrekcja szpitala musiała wiedzieć o tym, że taki prywatny, polityczny szpital funkcjonuje w placówce. Ktoś przecież podpisywałby dokumenty, ktoś zatwierdzał. Ludzie musieli o tym wiedzieć, łącznie z dyrekcją.
3: Wydaje mi się dość brawurową tezą, by nikt z dyrekcji nie wiedział, że w jednym z pomieszczeń szpitalnych oczekują na badania politycy. Nie jest to oczywiście nigdzie napisane, nie ma dokumentu, a przynajmniej nic nie wiadomo na ten temat, żeby dyrektor akceptował to na piśmie. Natomiast opcje są dwie. Albo dyrekcja szpitala nie ma pojęcia, co się dzieje u niej w szpitalu, a zakładam, że to nie jest ten przypadek. Gdyby był, to źle świadczy o tych, którzy zarządzają szpitalem. Albo wiedzieli i akceptowali. Z tego, co widziałem, zapowiedź Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Już Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wystąpił do Rady Nadzorczej Wyborczej o odwołanie jednego z członków zarządu szpitala. Kłopot jest inny, mianowicie przewodniczący Rady Nadzorczej powiedział wczoraj w mediach, że on się z mediów dowiedział o nieprawidłowościach. Wolałbym, to jest dla jasności polityk Koalicji Obywatelskiej, osoba bez doświadczenia w nadzorze, wolałbym, żeby nadzór nad działalnością szpitali sprawowali fachowcy, a nie politycy, którzy dowiadują się z mediów o patologii.
1: No to takie, wie pan, życzenie każdego z nas, ale zdaje się, że niemożliwe do zrealizowania, bo wiemy, jak obsadzane są stanowiska w placówkach publicznych, nie tylko w szpitalach, także w spółkach Skarbu Państwa. Nie podał pan nazwisk ani polityków, ani członków ich rodzin przyjmowanych w sposób specjalny. Rozumiem, że wyszedł pan z założenia, że bez względu na okoliczności pacjenci mają prawo do prywatności.
3: Z dwóch powodów nie podałem. Pierwszy jest ten, o którym pan wspomniał, to znaczy wydaje mi się, że pół żartem, pół serio, polityk też człowiek i nawet jeżeli dochodziło do nieprawidłowości, to nie chcę wskazywać, którzy politycy się leczą, kiedy się leczą, ani na co się leczą. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, moim zdaniem ten temat jest znacznie istotniejszy systemowo. To znaczy skupienie się na jednym czy drugim nazwisku byłoby kolejną awanturą polityczną na kilka dni. Byłoby oczekiwaniem, żeby konkretny polityk zarezygnował ze stanowiska i by się skończyło. Natomiast tutaj, i wydaje mi się, że to nawet udało się osiągnąć, przynajmniej dotychczas. Tutaj dyskusja toczy się o pewnym standardzie. To znaczy standardzie z jednej strony politycznym, ale z drugiej strony o takiej patologii występującej w społeczeństwie. I wydaje mi się, że także z tego powodu te nazwiska są mniej istotne, ale też, bądźmy szczerzy, już ta giełda nazwisk
1: ruszyła.
3: Ruszyła i już część z tych nazwisk zostało opublikowane.
1: To ja tylko zapytam, czy to byłoby z tego, co pan ma udokumentowane, bo oczywiście skala procederu może być szersza. To już zadanie dla prokuratury, ale to byłoby kilkanaście, kilkadziesiąt, więcej osób?
3: Moim zdaniem kilkanaście bez wątpienia, być może kilkadziesiąt. Mówię być może z jednego powodu, bo są przypadki, gdzie widzimy polityka, który trafia do szpitala, natomiast stan zdrowia tego polityka rzeczywiście nie jest najlepszy. Ja nie umiem ocenić każdego jednego przypadku, nie jestem przecież specjalistą od medycyny ratunkowej. Mogły być takie sytuacje, w których ci politycy zostali potraktowani tak samo jak inne osoby, to znaczy wymagali szybkiej pomocy i szybko w szpitalu pomagano. No o to chodzi w szpitalu, żeby szybko pomóc komuś, kto tego wymaga, potrzebuje. Natomiast na pewno było kilkanaście przypadków sytuacji, gdzie ta pomoc była udzielona szybko, a nie była niezbędna. To znaczy, powiedzmy wprost, do szpitalnego oddziału ratunkowego nie idzie się z przeziębieniem. Jeżeli ktoś wszedł z przeziębieniem do szpitala i miał wykonywane w pierwszej kolejności świadczenia, a ktoś inny czekał z połamanymi nogami, no to jest patologia.
1: No tak, ale muszę pana zmartwić. Czasami na SOR trafiają pacjenci, którzy de facto dolega im jedynie przeziębienie, a po prostu chcą się przebadać. Symulują jakąś dolegliwość, co powoduje reakcję, uruchamia ścieżkę.
3: I oni czekają zazwyczaj po kilka albo kilkanaście godzin, gdy jest kolejka.
1: Tak.
3: A ci politycy nie czekali.
1: Patryk Słowik, dziennikarz portalu zero.pl, autor artykułu o sytuacji w Szpitalu Południowym. Panie redaktorze, dziękuję za spotkanie i spotkamy się na antenie, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13:00. Zatem do usłyszenia.
3: Dziękuję, kłaniam się.
1: 14 minut po południu. Czy każda władza z czasem psuje się? Co państwo na to? 510-357-357. Jak traktować tę historię? Czekam na państwa telefony, czekam na komentarze w naszej aplikacji oczywiście Sonda. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry. Halo?
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bliżej mikrofonu poproszę, bo strasznie coś dudni.
4: A teraz troszeczkę lepiej.
1: Lepiej, bardzo proszę.
5: Panie Kubo, w swojej naiwności zadał pan pytanie, ile pieniędzy potrzeba. Ja powiem czakowo-norisowo, wszystkie, po prostu wszystkie. Władza deprawuje zawsze. Ja się nie dziwię temu, dlaczego tak się stało, bo po prostu można. Bo jest to centralnie niekontrolowalne, a jak szczegółowo to skontrolujemy, wydamy dodatkowe pieniądze podatników. To jest jasne. Ale ważniejsze jest to, że Polacy muszą w końcu przyznać, że ten system nie działa. Użyję trochę nomenklatury fryzjerskiej i przepraszam za to określanie. Gówniane zaczeski nie zadziałają. Trzeba po prostu głowę zgolić na zero. Mm-hmm. Tak? W 2003 roku bodajże Lewica, Lewica postkomunistyczna zlikwidowała kasy chorych z hasłem, że nie wszyscy będą mieć równy dostęp do leczenia. Ja uważam, że to był straszliwy błąd. Musimy wrócić do tego systemu. To musi być ochrona zdrowia w pełni prywatna, opisana tylko i wyłącznie rządowo jakimś standardem. To żaden rząd nie może mieć w swoich łapskach pieniędzy na zdrowie i mieć jakiegokolwiek wpływu politycznego na to zdrowie. I wtedy to się uda. To jest proste. Pan mówi, że niemożliwe. Ja mówię, że możliwe. Tylko jest to radykalne odcięcie rządu od pieniędzy na zdrowie.
1: Czyli dochodzimy do wniosku, że niemożliwe, bo któraż władza zrezygnuje z władzy. Ale panie Tomaszu, bardzo mi się podoba i wręcz imponuje mi pana optymizm. Bardzo dziękuję za komentarz. Pozdrawiam.
5: Dziękuję.
1: Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
6: Witam. Ja mam właśnie otwartą stronę Koalicji Obywatelskiej i przyznam się panu, że jestem jedno kliknięcie od dołączenia do szeregów tej zacnej, patriotycznej organizacji, no ale zastanawiam się nadal nad plusami.
1: No, z tych nad plusów czym? Na pewno, przepraszam?
6: Nad plusami wstąpienia do tej zacnej organizacji.
1: To wie pan.
6: Tak. No ale wie pan, ja sobie tutaj nawet kilka już sobie wymyśliłem. Na przykład pierwsza, no nie trzeba mieć żadnych poglądów, albo można mieć wszystkie poglądy świata, w zależności od sondaży. Mm-hmm. Można mieć na przykład w dużym pokoju pod panelami w swoim domu ukryte 4 miliony złotych w gotówce brudnych pieniędzy, tak jak minister Nowak. I też głos w głowie nie spada. A w końcu można być posłem Koalicji Obywatelskiej, być może dojdę tak daleko. I będę mógł zagłosować za budżetem, który opiewa na 300 miliardów deficytu i zadłużyć państwo na 300 miliardów, a później leczyć się w publicznym szpitalu za darmo, bez kolejki i oczekiwać sobie w pokoju VIP, być może z ośmiorniczkami, kto wie. A jeszcze jedna ciekawostka, panie Kubo.
1: A rozumiem, że to wszystko dla pana nęcące.
6: Tak, nęcące. Jestem jedno kliknięcie od tego, także przy następnym telefonu panu podam, ale mam jedną ciekawostkę dla pana, bardzo ciekawą i dla słuchaczy. Policzyłem sobie deficyt państwa od 1989 roku i przez 35 lat do 2024 roku zadłużyliśmy się na 1 bilion złotych, a ten rząd, według szacunku, bo jeszcze jeden rok budżetowy przed nami, nie wiem jaki będzie deficyt, ale zakładam, że nie mniejszy niż w tym roku. Ten rząd w ciągu 4 lat zadłuży nas również na 1 bilion złotych. W ciągu jednej kadencji Sejmu zadłużymy się na taką kwotę jak przez ostatnie 35 lat. Brawo, pogratulować i zróbmy znowu to samo w następnych wyborach.
1: Panie Mateuszu,
6: i tak do końca świata.
1: Dajmy szansę innym słuchaczom. Pozdrawiam pana. 18 minut po południu. Czy każda władza z czasem psuje się? Pan Michał. Panie Michale, dzień dobry. Halo.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
7: Udzielając odpowiedzi na pytanie zadane w audycji, tak. Każda władza się psuje.
1: Czyli to jest taki proces nie do uniknięcia, tak?
7: Praktycznie nie. Można to spowalniać tylko. Jest bardzo interesująca książka, która mówi właśnie o rozkładzie władzy, rozkładzie elity władzy i ostatecznym upadku państwa. Mukadima niestety jest tylko po angielsku dla nas dostępna. I to jest jeden z ostatnich etapów, kiedy władza staje się odcięta od... żyje w luksusie i staje się odcięta od realiów społeczeństwa.
1: Są jak u Orwella zwierzęta równe i równiejsze.
7: Dokładnie tak. Natomiast ja nie chciałbym tutaj pokazywać jakiejś konkretnej partii politycznej jako prowodyra albo jako przyczynę, tylko pan profesor Gwiazdowski już dawno mówił o przyczynie rozkładu klasy politycznej w naszym kraju i są to szeroko pojęci działacze. ludzie, którzy tacy jak pan Kacper, nie pamiętam jego nazwiska w tym momencie, ten radny, który...
1: No tak, pan lekarz, tak? Postać pan Dawid konkretnie.
7: O, przepraszam, nie Kacper. Tak, pan Dawid. Więc on wpadł dlatego, że widzieliśmy jego rozliczenie majątkowe. Natomiast jest stado, tysiące, grube tysiące działaczy, którzy są wynagradzani za swoje zasługi dla partii, ale nie widnieją w żadnych tego typu rozliczeniach. I to oni, nagrody dla nich pustoszą skarbiec państwa, to oni odpowiadają za tworzenie i potem wymiany stołków we wszystkich spółkach państwa i to jest plaga, którą każda partia polityczna, która chce w Polsce odnieść sukces, spada. Niezależnie, czy jest to partia młodych ludzi, czy jest starszych, czy jest prawa, czy z lewa, ostatecznie wpada w te same kolejny, ponieważ mamy tą patologię, o której pan profesor mówił już od dawna.
1: Pozdrawiam pana.
7: Serdecznie.
1: Pan Bartek, panie Bartku, halo, dzień dobry.
8: Halo, dzień dobry.
1: Witam.
8: Pan czyta mi w myślach, bo ja w sumie chciałem zaproponować ten temat wczoraj, tylko że ze względu na te nerwy, bo na tym to zapomniałem jakoś już powiedzieć. A zacznę też od takiej śmiesznej właśnie, co mi się wczoraj wydarzyło, bo proszę sobie wyobrazić, wczoraj dostałem jako nauczyciel na wakacje pomoc z funduszu szkolnego, która wynosiła równiusieńkie 1000 zł. Ale proszę mi uwierzyć, ja w pierwszej chwili po tych wszystkich sprawach, które media podają, nie zauważyłem tego przecinka i przez chwilę myślałem, że milion mi też przesłali i że będzie kolejna. Nawet teraz już wiem, dlaczego jest te takie resztówki. Odpowiadając szybko na pytanie, całkowicie się zgadzam z poprzednim słuchaczem. Można by wymieniać te przykłady i w Konfederacji, tam sprawa tego Bełchatowa, gdzie jedne miasto, gdzie przyjęli władzę od razu w zarządzie, tam oczyszczania się z nas jakiś działacz. Tutaj mogę, zarówno koalicja, PiS, to się nie zmieni. Ja powiem szczerze, polecałbym, tak jak wczoraj polecałem też do czytania, polecałbym książkę Benjamina Constanta. Nie wiem, czy dobrze wymieniłem, ale to francuski autor, filozof sprzed 200 lat. Jak ja, proszę pana, zacząłem czytać jego dzieło Zasady polityki, króciutkie, to ja myślałem, kurczę, facet żył 200 lat temu, a jakby analizował dzienniki telewizyjne w Polsce z zeszłego tygodnia. I tak mówiąc szczerze, wie pan, co jest najbardziej smutne? Bo ja powiem tak, ja jestem oczywiście zwolennikiem tej czy pewnej partii, ale powiem tak, ja wiem jedno, w każdej partii są też zwykli działacze, tacy szeregowi, uczciwi, z którymi ja naprawdę znam, szanuję ich, mimo że się nie zgadzam z ich poglądami. I najsmutniejsze jest to, że to oni teraz zapłacą za to, bo ludzie będą na nich pluć i wyciągać te kwestie, podejrzewając, że oni też coś mają za uszami, a naprawdę w każdej partii jest wielu wartościowych ludzi, tylko niestety płacą za błędy tych z góry. A kończąc mój wywód, chciałbym tylko przypomnieć słynne na taśmach pana Obajtka, jak to pan Obajtek rozczulał się nad panem Kacprem Płażyńskim. Pamięta pan, co on tam stwierdził? Że chłopak ma jeden problem. Jest zbyt uczciwy. No i to jest, można powiedzieć, takie spuentowanie tego, w czym się teraz znajdujemy.
1: 22 minuty po południu.
8: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. Czy każda władza z czasem psuje się? Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju, witam, halo.
9: Dzień dobry, witam panie Kubo.
1: Dzień dobry panu, witam.
9: Ja się dziwię, że ludzie są zdziwieni jeszcze taką sytuacją w ogóle. No bo to on sam tego nie zainicjował, sam tego nie wykonał, nie działał sam. Czuł się
1: potrzebny i bezkarny, tak?
9: Upoważniony. Nie zastanawia już. Chciałbym w sumie na tym etapie spuentować i pozdrowić wszystkich uśmiechniętych wyborców i wyborców świętego PiSu. I to w zasadzie tyle. A takich newsów, wie pan co, za 2 tygodnie już tego nikt nie będzie pamiętał, już będą nowe nowinki.
1: W tym przypadku, panie Andrzeju, podejrzewam, że ciężko będzie to zasłonić czymkolwiek na długo. Pozdrawiam, pan Marcin. Panie Marcinie, do usłyszenia. Panie Marcinie, witam, halo.
10: Dzień dobry,
1: dzień dobry panu.
10: To ja. Nie
1: witam, wiem, tak.
10: Dziękuję. Panie Kubo, tak, czy każda władza w końcu prowadzi do zepsucia? Oczywiście, że tak. Czy to władza lokalna, czy to władza krajowa, to prędzej czy później z każdego, choćby nawet to, co mnie z punktu widzenia 37-letniego idealisty jeszcze, mimo wszystko, wierzącego gdzieś w jakieś ideały człowieka, przeraża mnie to, że że idą, często idą do tej polityki ludzie rzeczywiście, czy z lewej, czy z prawej strony, tacy czysto ideowcy. Mhm. A po jakimś czasie widać, jak te pieniądze ich psują. Nie wiem, czy tu powinna być zrobiona właśnie.
1: Ale dlaczego tak się dzieje, panie Marcinie? Myśli pan, że okazje zmieniają człowieka?
10: Pazerność, zwykła ludzka pazerność, tak jest. Tak, to jest zwykła ludzka pazerność. Jak przeczytałem, jak dotarła do mnie ta informacja właśnie o tym pięknym panu doktorze, tak, który zrobił, no to dla mnie to się w głowie nie mieści. Partia, która chce się, mieni się w nazwie, ma obywatelska, takie coś robić, już nawet abstrahując od poparcia politycznego, czy popieram tych, czy tamtych, tak? A ja myślę, to jest woda na młyn dla wszystkich. Ale to jest taka sytuacja, to jest już zupełna bezczelność. Czy ten człowiek myślał, że to prędzej czy później nie wyjdzie? Zapewne tak myślał, że pewnie wyjdzie, ale co swoje,
1: albo myślał, że po prostu będzie chroniony, bo jest umocowany politycznie. Panie Marcinie, kończę, bo wielu słuchaczy czeka. Dobrego dnia, pan Marek. Panie Marku, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, szybko dzisiaj poszło.
1: Witam.
11: Panie Kubo, problem, według mnie problem nie dotyczy tego szpitala, tej partii, tylko problem...
1: Nie, systemu całego.
11: Nie, problem dotyczy lekarzy. Lekarzy. Rozpuściliśmy to towarzystwo niemiłosiernie. Pan prowadzi firmę.
1: Ale co to znaczy rozpuściliśmy? Wie pan, bo ja się zastanawiam, że teraz efektem, bo co zrobi rząd? No, rząd będzie chciał pokazać, że bardzo groźnie i szybko reaguje. I na przykład już czytam o zapowiedziach, że lekarze nie dostaną podwyżek, albo dostaną te podwyżki na takim minimalnym poziomie. A potem oczywiście, potem rząd się będzie zastanawiał, co tu zrobić, żeby obciąć zarobki lekarzom. A wie pan, no są różni lekarze. No jedni pracują bardzo ciężko i zarabiają ciężkie pieniądze, ale my na tych lekarzy, których nie mamy, których mamy za mało, jesteśmy po prostu skazani.
11: Już odpowiadam na pytanie.
1: Bardzo proszę.
11: Rozpuścili. Pan prowadzi działalność gospodarczą, pan płaci za prąd, gaz, za wynajem, za jakieś przeglądy urządzeń, czy nie? Płaci pan.
1: Płacę, no tak, oczywiście.
11: No widzi pan, a pan doktor sobie przyjmuje w prywatnym szpitalu, w godzinach swojej pracy.
1: Ale to ma pan pretensje do lekarzy? To niech się pukną w głowę politycy. My mamy panie Marku...
11: Ryba psuje się od głowy, tak.
1: Ale ja wiem, do czego pan zmierza. Pan doktor Dawid Kacprzyk rozliczał się zgodnie z prawem. Korzystałby z umowy B2B, był na ryczałcie i uwaga, płacił 14% podatku dochodowego, bo pewnie o tym pan chciał wspomnieć.
11: Też. Fajnie, że pan wspomniał o tym, że ten ktoś, każdy ma swoich przełożonych, prawda? I ja bym bardziej wyciągnął rękę w stronę ich przełożonych. Co oni robili, skoro pan doktor miał być 11 godzin w szpitalu, no to chyba zauważyć, czy jest, czy nie jest, prawda?
1: Tak. Czy ktoś zwrócił uwagę, że podczas dyżuru występował i perorował w telewizji, prawda?
11: Dokładnie tak. Wie pan co, lekarze są wiecznie zmęczeni, więc wiecznie niezadowoleni. Nie ma kwoty, której by im wystarczała. Poprzednikom powiem tylko tak. Pamiętam afery temu panu, który się zastanawiał nad kim głosować. Przypomnijmy sobie afery pani Witek, mąż jej leżał na OIOM-ie, nie wiem jak długo. Przypomnijmy sobie aferę pana Ziobry, gdzie sądzi się chyba do dzisiaj z państwem w sprawie ekspertyzy swojego taty. Także no, trzeba to wszystko bardziej rozważyć. Ja polecam wszystkim kabaret moralnego niepokoju i sketch pod tytułem Szwagier Andrzej. To są nasi lekarze. I przepraszam mojego kolegę Wojtka.
1: Pozdrawiam pana, panie Marku. 510-357-357. Czy każda władza z czasem psuje się? Co państwo na to? Czekamy na kolejne telefony, na komentarze w aplikacji Sonda, a pan Andrzej na antenie. Panie Andrzeju, halo?
12: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Dzień dobry panu, witam.
12: Bo to oczywiście psuje się, potwierdzam, odpowiadam twierdząco, widać to doskonale w Poznaniu. Teraz głośna afera z jednym lekarzem, Wynika to chyba z warszawocentryzmu wszystkich mediów, ale doskonale to zepsucie władz widać w Poznaniu. To, że Poznań jest daleko od władz koalicji rządzącej i koalicja rządząca nie interesuje się, co się dzieje w Poznaniu. Z tego cieszy się kilkaset, kilkanaście osób, które zarabiają grubo ponad 1 000 000 złotych w spółkach miejskich. I nic się z tym nie dzieje. Nie ma żadnej afery. A poznaniacy

0: psuje. Każda władza się psuje i nie oszukujmy się. Ci, co mają władzę, mają pieniądze, no to im odbija palemka.
1: 12.30, tu Radio 357, audycja Co Państwo na to. Pani Maria Libura jest moim gościem, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam, dzień dobry, kłaniam się pani.
2: Dzień dobry.
1: Historia specjalnej opieki nad politykami w szpitalu południowym to jest przykład po prostu na bezczelność, cwaniactwo grupy polityków, a może taki szerszy obraz patologii całego systemu. Systemu, który, jak wiemy, nie domaga, no i wyzwala wśród niektórych pacjentów kombinatorstwo.
2: Panie redaktorze, raczej jest to, powiedziałabym, skutek niż błąd systemu. Nasz system publiczny jest ogromnie niedofinansowany i bardzo źle poukładany. System publiczny powstał po to, by priorytetyzować pacjentów w zależności od ich potrzeb, tak? Czyli jak w systemie komercyjnym, który nie działa na rzecz dobra publicznego, to cena jest istotnym elementem dostępności, to w systemie publicznym chcemy, żeby dostępność zależała od potrzeby medycznej. Jeżeli ten system jest, co do zasady, ma za krótką kołdrę, czyli od reformy pod koniec lat 90. ustawiono składkę zdrowotną tak, że wiedziano z góry, że ona nie pokryje potrzeb naszego społeczeństwa, to było jasne, że pojawi się po pierwsze równoległy system komercyjny, nie rozdzielono tych dwóch systemów i teraz dziwimy się, że mamy dokładnie to, co żeśmy sobie zaprojektowali.
1: No prawda? Tak, ale do Polaków docierają informacje, ile wydajemy z budżetu, a to przecież pieniądze podatników na system ochrony zdrowia. No i pewnie niektórzy łapią się za głowę, bo w tym roku na przykład wydamy prawie 248 miliardów złotych. To jest rekordowa suma. Nigdy nie wydaliśmy w historii więcej. Co więcej, te wydatki przecież wystarczy spojrzeć, porównać rok do roku. Co roku rosną i ciągle brakuje. Czy tak już będzie zawsze?
2: Można, zawsze trochę brakuje. Nie ma systemu ochrony zdrowia, który zapewnia wszystkie potrzeby. Natomiast można nawet za te pieniądze, które mamy, uzyskać jeszcze lepszy rezultat. To znaczy, moglibyśmy mieć więcej za te pieniądze, ale gdybyśmy chcieli mieć taki dobrze funkcjonujący system, to powinniśmy płacić za niego jeszcze trochę więcej, natomiast zupełnie inaczej go zorganizować. Czyli same pieniądze tutaj nie pomogą, ponieważ sposób organizacji systemu zachęca na przykład do nadprodukcji świadczeń. I Polska ma taką dziwną sytuację, że jednocześnie mamy słabe na tle Europy Zachodniej wskaźniki zdrowotne, ale jak popatrzymy się na przykład na taki śmieszny wskaźnik jak liczba konsultacji na głowę mieszkańca na rok, to okaże się, że my mamy powyżej średniej dla OECD. Tak? Czyli my mamy dużo konsultacji, relatywnie, prawda, tutaj się nawet jesteśmy powyżej średniej, ale jednocześnie z tych konsultacji często mało wynika. Dlaczego? Bo to jest opieka pofragmentowana, tak? Czyli pacjent dostaje skierowanie w związku z jakimś podejrzeniem jakiejś choroby na badanie, a to badanie ma na przykład za pół roku. Potem czeka miesiąc na opis badania obrazowego, ale kiedy trafia do lekarza, to może się okazać, że to badanie w zasadzie należałoby powtórzyć, prawda? Innymi słowy, naszym problemem jest to, że pacjent nie jest prowadzony jasną ścieżką. I co więcej, ten system zachęca do walki wszystkich ze wszystkimi. Czyli lekarze licytują stawki. Szpitale próbują
1: chcą przyciągnąć lekarzy i mieć lekarzy, tak.
2: Ale tych, którzy mają dobrze wycenione. I nie widzimy, że za tym wszystkim stoi regulacja. To znaczy, że tym cichym powiedzmy maszynistą tego pociągu jest państwo, to strona publiczna.
1: Co więcej, ja droga pani, obawiam się, że po tej aferze i z zarobkami, i specjalną opieką polityczną, lekarską, władza wyciągnie szybkie, pochopne wnioski, będzie chciała pokazać, zadziałać bardzo doraźnie, co tym bardziej zaszkodzi systemowi, bo na całej aferze na przykład ucierpią lekarze, bo już czytam, że w koalicji rządzącej rośnie presja, by ściąć podwyżki dla lekarzy do minimum. No, bo

0: bo władza będzie chciała pokazać, że panuje nad sytuacją.
1: I tu mamy jeszcze inny problem. Dlaczego my mamy te kominy płacowe? No między innymi właśnie przez to, że nie regulujemy wycen. Czyli są takie obszary, świadczenia, które są wycenione bardzo dobrze i szpital na nich zarabia, i takie, które są wycenione bardzo źle i szpital na nich co do zasady traci. To nie ma nic wspólnego z potrzebami medycznymi populacji, prawda? I jeżeli tego nie uregulujemy, to tnąc tylko i wyłącznie wynagrodzenia, nie doprowadzimy do tego, że te na przykład niedofinansowane obszary nagle staną się dla szpitali opłacalne. To jest jedna sprawa. Druga, właściwie we wszystkich państwach wysoko rozwiniętych strona publiczna ma różne narzędzia, które pozwalają ograniczać inflację płac w sektorze. Jest globalna konkurencja o kadry medyczne, również o lekarzy. I wszystkie państwa, tak, czy popatrzymy się na Francję, na Wielką Brytanię, tak, one mają swoje narzędzia, którymi tą inflację płac próbują ograniczać. Bo ogromnym problemem w tej chwili wszędzie w Europie jest metropolizacja medycyny. Czyli kadry starają się skupić w dużych miastach.
0: Ja rozumiem, skąd biorą się tak duże zarobki lekarzy? Lekarze specjaliści oczekują w tej chwili zarobków od 280 do 300 zł nawet za godzinę. Rozumiem, że brakuje ich i dyktują warunki. Tak to wygląda?
1: To jest tylko część problemu, bo drugą stroną są na przykład warunki pracy. I jeżeli popatrzymy się na szpitalne oddziały ratunkowe, to mamy w Polsce takie, które oferują hiperstawki, a i tak nikt nie chce tam pracować.
0: No ale jeśli szpitale powiatowe nie będą przyciągały wyższymi stawkami, to po pierwsze stracą lekarze, po drugie my też na tym stracimy, bo wystąpi to zjawisko, o którym pani wspomniała, czyli metropolizacji
1: i ucieczki do sektora komercyjnego. To są realne zjawiska i dlatego tutaj nie jest dobrze wykonywać bardzo gwałtowne ruchy związane z jakąś konkretną aferą. Należałoby po pierwsze dokonać reformy chociażby i wprowadzić prawdziwą sieć szpitali i przeorganizować system, dlatego że my tymi kadrami, które mamy w tej chwili, prawdopodobnie moglibyśmy po różnych zmianach strukturalnych zaopatrzyć potrzeby społeczeństwa, ale to wymagałoby po pierwsze przywrócenia odpowiedzialności za system. Bo obecnie de facto nikt nie jest odpowiedzialny za to, że na przykład gdzieś się pojawia pustynia medyczna. Tak? Czyli jeżeli dany powiat zdecyduje się zrestrukturyzować i zamknie ileś oddziałów i to skutek tego jest taki, że nagle populacja nie ma dostępu, mieszkańcy nie mają dostępu do potrzebnych im świadczeń, to w zasadzie nikt w Polsce za to nie odpowiada. I patrząc się tak już w przód, jakby myśląc o reformie, to najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby zachować ten centralny pobór naszych składek czy jakichś innych danin na zdrowie, bo tam jest potrzebna taka redystrybucja zgodnie z potrzebami, żeby nie okazało się znowu, że bogate regiony mogą fundować pacjentom nawet homeopatię, a biednych nie stać na podstawy. Natomiast trzeba zregionalizować odpowiedzialność za dostarczanie świadczeń.
0: Ja to rozumiem, próbuję, ale jeszcze dwa wątki chciałbym, bo gołym okiem widać, że w wielu szpitalach koszty funkcjonowania po prostu przewyższają przychody, prawda? Stąd się biorą kłopoty, długi. A na te koszty szpitala składają się między innymi płace, przecież zarobki lekarzy. No, jeśli im się powie, dyrekcja szpitala powie, kochani, zarabiacie za dużo, no to oni odpowiedzą bardzo grzecznie, to dobrze, to przenosimy się do prywatnych placówek albo wyjeżdżamy za granicę. To jest patowa sytuacja. Jak z tego wybrnąć?
1: Potrzebne jest uregulowanie wzajemnych relacji pomiędzy systemem publicznym a komercyjnym. I tutaj nie mówimy o prywatnych placówkach, bo część placówek prywatnych działa tylko w ramach systemu publicznego, na przykład większość POZ-ów, prawda? Więc tutaj to rozróżniajmy te dwa działy jakby, tak? Że to komercyjny, a prywatny to nie jest to samo. I oczywiście bez pewnego rozgraniczenia tej działalności, która jest robiona not for profit, prawda, nie dla zysku i działalności leczniczej prowadzonej głównie z myślą o zysku, one powinny być inaczej traktowane. Ale jeszcze patrząc się jeszcze inaczej, to problem lekarzy kontraktowych to jest tak naprawdę część problemu polskiego systemu podatkowego.
0: To prawda. A tak? Właśnie, to cieszę się, że bo to jeszcze ostatni wątek, który chciałem podnieść w rozmowie z panią, bo mamy tak skonstruowany system podatkowy, że na przykład lekarz, no bohater dnia, zarabiający rocznie 1 600 000 zł, zapłacił 14% podatku, no bo był na ryczałcie i na umowie B2B ze szpitalem, oraz 1385 zł składki zdrowotnej miesięcznie. Czyli pracujący na etacie w Polsce to są po prostu frajerzy, którzy de facto utrzymują system opieki zdrowotnej.
1: I to jest rzecz, którą przede wszystkim trzeba byłoby zmienić i nie dotyczy jednej grupy zawodowej. Mamy badania, które pokazują, że ta jednoosobowa działalność gospodarcza, jakby się, to tak naprawdę są dwa różne światy. Są ci naprawdę drobni przedsiębiorcy, których się często używa jako argumentu, kiedy się mówi, że trzeba ułatwić życie drobnym przedsiębiorcom, ale potem mamy zupełnie osobną grupę osób zarabiających bardzo dużo, które wykorzystują tą formę do tego, żeby unikać płacenia wysokich składek i podatków. Ale to nie jest, nie mówię tego po to, żeby ganić graczy. Trzeba zmienić reguły gry. Czyli tak, my potrzebujemy nie skupiać się właśnie, szukać tego zgniłego jabłka w koszyku i powiedzieć, o, to jest zgniłe jabłko, tylko trzeba zmienić reguły tej gry. Ponieważ potępianie, moralne oburzenie na konkretnych graczy szybko się wypala.
0: Prawda? Nie, znaczy to jest bezproduktywne o tyle, że ci gracze przecież korzystają z systemu, z możliwości.
1: Ktoś się system zaprojektował to strona publiczna ma wszystkie narzędzia w ręku, żeby ten system uczynić bardziej racjonalnym. Ku pożytkowi nas wszystkich. Stanach Zjednoczonych, w których lekarze zarabiają bardzo duże pieniądze, większe niż w Europie, jednocześnie jest odnotowuje się najwyższe wskaźniki wypalenia zawodowego. Mhm. I czyli to nie jest wcale system, który jest ostatecznie dobry również dla samych medyków. Nawet tam ukuto pojęcie stresu moralnego, który jest ogromnym problemem, dlatego że lekarz, który przychodzi do szpitala i inaczej leczy ludzi w zależności od poziomu ubezpieczenia, albo uczy się na specjalnych zajęciach, jak grzecznie odmówić udzielenia potrzebnego świadczenia komuś, kto może mieć słabą polisę, to jest lekarz, który zaczyna mieć problem, bo jemu się wiedza medyczna nie zgadza z tym, co on robi, z tą praktyką. Nie? Mm. I tam widzimy sytuację wypalenia, ale nawet porzucania zawodów medycznych przez profesjonalistów, którzy robią to nie dlatego, że mało zarabiają, tylko dlatego, że ostatecznie dla człowieka jest to sytuacja bardzo, bardzo trudna. Nie mówiąc o tym, że taki system generując antagonizmy powoduje, że też pacjenci zaczynają na przykład tych lekarzy pozywać.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Przepraszam, przerywam, bo mnóstwo dziś telefonów wielu słuchaczy jeszcze czeka. Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wiem, że spotykamy się z racji pani obowiązków tylko raz na antenie, tak więc dobrego dnia, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Tu Radio 357. Audycja Co Państwo na to, czy każda władza z czasem psuje się? 510-357-357. Panie Adamie, witam. Dzień dobry, halo.
2: A dzień dobry, panie Kubo. To dzień dobry panu. Będę kontynuował z Olsztyna w takim razie.
0: Bardzo proszę.
2: Ja powiem tak, niech pan zauważy, że to jest troszeczkę temat powiązany z dwoma tematami, które już żeśmy omawiali. Pierwszy Mianowicie? Temat to było podniesienie składki zdrowotnej, kiedy mówiłem, że system mamy taki, że on przeżre wszystko, czyli nie da się jak gdyby osiągnąć takiego poziomu, żebyśmy byli usatysfakcjonowani. W momencie, gdybyśmy mieli system zdrowotny, który będzie wszystkich leczył, a my będziemy płacić za to wszystko, to będziemy większym mocarstwem niż USA tak naprawdę, bo oni tego nie mają. Tutaj pani profesor powiedziała bardzo ważną rzecz, mówiąc o pacjencie w USA, polisa. Oni mają ubezpieczenie, zupełnie inny system zdrowotny. Tego się w ogóle nie da porównać. To, co my mamy, a to, co oni. Oni nie mają jak gdyby takiego systemu jak my. Druga kwestia to było poruszenie tematu większego zakresu działań Państwowej Inspekcji Pracy, to żeśmy rozmawiali.
0: O, to dwukrotnie nawet, tak.
2: I ja wtedy też mówiłem, że ciekawe, jak Państwowa Inspekcja Pracy podejdzie do lekarzy, bo oni, będąc na B2B, tak naprawdę bardzo często tak udają etaty. To nie są jakieś tam cuda niewidy, że oni muszą być na B2B, bo to nie jest bycie lekarzem w tym wypadku, nie jest jakąś działalnością. Oni w momencie, kiedy są w szpitalu na 12-godzinnych dyżurach,
0: no ale wyobraża, mówiąc... ale wyobraża pan sobie, jak pięknie urosną długi szpitali, które będą musiały płacić koszty pracy, jeżeli będą zatrudniać na etacie.
2: Ale ja to całkowicie rozumiem, szpitale tak naprawdę...
0: To będzie szaleństwo zupełne.
2: Oczywiście i to normalna komercyjna praktyka jest taka, że pracowników, może inaczej, specjalistów, którzy kosztują w firmach najwięcej, ale komercyjnie, przenosi się na tego typu formę.
0: Tak.
2: Właśnie po to, żeby dać im taką możliwość. Czy to jest dobre w szpitalach? Powiem sam, nie jestem przekonany. Ale tak naprawdę tutaj problem jest dużo większy. A przede wszystkim myślę, że trochę daleko pan pojechał z tematem, czy władza się psuje. Bo tutaj mamy do czynienia z lekarzem, który kombinował tak naprawdę. No zależał do Koalicji Obywatelskiej. Ale ja bym tego z władzą nie wiązał.
0: Wie pan, myślę, że pytanie jest rozwojowe. Będę bronił wyjątkowo pytania.
2: A, no to dobrze.
0: Zazwyczaj
2: to
0: tego nie robię.
2: To się
0: po południu dzisiaj w audycji polecam. Po godzinie 16 popołudniówka 357 w naszym radiu. No i pytanie związane, wie pan, z konsekwencjami politycznymi. Bo one będą. Nie ma cudów, prawda?
2: Tak.
0: A poza tym jeszcze jeden wątek. To nie jest przypadek to, co pan powiedział, skomentuję, pozwolę sobie, jednego lekarza. Bo tam są działacze, którzy byli, zasiadali w dyrekcji, w radzie nadzorczej. Tam byli pacjenci, działacze i ich rodziny. Nie sądzę, żeby to była jakaś tajemnica.
2: Wie pan, to ja bym poczekał na zainteresowanych.
0: No,
2: ja bym poczekał na ustalenia prokuratury,
0: bo
2: dziennikarstwo ma to do siebie, że czasami trochę za dużo dodaje od siebie.
0: A bardzo często ma to do siebie, że pokazuje coś, na co by ani władza, ani prokuratura nie zwraca uwagi.
2: Sytuacja w służbie zdrowia ciągnie się od lat. To nie jest sytuacja sprzed półtora roku. To jest coś, co się ciągnie już lata.
0: No to prawda, ale wie pan, jakoś mnie to nie pociesza. Pozdrawiam pana 14 minut do godziny 13. Czy każda władza z czasem psuje się? Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu, witam.
3: Dzwonię z Kłobucka i chciałem powiedzieć o tym, że nauka już mówi na temat tego, jak władza wpływa na mózg nawet, bo kiedyś trafiłem na taki artykuł w Gazecie Wyborczej, więc jakby są badania na ten temat, że jakby delegowanie zadań i no jakby działanie u władzy czym wyższej, tym mniej się robi takich realnych rzeczy, a większość rzeczy się deleguje, więc to automatycznie już wpływa na nasze działanie. Poza tym zanika empatia, także jest trochę tego, polecam sobie poszukać gdzieś w internecie badania na temat tego, jak władza wpływa na mózg, bo są te badania. A po drugie, może warto by było w demokracji dodać coś takiego jak jakieś testy dla ludzi sprawujących władzę, bo ja wiem, demokracja jest dobrym systemem.
0: Ale testy na co?
3: No nie wiem, może właśnie jakieś na empatię choćby nawet, bo jednak ludzie...
0: Na uczciwość? Nie wiem, czy są takie testy.
3: A no być może, nie wiem, jakoś są kraje, które sobie lepiej radzą z władzą i nie mają takich problemów z politykami jak u nas. Może warto spojrzeć na przykład w stronę Danii albo Finlandii, gdzie tam takich afer jest zdecydowanie mniej i jakoś tam sobie radzą. No ale myślę, że jakby... Filary tego są gdzie indziej. Edukacja chyba od początku się przydaje i czym więcej edukacji od samego początku, tym lepiej kraje funkcjonują. I to właśnie chyba pokazuje przykład Finlandii i Danii.
0: Pozdrawiam pana, pan Jacek. Panie Jacku, halo.
4: A, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
4: Przepraszam, że wrócę do takiego tematu, który miałem nadzieję, że już się nie powtórzy, ale pytanie, które pan zadał, było dobre jeszcze 5, 10, 15 lat temu.
0: Bo ja uważam, czyli troszkę się spóźniłem, tak?
4: No tak, bo pytanie, czy władza z czasem, no z jakim czasem, pani Kubo, kiedyś rzeczywiście miało to pytanie sens, ale dzisiaj...
0: No dobra, to władza... ale wie pan co, ja jestem skłonny do kompromisu, możemy wyrzucić z czasem, czyli to brzmi teraz, czy każda władza psuje się?
4: no praktycznie można powiedzieć, że każda władza się zepsuje.
0: Wie pan, założyłem, że jak władza wygrywa, dochodzi do władzy, no to na początku cieszy się popularnością, zaufaniem, przyzwoleniem, prawda? No w końcu wygrywa. No a potem, potem się coś zaczyna dziać.
4: Tak było kiedyś, ale nie wiem, na pewno pan to zauważył i słuchacze również, że po prostu te standardy się tak zmieniły przez ostatnie kilkanaście lat, że po prostu to jest przerażające. Aha. Na pewno mamy do czynienia z politykami.
0: Czyli to psucie się nie ma ani początku, ani końca, ono po prostu jest, tak?
4: Tak, jest. Pewnie warunki też sprzyjają czemuś takiemu. Na pewno mamy do czynienia z ogromną liczbą polityków starających się, kandydujących, to z całą pewnością. Ja chciałem tylko dwa słowa, ponieważ kiedyś zawodowo zajmowałem się opiniowaniem pewnych osób, to jest tak zwana wirówka. Mhm. Nie mogę tutaj specjalnie się rozwijać na ten temat, ale powiem tak.
0: Pracował pan dla służb?
4: No, można tak powiedzieć. W każdym bądź razie, jeśli powiedzmy popatrzymy na standardy takie zachodnie, nie wiem, użycia przypadkowej karty służbowej, mhm. czy jakieś powiedzmy dyplomatycznie niefortunne powiedzenie, no to tak tutaj przedmówca mówił, Dania, wie pan, to jest nie do pomyślenia, to jest nie do wytłumaczenia, a u nas można brnąć w niesamowite historie i nikt tego wniosków nie wyciąga. Ja miałem taki przypadek, kiedy jeden z bardzo ważnych osób po prostu starał się, czy miał po prostu być odznaczony, wtedy powiedzmy, nie wiem, robi się taką jeszcze dodatkową opinię na ten temat, niezależną.
0: I? Okazało się,
4: że facet chciał sobie zrobić i zrobił sobie uczelnienia na dwusilnikowy samolot, który no naprawdę potężne pieniądze kosztują, no bo tak mu kolega załatwił. Mhm. Ale nie można było tego napisać, bo ktoś to go promował, mówi, a po co coś takiego?
0: Bardzo chciał go odznaczyć. Rozumiem.
4: Tak,
0: no tak.
4: Więc tak jest z niektórymi politykami. Mam nadzieję, że nie wszyscy, ale niestety te warunki, które mamy w Polsce, one sprzyjają temu, że człowiek troszkę idzie na skróty.
0: Panie Jacku, dziękuję. Krótko jeszcze na koniec pan Paweł. Panie Pawle, minuta dla pana. Bardzo proszę.
5: Super, dziękuję.
0: Dziękuję.
5: Dzień dobry. Ja mam taką uwagę, bo my tutaj pouzyskiwaliśmy wszyscy, jaka to zła władza, jacy ci źle lekarze. Ja mam pytanie, a co ma nas przed tym chronić? Chronić ma nas przed tym prawo i skuteczna egzekucja tego prawa. Mhm. Gdyby taki lekarz jeden z drugim wiedział, że za tego typu przewiny dostanie wyrok i go pozbawią majątku, i to nie chodzi o to, żeby go teraz, wiadomo, tam golić, to nie.
0: Panie Pawle, kłopot mamy niestety z łączeniem. A chyba jest pan na...
5: Słyszymy się, halo?
0: Na granicy zasięgu. Bardzo proszę dokończyć, tak.
5: Dobra.
0: Ale nie chodzimy, stoimy w miejscu, bardzo proszę.
5: Jeżeli nie mamy sprawnego sądownictwa, prokuratury, służb ścigania, to nie będziemy mieli porządnego państwa. Od tego się zaczyna i na tym się kończy. I po to właśnie władza niszczy tą praworządność, żeby była bezkarna. Pozdrawiam.
0: 7 minut, pozdrawiam. 7 minut do godziny 13:00, ponownie na antenie z nami. Patryk Słowik, dziennikarz portalu zero.pl, autor artykułu o patologii w Szpitalu Południowym. Słyszymy się, redaktorze?
6: Tak, kłaniam się.
0: Znakomicie. Mam sondaż, wyniki sondy. Otóż na pytanie, czy każda władza z czasem albo bez tego wtrętu psuje się, 95% naszych internautów, słuchaczy odpowiada, że tak. 5% jest innego zdania. Wracamy do Szpitala Południowego, panie redaktorze, bo wiem, że Urząd Miasta zlecił kontrolę w miejskich szpitalach. Audyt zaczął się w Szpitalu Południowym. Są pierwsze wyniki dotyczące zarobków pana doktora Kacprzyka. No i te pierwsze wyniki wskazują na to, że dochodziło do nieprawidłowości, do patologii. O kontrolę do NIK-u zawnioskował również premier. No, tyle, że to była reakcja premiera po ujawnieniu tych zarobków pana doktora, no i sposobu zarabiania. A jaka teraz powinna być reakcja premiera? Czego pan by oczekiwał? Czy na przykład działacze koalicji zasiadający we władzach szpitala oraz ci, którzy korzystali w końcu nieuczciwie z usług medycznych, powinni być co? Wyrzuceni z partii, abstrahując od wątku, którymi zajmie się prokuratura?
7: Oczekiwałbym trzech rzeczy. Po pierwsze, politycy, którzy korzystali z tych usług, powinni rzeczywiście odejść z koalicji obywatelskiej, zostać wywłóczeni, odejść, wtórna rzecz. Nie powinno być ich w partii. Po drugie, na to na pewno ma wpływ pan premier, skoro tak źle się dzieje w szpitalach, bo pan premier mówił, że to nie tylko ten szpital, tylko on wie, że się źle dzieje w innych, politycy koalicji obywatelskiej nie powinni zasiadać w zarządach i radach nadzorczych
0: no,
7: szpitali.
0: No, to pan proponuje, proszę pana, rewolucję, to wie pan.
7: Tak. Przecież ja pan wiem, do, że to się pan, nie wydarzy.
0: Ale błagam,
7: ja
0: no przecież po to się idzie do polityki, żeby na przykład zasiadać w radach nadzorczych.
7: Oczywiście, ale łatwo jest wyjść na konferencję i mówić, jak jest źle. Natomiast, żeby było lepiej, no to powiedzmy, sprawdzam. Szef rządu ma na to wpływ. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zatrudnić zawodowców, a nie amatorów, którzy tylko biorą pieniądze. Oczywiście wiem, że to się nie wydarzy. I rzecz numer 3.
0: Ale wyzwanie jest nęcące i potrzebne. To może ponówmy ten apel, taką gorącą prośbę wielką, propozycję, żeby na przykład ograniczyć nadużycia w szpitalach, no to zacznijmy od tego, że stanowiska dyrektorskie czy w radach nadzorczych nie będą obsadzane politycznie, tylko zorganizujemy konkursy. Przecież to się da zrobić, prawda?
7: Przecież w tym warszawskim w Szpitalu Południowym, pani dyrektor szpitala to jest była wiceminister zdrowia w rządzie PO-PSL.
0: Tak.
7: Koordynator SOR-u to był były już polityk Koalicji Obywatelskiej, a przewodniczącym Rady Nadzorczej jest obecny polityk Koalicji Obywatelskiej. A to tylko jeden szpital. Takich szpitali w Warszawie mamy więcej. I po trzecie, skoro już są rozliczane patologie w tym konkretnym szpitalu, to dobrze by było, gdyby nie zakończyło się na tym jednym lekarzu, rzeczywiście przypadek ekstremalny, i żeby nie zakończyło się na jednej pani z zarządu szpitala. Tak się składa, że we władzach szpitala jest ogrom działaczy partyjnych, a ta jedna pani nie jest członkinią Koalicji Obywatelskiej i ona poniesie konsekwencje za to. Być może ona powinna ponieść. Natomiast nie traćmy z pola widzenia tego, że dotychczasowe rozliczenia to są rozliczenia albo osoby zupełnie skompromitowanej, bardzo młodej, albo osób niepartyjnych. Dziwnie mi się wydaje, że jeżeli mówimy o szpitalu de facto zarządzanym przez partię polityczną, no bo to działacze partyjni zarządzają, to ja oczekuję konsekwencji wyciąganych wobec działaczy politycznych. Wiem, że wobec swoich koleżanek i kolegów jest dużo trudniej niż wobec osób, które nigdy legitymacji nie miały.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, jeśli pan pozwoli. Czy po publikacji artykułu zgłaszał się do pana ktoś, kto dysponował wiedzą dotyczącą historii w szpitalu i chciał się tą wiedzą podzielić?
7: Zgłasza się bardzo dużo osób, natomiast to oczywiście wszystko wymaga weryfikacji.
0: Zgoda, ale bo ja podejrzewam, że tak się dzieje i stąd moje ostatnie już naprawdę pytanie, czy będzie ciąg dalszy publikacji?
7: Będzie.
0: Patryk Słowik, dziennikarz portalu zero.pl, był państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję, kłaniam się.
0: 2,5 minuty do 13:00. Tyle na dziś. Słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa.

No jak tam? Pracujecie? A tak w ogóle czy żyjecie? Bo to przecież człowiek spać nie może przez mistrzostwa świata. Ciekawy jestem ilu hipsterów słuchających w tym momencie Radia 357, piłkarskich hipsterów, poświęciło noc, żeby zobaczyć dzisiejsze spotkania Ghana, Panama i Uzbekistan, Kolumbia. Bardzo jestem ciekaw. Ja od razu mówię, nie oglądałem. Nie dałem rady. No jednak co za dużo, to niezdrowo. Dzień dobry. Dzisiaj sporo nowości, jak zawsze. Godzina Boomera to ta druga godzina. W trzeciej jazda dowolna, ale także zapowiem dwa bendy, które przyjadą w listopadzie na Inside Seaside. To mnie się trafił ten przywilej, że będę mógł wam o tych zespołach powiedzieć i nawet zagrać po piosence. No ale jak to w Radiu 357, zawsze w pierwszej godzinie, godzinie świeżynek, zaczniemy od naszej radiowej piosenki dnia. Jay Bernard. Here I go.

Jay Bernard, piosenka dnia. Pierwsza godzina w czwartkowym Mam Graciu to godzina świeżynek, ale nie mogę odmówić sobie wielkiej przyjemności, żeby zagrać wam teraz na początek audycji piosenki, która jest starszym numerem, bo ma już kilka lat. Natomiast właśnie przed trzema dniami, czy nawet przed dwoma dniami ukazała się trzypiosenkowa epka koncertowa tej pani. Nazywa się Lucy Rose i zagrała tam właśnie dwie piosenki, między innymi cudowny utwór, jakim jest Whatever You Want.

Na żywo z Union Chapel Lucy Rose, która dotknęła w tej piosence absolutu i nawet się ze mną nie próbujcie kłócić. Kocham tę piosenkę miłością pierwszą i czystą. Lucy Rose, Whatever You Want. Teraz Jasmine Lacey.

Redaktorze, pisze Radek, nie oglądałem meczów ubiegłej nocy. Ani poprzedniej. Co więcej, nie oglądałem jeszcze żadnego meczu tych mistrzostw i zamierzam się tego trzymać. Radek. Radku, jest to jakaś metoda, z pewnością. Nie ukrywam, że większość dotychczas rozegranych spotkań, tak jak przewidywałem, jest nikomu zupełnie do niczego niepotrzebnych. Głównie po to, żeby Gianni Infantino mógł wprowadzić swoje przerwy na nawodnienie. Przerwy na nadanie reklam, więc żeby zarobić dodatkowo, ale jeśli tak, to ominęło cię jednak kilka dużych wydarzeń. No, zobaczyć Messiego, drugą połowę Francuzów, świetne Maroko przeciwko Brazylii, czy zwłaszcza wczorajszy mecz Anglia-Chorwacja, no to jednak żal było nie oglądać. Naprawdę, to tutaj nie kłamie. Słowo harcerza.

O, a tutaj inny słuchacz napisał, że ja oglądałem mecz Kolumbii z Uzbekistanem, ale prawdopodobnie ma z tym coś wspólnego, że nasz słuchacz ma 5-miesięczne dziecko, które zasnęło równo z gwizdkiem końcowym, także nieźle. Akurat jak musiałeś wstawać do pracy, mój drogi. Przed momentem nowa piosenka od Marcy, a teraz Toa Bird i Caitlin Hanna.

pierwszej godzinie trzymamy rękę na pulsie nowości. To się nie zmienia od wielu miesięcy. Trzymamy też rękę, przynajmniej ja staram się trzymać rękę na pulsie tego, co w sporcie. Nie wiem, czy macie świadomość, ale jadą właśnie dziewczyny, drugi etap Tour de Suisse, między innymi nasza Kasia Niewiadoma. Polka jechała w trzyosobowej ucieczce, być może na zwycięstwo etapowe i nie do wiary. Pomyliła drogę. Zamiast skręcić w lewo, pojechała razem goniącą, jadącą jej na kole Reusser, pojechały prosto. Stał tam taki jegomość w kamizelce, wiecie, odblaskowej i machał, żeby skręcić w lewo, ale dziewczyny, nie wiem, no spuściły nos, głowy i pojechały prosto. I całą przewagę diabli wzięli.

Rasowo, tak pełnokrwiście jak dobry stek brzmi w radiu Nowy Fink, bo to jest z jego nowego albumu piosenka. Napisał do mnie Sylwester z Oslo. Ja chyba nie podałem maila smokmałparadio357.pl. Maile i tak przychodzą, albo na Instagramie do mnie piszecie też. Dobrze. Odnośnie pierwszego pytania z audycji, to chcę powiedzieć, mówi Sylwek, że jeszcze są piłkarscy hipsterzy. Zalicza się do nich mój 14-letni Aleksander, który też jest patronem Radia 357. Szacun, Olek. Olek do tej pory opuścił tylko jeden mecz, a ma w planach obejrzeć nie mniej niż 100. Pozdrawiam serdecznie z Oslo. Otóż, drogi Olku, drogi Sylwku, jak ja byłem młody, to ja też oglądałem wszystkie mecze Mistrzostw Świata. Inna sprawa, że policzyłem sobie, że jak ja byłem, miałem tyle lat co Olek, to meczów na Mistrzostwach było w sumie 52 i wiesz co? I komu to przeszkadzało? Przynajmniej każdy mecz pamiętam do dziś, naprawdę. Wyniki, bez problemu.

Muzyka z Austrii. A jak? Sophie Royer, pochodząca z Iranu, ale urodzona i mieszkająca na co dzień w Wiedniu. Sophie Royer i jej nowy singiel, który chyba złośliwie nazwała tak, żeby wszyscy, nie wiem, prowadzący dziennikarze, DJ-e we wszystkich radiach świata łamali sobie język. Bo to ona obchodzi, to są obchody 150. rocznicy, czyli po angielsku. Ona cwaniara sobie to frazuje i sylabizuje w refrenie, ale to jest Sesco Centennial. Dałem radę, nie połamałem sobie języka. Wielkie sukcesy polskiego sportu. Prawie w 1:30.

Uwaga, moi drodzy, bo właśnie być może posłuchaliście zespołu, o których na świecie lubią mówić Next Big Thing. Nazywają się Rip Magic. To dobrzy kumple i LCD Sound System, i Tylera, The Creatora. Do tego stopnia ich kariera, tych Londyńczyków, się rozwija, że wyjeżdżają właśnie, czy już może nawet się kręcą, nie sprawdzałem trasy koncertowej Tame Impala, ale właśnie są supportem dla Tame Impali. Rip Magic i ich nowy, duży singiel to będzie coś, także zapamiętajcie sobie to dobrze. Podobnie jak Generation. Czy pamiętacie teledysk sprzed kilku tygodni, który narobił tyle szumu z Young Leanem, gdzie ten zespół tancerzy ubranych jednokolorowo wykonywał mnóstwo taki chocholi taniec. Fantastycznie to wyglądało i nie było to AI. No to teraz nagrali nową piosenkę i nowy teledysk z panią Theron, także jest przy okazji bardzo uroczo w obrazku i bardzo dobrze też w dźwięku.

Generation. Koniecznie obejrzyjcie sobie teledysk do tej piosenki gdzieś w sieci. Załamujecie ręce nad mistrzostwami świata, nad tym, co robi z tej imprezy pazerny Gianni Infantino, albo chociażby wspominacie to, jak to wszedł do szatni Irańczyków po meczu i patrzcie, jaki troskliwy. Zaczął opowiadać Irańczykom, że on rozumie wszystko, że on jest z nimi, że on w zasadzie przeżywał to z nimi też. W zasadzie zabrakło tylko tego, żeby dodał, że w takim dniu jak dziś też czuje się Irańczykiem. No tak, no, jakby wam to powiedzieć. Łysy z UEFA wydawał się być takim miłym, ciapciakowatym misiem tylko wtedy, kiedy losował kulki, ale potem wyszło szydło z worka.

Bardzo mi wpadła w ucho ta piosenka. Jeśli poznajecie ten głos, to dobrze, że go poznajecie, bo to jest wokalista grupy Hot Chip, Alexis Taylor, tutaj występujący solo razem z Markiem Simonettim. Nie pierwsza jest już ich współpraca, bardzo udany uważam kawałek. I See a Darkness. I co my tu mamy? Kolejne maile przychodzą. Mam dosyć wesołego maila o mamie, ale zanim go przeczytam, to może niech zagra mama. Tak się nazywa ten zespół Mother, tylko że po każdej z literek jest kropeczka. My Love.

Wpada w ucho, prawda? Takie nośne, stadionowe. Mother z piosenką My Love. A propos mamy. Redaktorzy, czy ja pamiętam zespół Zig Zig Sputnik? Bo to była muza, którą puszczałem, pisze mi Stefan, na cały regulator, a moja mama goniła mnie ze szmatą, krzycząc: wyłącz tych szarpidrutów. Jakbyś to powiedział, Stefan. Mama miała dobry słuch, dobrze znała się na muzyce. Teraz Interpol.

0: Oj, to im się udało. Nowojorczykom, Paulowi Banksowi, Danielowi Kesslerowi, czyli grupie Interpol, bardzo udany moim zdaniem nowy singiel The Mirror Waits a Ton. A teraz mam dla was, moi drodzy, ogłoszenie wcale nie parafialne.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. No tak, bo chciałbym powiedzieć wam, że właśnie tu i teraz, nadstawcie ucha, chciałbym powiedzieć o dwóch nowych bandach, które przyjadą w listopadzie na Inside Seaside do Gdańska. Będziemy mieli gości z Madrytu, będziemy mieli gości ze Szwecji. Zacznijmy najpierw od Szwedek. Przyjedzie do nas grupa Hints. Teraz chciałbym wam... Czy wy ich znacie? No jeśli nie znacie, to teraz posłuchajcie. To jest wspólny kawałek, który dziewczyny nagrały razem z Beckiem. Z Beckiem Hansenem. Becka nie będzie, ale dziewczyny z Chin już tak.

O, widzicie, i pomieszałem, bo Chińc są z Hiszpanii, a nie ze Szwecji. Natomiast drugi zespół, który dzisiaj ogłaszamy, który zagra w listopadzie w Gdańsku na Inside Seaside, gdzie Radio 357 też będzie i będzie trzymać rękę na pulsie, to są Szwedzi. Nazywają się Goat. Jeśli szukacie trochę psychodelii, trochę garażowego rocka, to pędźcie w listopadzie pręciutko, prosto na Inside Seaside. Goat.

Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.

0: Mam grać?
1: Kilkadziesiąt sekund przed czasem. Wejdziemy sobie z godziną boomera. A co? Bo mamy dzisiaj trochę piosenek do zagrania. 15 czerwca 1985 roku. Dzisiaj cofamy naszą machinę czasu właśnie do tego momentu. Marek Niedźwiecki znowu siada przy mikrofonie i rozpoczyna 167 notowanie listy przebojów programu trzeciego. A my zaglądamy na markową listę i jak zawsze zaglądamy do tych piosenek, których prawdopodobnie w ogóle już nie pamiętacie. Czasami może w ogóle nawet nie znacie, ale przynajmniej tak zakładam, chętnie sobie przypomnicie. No to co? Miejsce 38.

Zimna fala, nowa fala, siekiera. Jest czerwiec 85 roku i jeszcze mamy schyłkowy PRL, jeszcze trwa stan wojenny, już do władzy doszedł w Związku Radzieckim Michaił Gorbaczow, ale jeszcze przecież nikt nie wie, chociaż już można się spodziewać, że to jest ostatnia prosta tego systemu i przyjdzie normalne, ale wtedy jeszcze taka zimna fala była. Zrozumiała, jak najbardziej. To było miejsce 38 tamtego notowania listy przebojów, a teraz miejsce 34.

Jest 15 czerwca 1985 roku. Jest sobota, bo lista była grana w sobotę. Nie ma jeszcze mediów społecznościowych, nie ma globalnej rozrywki internetu, nie ma telefonów komórkowych, więc wszyscy mogą spokojnie skupić się na muzyce i na audycji pana Marka. Gazety się nie ukazują. Jeszcze poprzedniego dnia Trybuna Ludu napisała: trwa umacnianie socjalistycznej stabilizacji kraju. No to się pomylili. Grupa Baim na miejscu 34, a oczko wyżej.

Jacek Skubikowski, ostatnie żywe drzewo. Idę o zakład, że nikt z was już nie pamiętał o tej piosence. No, tę następną to znacie dobrze, ale miło będzie posłuchać po raz kolejny.

runął już ostatni mur od tiltu. Czerwiec 1985 roku. Czekamy na obalenie tego jednego mitycznego i symbolicznego muru socjalizmu. Z drugiej strony no inny mur już runął, bo w czerwcu jesteśmy jeszcze bardzo na świeżo po tragedii, jaka zdarzyła się na stadionie Heysel. Raptem 2,5 tygodnia wcześniej, podczas finału Pucharu Europy, Juventus grał z Liverpoolem. To zaraz po tym meczu Zbigniew Boniek po zdobyciu Pucharu Europy z Juve na Heysel w Brukseli wsiadł w samolot, poleciał do Tirany i z marszu niemal prosto z samolotu wyszedł na kolejny mecz 24 godziny później przeciwko Albanii w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Meksyku do Mistrzostw Świata rozgrywanych w 86 roku w Meksyku. Boniek był najlepszy na boisku. Strzelił gola. Polska wygrała wtedy w Tiranie z Albanią. 1-0. Miejsce 31.

I potem ta piosenka po wyciszeniu ma jeszcze swoją końcówkę. Ta cisza trochę zbyt długo trwa, więc radio tego nie do końca lubi. Grupa, o właśnie, to jest to. Posłuchajmy.

Bardzo charakterystyczne zaśpiewy, prawda, dla Wojciecha Waglewskiego. Grupa WW tutaj na liście z czerwca 1985 roku na miejscu 30. I to była poczekalnia, a teraz ostatnie miejsce już tego zasadniczego notowania listy, czyli miejsce 30.

To była Roxa. Pamiętacie? Oni mieli taki przebój. A ona tańczy, ale tutaj z inną piosenką. Ostatni raz, na miejscu 30. A na miejscu 28 kawałek, który zawsze mnie zaskakiwał. Nawet jak byłem mały, ten tekst budził moje zdumienie i konfuzję. I do dzisiaj to się nie zmieniło. No bo sami powiedzcie, płynie w nas gorąca krew, wścieka się jak lew. O co chodzi?

Ta piosenka finalnie dotarła aż do trzeciego miejsca listy przebojów Marka Niedźwieckiego, programu trzeciego. Tutaj jest jeszcze inny taki pasaż, który mnie zawsze frapował. Miasto wrzało od krzyków i klątw, ta-da-di-da-di-dan, da-da-don. Czyżby tych ścieżowi zabrakło rymu? O co tu chodziło? Miejsce 26.

zacny numer. I widzicie? Słyszycie? Nawet nie przeszkadzają te trzaski igły i tych pyłków, i tych paproszków. Ta igła pozbierała te wszystkie paproszki jak ten odkurzacz w seksmisji. Ale ma to swój czar i wdzięk. Prosto jak słyszycie z płyty winylowej Rendezvous i Ziemowit Kosmowski na wokalu, na okrągło. To było miejsce 26 tamtego notowania listy przebojów. Piszecie mi coś o meczu Albania-Polska z tego przełomu maja-czerwca 85, że to było spotkanie, którego nie można było wtedy zobaczyć w telewizji, że ten mecz po prostu nie był transmitowany. Nie pamiętam, przyznaję, ale może ktoś to wie na pewno, może uda się jakoś to sprawdzić, czy była tylko transmisja radiowa, a może nawet takiej zabrakło? Miejsce 25. Noa.

trochę połamanych rytmów, trochę nowej fali, trochę nawet momentami ocierali się o Lady Punk, bardzo popularnych wtedy. Grupa Noah Noah z Rzeszowa istniała tylko 3 lata. Najbardziej znanym numerem były chyba Plejady i ta piosenka osiągnęła największy sukces na liście trójkowej. I wiecie, co jeszcze wam powiem, że oni doczekali się swojego debiutu, wydanego debiutu, dopiero w 2021 roku. Tyle musieli czekać. Nakładem Requiem Records w 2021 roku ukazał się album Noah Noah pod tytułem A jakże Noah Noah. No a teraz zrobi się miło, sympatycznie i tak wrócimy do czasów, powiedziałbym, przedszkolno-podstawówkowych.

Nie, sami powiedzcie, nie ma takiej osoby wśród was, która nie śpiewała piosenki, a ja wolę moją mamę w przedszkolu czy w szkole. No chyba, że to są osoby urodzone i które przeszły przez przedszkole przed 85, zanim ta piosenka stała się znana. Domowe przedszkole była taka, był taki program w telewizji, to tam był hit. Lata lecą, a Majka Jeżowska dalej w rozkloszowanej sukience dalej skacze i dalej śpiewa po scenach w całej Polsce, a ja wolę moją mamę. Tu miejsce 23, a na 20.

Budka Suflera, moja Alabama, na miejscu 20 notowania 167 z czerwca 1985 roku. Jeszcze dwa słowa o piosence Majki Jeżowskiej, a ja wolę moją mamę, bo zapomniałem wam powiedzieć, a jest to dosyć istotna wiadomość, że tekst do tamtego utworu napisała pani Agnieszka Osiecka, natomiast muzykę napisał Jan Borysewicz, lider Lady Punk. Wracamy na listę, miejsce 15.

No i takie to regały, grupa Łobudu, z której potem dwóch członków dołączyło i do WW, którzy też przecież na tej liście się znaleźli. To było miejsce 15, Łobudu z piosenką Nie wiem, a my jesteśmy już prawie w pierwszej dziesiątce.

Takich słuchaczy to ma tylko Radio 357. Oczywiście, że wszystko mi już sprawdziliście, że w końcówce maja 85 roku nie było transmisji z meczu Albania-Polska. To był czwartek i transmisja była tylko w radiu około godziny 18. Komentator nadawał przez telefon ze stadionu, przez telefon, tak. To był prawdopodobnie albo Andrzej Janisz, albo Tomasz Zimoch. Tego nie udało nam się ustalić, ale jeszcze sprawdziliśmy w programie telewizyjnym. Zamiast meczu Albania-Polska w programie pierwszym leciał film fabularny produkcji RFN Brakujący ciężarek z kryminalnej serii Tatort, a w programie drugim o godzinie 18 wesoło był program lokalny, a potem o 19 klub Antoniego Piechniczka. Proszę bardzo, czyli trenera reprezentacji Polski. Czyli zamiast meczu nadali jakiś program o Antonim Piechniczku. Można? Można. Miejsce 9. Oj, kawałek przez wielkie K.

15. Tutaj też piosenka o ścianie, wcześniej o murze, który już runął, teraz o ścianie. IRL, oczywiście, na miejscu 9. Jest 15 czerwca 85 roku. Wiecie, że dokładnie tego dnia, w tamtym roku, 15 czerwca, powstało studio filmowe Gimli. Początkowo malutka inicjatywa dwóch Japończyków, ale po latach to właśnie w tym studiu powstały tak ikoniczne, ważne filmy dla filmów, no trudno powiedzieć rysunkowych, to bardziej dla graficznych jakichś takich przedsięwzięć, jak na przykład Mój sąsiad Totoro czy Spirited Away. Wielki, wielki film, naprawdę, film dla dorosłych. Animacja dla dorosłych. Co jeszcze w tamtym czerwcu 85 roku? Pojawia się nowy James Bond, to po pierwsze. Po drugie, właśnie rozpoczyna się kompletne szaleństwo na temat wychodzącego filmu Back to the Future, Powrót do przyszłości, jego pierwszej części. No a w sporcie zaraz miało się zacząć Wimbledon, gdzie o zwycięstwo mieli walczyć Ivan Lendl, numer jeden na świecie, John McEnroe, Boris Becker. I wreszcie trwają Mistrzostwa Europy w koszykówce, gdzie najlepsza okaże się reprezentacja Związku Radzieckiego z wspaniałym zawodnikiem wtedy, Arvidasem Sabonisem. A my dojechaliśmy do ostatniej polskiej piosenki, bo to już 4 minuty po 15, ale przeciągnęliśmy godzinę boomera. Ostatnia polska piosenka w tym notowaniu na miejscu 5 to wtedy Panas i Borys próbowali jeszcze podbić Stany Zjednoczone po angielsku.

0: mam grać?
1: Z 60 minut dla Boomera zrobiło nam się minut 68, ale kto by się tamtym przejmował? No coś się pokręciło grupie Lady Punk, jak po latach sami wspominali. Słaba, by nie powiedzieć żadna, znajomość języka angielskiego nie pozwalała im zaistnieć na tamtym rynku. Bo jak tam pójść, jak to pójść do jakiegoś programu typu TV show na żywo i udzielić na odpowiedzi na pytania, skoro po angielsku zna się tylko okej. I w zasadzie tutaj kończy się znajomość angielskiego. Trzecia godzina, mam nadzieję, że jeżeli pracujecie, to już jesteście gotowi właśnie na to. No właśnie, bo pytacie mnie w mailach, zaraz, chwila, gdzie jest kącik czechosłowackich coverów? Dlaczego go nie było w zeszłym tygodniu i że zamierzacie tutaj przyjechać i się oflagować i strajkować? No nie, to tutaj jest w ogóle zakaz zgromadzeń, więc już nadrabiamy zaległości na początek trzeciej godziny. Ewa Pilarzowa zaśpiewała, teraz już możemy potraktować to dżingielkiem i piosenką, która znowu powali was na kolana, bo zaśpiewa wielki Peter Kotwald.
2: Holki a chłopcy z naszej szkolki.

0: holky a chlapci z naší školky.
1: I won't let the sun go down on me. Taki był tytuł w oryginale oczywiście, a tutaj wrażki si nie delam, czyli po polsku dosłownie nie robię sobie z tego zmarszczek. Innymi słowy, nie przejmuję się tym, nic sobie z tego nie robię, śpiewał Petr Kotwald. Przy okazji tych czechosłowackich coverów chciałbym powiedzieć, że już za niespełna 3 godziny znowu zmarszczki będą się robiły na twarzach czeskich kibiców, bo Czesi ruszają do 2. meczu na Mundialu. Rozpoczyna się dzisiaj 2. kolejka spotkań. Czesi zagrali w 1. meczu beznadziejnie. Przegrali z Koreą Południową. Nie lepsze była Republika Południowej Afryki, która zagrała beznadziejnie i przegrała z Meksykiem. I dzisiaj te dwie reprezentacje grają ze sobą prawdopodobnie już o to, żeby wręczyć sobie tę drewnianą łychę za ostatnie miejsce. Ktoś odpadnie pewnie z tego duetu. O godzinie 18:00 pierwszy dzisiejszy mecz Czechy RPA. 3. godzina, jazda dowolna, czyli co mi w duszy gra. No to gra mi tak.

Ważne informacje dotarły do nas przed momentem, to jeszcze przed popołudniówką, bo to się może nie zmieścić w serwisie informacyjnym, chociaż zupełnie nie wiem dlaczego, ale są to ważne informacje dla świata polskiej motoryzacji, być może dla świata ruchu drogowego w ogóle. Otóż nasza koleżanka redakcyjna Kasia Pasierbik zdała egzamin na prawo jazdy. A za którym razem, że zapytam? Za właściwym razem brzmi odpowiedź. I bardzo dobrze. Gratulujemy.

Eagles. Przepraszam, chłopaki, Eagles of Death Metal. W trzeciej godzinie mam grać, a już 20 minut po godzinie trzeciej. I jeszcze sobie przypominacie te historie z czasów meczu Albania-Polska, tego 85 roku. I tutaj napisał do mnie gdzieś, ja cię teraz znajdę. O, mam, Piotrek z Holandii napisał tak. Czy Boniek był najlepszy na boisku? Oto jest pytanie, no bo transmisji telewizyjnej w istocie nie było. Meczu słuchałem wraz z przyjaciółmi i całą salą u Fukiera w Warszawie na Starym Mieście. Zapamiętaliśmy komentarz radiowy. Boniek przeciska się między nogami Albańczyków.

0: you finished?
1: Yeah. I'm finished.
0: Daddy, put them down.
1: You wanna go?
0: I want to go home.
1: Wanna go home?
2: Bardzo sympatycznie. Loyal Carner z piosenką About Time. No to też jest w sam raz czas, a czas to 25 minut po godzinie 15, żeby zaśpiewał nam Morrissey.

O, tak śpiewał Morrissey. A jakby co, gdyby ktoś miał już może trochę dosyć piłki nożnej, to przypominam, że robię to, w ogóle nikt mnie o to ani nie prosił, ani nic z tego nie mam. Po prostu lubię. Lubię człowieka jako takiego, lubię to, co gra i myślę, że jest ku temu świetna okazja, bo i pogoda pewnie ładna. Dzisiaj wieczorem o 20:00 w takim przybytku, który się nosi nazwę Miami Vars nad samą Wisłą, dzisiaj swój DJ-ski w pewnym sensie set zagra Tomek Makowiecki. Zagra w ramach projektu Nie dotykaj moich płyt, po prostu zagra piosenki ze swoich winyli. Pamiętajcie, nie Warszawa Wschodnia, a Miami Vars.

Tomek Makowiecki, jego Warszawa Wschodnia. Ja nie wiem, czy ja powiedziałem w końcu, od której godziny zaczyna się ten jego DJ-ski set. Od 20 dzisiaj wieczorem w Miami Wars. Resztę musicie sobie znaleźć, poszukać.

Napisała słuchaczka Monika. Rozczula mnie, że czechosłowaccy ludzie to łoili wykonawczo te numery tak bardziej jeden do jednego. To tak jakby trochę ocierało się o karaoke. Takie perfekcyjnie odrobione karaoke. To jest cringe, ale jak dla mnie cringe ewidentnie ujmujący. To wszystko cytat. Dave Grohl.

Lubię Foo Fighters, uwielbiam Foo Fighters, chociaż takiego solowego Davida Grohla, takiego spokojniejszego też. I uwielbiając Foo Fighters, całkiem świadomie nie wybrałem się na koncert na Narodowym. Sami wiecie dlaczego. Stadion Narodowy, jego akustyka stały się już niemal legendarne i różne głosy słyszę o tym koncercie, trzygodzinnym koncercie, że no właśnie, no różne głosy od Sasa do Lasa. Ale poszukując, więc tutaj postawię kropkę. Co ja robię całymi tygodniami? No szukam dla was piosenek i czasem można w sieci trafić na prawdziwe perełki. Na przykład na nieopublikowane przez artystę nagrania, jego własne piosenki, których nigdy nie nagrał na żadną swoją długo grającą płytę, ale można znaleźć takie piosenki na jego profilu, nie wstydzi się ich. Bierze chłopak gitarę i zaczyna czarująco grać. To nasz Tomek, ale nie Makowiecki. Dybdal.

jak zawsze, Tomas w ten sposób kończy swoje nagrania koncertowe. Trochę niedaleko pada to nagranie i ta piosenka, tak w kwestii chwytów, funtów od But We Did, ale czy to źle? Nie nagrana nigdy, nie zarejestrowana studyjnie piosenka Tomasa Dybdala, Under the Wheel. Teraz Vic Marajas i Maro.

przecież człowiek się cały kruszy, ale w tym dobrym tego słowa rozumieniu, kiedy słucha takiej muzyki. Vic Mirajas i Maro. Jak ta piosenka, którą zaproponowałem do listy, nie zrobiła furory na liście Radia 357, nawet jej nie wpuściliście do głównego notowania, zestawienia. Vox Populi, Vox Dei, może się na muzyce nie znam.

Oczywiście Sheryl Lynn, Got to be Real. Jeszcze jedna polecajka sportowa. Wczoraj, bliska mojemu sercu, Legia Kosz w dramatycznych okolicznościach, ale w takich, przy których można dostać naprawdę zawału serca. Przegrywając przez 3/4 za Stalem Zielona Góra, już nawet 11 punktami, zaliczyła fenomenalną 4/4, odrobiła stratę, w pewnym momencie zrobiło się plus 10 na rzecz Legii, a na końcu znowu wpadli na metę, prawie że na kratach trzeba było fotokomórką badać. Legia wygrała i prowadzi w finale Mistrzostw Polski 3-2 i ta polecajka to o tym, że już jutro wieczorem na antenach Polsatu 6 mecz w Zielonej Górze. Legia prowadzi 3-2, gramy do 4 zwycięstw, a potem ewentualny niedzielny finał finałów, jeśli wynik meczu będzie 3-3. Dziękuję za dziś. Za chwileczkę popołudniówka, a kończymy się. No w sumie też się kończymy. Żegnamy się i kończymy audycję z piosenką Casey Johansing. Do niedzieli, do gry podwójnej. Trzymajcie się. Michał Foltak, Bartek Gil, Tomek Smokowski. Byliśmy z wami przez ostatnie 3 godziny.

0: Tu Radio 357, 18 czerwca, jest godzina 16. Wiadomości przedstawi Andrzej Rutka.
1: Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, przekazał po spotkaniu z szefem Pentagonu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do rozmowy doszło podczas spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli.
2: Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny. Przeczytam dokładnie część, fragment tej odpowiedzi, żeby być to jak najbardziej precyzyjnym. Narodowa Strategia Obrony Stanów Zjednoczonych jasno wskazuje, że Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. W tym duchu mam przyjemność poinformować, że Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
1: Mówił minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał też, że teraz będzie negocjowana stosowna umowa w tej sprawie, a Polska jest gotowa przeprowadzić konieczne inwestycje i zabezpieczyć teren pod amerykańską bazę. Co najmniej 16 osób zostało rannych w wyniku ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski, poinformował gubernator tego regionu Andrii Worobiow. Wśród atakowanych celów była należąca do koncernu Gazprom Nieft rafineria położona w odległości 15 km od Kremla. Rafineria ta wytwarza paliwo dla armii rosyjskiej, zaspokaja również prawie 40% zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę. Na terenie rafinerii wybuchł pożar. Więcej na ten temat powiem już za kilka minut w raporcie popołudniówki Radia 357. Antybohater afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, lekarz Dawid Kacprzyk, zrezygnował z funkcji radnego dzielnicy Ursus. Po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR, prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Kacprzyk miał też zwrócić szpitalowi około 500 000 zł, część wypłaconych mu pieniędzy. Bartosz Arłukowicz, europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, twierdzi, że narzędzia do rozwiązania afery w warszawskim szpitalu mają NFZ, służby skarbowe, NIK oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych.
1: Z kolei szef stołecznego samorządu lekarskiego poinformował, że lekarz Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do czasu zakończenia postępowania przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Wniosek zostanie rozpatrzony podczas Rady 1 lipca. Ten temat wróci jeszcze dziś w rozmowie popołudniówki. Do Polski zaś wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawić, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej.
4: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
1: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 5 roku później, ale już na nowych zasadach. Na koniec tego serwisu gorąca afera z Japonii. U progu lata atmosferę w kraju podgrzało śledztwo związane z produktem, który zazwyczaj kojarzy się z ochłodą.
5: Kartel lodowy, jak określają go media, od wielu lat dbał o skuteczne zamrażanie konkurencji. Śledczy japońskiego urzędu antymonopolowego podejrzewają 6 największych producentów lodów o zmowę dotyczącą cen tego produktu, stanowiącego podstawowe źródło ukojenia podczas japońskiego lata. Jak wykryto w trakcie dochodzenia do ustaleń pomiędzy członkami kartelu, dochodziło podczas spotkań i poprzez wymianę maili. Ofiarami kartelu stało się wielu Japończyków, a także turyści. Wszystko w momencie, gdy kraj przygotowuje się na kolejny gorący sezon, a sprzedaż lodów bije historyczne rekordy. Firmy zapewniają, że współpracują ze śledczymi, a konsumenci liczą, że jeśli śledztwo potwierdzi podejrzenia, ceny wreszcie trochę się roztopią.
1: O czym opowiadała Państwu Dominika Giordano. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: Kartel lodowy. No bójcież się Boga. Dobrze, teraz wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski.
6: Zaczynamy drugą odsłonę mundialu. Dziś odbędą się pierwsze mecze drugiej kolejki fazy grupowej. W grupie A Meksyk zagra z Koreą Południową, a Czechy zagrają z Republiką Południowej Afryki. W grupie B Kanada zmierzy się z Katarem, a Szwajcaria z Bośnią i Hercegowiną. Więcej o mundialu w mundialowym studiu o 17.30, a teraz o mundialu, który być może dla Polaków, a konkretnie dla Polek, nastąpi. Piłkarki reprezentacji Polski zmierzą się w dwumeczu z Belgijkami w pierwszej rundzie baraży o udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Brazylii. Mówi trenerka kadry piłkarskiej Nina Patalon.
7: Spotkają się na pewno dwa równorzędne zespoły i to też jest ważne, że jeżeli chodzi o samą Belgię i styl gry tego zespołu, to na pewno jest to rywal, z którym w jakiś sposób będziemy chcieli grać. To nie jest przeciwnik, który będzie nie wiadomo jak trudny do przejścia, natomiast ma swoje atuty, ale ma też mnóstwo mankamentów, o których my doskonale wiemy. Też będzie to fajne podsumowanie, bo przecież Belgia to jest zespół, z którym reprezentacja Polski, z którą zaczynałam pracę, grała po raz pierwszy w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Dzisiaj po, można powiedzieć, 5 latach znowu się spotykamy i będziemy walczyć dokładnie o to samo.
6: Zwycięzczynie w drugiej rundzie baraży trafią na lepszych z pary Irlandia, Kazachstan. Siatkarki nie czekają na mundial i grają, aż wióry lecą. Dziś w Bangkoku Polki pokonały Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To piąte zwycięstwo w rozgrywkach drużyny trenowanej przez Stefana Lavariniego. W sobotę spotkanie z Holandią. A od siatkówki już tylko krok do piłki ręcznej. Krzysztof Lijewski został głównym trenerem piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Do tej pory pracował jako trener tymczasowy, a zespół doprowadził do mistrzostwa kraju. Ależ oni nabrali tempa. Piłkarz reprezentacji Francji Ibrahim Konaté, którego kontrakt z Liverpoolem wygasł, przeszedł do Realu Madryt. Umowa z 27-letnim obrońcą ma obowiązywać 4 sezony. Przypomnijmy, że niedawno do klubu trafił reprezentacyjny hiszpański obrońca Marc Cucurella z Chelsea Londyn, a wczoraj poinformowano o podpisaniu kontraktu z Portugalczykiem Bernardo Silvą, który odszedł z Manchesteru City. Mają rozmach. Mundialowe studio o 17.30.
0: Popołudnie, wieczorem zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. W zachodniej połowie kraju, w tym także w rejonie Sudetów możliwe burze. Ale powietrze u nas takie ciężkie, Michał, tak jakby u nas miała być burza, nie? Temperatura maksymalna od 20 do 22, a nawet 24-27 na zachodzie. Chłodniej miejscami nad samym morzem, około 18 stopni.
8: Popołudniówka 357.
0: Michał Foltak audycję realizuje, Bartek Wasilewski jest wydawcą, Marcin Cichoński. Mówię Państwu dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się kilkoma bardzo ważnymi sprawami, bardzo istotnymi oraz kilkoma tematami lżejszymi, czy jak zwykle w popołudniówce, ale najistotniejsze informacje są takie, o których słyszeliśmy także w serwisie informacyjnym. Wrócimy do sprawy decyzji o stałej bazie Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wrócimy do tego ataku dronów na Moskwę, spektakularnego i takiego, który pewnie już Państwo gdzieś tam w mediach społecznościowych albo w telewizjach informacyjnych widzieli i o konsekwencjach. Zapytamy Państwa także o konsekwencje takich pozornie, niektórzy nawet powiedzieli, nieistotnych rzeczy. Czy można rzucić prezydenta miasta tortem? Jakie są tego konsekwencje, jakie są tego zagrożenia? Ale także porozmawiamy, naszym gościem będzie profesor Łukasz Młyńczyk, porozmawiamy o kryzysie wizerunkowym w Koalicji Obywatelskiej. A mamy na początek piękne nagranie, naprawdę piękne.

0: Bohemian Like You, Dandy Warhols, 13 minut po godzinie 16. Przechodzimy do bardzo ważnych wydarzeń. Antek Pyzel jest w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zanim zaczniemy raport 357, to przypomnijmy informacje dnia.
2: Otrzymałem również oficjalną odpowiedź na mój list 29 maja, zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich. I miło mi jest poinformować, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny.
1: To mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawę skomentował dla nas na gorąco pułkownik Piotr Lewandowski.
3: To jest na pewno wiadomość dobra. Potwierdza deklaracje amerykańskie co do takich mocnych relacji sojuszniczych z Polską. Jest to też, co bardzo ważne, sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że rzeczywiście Stany Zjednoczone ten sojusz starają się podkreślać.
1: Ale będziemy się jeszcze dowiadywać więcej szczegółów w tej sprawie, bo sekretarz Pentagonu popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce, przy czym szczegóły zależą od porozumienia obu państw.
3: Pytanie jest, jakie to będą siły, bo to też będzie dawać obraz, na ile to jest deklaratywne, na ile rzeczywiście Stany Zjednoczone są gotowe de facto zaangażować w konflikt. Bo to nie chodzi o to, żeby z Rosją toczyć wojnę, tylko chodzi o to, żeby ta wojna z Rosją się w ogóle nie zaczęła.
0: To mówił pułkownik Piotr Lewandowski, wypowiedź dla Radia 357, a my przechodzimy do...
4: To jest raport 357.
0: To była bardzo udana noc dla ukraińskich sił zbrojnych. W ataku dronów zniszczono rafinerię w moskiewskiej dzielnicy Kapotnia. Jaki był cel tego ataku? Co on oznacza? Jakie nastroje panują za naszą wschodnią granicą? To wszystko także sprawdzał dla nas Antek Pyza.
1: I cytując klasyka, szkoda, że państwo tego nie widzą. Kłęby gęstego dymu nad miastem i unoszący się w powietrzu, przypominający kosmiczny spodek okrągły dach moskiewskiej rafinerii, to obrazki, które od rana robią furorę w internecie. Drony uderzyły w rafinerię już drugi raz w tym tygodniu. Trafiony został również budynek mieszkalny. Tak o tych atakach mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie będziemy siedzieć cicho. Będziemy odpowiadać na rosyjskie ataki, a odpowiedź będzie mocna i sprawiedliwa. Jeśli będzie płonąć Ukraina, będzie płonąć również wasza Moskwa. I to właśnie nie sama rafineria, ale ten moskiewski aspekt jest zdaniem pułkownika Piotra Lewandowskiego najważniejszy.
5: Ukraina uderza od dłuższego czasu bardzo skutecznie w infrastrukturę paliwową Rosji. Cele w rejonie Moskwy są bardziej chronione niż te pozostałe. Stąd wybrano cel trudniejszy, ale właśnie po to, żeby pokazać, że nawet ten region najlepiej chroniony jest podatny na ukraińskie ataki.
1: Jaki jest odbiór tych wydarzeń na Ukrainie? Nie ma wielkiego fetowania, ale nastroje są zdecydowanie pozytywne. Korespondent Radia 357 Piotr Kaszuwara.
6: Na tę płonącą Moskwę, na takie obrazki właśnie ze stolicy Federacji Rosyjskiej na pewno całe ukraińskie społeczeństwo czekało już długo. Prezydent Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że kiedy rosyjskie społeczeństwo poczuje wojnę na własnej skórze, zobaczy dym, zobaczy ogień, zmusi swój rząd do tego, żeby chociaż usiadł do negocjacji, no a ostatecznie nadzieja w tym, że zakończy wojnę.
1: Jeśli wojna się nie zakończy, Ukraina miałaby nasilać ataki w głąb Rosji, a przede wszystkim Moskwy, pociskami większego kalibru niż drony. Niestety pułkownik Piotr Lewandowski studzi w tej sprawie optymizm.
5: Ukraińcy ogłaszają, że będą w stanie wyprodukować pociski o jeszcze zwiększonym zasięgu. Natomiast wydaje się, że obecnie tej zdolności nie mają i nie sądzę, żeby ją osiągnęli w sensie takim, że będzie to produkcja, no może nie wielkoseryjna, ale przynajmniej w takiej ilości, żeby te ataki powtarzalne były.
1: Podkreśla również, że ta spektakularna odpowiedź ma swoją przykrą przyczynę.
5: Moment ataku na infrastrukturę moskiewską nie jest przypadkowy, dlatego że Ukraińcy poniosą w najbliższym czasie zapewne poważną stratę i prestiżową, i taką militarną, bo stracą Konstantynówkę, o którą walkę toczyły się przez 9 miesięcy i zapewne jednym z celów działań ukraińskich jest przykrycie jakby tej porażki z sukcesem, jakim jest niewątpliwie atak na strukturę moskiewską.
1: I w taki sposób Rosja i Ukraina walczą nie tylko o teren, ale również o morale obywateli po obu stronach granicy.
0: Dziękuję, Antek Pyzel. Nasz raport 357 dostępny jest także w naszych podcastach w zakładce Raport 357. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: 510 357 357 i głosówki Radia 357. Polecamy.

0: Michael Stipend było do pierwszego sezonu serialu Rooster. Ciekawe, czy w drugim sezonie też ta piosenka się pojawi. Jeżeli ktoś jest ciekawy, w jakim serialu pojawi się Woody Harrelson i Matthew McConaughey razem, już niebawem, to proszę słuchać jutro audycji Złodziej Czasu. Dzisiaj w programie sprawdzimy także, jaka jest granica krytyki w władzy i mamy pytanie, które płynie do nas prosto z Poznania.
1: Pamiętam prezydenta Kwaśniewskiego, który kiedyś we Francji go obrzucili jajkami. Politycy zachodni też, chyba nawet książę Karol, kiedyś, o ile pamiętam.
2: Tak zwany lud ma dość tych elit, politycznych zwłaszcza. Dla mnie się to układa w generalnie taki kryzys autorytetu władzy. Lud się buntuje przeciwko elitom, robi to czasami głupio, czasami mądrze.
0: Czy mamy dosyć naszych elit? Jakie są granice buntu? Co wolno, czego nie wolno? Czekamy na Państwa głosy i głosówki. 510-357-357. Bartek Wasilewski czeka na Państwa sygnały, a to jest nasza piosenka dnia. Here I go.

0: Day Bernard, 4 in the morning, kapitalna piosenka, 26 minut po godzinie 16. No wielkie zamieszanie zrobiło się w związku z aferą dotyczącą szpitala południowego w Warszawie. Niektórzy zadają sobie nawet pytanie, czy ta afera zatopi Koalicję Obywatelską. Naszym gościem jest Łukasz Młyńczyk, politolog Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Ja postawię na początku bardzo przekorne pytanie, które obserwuję polską scenę polityczną chyba od świadomie od połowy lat 90., mniej świadomie od 89. roku w związku z wiadomymi wydarzeniami. Czy polskie społeczeństwo przypadkiem nie stało się na afery odporne?
1: No, myślę, że tak, że w dużym stopniu staliśmy się odporni, bo... Ale to też zasługa polityków. Nawet nie chodzi o to, że jest wyraźna inflacja tych afer i było już ich tyle, że w jakiś sposób się przyzwyczailiśmy. Bardziej chyba chodzi o to, że przy każdej aferze padają bardzo mocne słowa. Mówi się najczęściej o tym, że takiej afery nie mieliśmy nigdy, że ona jest bez precedensu albo tak wielka jak jakaś inna wielka i tutaj padają porównania. I rzeczywiście, kiedy zaklinamy rzeczywistość, kiedy przywołujemy te wielkie emocje, wielkie kwantyfikatory, to tak naprawdę za którymś kolejnym wezwaniem już większość społeczeństwa z jednej strony trochę się oburza, ale z drugiej strony też wzrusza ramionami, mówiąc, no kolejny raz i tak naprawdę można się było tego spodziewać. W związku z tym to jest jakaś taka rzeczywistość, pewnie przykra polityczna, w której się znaleźliśmy, że ona doprowadziła do tego, że nie tylko język debaty jest miastem niezaakceptowania, ale tak naprawdę to, co politycy robią, coś, co jest taką, no trochę jak przyłapaniem na jakimś takim zachowaniu bardzo infantylnym tak naprawdę, bo przecież to jest coś, co mimo tego, że dotyczy bardzo poważnych spraw, to jednak jest czymś, co dość łatwo zidentyfikować. No i najczęściej tego typu rzeczy wypływają, a jeśli wypływają, no to też,
0: no właśnie,
1: to też pozostawiają po sobie odpowiednie zapach czy odpowiedni wizerunek.
0: Ale ona jest wyjątkowo nie na rękę, ta afera w Szpitalu Południowym w Warszawie Koalicji Obywatelskiej, ze względu na to, że szli do wyborów z takimi obietnicami przejrzystości, z obietnicami eksperckości, tego, że na odpowiednich miejscach będą zasiadać odpowiedni ludzie, a nie ludzie, którzy nie mieli odpowiednich kwalifikacji, że nie będzie kombinowania i zarabiania pieniędzy na lewo i wyciągania kasy z systemu. Tymczasem ktoś bardzo szybko znalazł sposób na to, jak wyciągnąć ponad 1,5 miliona złotych z systemu. No i jeszcze, jeżeli, no właśnie, i to nie tylko chodzi o to, co się stało, tylko jak to uderza w wizerunek tej partii, która, tego ruchu, który jakby mówił nam, że to się odmieni po rządach Prawa i Sprawiedliwości.
1: No tak, rzeczywiście miało się to odmienić i mieliśmy obiecane otwarte konkursy. Oczywiście pewnie się trochę uśmiechaliśmy, bo nie wierzyliśmy w to, bo wiemy doskonale, że przecież władza zawsze jest dysponentem dóbr, no i w pewien sposób spłaca dług wyborczy, no ale też no jest to system pewnych powiązań towarzyskich, które sięgają dosyć daleko. A biorąc pod uwagę, że w Polsce nie mamy... No, nasze partie są stosunkowo nieliczne, nie mamy partii masowych, co powoduje, że ten klientelizm ma się dobrze i mamy wystarczająco dużo stanowisk, aby obsadzić krewnych i znajomych pewnego zwierzęcia. W związku z tym zdajemy sobie z tego sprawę, że to w ten sposób funkcjonuje. I teraz ci, którzy mieli rozliczyć, którzy mieli rzeczywiście zaproponować nowe otwarcie, tak naprawdę zostali złapani na tym samym i no to musi w jakiś sposób i uderzać w ten wizerunek i oburzać. Zwłaszcza, że no ten wizerunek oczywiście, on był w pewien sposób no dość pieczołowicie budowany, bo zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Oczywiście pojawiają się takie głosy, czy to zatopi Koalicję Obywatelską.
0: No właśnie, bo zadajmy to pytanie tylko i wyłącznie w kontekście afery w Szpitalu Południowym. Czy to jest w stanie zatopić partię, która teraz ma bardzo, mówi się o topniejących, czy tam zmieniających się, ale mimo wszystko ona cały czas prowadzi w sondażach, jeżeli chodzi o wskazanie, na którą partię chcesz głosować. Dwa. Są całkiem dobre wyniki ekonomiczne, makroekonomiczne. Jedyną niepokojącą sytuacją jest rosnąca stopa bezrobocia, a poza tym budujemy mit tej 20. gospodarki świata. Czy to jest w stanie, taka afera bardzo poważna, bardzo istotna, czy jest w stanie zaszkodzić wizerunkowi w tym momencie, którym obiektywnie rzecz biorąc koalicja może też dość sporo dyskontować plusów?
1: Tak, ale ona myślę, że zaszkodzi jako pewna składowa, no bo rzeczywiście z jednej strony te plusy makroekonomiczne, one statystycznie dobrze wyglądają, natomiast bardzo trudno się je sprzedaje i tak naprawdę na gruncie bardzo indywidualnym odczuwamy to, czy jest nam dobrze, czy nie i najczęściej obwiniamy polityków, a tych wielkich sukcesów koalicja rządząca i koalicja obywatelska nie ma wiele, w związku z tym jakby to jest składowa tego wizerunku, który niewątpliwie się odbije, zwłaszcza, że wracając na moment do poprzedniej myśli, wydaje mi się, że to budowanie tego wizerunku, którego też pewnym symbolem było, pamiętamy, Jagodno. To, że młodzi ludzie stali w długich kolejkach, chcieli zmiany władzy i głosowali. No, częstokroć właśnie z badań wychodziło, że na koalicję czy na Platformę Obywatelską. Ale teraz jakby ta afera Szpitala Południowego, myślę, że ona nie uderza w młodych w sensie biologicznym. To znaczy młodzi średniostatystycznie są najbardziej zdrowym elementem społeczeństwa. W związku z tym na nich to na pewno oddziaływuje w formie, powiedziałbym, bardziej aksjologicznej, emocjonalnej. To znaczy takiej, że bardzo młodzi ludzie nie lubią nieuczciwości i zdają sobie z tego sprawę, że taka nieuczciwość, która wprowadza pewne rozwiązania, można powiedzieć, zarezerwowane dla elit kosztem zwykłych obywateli, na pewno wizerunkowo się nie broni. I wydaje mi się, że przede wszystkim młodzi będą, a oni się stają poważną siłą, bo zaczęli chodzić na wybory i młodzi będą odchodzić raczej w stronę, myślę, z jednej strony partii Razem, a z drugiej strony w stronę chociażby Konfederacji Bosaka i Mentzena. W związku z tym
0: tutaj, profesorze,

0: Krakowie w referendum. Mamy też aferę wokół Wojciecha Króla Tramwajów Śląskich. Mamy wreszcie tę aferę w Szpitalu Południowym. Mamy, to wrócę do tego, jednak zmieniające się trochę sondaże polityczne i mamy coś, na co jest tylko i wyłącznie emocją i tylko i wyłącznie oceną. Podkreślam to bardzo mocno, bo jako dziennikarze musimy ocenę oddzielać od faktów. Takie rosnące w komentarzach także obserwatorów sceny politycznych poczucie zmęczenia rządzeniem. Czy to wszystko połączone w całość nie uderzy w koalicję mocniej?
1: Myślę, że tak, ale weźmy to pod uwagę, że to zmęczenie przyszło bardzo szybko. Biorąc pod uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość rządziło 8 lat, a teraz tak naprawdę po 2,5 roku wystarczyło, żeby ludzie byli dość mocno zniechęceni, rozczarowani tym, co się dzieje, przerzucaniem, można powiedzieć, tej odpowiedzialności, ale tak to, o czym pan redaktor mówił, czyli łapaniem na takich rzeczach no, politycznie nieprzyzwoitych, tak? I z drugiej strony też przegrywaniem pewnych spraw. To wszystko składa się na taki obraz, że u nas wybory są jakby największą rewolucją polityczną i tak naprawdę jakby to trzeba mieć z tyłu głowy, to trzeba uwzględnić. Ale jeszcze, jeśli mogę, to jest krótka refleksja dotycząca tego, jakby dlaczego tak się tak naprawdę stało. To znaczy, wydaje mi się, że mamy dość specyficzną kulturę polityczną w Polsce, która prowadzi się do tego, że jakby nie wierzymy w rozwiązania, które mają charakter systemowy. W związku z tym wydaje nam się, że to nie system decyduje, tylko ludzie decydują. I to samo grało Prawo i Sprawiedliwość, to samo gra Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska. I że wystarczy zmienić ludzi albo teraz wskazać ludzi odpowiedzialnych i tak naprawdę oczyścić szeregi i wszystko będzie dobrze. Natomiast no, w tym sensie system nie działa, że nam się wydaje, że zawsze trzeba szukać skróconej drogi. Trzeba znać politykę, bo politycy mają dostęp, jak mówiłem, do dóbr, w związku z tym można sobie pewną drogę skrócić. I jeżeli my wszyscy nie akceptujemy tych rozwiązań, jeżeli wszyscy szukamy drogi na skróty, no to takie są tego efekty, tak? Natomiast oczywiście ci, którzy podlegają permanentnej, można powiedzieć, ocenie, politycy, no jakby nie potrafią grać w tą grę, albo nie potrafią grać w tą grę w sposób taki, żeby ona w nich nie uderzała i to sumarycznie jakby buduje taką niemożność utrzymania władzy, czy delegitymizację, która no, skutkuje tym, że, no, że ten wynik wyborczy może być dla rządzących, nie wiem czy porażką, ale na pewno jakimś takim kubłem zimnej wody, który spowoduje, że no, będzie trudno utrzymać władzę.
0: Obserwujemy premiera Donalda Tuska, który pojawia się na ekranach i z troską mówi, że wszystko musi być zbadane, że zarobki lekarzy, służb medycznych muszą być poddane kontroli. To rzeczywiście możemy w to wierzyć, czy to są deklaracje, które potem rozejdą się po kościach, bo idą wakacje, pojedziemy na urlopy, wrócimy z nich, a we wrześniu to już będzie zupełnie co innego.
1: Myślę, że jeżeli badane są nastroje społeczne, jeżeli będzie widać, że w pewien sposób to przygasa, to pewnie zostanie to zaniechane, bo tak naprawdę wymagałoby to dużej determinacji i jeżeli powiedzmy Donald Tusk, jego ugrupowanie zdawałoby sobie sprawę, że tak newralgiczna kwestia jak sektor opieki zdrowotnej, że o to należy zadbać i na tym zbudować, co jest bardzo trudne, zbudować wiarygodność, to być może w to poszli. Natomiast już słychać, że tak naprawdę chodzi o zidentyfikowanie no, tych pomniejszych, prawda? Pomniejszych, którzy, tak jak powiedziałem, wlepili się w pewien system, no, ale system jest wymyślony od dziesięcioleci i to jest problem. To jest problem, w którym to nie jest tak, że nagle znalazła się jakaś czarna owca i tak naprawdę na nią wszystko przerzucimy. Bo oczywiście ten lekarz jest winny. Natomiast, tak jak mówię, jakby winny jest, można powiedzieć, cała klasa polityczna, cały układ polityczny, który do tego doprowadził. Przez lata, przez dziesięciolecia. I to nie jest tak, że Platforma jest tym wszystkim najgorsza, czy Koalicja jest tym wszystkim najgorsza. Ona po prostu jest taka sama jak inni, w sytuacji, w której nikt nie chce być inny właśnie. Tak? I tak naprawdę to się cały czas, można powiedzieć, odtwarza, reprodukuje i takie są skutki, takie są efekty, no i powiedzmy, które ludzie obserwują.
0: I powiedzmy, zgodźmy się na koniec z tym, że ani jednym, czyli PiS-owi, ani drugim, czyli Koalicji Obywatelskiej, demontowanie tego systemu wcale nie jest na rękę. Profesor Łukasz Młyńczyk, politolog Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem w Radiu 357. Dziękuję pięknie.
1: Bardzo dziękuję.
0: A to jest nasz dzisiejszy jubilat. Pan kończy 84 lata. Paul McCartney.

0: Panu Polowi zdrowia, a nam wszystkim tego, żebyśmy w jego wieku mieli tyle siły. Co jeszcze dzisiaj w programie?
1: Polska wieś to przede wszystkim ciężka, codzienna praca.
2: Nie istnieje tak zwana ustawa odorowa.
3: Wieś, rolnicy potrzebują tych zmian.
4: No i jeden drugiego powinien zrozumieć.
0: No ale ta świnka, proszę przyznać, że w materiale była urocza i ona się jeszcze dzisiaj pojawi. Will return. Ale mamy też ważne głosy. 510-357-357, a także...
5: W sprawie tortu na twarzy prezydenta Poznania chciałbym powiedzieć tyle, że nie powinniśmy się z tego śmiać, śmieszkować. Po prostu pamiętajmy, co wydarzyło się kilka lat wcześniej w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest po prostu przemoc.
0: Tak, my o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Ten materiał już za chwilę w Radiu 357. Bardzo słuszna uwaga naszego słuchacza.

0: Czy to głos w dyskusji i forma obywatelskiego nieposłuszeństwa, czy wyraźne przekroczenie granic? W Poznaniu nie milkną echa po ataku na prezydenta Jacka Jaśkowiaka. W czasie sesji Rady Miasta aktywiści rozbili na jego twarzy tort. Czy był to jedynie incydent, czy może przejaw szerszego zjawiska? O tym z Poznania Sebastian Kierzek.
1: To jest wotum nieufności poznaniaków dla pana prezydenta Jaśkowiaka.
2: Te słowa padły tuż po ataku. Prezydent Jacek Jaśkowiak oberwał tortem. Nie on pierwszy.
3: Ja pamiętam prezydenta Kwaśniewskiego, który kiedyś we Francji go obrzucili jajkami. Prezydent Komorowski kiedyś w Ukrainie miał podobną sytuację. Politycy zachodni też. To wystarczy spojrzeć w mediach społecznościowych. To wyjdą te nazwiska, chyba nawet książę Karol kiedyś, o ile pamiętam.
2: Przypomina profesor Szymon Ossowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Tym razem odpowiedzialność za atak wzięli anarchiści z Rozbratu. To oni na obrady przynieśli tort z hasłami drożyzna, eksmisje, betonoza i bilety ZTM.
4: Jeden usłyszał zarzut czynnej napaści i naruszenia nietykalności cielesnej urzędnika. Drugi mężczyzna usłyszał zarzut pomocnictwa w tym przestępstwie.
5: Z jednej strony nas uważa się za przekroczenie granic, bo Jaśkowiak dostał śmietaną po twarzy. Z drugiej strony, gdy Jaśkowiak otwarcie mówi wprost na nagraniach, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic, czy to jest przemoc wobec najbiedniejszych, przemoc systemowa.
2: To teraz druga strona. Prezydent Jacek Jaśkowiak.
6: Jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
7: Ja mam wrażenie, że obecnie polityka zrobiła się taka, że tak zwany lud ma dość tych elit, politycznych zwłaszcza. Dla mnie się to układa w generalnie taki kryzys autorytetu władzy. Lud się buntuje przeciwko elitom, robi to czasami głupio, czasami mądrze, ale lud ma po prostu tego dosyć.
2: Komentuje Marek Kęskrawiec, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Przyczyny, jak mówi, należy upatrywać po stronie polityków.
8: Zagęszczenie atmosfery w społeczeństwie jest tak wielkie, że tak naprawdę nie wiem, czym się to może skończyć. Apeluję do polityków, zacznijcie kontaktować się z ludem. Być może fakt, że nie przebywacie w tych zatęchłych poczekalniach w szpitalach, tylko w tych swoich poczekalniach za firankami z telewizorkiem, prowadzi do tego, że wy po prostu nie wiecie, jak się żyje w Polsce.
3: 20 lat temu powiedział, zdarzało się, dobra, takie życie polityka. Tak, ale dzisiaj jakby to jest moim zdaniem duża konsekwencja tego, co się dzieje w mediach społecznościowych. Jeżeli ja patrzę na takie niektóre poznańskie profile, gdzie o Jacku Jaśkowiaku można go lubić mniej lub bardziej, czy jego zastępcach, ale tam się wylewa, takie kubło pomyj.
2: Odpowiada z kolei profesor Ossowski. I ten hejt właśnie, cynicznie nakręcany, może w efekcie prowadzić do czegoś poważniejszego niż atak tortem.
3: Bo się może okazać rzeczywiście, że za chwilę, oby nie, żeby się nie powtórzyła sytuacja z Gdańska, tak? No bo politycy, zakładam, że ci politycy, którzy to wrzucają, to oni nie chcą nikomu zrobić krzywdy, ale jak wyborcy, tak? Widzowie nie podchodzą do tego w ten sposób, tak? I może się okazać, że potraktują coś, co polityk traktuje jako po prostu ostrą kampanię negatywną, bardzo dosłownie, tak? I to się skończy naprawdę tragedią.
8: Nie jestem w stanie od tortu przejść do zabójstwa, natomiast myślę, że to byłoby uproszczone. Natomiast obawiam się, że to jest oczywiście możliwe, że jeden za tortem pójdzie zorganizować referendum, a drugi zobaczy tort i pomyśli sobie, rzucę potem kamieniem, a kolejny strzeli.
2: Tym razem skończyło się na torcie. Słowo dialog, tak nielubiane dzisiaj, wydaje się receptą. Czy ktoś po tę receptę sięgnie? Poznań, Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: Dziękujemy pięknie za ten materiał. Czekamy na Państwa opinię. 510-357-357, głosówka Radia 357.
9: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Ciekawe, czy The Cure nagra piosenkę zatytułowaną Olivia Rodrigo, bo to Olivia Rodrigo nagrała The Cure.

0: Olivia Rodrigo. Za 6 minut godzina 17. Państwo komentują.
1: Twoja głosówka, twoje zdanie.
2: Dzień dobry. A propos naszych elit, to przypomniało mi się, jak w trakcie kampanii wyborczej pan marszałek Hołownia obiecywał, że każdy pacjent będzie miał przypisanego lekarza, który będzie do niego dzwonił i sprawdzał stan zdrowia. No i przyznam, że źle się to zestarzało, bo wyszło, że swojego lekarza to mają tylko członkowie Koalicji Obywatelskiej, czyli nasze elity. A zwykły Kowalski musi stać w coraz większych kolejkach albo leczyć się prywatnie.
0: Dużo takiej goryczy wyczułem połączonej z sarkazmem u państwa. Wypowiedzi polityków rzadko kiedy starzeją się dobrze.

sezon Dawid Podsiadło, o którym ostatnio mówi się bardzo, bardzo dużo, nawet poważne pisma rozważają sprawę kryzysu wizerunkowego wokalisty. To się dzieje teraz w polskiej muzyce. Ja przypomnę, że w ten weekend możemy się spodziewać fali upałów, pierwszej tak dużej fali upałów, więcej w serwisie, tuż po serwisie w pogodzie, w informatorze pogodowym naszym, a za chwilę 17:00.

0: Tu Radio 357, czwartek, jest godzina 17. Andrzej Rutka i najważniejsze informacje.
1: Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022. Podkreślam to, żebyśmy wiedzieli, że mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością. Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
1: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki. Simon Skrepecki publicznie krytykował reżim Putina. Władysław Kosiniak-Kamysz informuje o wstępnej zgodzie amerykańskiego Departamentu Wojny na budowę stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. To jednak jedna z niewielu pozytywnych informacji, jakie pojawiły się dziś podczas spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth po raz kolejny skrytykował europejskich sojuszników za jego zdaniem nietrafioną krytykę działań administracji Donalda Trumpa. Zapowiedział też przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Ogłaszam dziś 6-miesięczny przegląd Departamentu Wojny, który ma na celu zbadanie potencjału i bazowania sił zbrojnych USA w Europie. Do 6 miesięcy, a może nawet krócej. Nazwijmy to przeglądem NATO 3.0. Przegląd ten zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem danych pochodzących od sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i dowództwa europejskiego. Będzie obejmował konsultacje z Kongresem Stanów Zjednoczonych oraz z naszymi sojusznikami, mówił amerykański sekretarz wojny. Pete Hegseth powiązał zapowiedziany przegląd z koncepcją zakładającą przekształcenie sojuszu w model, w którym Europa przejmuje główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną. Tymczasem na północy Anglii ważą się losy brytyjskiego premiera. Mieszkańcy okręgu Makerfield głosują w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Faworyt wyborów nie ukrywa, że jeśli wygra, w następnym kroku rzuci rękawice premierowi Starmerowi. Czy Andy Burnham zrobi pierwszy krok, by wprowadzić się na Downing Street? Temperaturę wyborczą w największym miasteczku okręgu, Ashton, badał nasz korespondent Adam Dąbrowski.
3: To miejsce oddalone od Londynu o prawie 300 km, a jednak dziś decyduje o losach królestwa. Kandydat lewicy nie będzie miał wiele czasu, ale miejmy nadzieję, że sobie poradzi i coś dla nas zrobi. Potrzebujemy w Ashton zmiany, trzeba wyrzucić stąd lewicę. Faworyt? Andy Burnham. Burmistrz Manchesteru. Tyle, że dzisiejsze wybory formalnością nie są. Chodząc po ulicach widzę transparenty i znaki poparcia dla kandydatów. Tak, wiele jest tu czerwieni Partii Pracy i Andy'ego Burnhama, ale dużo też błękitnych strzałek wskazujących na prawo. To symbol Reform UK, Nigela Farage'a. Są także symbole nowej, ultraprawicowej partii Restore Britain. Adam Dąbrowski, Radio 357, Makerfield.
1: Wyniki wyborów poznamy jutro, wczesnym rankiem. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca. Stoi on w Radomiu u zbiegu Żeromskiego i 25 czerwca. Upamiętnia wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
4: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
1: Za tydzień w Radomiu odbędą się oficjalne uroczystości. To będzie 50. rocznica robotniczego protestu. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18.00.
0: Uśmiecham się, bo zastanawiam się, czy przychodziłem obok tego pomnika tysiące razy, czy tylko setki. Taki centralny, maksymalnie centralny punkt miasta i bardzo dobrze, że został ten pomnik odrestaurowany. W nocy cieszmy się umiarkowaną temperaturą i taką spokojną pogodą, bo tak szybko odchodzi. Od 11 stopni na Mazurach do 17 na zachodzie. Zachmurzenie mało umiarkowane, wzrastające do dużego i miejscami przelotne deszcze. Natomiast obiecałem, że będzie coś się stanie w weekend. Fala ekstremalnego gorąca, fala upału od 32 do nawet 36 stopni. IMGW wydaje już ostrzeżenia, alerty, bo upałom mogą też w niektórych miejscach towarzyszyć gwałtowne, bardzo gwałtowne burze. To już w sobotę w Polsce.
5: Radio 357.
0: Michał Bartek, Marcin, Andrzej i Tomek. Jesteśmy na posterunku, a to jest zespół Depeche Mode.

0: I just can't get enough. Depeche Mode. 9 minut po godzinie 17.
1: Twoja głosówka w popołudniówce.
2: Porozmawiajmy może jednak o podwójnych standardach, bo wydaje mi się, że ten symetryzm powinien mieć jednak jakieś granice. Proszę mi przypomnieć, czy ktokolwiek przepraszał, kiedy okazało się, że Jarosław Kaczyński miał operację w Instytucie Wojskowym, na którym normalni ludzie czekają 10 lat. Czy ktoś przepraszał, kiedy został przyjęty jako NN do Instytutu Kardiologii w Lublinie i zamknięto całe piętro? Czy pan marszałek Karczewski oddał 400 tysięcy złotych i przestał być marszałkiem, kiedy się okazało, że był na urlopie bezpłatnym? Oraz czy pani marszałek Witek przestała być marszałkini Sejmu, gdy się okazało, że przez ponad rok jej mąż leżał w stanie wegetatywnym na Ojomie i zajmował łóżko dla ludzi chorych w nagłych przypadkach? Wydaje mi się jednak, że jest tu różnica. Co więcej, dzisiaj mówimy o wizerunkowym kryzysie partii rządzącej. Wtedy wydaje mi się, że media jednak nie robiły z tego takiej afery. Co więcej, zdaje się, że PiS wtedy notował swoje najlepsze wyniki wyborcze.
0: Wszystko zależy, gdzie ucho przyłożyć. Gdyby pan wtedy słuchał Radia 357, słuchałby także pan informacji o tych wszystkich informacjach, które był pan uprzejmy przypomnieć, zresztą bardzo słusznie. Natomiast mam tylko taką refleksję polegającą na tym, że bez względu na to, jak będziemy cywilizować warunki polityczne, uprawiania polityki, jak będziemy cywilizować życie publiczne, jak będziemy zwracać uwagi na nieprawidłowości, na tworzenie specjalnych korytarzy i saloników VIP dla osób specjalnie uprzywilejowanych, za każdym razem, kiedy właśnie taka sprawa się pojawi, bez względu na to, czy ktoś to nazwie symetryzmem, czy ktoś powie, czy jest to kryzys wizerunkowy, czy nie, no to naszym zadaniem jest jednak o tym za każdym razem przypominać i za każdym razem informować, nie oglądając się na to, z której strony sceny politycznej dana osoba, która dopuściła się takich czynów, pochodzi.
1: Popołudniówka 357.
0: A dzisiaj jeszcze?
3: Adwokat twierdzi, że tak jak twierdzi Leszek Kraskowski, że to nie z jego maila, to znaczy, że ktoś się podszył pod niego.
4: Podejrzany jest osobą, która często opuszcza granice kraju, która może unikać kontaktu z organami ścigania.
0: Powrócimy do sprawy zatrzymanego dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Wczoraj jego żona opublikowała oświadczenie nadające nowego kontekstu sprawie. To później.

0: Gdybyśmy pozrobili podsumowanie, informacje o czym podały wszystkie serwisy na całym świecie oprócz ataku ukraińskich dronów na Moskwę, no to chyba porozumienie, o którym za chwilę będzie, wybiłoby się na pierwszy plan. Oto Daleki Zasięg i Wioletta Myszkowska.
1: Daleki Zasięg.
2: Wszystko się zgadza. Wczoraj oficjalnie poznaliśmy tekst wstępnego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Jak donosi agencja Reutera, odczytał je dziennikarzom amerykański urzędnik wysokiego szczebla. 14 punktów. Jakie zapisy w nich znajdziemy, a jakie nie? Czy wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem zweryfikowała sojusze w regionie? Co na to państwa zatoki, które również były celami irańskich ataków? O tym porozmawiamy z doktorem Marcinem Styszyńskim, arabistą z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się, dziękuję za zaproszenie.
2: Zaraz dokładniej wczytamy się w tekst tego wstępnego porozumienia. Ja się cieszę, że mam tutaj specjalistę od na przykład arabskiej retoryki. Iran oczywiście nie jest państwem arabskim, ale również o państwach arabskich będziemy rozmawiać. No, wygląda na to, że raczej to porozumienie rozpoczyna ono dopiero negocjacje w zakresie konkretów, a nie podsumowuje. Zgodzi się pan ze mną?
3: Tak, słusznie pani redaktor zauważyła. No to jest to słynne od pewnego czasu określenie, tak zwany deal, no, co jest charakterystyczne dla prezydentury Trumpa, czyli podobnie jak to ma miejsce na gruncie, na poziomie biznesowym, to jest rodzaj dealu. No i on oczywiście wczoraj była dość taka, wydaje się, trudna konferencja prasowa podsumowująca rozmowy w Evian we Francji, gdzie prezydenta Trumpa. No i stąd raczej głosy są dość krytyczne, jeśli chodzi o to porozumienie, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie finansowe, czyli uwolnienie sankcji i też orientacyjny budżet w blisko 300 miliardów dolarów, który ma, no oczywiście zasilić odbudowę kraju, no ale to są chyba te najbardziej kontrowersyjne punkty tego przyszłego porozumienia, które no, powinno być jutro formalnie podpisane i też zaakceptowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, więc nabierze już takiego formalnego kształtu. Ale tu trzeba dodać, i to jest bardzo ważne, bo tu już się zaczynają pewne rysy pojawiać. Właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, że jest to dopiero taki wstępny memorandum of understanding, czyli raczej wstępny etap, no i zostaje te 60 dni na wdrażanie. I wszystko może się rozbić oczywiście o szczegóły, jak to znamy na Bliskim Wschodzie, czyli różnego rodzaju proces wdrażania tych postanowień, no może być niezwykle trudny. Tu oczywiście jest cała mozaika często sprzecznych interesów, różnych zależności, uwarunkowań społecznych, politycznych, a nawet i religijnych w regionie.
2: A do tego mamy jeszcze doniesienia CNN, które mówią o tym, że amerykańscy urzędnicy, z którymi rozmawiali, opublikowany tekst porozumienia uznają, że no, nie odzwierciedla kluczowych nieoficjalnych zobowiązań Iranu. To oczywiście te zakulisowe zobowiązania nieoficjalne Iranu tutaj zostawiamy, bo to jest element spekulacji. Być może się dowiemy na ten temat więcej w przyszłości. Natomiast z tego, no, co wiemy, no to pierwszy punkt dotyczy oczywiście zakończenia działań wojennych na wszystkich frontach. Tak. Szczególnie akcentuje Liban. To jest kraj, na którego tereny weszła armia izraelska. Wiemy, że to był też irański warunek, aby Liban uwzględnić w tych porozumieniach. No i tutaj dokładnego zapisu o wycofaniu wojsk nie ma. Jest o zapewnieniu integralności terytorialnej i suwerenności. Czy to coś znaczy, czy ja tutaj robię z igły widły, że tego nie ma, a powinno być?
3: No tak, no to prawda, pani redaktor. To jest istotny punkt. Kwestia libańska, ona zresztą stała na przeszkodzie tym ostatecznym uzgodnieniom. Zwłaszcza jeśli chodzi o stanowisko Izraela. No jednak Izrael prowadzi wciąż operacje wojskowe na terenie Libanu, zwłaszcza do rzeki Litani, która no, według Izraela jest tym takim strategicznym punktem, jeśli chodzi o działania przede wszystkim wymierzone przeciwko organizacjom organizacji Hezbollah. No i to jest ta kość niezgody. No, prezydent Trump raczej zmienił nieco stanowisko w tej kwestii, no niejako odsuwając stronę izraelską od działań takich bardziej siłowych rozwiązań, no na rzecz właśnie tego ostatecznego uzgodnienia. Natomiast no to wszystko prowadzi do tego, że to jest kolejny punkt, który może zaważyć na wdrażaniu tego porozumienia. No trzeba też pamiętać, że oczywiście, że struktury irańskie i także tej także ugrupowań proirańskich, trzeba też o tym pamiętać, czyli właśnie wspomniane Hezbollah libańskie, ale też i Huti w Jemenie, także niektóre ugrupowania w Iraku, a także i w Syrii, no to wszystko powoduje, że pytanie na, i one oczywiście są bardzo osłabione, ale przy uwolnieniu sankcji no istnieje ryzyko, może nie w najbliższych, najbliższych miesiącach, ale latach, no ponownego uruchomienia czy też wsparcia ze strony Iranu dla tego rodzaju ugrupowań. Administracja Białego Domu zastrzega, że nie, no, że Iran jest na tyle zdewastowany ekonomicznie, gospodarczo, że te środki raczej będą mu potrzebne do działań wewnętrznych. No ale umówmy się, no raczej nie wiem, czy rządy ajatollahów będą się zbytnio przejmować opinią społeczną, chociażby w kontekście tych brutalnie rozprawionych protestów, które miały miejsce w kwietniu, prawda? Więc należy liczyć się z tym ryzykiem, że to jest moim zdaniem najbardziej kontrowersyjna sprawa, to jest umożliwienie, danie tego oręża Iranowi, czyli w postaci tych środków finansowych. To jest bardzo kontrowersyjny punkt.
2: Więc to jest wątek irański, wątek izraelski i libański, a ja jeszcze bym chciała zapytać o państwa zatoki. No, na ten moment są takie doniesienia, że przepłynęły pierwsze statki przez cieśninę Ormus. To były saudyjskie statki, no ale to oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów regionu Zatoki. Kraje te stały się celem irańskich ataków, no ze względu na to, że znajdują się tam amerykańskie bazy. To miało być gwarantem bezpieczeństwa, prawda, do rozwoju turystyki na przykład. No wydaje się, że stało się odwrotnie. No i co teraz? Czy państwa Zatoki muszą jakoś zrewidować swoją politykę? Czy
3: tak, no cóż, no to jest, tak, no cóż, to jest też bardzo dobre pytanie, bo właściwie to prawda, panie redaktorze, ma całkowicie rację, że państwa Zatoki tak naprawdę to one powinny otrzymywać rekompensaty finansowe ze straty.
2: A z drugiej strony to był sojusz z państwem, które zaatakowało Iran, prawda?
3: No państwa Zatoki troszkę mniej brały w tym udział. No mówi się, to są raczej nie wiem, czy potwierdzone informacje o udziale bezpośrednim państw Zatoki. Raczej Izrael przede wszystkim i Stany brał udział.
2: Czyli oczywiście, mówimy tutaj tylko o udostępnianiu po prostu, miejsca pod bazę.
3: Tak. Oczywiście no, największa baza amerykańska jest w Katarze, w El Udeida. No żyjemy, panie doktor doskonale wie, że Bliski Wschód jest pełen paradoksów. Z jednej strony mamy w Katarze największą bazę amerykańską El Udeid, a nieopodal jest hotel, w którym siedzą przedstawiciele Hamasu.
2: Tak
3: więc
2: jest.
3: To pokazuje paradoks Bliskiego Wschodu. To jest tą sprzeczność dużą, z którą mamy do czynienia. Natomiast no, tak naprawdę to państwa Zatoki dla Polski no, takim istotnym punktem no, jest kwestia hubu w Dubaju, prawda? No też Polacy byli ewakuowani przecież też stamtąd, więc to dla nas, dla perspektywy z interesów strategicznych Polski, to między innymi dotyczy to Emiratów. Natomiast to prawda, że państwa Zatoki dostrzegły ten problem, ale nie tyle w postaci Stanów, bo mówienie o tym, że obecnie państwa Zatoki zmienią kurs w stronę Dalekiego Wschodu lub też odejdą w ogóle od kursu amerykańskiego, no trzeba pamiętać, że cała polityka bezpieczeństwa i gwarancje bezpieczeństwa, one od dziesięcioleci no, są właśnie no, zapewniane przez Stany i o tym nie można zapominać. Cała zmiana, no chociażby system obrony przeciwrakietowej, te drony, które spadały ze strony Iranu na Emiraty czy na Arabię Saudyjską plus Kuwejt, no jednak były czymś powstrzymywane. No, bywało, że w jednym dniu na przykład Emiraty były w stanie zestrzelić prawie prawie 3000 dronów, więc to były bardzo zmasowane ataki. No, bez gwarancji ze strony Stanów nie byłoby to możliwe, więc przejście na ten jest raczej, uważam, coś w rodzaju political fiction. To raczej w najbliższej dekadzie nie nastąpi. Kraje Zatoki zdają sobie z tego sprawę, ale widząc zagrożenia związane z ciśniną Ormus i zagrożenia ze strony Iranu, proszę zauważyć, że na przykład Emiraty już próbują robić pewien bypass, jeśli chodzi o rurociągi i z portów bezpośrednio, które kolidują z portami irańskimi, na przykład próbują bypassem wyjść poza ciśninę Ormus, na przykład do portu w Dżumejra na przykład, co ma też jakby to samo pewne projekty kolejowe, na przykład między Arabią Saudyjską a Turcją są zapowiadane. To pokazuje, że no, jest kraje Zatoki próbują szukać pewnych alternatyw wobec tego, co się stało, niejako marginalizując w ten sposób zagrożenia ze strony Iranu. Bo Iran faktycznie posłużył się główną bronią, to jest ta próba zablokowania ciśniny, co zresztą spotkało się z ripostą Stanów Zjednoczonych też w postaci blokady ciśniny. Ale to jest, to jest pewna taka też ta ekonomiczna czy geopolityczna konsekwencja, że jest pewna próba szukania alternatyw dla dostaw surowców. I taki rozwój infrastruktury portowej już poza samą ciśniną Ormus, prawda?
2: Tak, to ja jeszcze sprostuję, że jeśli chodziło o ten sojusz, to oczywiście państwa Zatoki nie są stroną tutaj z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, tylko chodziło właśnie o bazy wojskowe, a także no, różne tak, inne porozumienia handlowe tak, na przykład tak. I tak dalej, i tak dalej. No, wątków tak, w tej sprawie jest mnóstwo. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać między innymi jutro w audycji Na Dachu Świata razem z Michałem Żakowskim i naszymi gośćmi. A tymczasem bardzo dziękuję za udział w rozmowie panu doktorowi Marcinowi Styszyńskiemu, arabiście z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Kłaniam się. Spokojnego dnia. Życzę. Do widzenia.
0: A rozmawiała Wioletta Myszkowska. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję również.

0: First Light Lana Del Rey także wystawię do głosowania na listę piosenek Radia 357.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Zaprasza Tomasz Gorazdowski.
2: Pierwsza faza gier zakończona i czy możemy powiedzieć coś więcej? Oj, zdecydowanie. Okazało się, że ci słabeusze, którzy mieli zaniżać poziom mundialu, wcale nie są tacy słabi. Remis debiutującej w mundialu reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka z mistrzem Europy Hiszpanią kandyduje do miana największej dotychczas niespodzianki turnieju w Stanach, Meksyku i Kanadzie. Bohaterem zespołu z Afryki został bramkarz Vizinha, 40-latek, który nie dał się pokonać ani Ferranowi, ani Lamalowi, ani innym hiszpańskim bombardierom. I pomyśleć, że pracował na budowie, a pierwszy kontrakt podpisał w wieku 24 lat. Można? Można. Nie przegrał Katar, nie przegrało Kongo. Czyli kopciuszkom nie ma co odmawiać prawa. Nie ma co mówić, że to nie ich miejsce. Od razu przypomniał mi się fragment filmu Pretty Woman, kiedy to sprzedawczynie na Rodeo Drive odmówiły sprzedaży Vivian Ward, którą grała Julia Roberts.
3: How much is this, Marie? It's very expensive. It's very expensive. Look, I got money to spend in here. I don't think we have anything for you. You're obviously in the wrong place. Please leave.
2: A jak się skończyło?
3: Big mistake. Big. Huge.
2: Big mistake. Mogą na razie mówić ci z Konga, Kataru, Wysp Zielonego Przylądka i nawet przecież ci z Uzbekistanu, którzy przegrali, ale walczyli, gola strzelili. Zresztą trener reprezentacji Uzbekistanu Fabio Cannavaro podkreślał, że jest dumny ze swoich piłkarzy.

0: niesamowity Messi. Co za gość.
1: Messi flying forward. Lionel Messi! He transcends time! His 200th cap! His 6th World Cup! Another majestic moment for Lionel Messi!
0: Oj, będzie się jeszcze działo, bo napędzony pozytywnie Messi? Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Co jeszcze wiemy po starcie mundialu? Że świat się skurczył i urozmaicił tym samym międzynarodowy futbol. Wbrew wszystkim, którzy uważają, że ich kraj jest dla nich i tylko dla nich, tak nie jest. Rośnie liczba piłkarzy urodzonych poza krajem, który reprezentują. Na mundialu w 2018 roku to było 11%, w 2022 16%, a teraz aż 23% piłkarzy, którzy urodzili się poza krajem, którzy reprezentują na mundialu. Co ciekawego, sięgnąłem jeszcze do statystyk. Ciekawym dniem był poniedziałek. Wszystkie 4 mecze zakończyły się remisami. Statystyki FIFA pokazały, taka kolejka miała miejsce tylko raz w historii Mistrzostw Świata. I nawet nie 10 lat, czy nie 20 lat temu, ale prawie 70. 15 czerwca 1958 roku. Przez prawie 70 lat taka historia się nie powtórzyła. A z pozasportowych informacji, ale dotyczących mundialu, wyjaśniła się być może tajemnica niepowodzenia Szwajcarów, którym nie udało się wygrać z Katarem. Otóż Szwajcarzy niefortunnie zakwaterowali się w Kalifornii w ośrodku otoczonym przez jadowite węże. Ruszyć się z ośrodka nie można, bo grzechotniki dookoła. I znowu skojarzenia filmowe. Pamiętają Państwo ucieczkę z Nowego Jorku?
2: He's dangerous, sir.
3: I know. I'll be okay. I'm not a fool, Bliskin.
0: Wystarczy, że taki katarczyk Szwajcarowi do ucha w czasie meczu zasyczał Call me Snake i pozamiatane. Pewne jest, że Szwajcarzy na dobranoc nie puszczają sobie również poszukiwaczy zaginionej Arki.
4: Snakes. Why did it have to be snakes?
0: Ciekawe mają też Anglicy. Oni zagrali koncertowo, wygrali z Chorwacją i najwyraźniej nie przejęli się faktem, że tuż przy ich bazie treningowej w Kansas City, gdzie w spokoju mieli szykować się do pierwszego meczu, całkiem niedawno doszło do strzelanin, w której rannych zostało 9 osób. No ale czym się przejmować? Przecież to normalne amerykańskie klimaty. Dziki zachód w końcu. A z ciekawostek na koniec to jeszcze powiem, że napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, niejaki Elie Vahy, nie dostał pozwolenia na podróż do Kanady na spotkanie z Niemcami. To efekt podejrzeń o ustawianie meczów ligowych we Francji. I jeszcze na koniec skojarzenie muzyczne. Była kiedyś piosenka młodych wioślarzy. To na koniec piosenka polskich piłkarzy.
5: Mogłem być teraz USA! Bo cię to zbijać gruby smar!
0: Sport w Radio 357 wraca jutro o 7.
6: Radio 357.
7: Tomek Gorazowski to przedstawił. Ja jestem za tym, żeby on kiedyś przygotował w takiej samej formie informator, taki serwis informacyjny. Mógłby być rozszerzony, 15-minutowy i każda informacja ilustrowana, a to filmem, a to muzyką. Mógłbym być teraz w USA. No, złośliwe trochę.

0: Dude Looks Like a Lady, Aerosmith. Sprawa aresztowania dziennikarza Leszka Krasowskiego napiera teraz zupełnie nowego, dramatycznego obrotu. Po fali medialnego oburzenia w obronie publicysty do głosu doszła jego żona, Wioletta Kraskowska. Tej historii przyjrzała się nasza reporterka Ola Dobieszewska.
1: Żona dziennikarza śledczego Wioletta Kraskowska pisze: tutaj nie chodzi o uciszenie niewygodnego dziennikarza, tylko o zwykłą sprawę prywatną. Kobieta opisuje trwający od lat koszmar, niebieską kartę oraz ucieczki z dziećmi do ośrodków interwencji kryzysowej. Do oświadczenia załącza kilkanaście plików ze zdjęciami i nagraniami przemocowych zachowań Leszka Kraskowskiego. Reakcja środowiska, które jeszcze kilka dni temu budowało mur solidarności wokół Kraskowskiego, była natychmiastowa. Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej, który jako pierwszy zaoferował osobiste poręczenie zaaresztowanego, publicznie przeprosił na platformie X.
2: Jest mi wstyd, że napisałem list w jego obronie i że za niego poręczyłem. Przepraszam. Zachowanie LK wobec rodziny było straszne i niedopuszczalne. Dla mnie przekreśla kompletnie jego wiarygodność i podważa wszystko, co mówił.
1: Jednak dla prawej strony politycznej oświadczenie żony Kraskowskiego niewiele zmieniło. Niezmiennie podkreślają kontekst polityczny aresztowania. Tak wypowiadała się Barbara Bartuś z Prawa i Sprawiedliwości podczas posiedzenia parlamentarnego.
3: Jakie gwarancje może pan dać dziś obywatelom, że tymczasowy areszt nie jest wykorzystywany wobec osób krytycznych, wobec obecnej władzy jako środek represji lub zastraszania. Panie ministrze, my dzisiaj pytamy o wolność dziennikarską i pytamy, czy można prowadzić niewygodne dla władzy śledztwa, mieć pewność, że nie zostanie się pozbawionym wolności.
1: Mimo moralnego wstrząsu po oświadczeniu żony Kraskowskiego, zagadkowe kulisy samego zatrzymania i forma 3-miesięcznego aresztu wciąż budzą kontrowersje prawne. Pistolet gazowy, który stał się jednym z powodów zamknięcia Kraskowskiego, dziennikarz miał otrzymać zaledwie kilka godzin wcześniej od tajemniczego instruktora strzelectwa poznanego w sieci. Z kolei mail z groźbami śmierci do komendanta policji został wysłany z nowo założonego konta w szwajcarskiej domenie Proton, która utrudnia śledzenie adresu IP, a śledczy nie sprawdzili cyfrowych śladów ani wspomnianego adresu.
4: Adwokat twierdzi, że tak jak twierdzi Leszek Kraskowski, że to nie z jego maila, to znaczy, że ktoś się podszył pod niego.
1: Agnieszka Burzyńska, dziennikarka polityczna. Fragment wypowiedzi dla kanału Zero.
4: Właściwie gdyby zrobić monitoring kamer, tak przynajmniej utrzymuje właśnie adwokat, to by było wiadomo, że w trakcie, kiedy był wysłany ten mail, to Kraskowski był w zupełnie innym miejscu.
1: Obrona zabezpiecza monitoring z galerii handlowej, próbując dowieść, że w momencie wysyłki wiadomości Kraskowski stał w kolejce do kasy. Rzecznik instytucji Piotr Skiba tłumaczy, że izolacja to nie polityczny odwet, ale efekt unikania wymiaru sprawiedliwości w zawieszonym procesie o znęcanie się nad bliskimi.
5: Podejrzany jest osobą, która często opuszcza granice kraju, która może unikać kontaktu z organami ścigania. Prowadzone jest postępowanie o czyn z artykułu 207 paragraf 1 kodeksu karnego popełniony przez podejrzanego na szkodę swoich dzieci i żony. Sprawa ta pozostaje aktualnie zawieszona z uwagi na to, że podejrzany nie stawia się na wezwania.
1: Z jednej strony prokuratura ma argumenty o ochronie terroryzowanej rodziny przed przemocowcem, który unikał badań psychiatrycznych. Z drugiej rażący pośpiech proceduralny, brak weryfikacji IP maila i podejrzany sposób zdobycia broni przez aresztowanego sprawiają, że pytania o drugie dno tej sprawy wciąż nie zostają zamknięte.
0: Dziękujemy. Materiał przygotowała Ola Dobieszewska.

0: Nad Strongina w Boy Genius. Mam wrażenie, że dzisiaj takie niektóre informacje to są przygotowywane dla mnie. A to o pomniku w Radomiu, a to budowa domu na wsi zamiast zakupu lokum w apartamentowcu w dużym mieście to coraz częstszy wybór Polaków. Wieś to jednak często uciążliwe zapachy i hałasujące maszyny rolnicze. Bywają rozczarowania. No, u kogo są, u tego są. Projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi to inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego. Co z niej wynika? O tym Rafał Frydrych.
1: Budowa domu w pobliżu funkcjonującej chlewni czy ogromnych połaci pól uprawnych rodzi oczywiście ryzyko, ale nie zawsze wiejskie uciążliwości widoczne są gołym okiem. Takie odgłosy i to wiele razy dziennie mogą niektórych irytować. Pracujące maszyny zakłócające ciszę nocną również. Taka jest jednak specyfika wsi. Mieszczuchy pragnące osiąść na wsi powinny zdawać sobie z tego sprawę, mówią rolnicy z Opolszczyzny przepytywani w temacie ucieczek mieszkańców dużych aglomeracji na prowincję przez dziennikarzy lokalnego ośrodka TVP.
2: Jak już ktoś nowy skądś chce się tutaj wprowadzić, no to musi to mieć na uwadze, że to jest jednak teren wiejski i jest tutaj tak swobodnie, swojsko się czuć, każdy chce, no i jeden drugiego powinien zrozumieć.
1: Unormowania prawne w kwestii zapachów na wsi nie istnieją, mówi Sylwia Stemplewska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu.
3: W prawie polskim, ani w prawie unijnym nie ma norm zapachowych. Nie istnieje tak zwana ustawa odorowa. Zapach jest sprawą bardzo subiektywną. U każdego człowieka będzie to odczuwane w inny sposób.
1: Funkcja produkcyjna wsi musi być odpowiednio uwypuklona i chroniona, uważa prezydent Karol Nawrocki, który ma swoją propozycję nowelizacji ustawy właśnie wsi dotyczącej.
4: Polska wieś to przede wszystkim ciężka, codzienna praca.
1: Jeden z najistotniejszych tam zapisów to ten, który przewiduje, że kupujący nieruchomość na wsi będzie musiał oświadczyć notarialnie, że ma świadomość, iż w sąsiedztwie może być prowadzona działalność rolnicza.
4: To jest produkcja żywności, to jest służba narodowi. Musimy skończyć z sytuacją, w której rolnik musi się bronić czy tłumaczyć z tego, że pracuje.
1: Uciążliwy zapach, hałas maszyn rolniczych i zapylenie mają być na wsi prawnie zapisanymi uciążliwościami możliwymi do występowania. Nowe przepisy mają zapobiegać bezzasadnym pozwom sąsiedzkim, których w polskich sądach jest coraz więcej.
4: Jeśli rolnik działa zgodnie z prawem, ma prawo pracować, a ciężar udowodnienia ewentualnych nadużyć nie spoczywa już na nim. Ta ustawa to rozsądek i równowaga.
1: A to już minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, którego resort przeprowadził szerokie konsultacje społeczne w temacie zachowania produkcyjnego charakteru wsi. Rząd pracuje nad skonstruowaniem własnego aktu prawnego w tej materii.
5: Jest to projekt, który z jednej strony ma bronić interesów rolników, a z drugiej strony sprawić, by życie, mieszkanie na wsi było coraz lepsze.
1: Jest konkretne zapewnienie.
5: To jeden z moich priorytetów i mam nadzieję, że w tym roku uda się przeprowadzić projekt do końca.
1: Po wakacjach posłów czeka sejmowa debata dotycząca wprowadzenia nowych regulacji.
5: Wieś, rolnicy potrzebują tych zmian.
1: Rafał Frydrych, Radio 357.
0: No i tylko czekamy na bardzo poważną polityczną debatę w tej kwestii.

Za chwilę audycja ze Zduńskiej Woli, Łukasz Dunaj, Marcin Klimkowski, mocno alternatywnie. No to jeszcze przypomnijmy o dzisiejsze ogłoszenie Inside Seaside 2026. Tam wystąpi zespół Goats.

0: Tak gra Radio 357. Jest godzina 18. Andrzej Rutka, wiadomości.
1: Waszyngton jest gotowy przystać na polską propozycję budowy stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Takie informacje przekazał dziś wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z ministrów obrony państw NATO. To ważna deklaracja, podkreślają komentujący sprawy politycy, ale do decyzji o budowie bazy jest jeszcze daleko. Przed Polską negocjacje w sprawie umowy i konieczność przygotowania się na wartą kilkanaście miliardów złotych inwestycję przygotowującą teren pod budowę. Ważne jest też to, co zamierzają zaproponować Amerykanie, mówił Radiu 357 były wojskowy i weteran misji zagranicznych, pułkownik Piotr Lewandowski.
2: Pytanie jest, jakie to będą siły, bo to też będzie dawać obraz, na ile to jest deklaratywne, na ile rzeczywiście Stany Zjednoczone są gotowe to de facto zaangażować w konflikt. Bo to nie chodzi o to, żeby z Rosją toczyć wojnę, tylko chodzi o to, żeby ta wojna z Rosją się w ogóle nie zaczęła.
1: W odpowiedzi na propozycję budowy baz, amerykański Departament Stanu wskazał na Polskę jako na wzorcowego sojusznika, zapewniając jednocześnie, że taka postawa spotka się z adekwatną reakcją Pentagonu. Na wniosek prezydenta stolicy cały zarząd warszawskiego szpitala południowego został odwołany. To pokłosie afery, która wybuchła po ujawnieniu, że w placówce miał działać specjalny salon VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, którym pomoc udzielana była poza kolejnością. W związku z aferą część opozycji domaga się dymisji szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej i szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.
3: Jestem zdeterminowany, żeby sprawy wyjaśnić do samego spodu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia. Mamy, tak jak powiedziałem, zapowiedzianą kontrolę NIK, mamy prokuratora w tej chwili w szpitalu południowym, mamy audyt zlecony przez właścicieli szpitala, czyli samorząd warszawski. Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. Wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.
1: Lekarz, który miał stworzyć salonik VIP dla polityków, zrezygnował z funkcji warszawskiego radnego, oddał też szpitalowi część pieniędzy. Dawid Kacprzyk złożył również wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. 28-latek, koordynator SOR w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Prokuratura sprawdza teraz, czy fałszował grafiki pracy, bo w czasie dyżurów występował jako komentator w telewizji i uczestniczył w posiedzeniach Rady Dzielnicy. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcić umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
4: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor Pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
1: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Balet, pieśń starożytna Grecji, ale też dorastanie w latach 90. To niektóre inspiracje tegorocznej edycji OFF Rzeszów. Jutro w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej rozpocznie się Festiwal Teatrów Niezależnych. Widzowie poznają najnowsze trendy w teatrze offowym, a po spektaklach będą mogli spotkać się z twórcami.
5: Do 6. edycji festiwalu udało się zaprosić najmocniejsze propozycje teatru offowego, mówi kuratorka wydarzenia Katarzyna Knychalska.
6: To jest bardzo mocny artystycznie program.
5: Idea pozostaje niezmienna, pokazanie różnorodności.
6: To, że artyści Teatru Niezależnego idą własną drogą, że wybierają języki bardzo oryginalne, bardzo zgodne ze sobą. Te propozycje są skrajnie różne i przez to bardzo ciekawe.
5: Po każdym spektaklu rozmowa z twórcami.
6: Poszerza kontekst. Pozwala posiedzieć trochę dłużej z artystkami, artystami, zadać pytania.
5: Festiwal zainauguruje widowisko Kocham Balet.
6: perfekcyjnie wykonany. Jest też w jakimś sensie ironiczny dla środowiska i autoironiczny dla artystek. Jest to historia gęsta, trochę śmieszna, piękna wizualnie.
5: Rzeszów, Maria Kornaga, Radio 357.
1: Festiwal O w Rzeszów potrwa do 23 czerwca. Program znajdą Państwo na stronie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. A w dzisiejszych serwisach to już wszystko. Kolejne jutro w poranku Radia 357. Do usłyszenia.
7: Idzie ciepło, idzie duże ocieplenie, w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu oraz także możliwe burze. I temperatura, o której mowa, 22 stopnie tylko i wyłącznie nad morzem, poza tym 26 stopni w centrum, 32 stopnie na zachodzie, a w sobotę, jak mówiłem, będzie jeszcze cieplej.
8: Radio 357.
7: Michał Foltak, Bartek Wasilewski, Marcin Cichoński. Kłaniam się, do usłyszenia.
9: Partnerem audycji jest miasto Zduńska Wola.
8: Radio 357.
10: Dzień dobry, Marcin Klimkowski
11: i Łukasz Dunaj.
10: Witamy ze Zduńskiej Woli.
11: Ze Zduńskiej Woli, z dni Zduńskiej Woli będzie dużo dobrej muzyki, wspaniali goście. Zaraz powiemy, co dla Państwa przyszykowaliśmy.
10: A na początek muzyka.
12: Never take these words too seriously. Words are very important, but if we take them too seriously, we destroy everything.

0: Living Color, Leave It Alone. I znów tu jesteśmy, Marcinie.
1: Ja mam wrażenie, że zaprzyjaźnione miasta z Radiem 357 kolekcjonujemy jak, no nie wiem, jak jakieś takie skarby, a Zduńska Wola jest jednym z takich najbardziej zaprzyjaźnionych. Mamy i Toruń, na przykład jutro
0: jak
1: będzie.
0: Jak takie magnesy na lodówkę, takie najlepsze z miejsc, w których się było i chętnie się wraca do nich myślami.
1: Ale no wiesz, była Zielona Góra, na przykład podczas ostatniego topu. Jutro jest Toruń, z tego co wiem, Mateusz Fusiarz będzie prowadził stamtąd listę, a my jesteśmy w Zduńskiej Woli po raz kolejny i jak zwykle zostaliśmy przywitani wspaniale, tak, to mogę powiedzieć, ale też wspaniale, no nie wiem, miasto się rozwinęło, te remonty zostały zakończone, pogoda jest super i dni z Zduńskiej Woli zapowiadają się fantastycznie.
0: O bardziej szczegółowym programie tych właśnie dni z Zduńskiej Woli jeszcze opowiemy, będzie ku temu niejedna okazja. Na razie chyba znowu po prostu oddamy głos wykonawcom.
1: Artystom.
0: Artystom.

0: Algiers, I Can Stand It.
1: I Can Stand It? A ja jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych ogłoszeń. Powiem
0: ale
1: tylko...
0: to nie było nic osobistego, to nie było do ciebie.
1: A, to nie są, że piosenki sobie nawzajem...
0: Nie, to nie jest taki dialog, że my sobie między sobą rozmawiamy piosenkami.
1: A może kiedyś tak zrobimy. Paweł Perdek, szef Domu Kultury w Zduńskiej Woli, powiedział nam, że zresztą po raz kolejny, że Zduńska Wola jest miastem poetów, a ja dzisiaj taki poczułem przypływ poetyckich emocji, kiedy dowiedziałem się o tych ogłoszeniach na nasz festiwal, bo mamy taki festiwal Inside Seaside.
0: Ja się najpierw odniosę do tych twoich poetyckich przypływów, dawaj, jeżeli pozwolisz, bo ja jestem głównie ofiarą tych poetyckich przypływów. Państwo nie wiedzą, ale to się zaraz dowiedzą, że spędziliśmy razem z Marcinem 2,5 godziny w samochodzie, no i tam tych przypływów poetyckich było dużo.
1: Dzięki, wiedziałem, że będzie bolało, ale nie wiedziałem, że aż tak. Powiedz o tym festiwalu.
0: Mówię o tym festiwalu, tak. Oczywiście dzisiaj mieliśmy przyjemność ogłosić kolejnych dwóch, a w zasadzie dwoje artystów, a może jeszcze inaczej to powinienem odmienić, którzy zagrają w tym roku na Inside Seaside Festival. Jest to hiszpański duet Heinz oraz, ale nie pisany tak jak pewna marka ketchupu, tylko tak inaczej. Bardzo ciekawy zespół oraz Goat, który jest jeszcze ciekawszy, pochodzi ze Szwecji, co może nie jest samo w sobie jakoś wielką ciekawostką, ale co tam się dzieje wokół tego zespołu, to już zdecydowanie, ponieważ jest to zespół anonimowy, zespół, który gra w koncerty w maskach, w kostiumach, który prawdopodobnie tworzy pewną komunę artystyczną, to znaczy ci artyści mieszkają, żyją ze sobą.
1: Ale też wymieniają się rolami w zespole.
0: Tak, jestem jakiś trzon zespołu, który jest stały i grono współpracowników, którzy się zmieniają. Nikt tak dokładnie nie wie, o co tam chodzi, ale to jest właśnie w tym szczególnie ciekawe.
1: A ja bym sobie życzył, żeby fani Goat, do których i ja należę, bo to naprawdę mieszanina wielu, wielu muzycznych gatunków, po prostu troszkę wizualnie też się dostosowali do Goat na Inside Seaside i to wtedy by było kolorowo, byłoby bardzo, bardzo wizualnie fajnie.
0: Myślę, że będzie bardzo fajnie wizualnie, a następny zespół, który dzisiaj zagramy, no to właśnie jest też chyba coś, co elektryzuje fanów muzyki, ale o tym za kilka minut.

0: Faith No More. Marcin Cichoński poświęcił temu zespołowi wczorajszą swoją audycję, bo rzeczywiście ta wiadomość o powrocie Faith No More do świata koncertowego zelektryzowała fanów. A ja się zastanawiam, bo chyba po raz kolejny będziemy rozmawiać o festiwalach. Obydwaj jesteśmy bywalcami. Czy, nie wiem, wystąpią na Mystiku, czy wystąpią na Lost Generation Festiwalu, takim bardzo stosownym, który został wyprzedany w tym roku. Czy na przykład będą Lone Act, czyli po prostu sami Faith No More w glorii, chwały na Narodowym. Co myślisz?
1: Tak? Ja bym tutaj jeszcze obstawiał Openera jako bardzo mocnego kandydata.
0: No byli tam, ja byłem na tym koncercie.
1: Pamiętasz, jak było? Jak było przepięknie.
0: Pięknie?
1: W deszczu, taki koncert. Mike Patton wyszedł na scenę z parasolem. To były czasy.
0: Ale też
1: 2009 rok, wtedy w ramach trasy The Second Coming, to był taki, to był powrót, a teraz mamy kolejny powrót i ciekawe, jak to wyjdzie. Widziałem fragment wypowiedzi Billy'ego Golda z Faith No More, który powiedział, że to jest tak naprawdę dla nich ostatni dzwonek, ponieważ oni w sensie fizycznym są w stanie wykonywać te utwory jeszcze tylko przez kilka lat, więc uznali, że albo teraz, albo nigdy.
0: Dobrze, ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie, czy... A nie, odpowiedziałeś, powiedziałeś, że opener. Czy rzeczywiście to jest tak aż dla nich obciążające, że fizycznie no, są zespoły, które grają wciąż i troszkę są panowie starsi, że wspomnę chociażby Rolling Stonesów, czy tegorocznych headlinerów openera The Cure, są starsi trochę.
1: Ale myślę, że to jest mniejsza intensywność, jeżeli chodzi w ogóle o wykonawstwo.
0: Takie wykonawstwo czyste. Więc... No, w każdym razie... Ja się zapisuję na to, gdziekolwiek będą i zastanawiam się, czy jak to w wielu przypadkach takich powrotów będzie po prostu historia z wyprzedaniem biletów. Zobaczymy.
1: Słuchają Państwo audycji 98220, przekaz alternatywny. My jesteśmy wciąż w Zduńskiej Woli, są też z nami słuchacze tutaj na miejscu. A teraz mamy piosenkę o tym, jak założyć punkowy zespół, będąc dziewczyną.

0: To był Panic Shack Girl Band Starter Pack, zespół z Walii, który na razie na koncie ma jeden album. Panic Shack, który wszedł do pierwszej trzydziestki brytyjskiej listy przebojów.
1: Ja uwielbiam. Taki punko wesołe, z uśmiechem. A gdzieś tam pod spodem jednak treść, która jest ważna.
0: Bo punk nie musi być smutny. Chociaż dzisiaj, jeżeli chodzi o Zduńską Wolę, dźwięki raczej takie minorowe.
1: No powiem tak, trzeba się ubrać na czarno, co ja uczyniłem. Ty zawsze jesteś, więc w ogóle luz.
0: Dzisiaj nie jestem.
1: Dzisiaj
0: ale
1: nie
0: wiesz
1: jesteś. Tak, wiadomo. Proszę od razu pisać łukasz.dunaj@radio357.pl albo klimek@radio357.pl i wszystkie pytania takie prywatne odpowiemy. Natomiast dzisiaj wracając, Clan of Zymox, X-Mal Deutschland, Ania Huwe z X-Mal Deutschland i Alembic zagrają na dniach z Duńskiej Woli, alternatywnej z Duńskiej Woli 2026.
0: Ja tylko dopowiem, że są to legendy gotyckiego rocka, nowej fali. No, dzisiaj taki można powiedzieć wręcz mały zjazd nietoperzy, ale to tak mówię z sympatią.
1: No, bo to jest to cudowne zwierzęta. Nie wiem, no znaczy wiem, ale to przecież państwo też wiedzą. Nie będę tego mówił, dlaczego nietoperze się kojarzą z tym, czym się kojarzą, że z czymś złym, groźnym. To wspaniałe zwierzęta, wspaniałe.
0: To mi potem poza anteną jeszcze powiesz. A my gramy dalej.

0: Times Like These, Foo Fighters. I oczywiście nawiążemy do koncertu, podczas którego to czterech dziennikarzy Radia 357, Łukasz Dunaj, Marcin Cichoński, Mateusz Fusiarz i Marcin Klimkowski byli i nie widzieli się i nawet piątki nie przybili. Tak było. Ale jak było na koncercie?
1: Ale to nie jest tak, że my się nie lubimy lub siebie unikamy.
0: Nie, wręcz przeciwnie.
1: Z tych rzeczy. Po prostu tak wyszło. Jak koncert... Pomijając kwestie, o których bardzo często się w kontekście tego koncertu mówiło i pisało, czyli frekwencja i brzmienie, akustyka stadionu, ja bym chciał już to zostawić. Ja bym chciał pomówić o tym, że Foo Fighters są fantastycznym zespołem, który wyznaje zupełnie już niecodzienny etos pracy i szacunku wobec fanów. Wychodząc na scenę, grając 3-godzinny set, 30 utworów. Proszę pomyśleć, ile przygotowania jest, żeby taki set właśnie móc wykonać. Ile to jest pracy?
0: A ja sobie zawsze myślę o tym zespole w takim kontekście, po pierwsze, koncert fantastyczny. Rzeczywiście, to było bardzo duże wydarzenie dla mnie też, bo ja byłem takim nieszalikowcem Foo Fighters, a tu się okazało, że super, że może być naprawdę dobrze i tak zaskakująco dobrze. I też nawiązując do różnych swoich rzeczy, którymi się zajmuję w Radiu 357, poza muzyką i takimi spotkaniami w Zduńskiej Woli, myślałem sobie o Dave'ie Grohlu, który jest tym takim członkiem Nirwany i Foo Fighters, który jest, to był ten dobry, tak? A później się okazało, że...

0: dzieckiem, które się
1: nagle pojawiło.
0: No to były takie rysy na jego wizerunku, wcześniej trochę nieskazitelnym.
1: Tak.
0: Ale no, Grohl robi dużo, żeby się odbudować zarówno wizerunkowo, jak i też muzycznie. A teraz chyba sobie zrobimy przerwę na taniec.
1: Tak, będziemy tańczyć.

0: Idols Dancer, a z nami jest już pierwszy gość.
1: Paweł Szewczyk, wiceprezydent z Duńskiej Woli, z Ratusza, a właściwie nie z Ratusza, on tu cały czas pracuje i to tak, no właśnie jak powinien pracować urzędnik, widziałem, że i z tymi takimi tasiemkami i wszystko, co
0: się dzieje. Trytytki to się nazywa.
1: Trytytki, tak, tak, rzeczywiście. Ja nie waham się powiedzieć, Paweł, o tobie, przyjaciel Radia 357, przyjaciel muzyki alternatywnej, no przyjaciel muzyki w ogóle. Dziękuję za to, że nas gościcie i to jest super, że to się dzieje. Co się dzieje? To powiedz mi, co się dzieje w takim razie.
2: Dzień dobry. Ja również dziękuję, że po raz kolejny możemy gościć w Duńskiej Woli Radio 357 w różnych odsłonach. I rzeczywiście to jest dla mnie po perypetiach radiowych, bo już nie będę tutaj wracał kilka lat temu, jak dobre radio mogło w bardzo krótkim czasie po prostu przestać istnieć i bardzo trudno jest to odbudować. I Radio 357 właśnie jest takim radiem, które odbudowuje to podejście do radia, do ukształtowania też gustów muzycznych i do tego, żeby po prostu poprzez falę eteru promować dobrą muzykę. I my również tutaj takie sobie postawiliśmy zadanie, żeby tutaj w samym sercu też miasta mogły rozbrzmiewać różne dźwięki, mogły być różne spotkania na pograniczu naprawdę różnych gatunków muzycznych, bo dobra muzyka jest dla każdego. Od jakiegoś też czasu stawiamy sobie tak

0: za cel, że jest to taka forma trochę też oporu, żeby pokazać młodym osobom, że koncert, spotkanie z pisarzem, z muzykiem jest naprawdę czymś bardzo ważnym. No nie da się koncertu przeskrolować w telefonie, a dzisiaj jednak musimy w jakiś sposób pokazać, że to obcowanie z muzyką, obcowanie z artystami, obcowanie z różnego rodzaju, nie wiem, twórcami jest bardzo, bardzo też ważne, zwłaszcza, że mamy ku temu możliwości. Dzisiaj naprawdę kiedyś tak nie było, że można było z muzykiem porozmawiać. Dzisiaj są takie możliwości i dlatego też celem naszym tutaj jest faktycznie to, żeby z jednej strony pokazać, że warto przede wszystkim obcować z dobrą muzyką i spotykać się z ludźmi i promować dobre, fajne też dźwięki, a z drugiej strony no też sprawia to naprawdę dużą też satysfakcję. Nie jesteśmy dużym miastem, średnim miastem, ale nie średniakiem i dlatego też będziemy się dalej starać tutaj robić coś ciekawego. Mam nadzieję, że te propozycje, które mamy z roku na rok, są coraz coś ciekawsze i będą no, ściągać coraz więcej osób, nie tylko z miasta i regionu.
1: No, Paweł, tutaj taka wypowiedź na jednym wdechu, to powiem ci szacunek, ale zatrzymamy się na chwilkę, bo chciałbym, żebyś właśnie powiedział o troszeczkę bliżej o tym, jak wyglądają te spotkania z muzykami, ponieważ w dużym stopniu coraz więcej pojawia się legend. Legend, czy to sceny hardkorowej, czy punkowej, czy tak jak dzisiaj chociażby sceny nowofalowej. Przed chwilą mówiłeś, że pojawiła się Ania Huwe z zespołu X-Mal Deutschland. Czy to są takie momenty, które mają dla ciebie szczególne znaczenie?
0: Mają bardzo duże dla mnie znaczenie, dla takie, bym powiedział, przez życie metafizyczne, bo z jednej strony to jest tak, że ja lat temu, nie wiem, 15, 20, nawet 30, chodząc w koszulkach czy kupowając sobie i kasety, i płyty, w życiu bym nie pomyślał, że będę miał okazję spotkać i porozmawiać, czy to z Dwidem Helionem z Integrity, czy w ostatnim niedzielę z Rajem Kapo, czy z Porcelem z UFO Today i z Shelterem. No w życiu bym nie pomyślał. Natomiast to są co do zasady naprawdę bardzo skromni, sympatyczni ludzie, którzy no, zjeżdżyli też cały świat. No, dla mnie Ania Huwe, która no, w latach 80. też ikona, która zagra w Zduńskiej Woli, jest to coś niesamowitego, ale też widać, że podejście tych osób jest naprawdę bardzo też fajne. Nie ma żadnego też problemu, że to jest Zduńska Wola, bo czasami oczywiście gdzieś spotykam się z tym, że albo Warszawa, albo Kraków, albo też Poznań. Natomiast jak już ktoś tutaj przyjedzie do nas i zobaczy, jak wygląda ta atmosfera, to rzeczywiście też jest łatwiej. I bardzo często też te osoby są otwarte też na innych. Można tutaj spotkać podczas alternatywnej Zduńskiej Woli przechadzających się artystów wśród publiczności. I to jest naprawdę bardzo też fajne. Dla mnie to takie naprawdę przeżycie metafizyczne i to mogę powiedzieć, że spełniam gdzieś krok po kroku też swoje młodzieńcze też marzenia, ale też rozmawiam z wieloma osobami, dla których to przeżycie jest tożsame, tak jak i dla mnie.
2: Ja przyznam szczerze, że jak mówiłeś ciepłe słowa o naszym radiu, to ja też chciałem powiedzieć ciepłe słowo o Zduńskiej Woli. W Polsce mamy takie czasami, wydaje mi się, przekonanie, że tak sobie kadzić to właśnie nie wypada, czy coś takiego. A dlaczego nie wypada, jak Zduńska Wola jest stolicą polskiej alternatywy? My gramy jako Radio 357 doskonałą muzykę. No to przecież można sobie wymienić uprzejmości, bo to jest prawda. Ja to widzę. Widzę to, że to spotkanie z muzykami, bo byłem i w zeszłym roku, i wielokrotnie tutaj, i czułem to, że to spotkanie z muzykami się naprawdę odbywa, bo na przykład In Twilight's Embrace, staliśmy sobie, podchodzili ludzie, przybijaliśmy piątkę, ta rozmowa się toczyła i to było naprawdę naprawdę wyczuwalne. I dzisiaj i jutro też będzie to z Duńskiej
1: Woli. To jeszcze jakbyś, Paweł, mógł na koniec naszej krótkiej rozmowy, co jutro?
0: Jutro zaczynamy też bardzo ciekawym spotkaniem z Tomkiem Barszczem z pobliskiego Aleksandrowa Łódzkiego. Człowiek, który z jednej strony dowodzi no, znakomitym festiwalem Summer Dying Loud, ale z drugiej strony jest też naczelnikiem Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. I porozmawiamy o tym, jak takie miasta małe i średnie, takie jak Aleksandrów, jak Zduńska Wola, jaką one rolę mają w promowaniu kultury i muzyki niezależnej. Zapraszam naprawdę bardzo ciekawe też będzie to spotkanie. Następnie też zaczynamy koncertami. Zacznie młody poznański zespół Lockdown, krakowski Six Steps Forward. Później zapraszamy na również moim zdaniem bardzo ciekawą rozmowę na temat obecności prasy papierowej, prasy muzycznej w Polsce. Tutaj będziemy mieli okazję na przykładzie czasopisma Noise, no, które od 12 lat też wychodzi, jest w zasadzie jednym z niewielu czasopism, z których można czerpać naprawdę inspirującą też wiedzę. Ja się przyznam, że co numer Noise, to odkrywam nowe obszary też muzyczne i dla mnie to jest bardzo fajne. Ktoś wykonuje tą pracę za mnie. Ja już nie muszę szukać. Ktoś to poszukał, zrecenzował i wiem, jak coś się pokaże na tych łamach, to jest warte poznania. Zresztą Noise nie tylko o muzyce. W większości tak. Także będzie bardzo ciekawe spotkanie. Nie będę tutaj te spoilerował, ale będzie cała redakcja naczelna. Spotkanie poprowadzi, no mogę też powiedzieć, nasz przyjaciel, czyli Adam Schulz. I następnie, jeżeli chodzi już o tą warstwę koncertową, to bardzo fajny polski zespół Dola. Bardzo ciekawy, bardzo fajny koncert na Mystiku. Nie byłem, ale słyszałem, że zebrał bardzo dobre recenzje, także ci, co nie mieli okazję, to zapraszamy. No następnie Bolkik, to taki zespół, powiedzmy polsko-angielscy, to Polacy, którzy tam w Londynie pracują. Oldswood Grace, już dzisiaj będzie jeden z członków Oldswood Grace grał przed Clanox Cymox. I na samym końcu Madball w nowej odsłonie, bo to jest zespół, który trochę też lawiruje też składem, ale jest w przeddzień w zasadzie wydania najnowszej płyty, także sądzę, że tutaj będziemy mogli okazję jutro usłyszeć i stare, dobre numery Madball, ale na pewno coś z nowego materiału zostanie zagrane, także nie pozostaje nam nic innego, tylko zaprosić też Państwa na jutro. Przy okazji też są do obejrzenia dwie wystawy, jedna właśnie pokazująca drogę magazynu Noise, a z drugiej strony też o Zduńsko-Wolskim ważnym zespole Kontrole AW i jego późniejszym wcieleniu kosmetyki Mrs. Pinky, ale to już jest związane z koncertem też sobotnim, no, o którym pewnie na antenie jeszcze będzie czas powiedzieć.
2: Będzie czas powiedzieć. Paweł Szewczek, wiceprezydent z Duńskiej Woli. I teraz zagra, no właśnie, jutrzejsza gwiazda, taka wielka, wielka gwiazda, a o tym Noizie to ja jeszcze pogadam sobie z Państwem potem. Nie wiem, Łukasz, czy się włączysz, czy nie? Raczej nie.

0: Mówił Paweł Szewczyk, wiceprezydent z Duńskiej Woli, a to był zespół Madball i Doc Martin Stomp.
1: Mogę coś powiedzieć, Marcinie?
0: Proszę.
1: Ja mam zawsze taką dużą radość, jak ty określasz na przykład takie zespoły jak Madball, mianem wielkiej, wielkiej gwiazdy. Ja się wtedy zastanawiam, co w takim razie w twojej, według tej terminologii, kim jest na przykład Taylor Swift?
0: Przestań, rozmawiam o marginalnych... O, przepraszam, nie chciałem oceniać. To widzisz, podpuściłeś mnie.
1: Aha.
0: I zacząłem oceniać. Nie, każdy ma swoją muzykę, jak powiedział Paweł Szewczyk, każdy konsumuje ją na swój sposób i niech każdy będzie z tym szczęśliwy. Ważne, żeby konsumować. A ja nawiążę do tego, o czym też mówił Paweł, czyli o tej możliwości spędzenia ze swoimi idolami z młodości jakichś chwil. W Zduńskiej Woli jest to możliwe, właśnie dzięki różnym imprezom, koncertom głównie. A ja jako dzieciak czytałem taką gazetę, która nazywała się Trash Mall. I po latach okazało się, że z jednym z dziennikarzy z tego Trash Mall, jak ja się kłóciłem z tą gazetą, jak oni pisali źle o moich ukochanych artystach, właśnie prowadzę audycję. Bo ty tam chyba z 10 lat pisałeś.
1: Tak, ja spędziłem tam...
0: To taki zin był.
1: Ja już pisałem w czasach, kiedy to był magazyn profesjonalnie wydawany, drukowany w latach 99-2008 lub 9. Nie pamiętam już, jak wyglądał ten mój koniec, jeżeli chodzi o współpracę z Trash Mallem, ale tak, było tak.
0: No, o tym noise to tak Paweł mówił, a tutaj będzie jutro naprawdę dużo rozmów o tym, jak z czym się też zmagacie, ale nie narzekajcie, proszę, mówcie o tym.
1: Nie będziemy narzekać. Panel nosi tytuł Ludzie z papieru i właśnie trochę będzie o tej miłości do papieru, która jest taką trochę donkiszoterią, ale mam nadzieję, że w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: A będzie też dzisiaj gość w naszej audycji w przekazie alternatywnym, który w gazecie papierowej był przez wiele, naście lat moim szefem, a będzie to Rafał Księżyk, ale zupełnie o czym innym będziemy rozmawiać.
1: Gramy dalej.

0: Bad Religion Infected. To jeden z największych singlowych przebojów tej zasłużonej amerykańskiej grupy.
1: Ty o Bad Religion mówisz przebój? No, odważnie.
0: Oczywiście, jeszcze mieli 21st Century Boy, też bardzo przebojowy.
1: A kto teraz zagra? Ty podczas ostatniej muzyki prywatnej tego artystę grałeś namiętnie, albo przedostatnie, jakoś tak. I ja za każdym razem, jak słyszę, to mówię, no geniusz. No geniusz, sami państwo ocencie.

0: partnerem audycji jest miasto Zduńska Wola.
1: Radio 357.
2: Jack White, That's How I'm Feeling.
3: Lubisz?
2: Oj, uwielbiam. Jak było o tym, że Dave Grohl jest bardzo takim fajnym gwiazdorem, to Jack White jest w mojej hierarchii jeszcze fajniejszy.
3: I nie ma tej rysy na szkle.
2: Tej na razie, innych, na razie. Odpukać, żeby jej nie miał. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcie, które zrobił sobie z supportem, zespołem The Stubbs.
3: To
2: jest niesamowite, że Jack White, mimo swojego gwiazdorskiego statusu, po prostu robi sobie zdjęcia z lokalnymi supportami, wrzuca na swoje media społecznościowe, gdzie ma oczywiście milionowe zasięgi. I to jest coś fantastycznego i zupełnie niecodziennego.
3: A ja pamiętam, jak podczas jednego z openerów, tylko nie pamiętam, jakie to było wcielenie Jacka White'a, czy Raconteurs, czy... Dead Weather. I po prostu poszedł oglądać jakieś filmy, które były na Monciaku w Sopocie. No w ogóle wszyscy stoją, Jack White w kapeluszu, zdjęcia, bardzo proszę. No hej, to było troszeczkę to, o czym mówił Paweł Szewczyk, czyli to spotkanie się z artystą, tylko że Jack White, mam wrażenie, że już ma status takiego artysty, że mogą go rozerwać na strzępy niechcący na przykład, albo ukraść mu kapelusz.
2: To prędzej raczej. Mieliśmy o Szwecji w ogóle porozmawiać.
3: Bo teraz zagra zespół, który jest taką kwintesencją Szwecji, a co mam na myśli, mówiąc o kwintesencji? To jest taki kraj, który wypuszcza artystów jak Goat, który zagra na Inside Seaside, Roxette, Europe, ABBA. I czego się nie tknął, jakiego gatunku, to wychodzi im to najlepiej. Po prostu najlepiej.
2: Tak, wszystko potrafią. Tak, więc przekonajmy się, że w punk rocka też potrafią.
3: Dokładnie.

0: Bulls.
1: A grali ze Szwecji Viagra Boys i to taki właśnie zespół, który z punk rockiem robi coś niesamowitego, czyli czyni go żywym. O tak.
2: W zasadzie robi co chce i to jest bardziej punkowe niż granie według punkowych schematów.
1: A to, że punk żyje, to jest chyba oczywista oczywistość. Że tak.
2: Punk's not dead, kiedyś wypisywano na murach wszystkich miast w Polsce i nie tylko, miast i miasteczek, punk's not dead. I ja jako taki kilkuletni brzydąc zawsze się zastanawiałem, o co chodzi z tym punkiem. Bardziej mi oczywiście było po drodze z muzyką metalową, ale punk jest czymś, co w zakresie postawy, jakiegoś takiego podejścia do życia ja niezwykle szanuję.
1: A ja muszę ci powiedzieć, że też, i tutaj się z tobą stuprocentowo jednoczę, natomiast ja miałem coś takiego, że też jako fan metalu, czyli takiej muzyki też technicznej, tak, takiej dobrze zagranej, to ja do punka bardzo późno poszedłem w stronę punka, natomiast postawę to miałem zawsze. Postawę miałem zawsze.
2: Zostało ci nawet.
1: Tak, trochę jest tego. Natomiast myślę, że dzisiaj ta postawa też jest w inne strony skierowana, czyli można mieć postawę grając troszeczkę inne gatunki, tylko zahaczające o tą buntowniczość punkową i to też jest wyczuwalne. Na przykład zespoły muzyki elektronicznej bardzo często mają postawę punkową, że tylko powiem, nie wiem, o Zamilskiej, tak?
2: Tak, no to jest, punkowa jest bardziej ta rebelia sama w sobie niż akurat gatunek muzyczny, który reprezentujesz, ale teraz zagramy coś troszeczkę z Muzeum Punk Rocka.

0: Buzzcocks, Manchester Rain, ale wiesz, że punk rock to nie z Manchesteru powinien być?
1: No nie, a z Brighton? Nie? Z
0: Londynu? Też nie. No.
1: Z Londynu?
0: Z Arsenalu. My pozdrawiamy Piotrka Stelmacha, jeżeli nas nasłuchuje. I tak sobie myślę, że właśnie to jest ciekawe, że zespół Buzzcocks został założony po tym, jak jego członkowie zobaczyli koncert Sex Pistols właśnie w Londynie.
1: Tak, tak. To jest taka inspiracja trochę tutaj, nie wiem, może tutaj w Zduńskiej Woli powiemy, nie tylko podziwiajcie tych artystów, ale wbrew temu, co mówi Adam Nergardalski, zakładajcie zespoły, bo była taka bardzo kontrowersyjna zresztą wypowiedź, nie, że tej muzyki jest za dużo, lepiej nie zakładać. A ja zapomniałem zupełnie o tym, że jestem na ciebie obrażony, bo powiedziałeś z archiwum. Tak,
0: to nie proszę, pierwszyzna.
1: Nie pierwszyzna, ale tak powiedziałeś z archiwum. A ja tutaj w Zduńskiej Woli byłem na koncercie GBH i no, w takiej formie być w takim wieku i po tylu latach różnych historii, to myślę sobie, że szacunek.
0: Szacunek, a ja jeszcze bardziej niż GBH chciałbym zobaczyć ten zespół, który Państwo usłyszą już za kilka sekund.

To jest audycja 98-220 Przekaz Alternatywny. Łukasz Dunaj i Marcin Klimkowski zapraszają jeszcze przez godzinę. To była piosenka Call Me Blondie, a teraz artyści, którzy w tym roku w Polsce zagrają w Poznaniu.

0: Gorillaz, Dirty Harry.
1: Ja zastanawiam się, czy to zespół punkowy, czy zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o, ten charakter, wiesz, o co chodzi, taki bunt, takie robienie czego, co się chce, o tak.
0: Też można powiedzieć, że jest jakiś taki element punkowości w działania Gorillaz, ponieważ to jest też zespół, który robi co chce, tylko to, na co ma ochotę.
1: Jak The Quiet.
0: Kiedy chce i tak naprawdę tylko na własnych warunkach. Ja cię chciałem z kolei zapytać, jakie dla ciebie jest bardziej takie środowisko naturalne, jeżeli chodzi o koncerty? Czy są to takie kluby na 100, 200, 300 osób, czy właśnie stadiony? Bo mamy dzisiaj w programie wykonawców z obu tych światów.
1: Zdecydowanie bardziej kluby, natomiast doceniam stadiony, a mam na myśli to, że wiele zespołów, które zaczynały od małych klubów, takich małych, rzeczywiście nikogo, mówiąc takim memicznym językiem, a teraz wyprzedają stadiony. No na przykład ze świata, powiedzmy, no pop-punka albo takiego punk-rocka przyswajalnego łatwiej, to są zespoły Green Day czy The Offspring, a ja sukces szanuję tych zespołów, taką ciężką pracę i wyjście od małych do dużych, tylko może to już nie dla mnie, może ja już to widziałem, o, tak bym powiedział, osobiście bardzo.
0: Zresztą Green Day grało koncerty klubowe w Polsce na początku lat 90. dla garstki fanów. Jest z nami tutaj kolega nasz radiowy, Krzysiek Tubilewicz, w koszulce Fleetwood Mac, Rumors. To zupełnie nie jest zespół na małe kluby.
1: Tak, to dobrze trafiłeś, grają po to... Tak, tak, tak, o 20. Nie wierzę. To w takim razie może muzyka.

0: Agnostic Front in Sunday Martini i mam wrażenie, że to najłagodniejszy chyba od lat kawałek Agnostic Front.
1: Wierzę ci na słowo.
0: Wierzę, a chciałem powiedzieć, jeszcze wracając do naszego kolegi redakcyjnego, że to punkowa postawa, po prostu przyjechać na koncert zespołu, który nie będzie dzisiaj grał i powiedzieć, że on chce tego słuchać. Ja szanuję to.
1: Ja mam inny temat, a propos koszulek.
0: No, dawaj.
1: Koszulek. Ostatnio rozmawiałem o tym ze swoją córką, która mnie pytała, tata, ale jak to jest? Czy na koncerty danego wykonawcy powinno się przychodzić w koszulkach tego wykonawcy, czy też nie? I to była bardzo ciekawa dyskusja, ponieważ ja jestem ze starej szkoły, wiadomo.
0: Że nie wolno.
1: Że nie, tak. Że nie, że to jest takie, to się nazywa ładnie, idolatria. I że po prostu przychodzisz na koncert jakiś tam w koszulce innego zespołu, bądź jakiejkolwiek chcesz. A ty co uważasz?
0: Ja jestem ze starej szkoły oczywiście. Jestem jeszcze starszy niż ty, więc jak, z jakiej szkoły miałbym być?
1: Jak to mówi mój kolega starszy od lotnictwa.
0: Tak jest. Pamiętam Austro-Węgry. Natomiast dodam, że jest jeszcze druga dyskusja, która też jest dla mnie ważna. Czy zespół grający może być w swoich koszulkach? I to jest w ogóle historia, która jest bardzo trudna, bo ja ostatnio widziałem uwielbiane przeze mnie zespoły, które grają w swoich koszulkach. Jest wszystko okej. I mają to naprawdę w nosie, co ktoś na ten temat myśli. I dla mnie wiąże się to też z czymś takim, jak o czym mówimy, czyli z punkową postawą. Mieć w nosie. Przecież nic nikomu złego nie robimy. Więc w jakiej ty koszulce idziesz na zespół, bylebyś szedł na koncert.
1: Tak, i był szczęśliwy.

0: Alabama Shakes, Don't Wanna Fight. A teraz zagra dla Państwa, no nie, no to będzie przebój, jasna sprawa. Przez wiele osób uważany ten zespół jest za największy w historii punk rocka i po prostu za wszystko, tak? Oni i dalej nie. A ty, czy się zgadzasz, czy nie? Zanim powiemy nazwę, właściwie jej nie powiemy, powiemy jak już wybrzmi.
1: O, i tutaj jest ciekawa kwestia, bo jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej. Na pewno jest to zespół, który wniósł do muzyki coś zupełnie nowego, ponieważ na fundamentach punkowych, tej właśnie sceny, która powstała w Wielkiej Brytanii w roku tam mniej więcej 77 była ta pierwsza eksplozja punk rocka i oni wychodząc z tego brzmienia dołożyli do niego elementy ska, reggae, popu wręcz. To był zespół, który zupełnie inaczej myślał o muzyce niż chociażby Sex Pistols, Buzzcocks, Ramones i tak dalej, którzy nagrywali powiedzmy w kółko tę samą piosenkę, tylko zmieniały się ich tytuły, a tutaj była jednak zupełnie inna muzyczna jakość.
0: I ja bym też właśnie powiedział, że wizjonerzy, a skoro wymieniłeś Ramones i Sex Pistols, to wiadomo, że to nie teraz ten zespół zagra, no bo wymieniłeś konkurentów.
1: Ty to jesteś jednak Einstein.

0: The Clash, Rock the Casbah.
1: No właśnie, Casbah. Kiedyś w Maroku byłem i zwiedzałem Casbah, czyli cytadelę, fortecę takie, taką grującą nad miastem i to było super, a teraz skorzystałem z takiego czegoś. Wiedziałem, co to znaczy, rozumiem, co to znaczy, ale skorzystałem z bardzo, bardzo kontrowersyjnej dzisiaj historii, tylko, czyli postanowiłem sprawdzić, co sztuczna inteligencja

0: Ale metalowska ta końcówka. Danzig, Twist of Cain.
1: A ja jestem troszeczkę, bo drugi raz już dzisiaj podczas audycji obrażany na Łukasza, ponieważ powiedział, że okropny człowiek ten Glenn Danzig, ale wspaniały artysta.
0: To się wytnie. A że to jest takie radio magiczne nasze, zupełnie z przyczajki, jest z nami gość.
1: Ale wspaniały artysta, wspaniały człowiek i człowiek, którego, do którego słowo alternatywa pasuje idealnie. Tymon Tymański.
2: Dziękuję bardzo. Człowiek, któremu leci z nosa dzisiaj. I po prostu naprawdę to jest taki ten dzień, kiedy wstałem rano i okazało się, że cały czas mi leci z nosa.
1: No ale postanowiłeś być...
0: I to jest ten dzień.
2: Katar, pyłki, a całą zimę się broniłem, nie było kataru, a dzisiaj jest katar i to jest taki najbardziej niewdzięczny moment, jak jeździ pociągiem do Zduńskiej Woli.

0: i cały czas rękawem, tudzież knykciem wycieracie sobie wodę, słoną, jezioro. Jezioro po prostu wody z nosa.
1: Na razie to zostawmy. Jesteś tak. Tutaj przy okazji książki.
0: Tak. Zostałem zaproszony przy okazji promocji książki, trochę spóźnionej promocji książki Sklawus, którą napisałem w pandemii. No, właściwie to skończyłem ją pisać w pandemii, a wydałem trochę później. Natomiast nie jest to najnowsza książka. Ale nowszej nie mam.
1: Ale też nie jest najgorsza.
0: Jest najgorsza, bo została nawet nominowana do nagrodnika, co było miłe, chociaż jest dość obrazoburcza. Natomiast o tyle jest warto o niej porozmawiać, ponieważ w tym roku mija 400-lecie rozpoczęcia działalności przez grupę Totart oraz napisałem scenariusz filmu o Totarcie. Co z tym scenariuszem będzie dalej, zobaczymy. Natomiast spotkanie z moimi kolegami na UG było tak gorące, niepokojące, że po prostu stwierdziłem, że muszę przerobić na jakiś rodzaj działania twórczego, bo mi się koledzy zbiesili. Większość kolegów...
2: Ale tak się obrazili jak Jana Łukasza czasami?
0: Nie chcę o tym za bardzo deliberować, bo wiadomo, jakie są czasy, a też nie sobie symetrystą. Po prostu sprawicowili się, znacjonalizowali się oraz skościółkowali się. No i to jest straszne trochę, bo tylko Konio i ja jesteśmy w miarę, mi się wydaje, punkowi normalni, a Konio pije, ja nie piję, ale z Koniem się da pogadać. I Konio też pije dlatego, że właśnie, że stwierdził, że przepije czwartą RP, a szykuje się piąta, więc te wszystkie rzeczy mnie niepokoją. Nie chcę o tym gadać, ale powiedziałem już o tym, tak?
1: No już poszło. Ale Totart to jest w ogóle wspaniała historia i myślisz, że to, że opowie ją ktoś, kto był w środku tego zjawiska, jest właśnie zaletą czy wadą?
0: Ja miałem okazję być trzecią, czwartą, piątą, szóstą osobą w Totarcie, bardziej szóstą, natomiast może z racji, nie chcę mówić tutaj za bardzo autopromocyjnie, ale z racji umiejętności pisarskich, może trzecią, bo Zbyszek Sajnuch pisał bardzo dobre wiersze. Niestety Zbyszek Sajnuch po latach stwierdził, że swoich słynnych totalnych sonetów nie chce wydawać, mimo że literaturoznawca pan Adam Dziadek stwierdził, że to jest klasyka sonetu i jest to rzecz, która po prostu nie ma w sobie równych, jeżeli chodzi o historię sonetu, i chciał wydać książkę, która Zbyszka docenia po latach. Zbyszek nie chciał, ponieważ mu się wszystko pozmieniało po słynnej historii z niebem i wiadomo, nie muszę kontynuować. I teraz ja to rozumiem, natomiast trzy czwarte osób z Totartu powariowało, pouciekało w zaświaty i gorzej nawet, więc jest to historia dość bolesna. I ja mam poczucie, że jako obserwator tamtych zdarzeń jestem w stanie przewrócić chociaż temperaturę, energię, ferie barw, eksplozję tego spotkania, bo pomijając to, czy to była wybitna rzecz, czy nie, to tak miało znamiona awangardy zarówno dekonstrukcyjnej, jak i, że tak się wyrażę, sowizdżalskiej, bo awangarda zawsze ma dwa oblicza, albo jest poważna i ma tezę taką bardzo poważną, albo po prostu jest głupacka, taka jest, prawda, sowizdżalska. Mimo tego, że Totart nie miał do końca szczęścia do sztuki, do artefaktów, które zostawił, bo takie były czasy i nie ma dokumentacji specjalnej i też w tym czasie nie pisywaliśmy, ponieważ my byliśmy trochę pod opieką tego naszego Tolka Banana Sajnoga, bandą młodych poetów, poetek, aktywistów, akcjonistów i byliśmy za młodzi na to, żeby po prostu mieć już tak zwany output, nie? Ale było coś takiego, że ci wszyscy ludzie potem coś zrobili. No i Konio, który był, jak wiadomo, częścią Lalamido, czyli właściwie rok 92-99, on i Skiba, zawładnęli świadomością młodych ludzi, coś, co dzisiaj jest niespotykane. No i tak dalej. Brzuska stał się poetą, który wysyłał hajku do japońskiego cesarza. Ja napisałem parę rzeczy, zrobiłem parę płyt z kolegami, koleżankami, stworzyłem ja z kolegami.
2: Parę płyt, uwielbiam.
0: Więc jakby dziewczyny też, które w Totarcie były, też są opisane. Uznałem, że po prostu to będzie pomysł taki, żeby walczyłem trochę z tytułem. Wpierw myślałem, że nazwę to Mój Totart, potem uznałem, że to jest po prostu nieuczciwe. To nie był Mój Totart, to był Wspólny Totart, ale też nie chciałem, żeby to brzmiało kombatancko. Więc opisałem historię młodego chłopaka, dorasta. Jest to taki rodzaj bildungsroman, miłość idealna, problemy tożsamościowe, trochę taki wojaczek, trochę Joy Division, trochę, prawda, Curtis sobie napotyka nagle właśnie w tym punkowym, nowalowym swoim, tej swojej deliberacji po prostu o tożsamość właśnie, bandę wariatu świrów, którzy zabierały go w podróż do nieznanego.
2: To było lepsze niż piosenka punkowa, to po prostu było punkowe.
1: Ostatnie pytanie, Tymon, jakbyś mógł w dwóch zdaniach się zmieścić. Co gra teraz w twojej głowie? Bo niedawno wróciły kury, nagrałeś płytę z numerami Monka. Co jeszcze?
0: W tej chwili pracuję nad nową płytą zespołu Jastet. Jest to płyta brzmiąca trochę jak miłość. Akustyczny jazz, taki trochę retro, natomiast no, to nie jest retro, bo jeżeli coś brzmi jak Coltrane i Davis z lat 60., to cały czas jest to muzyka dość niebezpieczna i odważna, taka na pograniczu neobopu i free jazzu i tak dalej. Natomiast akustycznie taka users friendly, czyli nieboląca i nie elektroniczna, a druga rzecz to po prostu płyta solowa, która w tej chwili w mojej głowie się tworzy, bo mam pomysł albo na snuje takie piosenki bardzo takie, jakieś takie baladowe, a może po prostu bardziej właśnie tak po swojemu troszeczkę właśnie kurowe, więc zaczynam, czytam książkę Bowie i zastanawiam się nad tym, jaki rodzaj po prostu wolty powinienem przyjąć, czy właśnie całkowicie zrobić coś takiego niespodziewanego, zrobić jakąś płytę taką do snu, baladową miłości, czy właśnie być starym Tymonem. To jeszcze chwilę mi zajmie, bo od poniedziałku zaczyna się sesja, mam dwie płyty w zanadrzu i niebawem ich użyję.
2: To Shane Embury z Napalm Death ostatnio wydał płytę, która jest właśnie bardzo, bardzo...
0: do snu.
2: Jego, nie, osobista, bardzo osobista.
1: Dziękujemy ci serdecznie za to, że nas odwiedziłeś.
0: Bardzo dziękuję za bardzo miłą rozmowę.

opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra. Gdy zgaśniemy przytuleni, poślubieni

0: skóry, Memento Mori, skóry w takim najbardziej lirycznym wydaniu.
1: Powiedział Tymon o tak wielu projektach, że nie wiem, czy wszystkie spamiętałem, ale wydaje mi się, że w tej audycji padło zresztą bardzo wiele nazw i możemy podzielić się różnymi rzeczami, które spamiętaliśmy, czy zapisaliśmy, żeby Państwu je wysłać.
0: Tak, a ja w ogóle jeszcze chciałem tak nawiązać do tego, że jesteśmy w Zduńskiej Woli, z miasta, z którego pochodził kultowy skład nowofalowy Kontrola W, która potem przekształciła się w zespół kosmetyki Mrs. Pinky i to jest chyba najlepsza okazja, żeby Państwu i sobie również ten zespół przypomnieć.

0: kosmetyki Mrs. Pinky i Trująca Fala, i ten zespół z lat 80. z Polski, z PRL-u, zainspirował Iggy'ego Popa i jego ludzi ze Stanów Zjednoczonych. Także,
1: a jak to było?
0: Grubo. No po prostu wzięli jakieś, znaleźli sample i postanowili ich użyć. Postanowili zainspirować się tym wszystkim i tam gdzieś to było jakoś użyte. A tego dowiedzieć się można z takich specjalnych tablic Wzduńskiej Woli.
1: Z wielkim żalem my się już z Państwem żegnamy. To były piękne dwie godziny.
0: Dziękuję bardzo. Marcin Klimkowski przedstawia się tym razem za siebie, a ty?
1: Ja też się za siebie przedstawię. Łukasz Dunaj. Do usłyszenia, mam nadzieję, za rok.
0: Wierzę w to.
2: Partnerem audycji jest miasto Zduńska Wola.

0: No właśnie, przekaz alternatywny ze Zduńskiej Woli poszedł w świat i mam nadzieję, że państwo go bardzo dobrze i wyraźnie usłyszeli. Marcin Klimkowski, Łukasz Dunaj, właśnie stamtąd. Pamiętam, kilka lat temu byłem na takim weselu i w pewnym momencie poproszono mnie o wygłoszenie jakiegoś tam toastu dla rodziny pani młodej. No miało być w ogóle tak właśnie głośno i do mikrofonu. I pan z orkiestry, który podszedł do mnie, zapytał mnie w te słowy: koleś, a czy ty w ogóle wiesz, do której końcówki się do mikrofonu mówi? No i spróbowałem do obu. Jedna działała. I tak sobie myślę po urlopie, do tej nie, bo to raczej nie. To raczej tutaj. O! Czyli wszystko jest na miejscu. Dobry wieczór.
1: Wierność w stereo.
0: Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach. Dzisiaj wierność w takiej wersji lekko niewiernej. Czasami można sobie na takie rzeczy pozwolić. Czasami.

krótkie, może być piękne, co więcej, najpiękniejsze. Sinead O'Connor, Teeny, Tiny, o może tak Tiny Grief Song. Przed chwilą tak cichutko teraz zapowiadam, no bo tutaj nie można podnosić głosu.

Nie kilka sekund ciszy po takich utworach, to też robi dobrze. Sinead O'Connor, Tiny Grief Song i Visions of Olay, czyli Slow Dive. No bo jeżeli już się w tej krótszej wersji spotykamy, to niech tak będzie. Zresztą to jest nie jedyny raz, kiedy coś jest skrócone dzisiaj do 21, jeżeli chodzi o muzykę.

0: Radio 357.
1: No, wiem, że też Państwo czekają na tę część obrazoburczą, bluźnierczą naszego dzisiejszego spotkania. Będzie, ale oczywiście, że tak. Jeżeli już tak zapowiadałem, no bo mi ucięli godzinę audycji, mam prawo być zdenerwowany, w związku z tym będzie rzucanie bluźnierstwami artystycznymi, to ona nastąpi. Mam nadzieję, że ze wszystkim się pięknie wyrobimy. Powiem tylko, że oczywiście strona internetowa jest do Państwa dyspozycji, radia i nasze profile w mediach społecznościowych, te oficjalne, też są do dyspozycji, tam zapraszam. Zapraszam też na mój profil facebookowy, takie zdjęcie. Podobno nie można publikować już dzisiaj w tych czasach zdjęć czarno-białych, bo nie. A ja lubię. I co tu z tym zrobić? No, tak sobie pomyślałem, że gdyby Anton Corbijn fotografował wszystko w kolorze, no to byłoby trochę inaczej, chociażby z zespołem Depeche Mode, ale to zupełnie inna historia. Nie. Czarne wcale nie musi oznaczać czarno-białe. Wcale nie musi oznaczać tego właśnie. E-mail oczywiście piotr.stelmach@radio357.pl. Takie piosenki bez skracania, ani nie bluźniercze, też będą.

Nie jest trudno uzyskać dostęp do takich danych. Zespół The Call jeszcze nie było na naszej antenie przez zbyt dużo lat. Nadrabiamy. Into the Woods, znakomita płyta z 1987 roku. The Call i utwór The Woods z tego albumu właśnie. A propos efektów krótkotrwałych.

0: Ruch, bezruch. Spadający ptak, już martwy, uderza w skrwawiony grunt. No jeżeli tak zaczyna się, tymi słowami zaczyna się jeden z utworów, a tu utworów na tej płycie wesołych nie ma, innych nie ma, no to trudno później po latach nie uznać takiego albumu za największy depresant w historii rocka. The Cure. Dlaczego chciałem powiedzieć Disintegration? Słyszeli to państwo, a właściwie nie słyszeli. Może słyszeli intencje. Nie wiem. Pornography, oczywiście 1982 rok. Short Term Effects, zespół The Cure. Tak ostatnio mam. Ten rok, 2026, jest rokiem gdzieś tam kolejnego cichego zwycięstwa grupy The Cure w moich myślach, w moich rozważaniach na temat muzyki. Jak to jest, że po latach oni wciąż zwyciężają i wciąż te płyty, które nagrali, już może nie licząc chociażby Japanese Whispers, czy The Top, ale na przykład Pornography, czy Disintegration, czy Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, to arcydzieła. Tak to wszystko mi w uszach brzmi po latach. W tym oczywiście Pornography, jako ta płyta ich dla mnie wciąż najważniejsza. A to z niej utwór przed chwilą, numer 2.
1: Wierność w stereo.
0: 20 minut po 20. No to teraz tak. Czy pewnego rodzaju bluźnierstwem nie jest prezentowanie utworu, który ma 33 sekundy i u progu lata traktuje, właściwie rozbrzmiewa w radiu utwór na temat zimy?

Ktoś kiedyś pięknie przetłumaczył tytuł tej płyty. Marz mocniej. Dream harder. The Waterboys. Winter, winter. A jeśli chodzi o te utwory bluźniercze, no to chyba jeden z najważniejszych.

38 lat temu, 18 czerwca 1988 roku Depeche Mode zagrali 101 koncert promujący płyty Music for the Masses, Pasadena Rose Bowl, Stany Zjednoczone. Z jednej strony piękne, wielkie, wspaniałe, Moments of Glory, jak później mówił mi Dave Gahan do trójkowego jeszcze wtedy, tak, radiowego mikrofonu. No i to są piękne wspomnienia, ale też pamiętam, zawsze to wspominam przy okazji prezentacji tej płyty, fragmentów tej płyty. Daniel Miller, wieloletni menadżer Depeche Mode, kiedyś siedział naprzeciwko mnie, kiedy z nim rozmawiałem i też do radiowego mikrofonu powiedział przerażające słowa na temat tego koncertu. Gdyby wtedy w Pasadena Rose Bowl Dave Gahan powiedział do mikrofonu, a teraz wszyscy wyjść, iść do domu i zamordować swoich bliskich, to ludzie by to po prostu zrobili. Taki mieli posłuch, a z jednej strony piękne, z drugiej przerażające. Dziś 38 lat od tego koncertu, no i wszystko zarejestrowane na płycie 101. Blasphemous Rumors, bluźniercze plotki, Depeche Mode. A propos tych bluźnierstw, to jest jedno z największych moich radiowych.

Jak w ogóle śmiecie coś takiego robić? Jakim prawem w ogóle? Toż to profanacja jest, a nie radio. Pamiętam jedno z notowań topu wszechczasów, bo taki wtedy tytuł nosiła ta audycja jeszcze w Trójce. Top wszechczasów. To było akurat w mojej części. Coś się takiego złożyło, że musiałem gonić czas. Nie wiem już, jaka była tego przyczyna, ale ponieważ jednak stwierdziliśmy z realizatorami, że tego czasu nie dogonimy, bo on z gumy raczej nie jest, no to 16 minut gen grupy Archive trzeba zamienić na 5.30. I zamieniliśmy to podczas topu i od wtedy, no już chyba ponad 10 lat, grubo ponad 10 lat, to jedno z moich największych radiowych przekleństw. Tak to zapamiętałem. Dzisiaj ta wersja w związku z tym, że wszystko jest krótsze. Wszystko jest krótsze w wierności, prawda? Panie Mariuszu?

0: Dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych pieśni, jakie Mariusz Duda napisał i wykonał. Lunatic Soul, Thousand Shots of Heaven. Zamiast 12 minut z ogonkiem 3:56. Proszę o wybaczenie.
1: Radio 357.
0: Za 22 minuty 21. Skracamy i bluźnimy dzisiaj artystycznie. No i teraz tak. Przed laty, pamiętam, czytałem recenzję tego dzieła, które z 7 minut, ponad 7 minut, zostało skrócone do 3 minut i 1 sekundy. I w tej recenzji ktoś pięknie napisał, że to mniej więcej jest tak, jakbyś miał pięknie zrobioną kanapkę, apetyczną, cudownie wyglądającą, jakby nagle przed konsumpcją ktoś ci wykroił z tej kanapki sam środek. Prawda to?

Wyobrażają sobie Państwo Stairway to Heaven z wykrojoną w środku kanapką, a wyobrażają sobie Państwo Bohemian Rhapsody z wykrojoną w środku dużą częścią kanapki, bez Figaro i bez Magnifico. A jakoś musieliśmy sobie wyobrazić Light My Fire bez tego środka. No i co? Jak ktoś przed chwilą pięknie napisał na wirtualnej liście obecności, krótsze wersje czasami też są ok. Czasami też są ok. Ok? Przy takiej wersji zostańmy w takim razie. Krócej dzisiaj wszystko, krócej, ale normalne piosenki bez skracania i bez bluźnierstw też są. Clockworks.

Utwór, płyta z tego roku, Clockworks. Album jest zatytułowany The Entertainment. No i jego fragment Best Days przed chwilą. Wracamy do kruciaków, naprawdę kruciaków. Teraz mam do Państwa prośbę. Proszę nie zaglądać w żadne urządzenia, które pokazują Państwu metadane. Co to jest, kto to jest, jaki to jest utwór, jaki to jest zespół. W ogóle nic, nic, nic. Troszeczkę gałka w prawo, okej? Okay? Troszeczkę gałka w prawo, troszeczkę podgłośniamy radio. Odbiorniki. Utwór trwa minutę i 55 sekund i do pierwszej minuty i 45 sekundy jest w miarę, jakby to powiedzieć, normalny. A później w ciągu 10 sekund dzieje się apokalipsa. Życzę Państwu miłych wrażeń.

Ale wariat. Subway Song, piosenka Metra, zespołu The Cure. Proszę nigdy tego utworu nie słuchać podczas wieczornych spacerów i właśnie nocą albo późnym wieczorem podczas wizyt w stacjach metra. Nigdy, nigdy, nigdy. No to kolejny kruciak. Wersja zasadnicza płytowa, grubo ponad 6 minut. Tutaj absolutnie to nie boli. Absolutnie to nie boli, tym bardziej, że pieśń jest przepiękna. Uciachano go o 2 minuty.

0: Behavior. To właśnie z tej płyty. I to pierwszy utwór. Being Boring. To nic, że trochę skrócony.
1: Radio 357.
0: Dziś skrócona wersja Wierności w stereo. Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólne spotkanie. Co jeszcze na koniec? Someone who helped me see things in a different light. All the things I detest, I will almost like. Pa, pa.

0: Thank you.
1: Na zegarze Radia 357 wybiła prawie 21.
2: Plac na rozdrożu.
1: Proszę Państwa, pod koniec maja prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię UPA jednej z jednostek wojskowych, co oczywiście wywołało w Polsce ogromną burzę. O ile polski MSZ zareagował dość powściągliwie, po prostu tradycyjnie wezwał ambasadora Ukrainy na przysłowiowy dywanik, o tyle prezydent Karol Nawrocki w swoim stylu zagrał o wiele ostrzej, to znaczy zapowiedział odebranie orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. To się na razie nie stało, aczkolwiek w tak zwanej mojej bańce, czyli bańce ludzi zajmujących się wschodem, ale wydaje mi się, że tym razem o wiele szerzej, jeśli chodzi o polskie media i polską debatę, wybuchł spór o to, jaką Polska powinna prowadzić politykę zagraniczną wobec Ukrainy, dlatego że spory historyczne to jest jedno, ale tam pod spodem dzieje się znacznie więcej. Oba kraje posiadają sprzeczne interesy w takich kwestiach jak na przykład usługi transportowe, rolnictwo, ochrona rynku, cła na różnego rodzaju towary, tania siła robocza, w przyszłości walka o demografię, czy też uchodźców, imigrantów, którzy znajdują się w Polsce. Ostatnio również zaczął się spór na poziomie tak zwanej wymiany uzbrojenia, to znaczy Polacy czują się pokrzywdzeni, ponieważ wysyłają od początku wojny sprzęt Ukraińcom, natomiast ci nie chcą dzielić się różnego rodzaju technologiami. No nie mówiąc o napięciach pomiędzy mniejszością ukraińską w Polsce a Polakami. No i oczywiście z mojego punktu widzenia najważniejsze, czyli sporami dyplomatycznymi, a powiedziałbym tym, że Ukraina prowadzi, poczuła się silna, prowadzi bardzo asertywną, żeby nie powiedzieć czasami konfrontacyjną, z buta, taką postsowiecką politykę zagraniczną. Czasami kwestie polsko-ukraińskie stara się realizować ponad naszymi głowami w Brukseli czy Waszyngtonie. Słowem, wydaje mi się, że ten spór o UPA, który oczywiście jest ważny, zwłaszcza dla ofiar, dla potomków ofiar, którzy żyją w Polsce i nie tylko w Polsce. Natomiast pod tym wszystkim jest o wiele więcej realnych interesów i wydaje mi się, że Polska w kolejnych latach będzie musiała podjąć decyzję, jak zachować się wobec sojusznika, który de facto na koniec dnia jest sojusznikiem, bo walczy z Rosją, ale jednak to nie jest ta sama sytuacja, która była 5 lat temu i będziemy musieli niektóre kwestie przeformułować. To są wszystko trudne pytania, które będę zadawał moim gościom Piotrowi Oleksemu i Bartłomiejowi Bartowiczowi, ale to za chwilę. Najpierw zagramy piosenkę Nomen, utwór Nomen, który wiem, że Państwu już prezentował Piotr Stelmach w audycjach miesiąc temu. Zresztą chłopaki z niechęci gościli u niego, ale ja za niechęcią niesamowitym polskim jazzowym zespołem jeździłem przez cały ostatni rok, byłem na kilku koncertach, a nie miałem kiedy Państwu tego zaprezentować, a że dzisiaj będę występował w obronie polskiego interesu, to będziemy grać polską muzykę i polski jazz, który często prześciga ten zagraniczny.

0: To jest zespół Niechęć w utworze No Man. Piotr Stelmach mówił w poprzedniej audycji o skracaniu utworów. My też musieliśmy to skrócić. Julia, czy nasi goście uciekli, czy jeszcze są po tym, co zaprezentowaliśmy? Czekają na nas. Julia kiwa, że czekają. Ja zdałem sobie sprawę, będąc tak podekscytowany niechęcią, że ani nie przedstawiłem siebie, nazywam się Kuba Benetyczak, ani realizatorki Julia Nowaczyńska. I nasi goście, dr Piotr Oleksy, pisarz i historyk z Instytutu Europy Środkowej oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz autor książki Naddniestrze, terror tożsamości. Ostatnio także wydał książkę na temat Wyspy Wolin, ale to jest osobny temat, o tym porozmawiamy kiedyś przy zupełnie innej okazji. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Drugim gościem jest Bartłomiej Wypartowicz, analityk Defense24 i autor książki Między Bugiem a Prawdą, czy Polska może odbudować swoje wpływy na wschodzie. Niedawno również wydał książkę o wojnie, wojna, której nie chcemy, ale czy jesteśmy na nią gotowi. Dobry wieczór, panie Bartłomieju.
1: Dobry wieczór.
0: To pierwsze pytanie do pana, panie Bartłomieju. Jak pan ocenia ten spór pomiędzy Polską i Ukrainą wobec UPA? To znaczy, tam rzeczywiście chodzi o UPA, czy to, tak jak powiedziałem, przykrywa coś więcej?
2: Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że prezydent Zełenski, chcąc w dużej części mobilizować prawicowy elektorat do walki w wojnie przeciwko Federacji Rosyjskiej i też, żeby to jego notowania i notowanie rządu były na wysokim poziomie, no musi tego typu ruchy stosować. Kiedyś mówiło się o tym, że prezydent Zełenski będzie próbował dążyć do kwestii takiego mocnego prawicowego ruchu w samej Słudze Narodu, aby sama Sługa Narodu nie miała już nic na prawo. I takie decyzje jak ta obecna o nadaniu właśnie Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imienia bohaterów UPA byłaby do tego takim jednym z kroków z pewnością. Natomiast to, co warto podkreślić w tej rozmowie, to to, że ja rozmawiając bardzo często z żołnierzami z Ukrainy, w tym z moimi dobrymi, długoletnimi znajomymi, często słyszę, że ten konflikt nie jest wymierzony w kierunku Polski, to upamiętnienie nie ma z Polską nic wspólnego. Rozmawiałem dosłownie w dniu nadania tego imienia z moim kolegą Artiomem z 3 Brygady Szturmowej, czyli jednostki, która jest bezpośrednio związana z ruchem azowskim. I on tłumaczył mi, że oni to postrzegają oczywiście jako walkę narodowo-wyzwoleńczą przeciwko Federacji Rosyjskiej, tak jak Ukraińska Powstańcza Armia walczyła ze Związkiem Radzieckim, tak oni tutaj w ten sposób to postrzegają, że z Polską to nie ma nic wspólnego. Dla nas Polaków bardzo ciężko sobie to wyobrazić, że rzeczywiście tak jest, tym bardziej, że niektóre nacjonalistyczne ugrupowania ukraińskie, na przykład Prawy Sektor, bezpośrednio odwoływały się do ideologii UPA, między innymi w celu konfliktowania Polski i Ukrainy. Natomiast samo to, że takie imię zostało przyznane, trochę przyćmiewa inne nazwy jednostek, które w ostatnich latach mieliśmy nadawane na Ukrainie. No bo chociażby w grudniu 2022 roku 152. Brygada Strzelców dostała imię Szymona Petlury, czyli osoby, która jest dużo bardziej związana, powiedzmy, z Polską i z naszym postrzeganiem historii, kto był dobry, a kto zły, a dla Ukraińców. No jest to postać kontrowersyjna z różnych względów przez wiele osób i wiele środowisk, bardzo mocno krytykowana, ale również mamy na przykład Brygadę Obrony Terytorialnej imienia Atamana Ludko-Ludczenki. Także to nie jest tak, że Ukraińcy tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o te nowe jednostki, to nadają nazwy, które mają w swoim bezpośrednim odniesieniu właśnie wspominać o Ukraińskiej Powstańczej Armii czy o środowiskach, powiedzmy, zbliżonych do tychże. Natomiast jest dosyć dużo innych nazw, które są nadawane w tym samym terminie, z tym, że one z racji tego, jak wygląda historia i stosunki polsko-ukraińskie, zwłaszcza te stosunki historyczne, nie budzą tak dużych zastrzeżeń.
0: To panie Piotrze, ja pana zapytam tak, ponieważ jak powiedziałem we wstępie, prezydent Karol Nawrocki zagrał ostro, to znaczy zagroził odebraniem orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia, a ja tak sobie pomyślałem, że jeżeli naprawdę chce się zadać ból Ukraińcom, to być może to jest tylko pozornie ostre. Czy Polska przypadkiem nie posiada bardziej bolesnych narzędzi, narzędzi, którym może sprawić większy ból Ukraińcom niż tylko odebranie orderu, co chyba nie bardzo zaboli prezydenta Ukrainy.
1: Decyzja o nadaniu takiego, a nie innego imienia jednostce wojskowej, formacjom wojskowym, była decyzja w sferze polityki symbolicznej i odebranie orderu czy coś podobnego jest również decyzją w sferze polityki symbolicznej, więc jakby to jest odpowiedź, można powiedzieć, w tej samej sferze. Tak? Nie przenosimy sporu na inne sfery relacji jak do tej pory, co należy uznać, że jest no, takim krokiem jak na razie w miarę tak naprawdę zachowawczym. I wspomnijmy tylko, że prezydent Nawrocki zapoczątkował procedurę jak na razie. Jeszcze żadna decyzja w tej kwestii nie zapadła. Oczywiście, że Polska ma narzędzia do tego, żeby uderzyć, tak, gdyby była taka wola oczywiście, w Ukrainę bardziej. Polska jest hubem, jeśli chodzi o dostarczanie sprzętu wojskowego na Ukrainę, także sprzętu pomocowego, wielu innych towarów i mogłaby na przykład utrudniać działania w tej sferze. Oczywiście nie otwarcie, bo inne kraje pokazywały, inne państwa pokazywały i w tym przypadku, i w przypadku innych konfliktów, że można to robić poprzez na przykład remonty, decyzje sanitarne, i wiele innych decyzji, które powodują, że taki transport, ta usługa logistyczna jest utrudniona. Polska mogłaby również na przykład utrudnić Ukrainie relacje z Unią Europejską w kontekście integracji Ukrainy z Unią Europejską. Faktem jest, że Ukraina nie posiada zbyt wielu adwokatów, czy też nawet zwolenników swojego członkostwa w elitach politycznych Unii Europejskiej. Moim zdaniem, jak do tej pory takim największym, że tak powiem, motorem napędowym tego procesu po stronie Unii Europejskiej była Komisja Europejska i do pewnego momentu również Polska. Teraz Polska zachowuje tu bardziej zachowawcze stanowisko, a mogłaby, że tak powiem, być tym czynnikiem wkładającym kij w szprychy. Ale tutaj się pojawia dylemat dwóch rodzajów. Pierwszy to jest dylemat natury moralnej, który jakby jest oczywisty, tak? Mamy tu państwo walczące, społeczeństwo wykrwawiające się w wojnie z Rosją, a drugi jest dylemat natury strategicznej. Teraz były lata, że o stosunkach międzynarodowych mówiliśmy w dużej mierze językiem wartości, teraz mówimy językiem strategii przede wszystkim, no to tego się trzymajmy. I pamiętajmy, że w wymiarze strategicznym dla nas najważniejsze jest to, żeby Ukraina była w stanie odpierać rosyjską agresję. Mało tego, żeby była w stanie wiązać Rosję w wojnie i na dodatek, jak to robi teraz, szkodzić Rosji, tak? Szkodzić Rosji na wielu płaszczyznach, mówię tutaj o sferze militarnej. Po drugie, dla nas strategicznie Ukraina, nasz duży sąsiad, z którym mamy długą granicę w tak wrażliwym punkcie, jest korzystne, żeby była państwem stabilnym, dobrze się rozwijającym od przyszłości funkcjonalnej gospodarce, dobrze funkcjonujących instytucjach państwowych i państwem praworządnym. Czyli takim państwem w duchu Unii Europejskiej. Więc tak naprawdę te narzędzia, które moglibyśmy teoretycznie użyć, żeby odpowiedzieć bardziej boleśnie Ukrainie, moim zdaniem uderzyłyby również w nasz interes strategiczny. I wrócę teraz do początku i nawiążę do tego, co mówił mój przedmówca, pan Wypartowicz. Prezydent Zełenski, nadając takie, a nie inne imię jednostce wojskowej, zaspokaja jakieś potrzeby czy jakieś oczekiwania pewnej grupy społecznej, jakiejś części elektoratu. Podobnie jest po polskiej stronie. Polskie społeczeństwo też oczekiwało, czy oczekiwałoby, gdyby tego nie było, jakichś kroków, jakiejś odpowiedzi. No i na decyzję w sferze symbolicznej odpowiedzieliśmy decyzją w sferze symbolicznej, więc jak do tej pory to jest moim zdaniem odbywa się, mimo tego całego takiego powiedzmy dużego napięcia w sferze medialnej, mediach społecznościowych i tak dalej, to na poziomie politycznym to się odbywa, nie ma tu jeszcze nadmiernej eskalacji tego sporu.
0: Dobrze, to pójdźmy tą nitką, dlatego że pan Bartłomiej powiedział o tym, że Sługa Narodu ma być tą najbardziej prawicową partią. Taki jest cel. Pan Piotr mówi o tym, że to jest obsługiwanie pewnego elektoratu. Okej, ja to rozumiem, być może nastąpią wybory i ten elektorat trzeba obsługiwać, tylko na przykład Brexit też był obsługiwaniem pewnej grupy elektoratu i zakończył się tym, czym się zakończył. Czy tego rodzaju zjawisko, zwłaszcza wobec społeczeństwa, które znajduje się ponad 5 lat w stanie wojny, które jest zmilitaryzowane, które w gruncie rzeczy żyje bez większych wyborów prezydenckich, gdzie władza coraz bardziej konsolidowana jest w administracji prezydenta, czy my nie mamy prawa się tego obawiać i patrzeć na to jak na igranie z ogniem? Panie Bartłomieju, od pana zacznę, chociaż pytanie jest do obu panów.
2: Z pewnością, jeżeli chodzi o to, jak wyglądać będzie Ukraina w przyszłości, to już widzimy te dominujące cechy, które wypracowano i społeczeństwo ukraińskie wypracowało podczas tego pełnoskalowego konfliktu, ale również wcześniej, od 2014 roku, czyli dosyć duże przełożenie różnego rodzaju niuansów na kwestie czysto nacjonalistyczne. Ten nacjonalizm ukraiński, który jest promowany przez dużą część środowisk, między innymi środowisk wojskowych, na pewno oddaje jedną bardzo ważną rzecz. No, nacjonaliści, co pokazują przynajmniej statystyki i też opinie od szefów jednostek wojskowych, znacznie zacięciej walczą na froncie i znacznie chętniej podejmują się ryzyka w starciach z Federacją Rosyjską, więc to możemy powiedzieć na pewno. Natomiast co trzeba dodać, to, że prędzej czy później na Ukrainie wykształci się swego rodzaju, jeżeli nie zostanie zagospodarowana oczywiście przez partie polityczne, partia wojskowych. I widzimy to po słupkach sondażowych i słupkach poparcia dla ukraińskich polityków. Jeżeli chodzi o zaufanie społeczne, to możemy tutaj wymienić byłego głównodowodzącego ukraińskich sił zbrojnych, czyli Waleria Załużnego, którego notowania są bardzo wysokie. Mamy również byłego szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, czyli Kyryło Budanowa, który został przez prezydenta Zełenskiego, powiedzmy, z zaciągu wzięty na szefa kancelarii prezydenta, więc tutaj ten ruch przez Zełenskiego ewidentnie został poczyniony, ale mamy też bardzo mocny ruch azowski, który sam w sobie zaczyna przyciągać coraz więcej, przede wszystkim młodych osób, jeżeli chodzi o struktury wojskowe, ale
0: panie Bartłomieju, proszę tylko jeszcze wytłumaczyć słuchaczom ruch azowski, bo po raz drugi pan używa tego sformułowania, a to jest ważne, czym on jest w kontekście tych zjawisk, o których pan mówi.
2: Generalnie ruch azowski to jest taka prawicowe ugrupowanie, ono wywodzi się z obwodu donieckiego. Ono samo w sobie jest strukturą, która odwołuje się do ukraińskiego nacjonalizmu, z tym, że trzeba tutaj dać dosyć dużą gwiazdkę. Czyli oni nie odwołują się przynajmniej do teraz, czyli po tym wyczyszczeniu struktur ruchu azowskiego, do którego doszło w 2021 roku, do ukraińskiej powstańczej armii. Ruch azowski ma bardzo duże znaczenie obecnie, jeżeli chodzi o samą Ukrainę, z tego względu, że na początku ta heroiczna obrona Mariupola w głównej mierze właśnie była na barkach pułku Azow, później przekształconego w dwie osobne jednostki, w trzecią brygadę szturmową i brygadę ruchu azowskiego. Oni też bardzo mocno odwołują się do idei Bohdana Chmielnickiego, jego idei i jego podejścia, ale również właśnie częściowo odwołują się do Szymona Petlury. I to jest organizacja bardzo ciekawa, która w swoich założeniach ma wpisaną bardzo bliską współpracę z Polską i również państwami regionu. Mało tego, bardzo często w rozmowach z przedstawicielami ruchu azowskiego można odnieść wrażenie, że chcieliby budować coś, powiedzmy, nieformalnego na wzór proponowanego przez Józefa Piłsudskiego Międzymorza. Zresztą o tym wypowiadał się sam Denys Prokopenko, czyli były szef pułku Azowskiego. Także pokrótce w ten sposób można scharakteryzować ruch azowski.
0: To przerzucam piłkę w stronę pana Piotra, zadając to samo pytanie, czy to, co się dzieje w Ukrainie, na Ukrainie, to nie jest igranie z ogniem, bo też to, co mówi pan Bartłomiej, jest bardzo ciekawe w sensie partii wojskowej. No, partia wojskowa, jeśli partia wojskowa zwycięża, to mamy dyktaturę wojskową w stylu latynoamerykańskim. Polska też przeżyła dwie dyktatury wojskowe w XX wieku, ale jednak w czasie pokoju, to jest coś innego. Natomiast tu mielibyśmy dyktaturę wojskową w czasie wojny. Pomijam już i też dlatego to pytanie kieruję do pana Piotra, który patrzy na to szerzej, obserwując całą Europę Wschodnią od lat i starając się łączyć tego rodzaju kropki. Taka Gruzja, to znaczy kraj, który po prostu sobie popłynął w modelu rosyjskim, czyli my mogliśmy uważać Gruzję za naszego sojusznika, no ale widzimy, że on odpłynął i jak rozumiem, to samo w skrajnych sytuacjach może się stać z Ukrainą, nie w tym sensie, że ona odpłynie w kierunku Rosji, bo to raczej niemożliwe, ale że jednak no to nie będzie miłe i najłatwiejsze państwo we współpracy.
1: Ja się zgadzam z tym, że to jest igranie z ogniem, czy taka niebezpieczna gra. Mamy wiele przykładów z różnych państw europejskich, w tym z Polski, że taka zasada, że na prawo od nas tylko ściana, owocuje tym, że coś jednak wyrasta za tą ścianą wręcz, i czy też ta ściana się przesuwa i cały dyskurs polityczny przesuwa się znacznie na prawo. I to jest zazwyczaj tak, że no to jest jakby droga w jedną stronę. Oczywiście pada często argument, że Ukraińcy mają prawo do swojej wrażliwości historycznej i ciężko z nim polemizować. Pada też w tym kontekście często argument, że o czym już tutaj była mowa, że znakomita większość Ukraińców nie utożsamia UPA z walką z Polską, tylko ze Związkiem Radzieckim. I ja to jak najbardziej rozumiem i też jestem tego świadomy. Z tym, że do tej grupy Ukraińców, którzy nie mają świadomości tego, że UPA mordowała Polaków, do tej grupy nie należy Wołodymyr Zełenski i nie należy elita państwowa, bo oni od lat, to są ludzie, którzy od lat rozmawiają z Polską i czy rozmawiają z prezydentem Andrzejem Dudą, czy z prezydentem Karolem Nawrockim, czy z premierem Donaldem Tuskiem, cały czas słyszą, że z tym trzeba ostrożnie, bo to się mocno odbije na naszych relacjach, ponieważ kwestia ta wpływa na emocje społeczne w Polsce, a każda elita, każda partia w Polsce będzie chciała władzę, ma na swoim celu utrzymać władzę bądź ją zdobyć i nie będzie szła mocno naprzeciw dominującym emocjom społecznym. Zmierzam do tego, że tego typu decyzje, które pozornie dotyczą kwestii symbolicznych w wymiarze polityki wewnętrznej, one odbijają się zawsze na relacjach z sąsiadami czy szerzej ze wspólnotą międzynarodową, zwłaszcza jeśli dotyczą kontrowersyjnych symboli. Żadne państwo, zwłaszcza państwo europejskie, nie funkcjonuje w próżni. No i myślę, że Wołodymyr Zełenski też był tego jak najbardziej świadomy, że to się musi odbić na relacjach z Polską. Pytanie, czy w przyszłości to się odbije także na relacjach szerzej z Unią Europejską i z europejską, powiedzmy, wspólnotą międzynarodową. Jak do tej pory mieliśmy taką sytuację, że coś, co moglibyśmy nazwać europejską kulturą pamięci, czyli też taką ponadnarodowymi wątkami pamięci, które dominowały w Unii Europejskiej, one były zbudowane na sprzeciwie, znaczy na potępieniu i odcięciu się od Holokaustu i oraz na pewnym dystansie, jeśli nie powiedzieć na sprzeciwie, wobec etnicznego nacjonalizmu. Dlatego między innymi Chorwaci, wchodząc do Unii Europejskiej, mówię takim skrótem myślowym, trochę schowali symbolicznie swoje nawiązania do, czy sympatie do pronazistowskich, czy też po prostu nazistowskich formacji zbrojnych.
0: To tylko panu przerwę na moment. Serbowie z tego regionu tego nie zrobili i to jest to doskonale widać, jak to ich odróżnia i zresztą jak to stanowi jeden z czynników blokujących wejścia do Unii Europejskiej, bo przecież ten nacjonalizm, no, ja już nie mówię do nawiązywania do wojen bałkańskich z lat 90. w Serbii jest wciąż bardzo silny.
1: Tak, w czasie, kiedy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to jeden z brytyjskich historyków, to był chyba Timothy Garton Ash, powiedział, że metaforycznie, że potępienie Holokaustu stało się jednym z biletów wstępu do Unii Europejskiej, czy też bardziej takich warunków koniecznych. No, no są takie elementy jakiegoś wspólnego rozumienia historii i one właśnie zasadzają się na tym, o czym wcześniej mówiłem. Ukraina, czy też prezydent Wołodymyr Zełenski, robiąc to, co robi, idzie wbrew tym tendencjom. Oczywiście Unia Europejska zmienia i być może za parę lat we Francji i w Niemczech także będziemy mieli partie skrajnie prawicowe, gloryfikujące etniczny nacjonalizm u władzy, ale na razie tak nie jest. Więc ta gra jest moim zdaniem ryzykowna zarówno wewnętrznie, ponieważ nakręca spiralę, którą trudno zatrzymać, jak i w wymiarze polityki międzynarodowej.
0: Panie Bartłomieju, nie wiem, czy pan lubi historię alternatywną i gdybanie, ale ja bardzo, więc pozwolę sobie wciągnąć pana na chwilę w tę grę. Skoro już pan powiedział o tej partii wojskowej, to trudno. Wyobraźmy sobie, że ta partia zdobywa władzę. Wojna się nie kończy, tylko to jest taka trwająca przez kolejne lata wojna na wyniszczenie. Czym jest Ukraina będąca cały czas w konflikcie zbrojnym? Powiedzmy, że sobie radzi, tak jak radzi sobie teraz, i zarządzana przez wojskowych. Czym jest wobec Polski czy wobec Unii Europejskiej?
2: Przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, kto wtedy byłby w głównych strukturach, jeżeli chodzi o partię polityczną, która na przykład by powstała. Bo jeżeli mówimy na przykład o generale Załużnym, to on pomimo swojej dobrej opinii w, powiedzmy, instytucjach międzynarodowych, ale też dobrej opinii na samej Ukrainie, w tym w Polsce, no jednak bardzo często w trakcie swojej służby odnosił się chociażby do idei ukraińskiej powstańczej armii. Mało tego, jeżeli mówimy o różnego rodzaju, powiedzmy, imprezach związanych z wydawaniem medali dla żołnierzy zasłużonych w walkach, to bardzo często na przykład widywane były nawet portrety Bandery, z którymi on się bardzo często fotografował. Więc tutaj, jeżeli chodzi o stronę czysto polityczną i podejścia do kultu, jeżeli o tym mówimy, to w tej sytuacji to by się nie zmieniło. Natomiast jeżeli ta wojna cały czas by się przeciągała, doszłoby do jakiejś wymiany władzy i rzeczywiście kwestie wojskowe i ta partia wojskowa doszłaby do takiej, to my ten scenariusz opisaliśmy w naszej książce Między Bugiem a Prawdą. Tam na pewno jest szerszy opis, do czego zachęcam, ale tak pokrótce. No,
0: ja też zachęcam, żeby było jasne. Nie tylko pan Bartłomiej, autopromocja nie hańbi, ja również zachęcam do tej książki.
2: Tak, z pewnością stan wojenny byłby utrzymany, być może byłby on zaostrzony, bo bardzo często mówi się w ukraińskich kręgach wojskowych, że brak pełnej mobilizacji, czyli dorosłych mężczyzn od 18 roku życia było błędem. Ukraina obecnie ma bardzo duży problem z rekrutami i z po prostu żołnierzami na froncie. Nie jest tak duży problem ze sprzętem, jak właśnie z rekrutami. Ten problem zapewne chciałyby rozwiązać struktury wojskowe. No i też sama rola w państwie wojska by była znacznie większa. Trudno sobie obecnie wyobrazić, żeby Ukraina mogła się jeszcze bardziej skupiać na bezpieczeństwie, ale moim zdaniem mogłoby dojść do tego, że rzeczywiście ta rola wojska w strukturach państwa i rola polityczna wojska byłaby znacznie szersza. Z tym, że ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby doszło do czegoś w rodzaju dyktatury wojskowej. Uważam, że bardziej to by było coś miękkiego, w sensie, że nadal mamy cywilne władze, które są wojskowe. No jest to pewnego rodzaju wykluczające się. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w państwie nie byłoby tego trójpodziału władzy, gdzie byłby prezydent, parlament, sądownictwo i rząd. I nie uważam, że w takich strukturach wojskowych mogliby zasiadać, powiedzmy, czynni przedstawiciele sił zbrojnych Ukrainy. Co do samego podejścia do Unii Europejskiej, to wydaje się, że tutaj ścieżka by się nie zmieniła, bo jednak większość ukraińskich wojskowych, przynajmniej tych, którzy są na tapecie, bardzo często podkreślają o tym, że Ukraina powinna związać się umowami, koniec końców dołączyć do Unii Europejskiej, ale również mówią bardzo mocno o NATO i te starania o przyłączenie się Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego pewnie weszłyby na jeszcze większy poziom. Czy do tego by doszło, to już jest inna piłka, bo ja osobiście uważam, że Ukraina w ciągu najbliższych 15-20 lat po zakończeniu wojny nie ma szans na wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego jako normalny stały członek, ani nie uważam, że jakoś blisko jest Ukraina do wejścia do Unii Europejskiej, chociaż rzeczywiście ten pierwszy klaster w ostatnich dniach został otworzony. Natomiast ten kraj z pewnością będzie do tego dążył. Pytanie, jakie będą tego dłuższe skutki. Ja też chciałbym się odnieść trochę do tego, co powiedział mój przedmówca, bo to, że my na Ukrainę jesteśmy w stanie jakiś wpływ wywrzeć, to pokazuje doskonale sytuacja Węgier, gdzie oni byli w stanie skutecznie zmusić Ukrainę do pewnych ustępstw. Ja przypomnę, że chodziło tutaj głównie o tą kwestię węgierskiej mniejszości mieszkającej na Zakarpaciu. Tam wybuchł skandal w 2017 roku, wtedy

0: że bez tego rozwiązania problemu mniejszość jakby węgierska, powiedzmy, nawet nie będzie po stronie samej Ukrainy, ale też Węgry będą blokować w dalszym ciągu różnego rodzaju inicjatywy. I pomimo zmiany rządu w Budapeszcie, czyli w momencie, kiedy Orban odchodził, a przyszedł Madziar, no to stanowisko Węgier się nie zmieniło i koniec końców po długich rozmowach dyplomatycznych, bo przypomnijmy, że delegacja węgierska w samym 26 roku po objęciu władzy przez Madziara była kilkanaście razy w Kijowie w sprawie rozmów na temat mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. No udało się dojść w końcu do porozumienia, więc myślę, że my jako Polska mamy jeszcze więcej różnego rodzaju lewarów na Ukrainę. Pytanie, czy my jako Polska nie boimy się ich wykorzystywać, bo ja mam wrażenie, że oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Ukraina walczy też poniekąd za nas. Im dalej jest Federacja Rosyjska od granic Rzeczpospolitej, tym Polska jest bezpieczniejsza. I to, że my wsparliśmy początkowo Ukrainę dużym powiedzmy pakietem uzbrojenia tym początkowym, który jeszcze nastąpił przed wybuchem pełnoskalowej wojny i później dokładaliśmy te pakiety, to że byliśmy orędownikiem Ukrainy na arenie międzynarodowej, no to tutaj jest z naszej strony duży plus. Natomiast to, co my wskazujemy w książce i to, czego brakowało i o co apelowaliśmy jeszcze w 23 roku, to przejście w końcu z takiej polityki, powiedzmy, romantycznej i niesienia kaganka światłości na Ukrainę bardziej na politykę transakcyjną, którą władze w Kijowie znacznie lepiej rozumieją.
1: To no panie Bartłomieju, tutaj pana zatrzymam, bo ta polityka symboliczna, ten mesjanizm, wiem, że to jest też konik pana Piotra, więc czy pan widzi to, że my w ostatnim czasie zamieniamy czy przesuwamy się o takie 180 stopni, albo przynajmniej o 90, z takiego polskiego mesjanizmu na wschodzie, który obowiązywał, tak mówiąc umownie, w latach 2005-2015 na politykę realistyczną, czy nie? Czy dalej duża część polskiej klasy eksperckiej, urzędniczej, politycznej tkwi w tym, że my Polacy będziemy nieść kaganek oświaty na wschód, zamiast robić tam realne interesy?
2: No tak, faktycznie to nawet chyba trzeba powiedzieć, że po 91 roku nasza polityka wobec Europy Wschodniej była zbudowana na myśli w jakimś sensie Giedroycia i Mieroszewskiego, czyli takiego koncepcji tego, że celem naszej polityki wschodniej powinno być wspieranie powstania silnych, niezależnych, podmiotowych państw między nami a Rosją. Więc też w obliczu wobec tego celu, który jest fundamentalny, powinniśmy czasami wycofać na przykład nasze jakieś sentymenty, oczekiwania, żądania, bo to jest cel najważniejszy. I można powiedzieć, że w jakimś sensie my ten cel osiągnęliśmy. Znaczy nie mówię, że my go tylko i wyłącznie, czy też my go osiągnęliśmy, czy on się po prostu spełnił, czy on się sam zrealizował, bo taka Ukraina powstała, prawda? Podmiotowa, silna w wielu sensach i również będąca oddzielająca nas od Rosji. I to jest chyba ten moment, kiedy zachodzi taka zmiana. Zachodzi taka zmiana w tym, w jaki sposób mówimy przede wszystkim o Ukrainie. I tutaj trzeba oddzielić dwie sfery, bo chyba jednak jest różnica między pewną grupą ludzi od lat zaangażowanych w proces czy to pojednania polsko-ukraińskiego, czy w ogóle współpracy polsko-ukraińskiej, ludzi działających z bardzo szlachetnych pobudek oraz wypełniających właśnie ten cel, o którym mówiłem. I oni z naturalnych przyczyn są do tych idei bardzo pięknych i ważnych nadal przywiązani. Natomiast chyba już od jakiegoś czasu tak naprawdę trochę inaczej wygląda polityka naszego państwa na poziomie rządowym, czyli przede wszystkim na poziomie realnych gestów działań, a nie tego, co się mówi, co się pokazuje. To znaczy, że ta polityka staje się faktycznie coraz bardziej wyrachowana i obliczona na jakąś realną kalkulację interesu transakcyjnego, jak to tutaj ktoś już, jeden z panów powiedział. No i jakby I jeszcze jedną rzecz powiem, że trudniej czasami nam jest oddzielić

0: to, co się realnie dzieje w polityce, od różnego rodzaju dyskusji mediów społecznościowych, kiedy wszystkim tablice czy wole płoną, prawda, i są rozpalone dyskusje, jedni przerzucają się z drugimi, a tych stron często jest nawet więcej, różnymi argumentami czy obelgami, i to jest nam czasami bardzo trudno odróżnić od takich realiów polityki. Ja myślę, że ta polityka nasza stała się dużo bardziej taka, powiedzmy, asertywna, czy też taka transakcyjna, gdzieś od kryzysu zbożowego tak naprawdę.
1: Panie Bartłomieju, bo pan powiedział, zaczął ten wątek o prowadzeniu realistycznej polityki, ale jednocześnie powiedział pan, że nie bardzo wierzy w to, że Ukraina wejdzie w najbliższym czasie zarówno do NATO, jak i do Unii Europejskiej. To w takim razie co my mamy robić? Kontynuować ten pojedynek na miny, to znaczy udawać, że nam zależy, że będziemy wspierać, ale wiemy, że to się nie stanie. Nie wiem, przypominam Turcję, która od ponad pół wieku czeka na wejście do Unii Europejskiej i oczywiście już dawno z tego zrezygnowała, chociaż ten proces formalnie się toczy. No czy może trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że dla Ukrainy powinniśmy wynaleźć trochę inny model?
2: No, tutaj przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie w ogóle, jak Ukraina będzie wyglądała po wojnie, bo często Ukraina postrzegana jest przez wojnę, którą prowadzi i którą powiedzmy jest w stanie przetrzymać, bo tutaj o wygranej jednej ani drugiej ze stron na ten moment nie ma mowy, ale Ukraina po wojnie, jeżeli dojdzie do jej zakończenia, będzie państwem z wieloma problemami, między innymi problemami gospodarczymi, ale też problemami demograficznymi, bo jeżeli mówimy o Ukrainie, gdzie duża część populacji wyjechała za granicę i duża część, co pokazują sondaże, Ukraińców za granicą nie chce wracać po zakończeniu wojny do swojej ojczyzny, to sprawi, że na chociażby rynku pracy i przy odbudowie gospodarki będą dosyć duże problemy. Będą dosyć duże problemy między innymi z weteranami, to jak tych weteranów zagospodarować, z tego względu, że duża część ukraińskich żołnierzy po niestety bliskich spotkaniach z minami czy dronami traci kończyny. Masa inwalidów wojennych, które państwo będzie musiało w jakiś sposób po prostu coś z tym problemem zrobić. Dodatkowo dochodzi problem, o którym otwarcie mówi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, czyli broni. No, w tym momencie mówi się o tym, że nielegalnej broni na Ukrainie i broni niezarejestrowanej oraz amunicji jest około 5 milionów sztuk. Ta broń z pewnością przez różnego rodzaju grupy przestępcze będzie przemycana ze względu na bliskość do granic Unii Europejskiej, będzie przemycana również na terytorium Polski, terytorium Unii Europejskiej. Do tego dochodzą kwestie pożyczek, które Ukraina ściągnęła, żeby bronić się przeciwko inwazji Federacji Rosyjskiej, które będzie musiała prędzej czy później zacząć spłacać. Do tego dochodzi kwestia utrzymania ewentualnego wojska, które jest obecnie bardzo duże. Do tego dojdą emerytury, wypłaty dla inwalidów i to obciążenie dla budżetu ukraińskiego będzie na pewno znaczne. Więc to, że państwo z tak ogromną ilością problemów aspirowałoby do wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, tym bardziej państwo nawet, które zawarłoby pokój i na przykład doszłoby do jakiejś trwałej na przykład cesji terytoriów i rozwiązania kwestii czy to Donbasu, czy Krymu, no to i tak sprawiałoby, że Ukraina byłaby potencjalnie państwem zagrożonym kolejną inwazją ze strony Federacji Rosyjskiej, a to wiązałoby się z włączeniem ewentualnym Sojuszu Północnoatlantyckiego w ramach artykułu 5 do wojny z Rosją, czego NATO by z pewnością nie chciało. To, co Polska powinna w tym momencie zrobić, no to z pewnością nakłaniać Ukrainę i też wymagać reformy państwa i walki z korupcją, bo dalsze ograniczenia korupcji w administracji i sądach na Ukrainie są bardzo potrzebne. Sytuacja między innymi z komisjami wojskowymi pokazała, jak Ukraina jest skorumpowana. Na pewno przyda się wzmocnienie niezależności sądów i prokuratury, bo na Ukrainie bywa z tym ciężko. jak wygląda na przykład coś takiego prozaicznego jak realna kontrola majątków urzędników i polityków na Ukrainie, no bo ona nie istnieje i często ludzie, którzy wychodzą z polityki, stają się oligarchami i tak naprawdę nikt nie wie, co oni posiadają, w jaki sposób się tego dorobili. No to są rzeczy bardzo takie prozaiczne, ale bez takich rzeczy no, nie jesteśmy w stanie mówić o Ukrainie w Unii Europejskiej. Dochodzi do tego też kwestia chociażby reformy gospodarki ukraińskiej i zbliżenie się do standardów Unii Europejskiej. Tam trzeba tak naprawdę dostosować całe ukraińskie prawo gospodarcze do prawa unijnego. Trzeba na przykład wprowadzić kwestie związane z własnością prywatną, ale też generalnie z prywatnością, bo nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, na przykład szkolenie sztucznej inteligencji odbywa się głównie w Indiach i na Ukrainie. Dlaczego? Dlatego, że nie funkcjonuje nic takiego na Ukrainie jak na przykład RODO i bardzo często filmy z takich codziennych działań jak po prostu na przykład chodzenie sobie po ulicy, na których uczy się sztuczna inteligencja, to są filmy realizowane między innymi na Ukrainie ze względu na brak istnienia takiego prawa. Do tego z pewnością, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, no to dochodzi cała kwestia reformy armii, no bo trzeba przejść na standardy NATO i to nie tylko jeżeli chodzi o sprzęt, ale o cały system szkolenia i system dowodzenia. Trzeba tą armię sprofesjonalizować, żeby nie było takiego myślenia postsowieckiego, jakie obserwowaliśmy chociażby przy kontrofensywie na południu, ale też zwiększenie interoperacyjności z NATO i generalnie cywilnej kontroli nad wojskiem, która na Ukrainie jest taka sobie. Więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo problemów, które Ukraina musi w pewnym momencie, jeżeli chce wstąpić do Unii czy do NATO, rozwiązać. A to nie są problemy, które jest w stanie Ukraina rozwiązać w rok 3-2.
1: Panie Piotrze, pan wspomniał w poprzedniej wypowiedzi o tym, że nadanie imienia UPA przeczy polityce symbolicznej Unii Europejskiej. Ja tak sobie pomyślałem, czy to nie jest polityka anachroniczna, taka mniej więcej z przełomu lat 90. i zerowych XXI wieku, kiedy świat, przynajmniej z naszej perspektywy, wydawał się trochę bezpieczniejszy, a że Ukraina, no tym bardziej będąc, znajdując się w konflikcie wojennym, niejako idzie z duchem czasu, jakkolwiek to brzmi. No bo przecież jeżeli w Niemczech dojdzie do władzy AfD, tam nikt nie będzie za nic przepraszał i podążał za taką polityką symboliczną. Ruch MAGA, który dzisiaj jest u władzy pod postacią Vansa, czy przede wszystkim Donalda Trumpa, ani myśli za cokolwiek przepraszać. Le Pen, jeśli dojdzie do władzy, też przepraszać nie będzie. No ale nawet jak się patrzy na obóz polskiej prawicy, no to oni też raczej mówili o pedagogice wstydu niż przepraszaniu i przyznawaniu się do tego, że w polskiej historii istnieją tak zwane czarne plamy.
0: No tak, w jakimś sensie może to jest duch, polityka historyczna, polityka pamięci, kultura pamięci z poprzedniej, powiedzmy, tej epoki politycznej, sprzed tej zmiany wielkiej, którą cały czas obserwujemy i staramy się zrozumieć, ale jest to polityka symboliczna, która jest w samym rdzeniu Unii Europejskiej i w ogóle chyba wszystkich projektów międzynarodowych zakładających integrację, to znaczy z drugiej strony nie ma drugiego podobnego do Unii Europejskiej projektu integracyjnego, projektu międzynarodowego. Dlaczego o tym mówię? No bo jeśli zakładamy, że chcemy się porozumiewać w dużej grupie państw, no to oczywistym jest, że pojawiają się punkty sprzeczne, historyczne, tożsamościowe, symboliczne. I teraz założenie jest takie, że każdy musi zrobić krok, pół kroku, kroku wstecz, skupić się na tych sprawach, które pozwalają na współpracę, a nie na tych, które są zarzewiami konfliktu. Oczywiście może dojść do takiej sytuacji, że partie mocno prawicowe, te, które raczej chcą wstawać z kolan niż za cokolwiek przepraszać i dojdą do władzy we Francji, w Niemczech, tylko pytanie, jaką to przyniesie przyszłość projektowi europejskiemu. Doskonały przykład tego mieliśmy przed ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego, gdy AfD niemiecka i partia ma Marine Le Pen, francuska, miały początkowo iść razem do Parlamentu Europejskiego, ale oczywiście pokłóciły się i stworzyły ostatecznie odrębne listy i odrębne formacje w Parlamencie Europejskim. Dlaczego? Dlatego, że jeśli spotykasz dwóch nacjonalistów z państw sąsiedzkich, no to oni znajdują może wspólny język, dopóki mówią o Zielonym Ładzie i mówią o prawach LGBT i tak dalej. Ale w momencie, kiedy zaczynają rozmawiać o historii i tych wszystkich kwestiach, na których są szczególnie skupieni, albo równie mocno skupieni, no to dochodzi do sporu, prawda? Trudno wyobrazić sobie sojusz europejskich międzynarodowy sojusz państw europejskich rządzonych przez ugrupowania nacjonalistyczne. I teraz Ukraina, jeszcze nie można powiedzieć, że ona już idzie tą drogą. Raczej to możemy mówić o tym, że wysyła sygnały, które są pod tym względem niepokojące, szczególnie niepokojące dla nas.
1: Panie Bartłomieju, tak sobie wypisałem problemy, które istnieją w relacjach polsko-ukraińskich, takie realne, żeby wzorem marksistowskim powiedzieć o materializmie. No to jest oczywiście mniejszość ukraińska w Polsce. To jest walka o ukraińskich migrantów, bo przecież Ukraina będzie chciała ich kiedyś odzyskać. To jest kwestia wokół sprzętu wojskowego. Jak powiedziałem we wstępie, Polacy chcieliby otrzymać pewne technologie w zamian za sprzęt, który wysyłali przez ostatnie 5 lat. To jest przede wszystkim rolnictwo i w ogóle towary przemysłu spożywczego. No i to jest flota transportowa. Polska stanowi 30% floty transportowej Unii Europejskiej. Ukraińcy, którzy nie są zobowiązani różnego rodzaju pakietami, które między innymi zobowiązują kierowców do zjazdu do bazy, do określonego wypoczynku i tak dalej, no mogą tutaj z Polakami łatwo konkurować. Jak mamy ustalać interesy z Ukrainą? Czy myśli pan, że to jest w ogóle możliwe, że to będzie kiedyś do pogodzenia w ramach zdrowej konkurencji? Halo, panie Bartłomieju, czy się rozłączyliśmy? Panie Piotrze, a pan...
2: Słyszymy się teraz?
1: Tak, teraz się słyszymy. Czy pan słyszał moje pytanie?
2: Tak. Jeżeli chodzi o te zagadnienia, które pan przedstawił, no to tutaj, jeżeli Ukraina chce wstąpić do Unii Europejskiej, to takie kwestie, jak kwestie chociażby przewoźników, czy kwestie rolnicze, no będą musiały być wyjaśnione na poziomie unijnym, bo nie może być tak, że tutaj Polska będzie traciła na konkurencyjności względem Ukrainy przez to, że Ukraina będzie miała prawo niedostosowane do Unii Europejskiej. No to nie mogłoby się wydarzyć. Pytanie, w jaki sposób my będziemy w ogóle z Ukrainą rozmawiać, bo ja często spotykam się z ukraińskimi politykami, analitykami i dochodzi do różnego rodzaju precedensów, w których no, Polacy niekoniecznie nie zawsze wiedzą, z kim mają rozmawiać na Ukrainie, no bo na Ukrainie też są różnego rodzaju stronnictwa polityczne. Jeżeli załatwiamy rzeczy, które powinny być załatwiane na poziomie, powiedzmy, samorządowym, to nie idziemy z tym do Kijowa, tylko na przykład do władz lokalnych danej gromady czy danego ukraińskiego miasta. A zdarzają się sytuacje, gdzie w celu załatwienia, powiedzmy, jakiejś rzeczy lokalnie nasi politycy uderzali bezpośrednio do Kijowa, gdzie te władze lokalne były pokłócone z władzami w Kijowie. Dochodzi do tego kwestia na przykład tego, w jaki sposób my jesteśmy obecni na Ukrainie, bo jeżeli powiemy o jakichś, powiedzmy, dużych firmach polskich, które już tam na ten moment są i które, powiedzmy, byłyby w stanie jakiś wpływ wywrzeć, no to takich partii, takich firm po prostu nie ma. No, możemy tutaj wymienić jedynie ze zbrojeniówki WB Group, która tam jest. Nie jest to jakiś duży oddział, jakaś duża filia, ale ona jest. Ale poza tym ciężko wskazać jakieś duże polskie przedsiębiorstwo. Mało tego, jeżeli chodzi o działania lobbyingowe, to poza Centrum Mieroszewskiego, które na kierunku ukraińskim działa bardzo mocno, to my na samej Ukrainie i w Kijowie no, nie mamy, powiedzmy, organizacji, które mogą mogłyby lobbować za tym, jak Polska widzi Ukrainę w Unii Europejskiej, jak widzi nasze stosunki dwustronne, bo my ten temat przez lata zaniedbaliśmy. Jeżeli popatrzymy sobie, jak to robią Niemcy, jak to robi Francja, jak to robi Wielka Brytania, to na każdym rogu ukraińskim można znaleźć jakiś think tank, który zajmuje się stosunkami ukraińsko, na przykład niemieckimi, francuskimi czy amerykańskimi. Jeżeli chodzi o na przykład The Atlantic Council, o Heritage Foundation i tak dalej, to tego typu organizacje są praktycznie w co drugim większym mieście ukraińskim, gdzie u nas ta obecność jest praktycznie żadna. Dochodzi do tego też z pewnością kwestia tych rozmów Polski z Ukrainą na temat ukraińskiej odbudowy. No bo ja przypomnę, że my dostaliśmy do odbudowy region Ukrainy, który obecnie jest pod okupacją rosyjską i nic nie wskazuje na to, żeby z tej okupacji rosyjskiej po prostu się wydostał w najbliższym czasie. Czy politycy poczynili w tym kierunku jakiekolwiek kroki, żeby dogadać się z Ukraińcami, że no tutaj chyba jednak ta odbudowa nie będzie taka jasna, więc znajdziemy sobie inny region? No nie było takich rozmów. Czy Polska,
1: panie
2: tak
1: Bartłomieju,
2: jak na przykład Niemcy...
1: tu niestety muszę pana zatrzymać, bo kończy nam się czas, chociaż skończyliśmy, mam wrażenie, taką smutną anegdotą, a może tradycyjną dla Polaków, że narzekamy na naszych polityków. To jest pewnie rozmowa w ogóle, jak Polska powinna lobbować i działać na Ukrainie, na osobną audycję. Tutaj musimy się zatrzymać. Moimi gośćmi był dr Piotr Oleksy z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor książki Naddniestrze, terror tożsamości. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Bartłomiej Wypartowicz, analityk Defense 24, autor książki Między Bugiem a Prawdą, czy Polska może odbudować swoje wpływy na wschodzie. Dziękuję.
2: Serdecznie dziękuję.
1: Ja nazywam się Kuba Benedyczek, audycję realizowała Julia Nowaczyńska i na koniec jeszcze raz niechęć.

Dobry wieczór. Zaczynamy neurotransmisję w Radiu 357. Nie byłbym sobą, gdybym nie wygrzebał czegoś sprzed lat. 30 lat temu debiutował Fatboy Slim albumem pod tytułem Better Living Through Chemistry, która to płyta była właściwie bardziej kompilacją tego, co zdążył w międzyczasie, czy przed wydaniem tego albumu wydać. Były też premierowe utwory, ale to było coś na wzór bardziej takiej epki w klasycznym tego słowa rozumieniu, chociaż dłuższe. Natomiast no, rzeczywiście był to album, którym debiutował. Potem to już się oczywiście rozpędziło. Better Living Through Chemistry nie jest aż tak znany jak jego późniejsze dokonania, ale no, przede wszystkim jest pierwszym albumem, a to przecież ważne. Utwór, którego posłuchaliśmy przed chwilą z tego albumu, to Everybody Needs a 303. A kolejny utwór to Deba i Just Wanna. Potańczymy.

Dziosłona i Deba za nami. Już w poniedziałek ruszam do Poznania, żeby zobaczyć projekt Kokorozji, oczywiście na Malta Festival, ich operę, ich performance, ich spektakl, który myślę, że się wymyka wszelkim utartym już szlakom i formom sztuki scenicznej, szeroko rozumianej. Ja jestem fanem Kokorozji od wielu, wielu lat, od czasu debiutu, nie debiutu, ale premiery ich albumu The Adventures of Ghost Horse and Stillborn. To był jeden z albumów, które kupiłem po okładce, mieszkając, pamiętam, wtedy w Brighton i nie zawiodłem się i od tamtej pory śledzę siostry. Dwie kanadyjskie, piękne dusze, które ostatnio mam wrażenie, że działają znowu więcej. Projekt miał swoją premierę w zeszłym roku. Nosi tytuł Le Mort de la Mer i będzie można zobaczyć go w Poznaniu w CK Zamek dwa razy, czy może inaczej, w dwa dni, w poniedziałek i wtorek, z udziałem Justyny Wasilewskiej. Opowiem więcej po powrocie oczywiście, ale dodam, że Malta Festival oprócz tego, że na bardzo wysokim poziomie ma line-up i ofertę teatralną, to też w tym roku, zresztą jak od kilku ładnych już lat, bardzo rzetelny, dobry line-up muzyczny. Powiem troszkę więcej o tym, kogo można będzie posłuchać na Malcie w kolejnym wejściu, a póki co pomyślałem, że warto posłuchać czegoś właśnie z The Adventures of Ghost Horse and Stillborn od Kokorozji. Będzie to utwór, który zaczyna ten album, ale też przy okazji jest, myślę, jednym z najbardziej udanych na tym albumie utworów, czyli Rainbow Warriors. A to też nam się super klei z niedawną paradą równości w Warszawie. Posłuchajmy.

Rainbow Warriors od Kokorozji, a Kokorozji już w poniedziałek i wtorek na deskach CK Zamek w Poznaniu w ramach Malta Festival. Obiecałem, że przybliżę line-up muzyczny tegoroczny, co niniejszym czynie. Między innymi na Malta Festival Benjamin Clementine, Devendra Bennard, The Blaze z DJ Setem, Beirut, Charlie Cunningham, The Blessed Madonna, również polscy artyści. Także jest rzeczywiście bogato, jest ciekawie i jeśli ktoś nie jest fanem teatru, to może przyciągnie go muzyka i na przykład fanem teatru się stanie, bo przy okazji obejrzy spektakle i performance i różne formy artystyczne, które na tym festiwalu będzie można zobaczyć. Myślę, że Malta jest naprawdę ciekawym punktem na mapie kulturalnej u nas w Polsce. Od wielu, wielu lat cieszę się, że wróciła i zachęcam, jeśli biletów już niestety na operę Kokorozji nie ma, ale na niektóre wydarzenia na pewno jeszcze można kupić bilet i do Poznania się wybrać. A przed nami kolejny utwór, a będzie to Bonobo w nowym, zupełnie świeżutkim Me and You.

Me and You i Bonobo. Utwór, którego posłuchałem po raz pierwszy ostatnio w piątek, kiedy byłem gościem Nowiki w ramach jej cyklu Music Sounds Better with Big Book. Bardzo przyjemne wydarzenie, polecam ten cykl. Będzie się jeszcze odbywał, będą kolejne odsłony, kolejna chyba za 2 tygodnie w warszawskiej księgarni Big Book przy Koszykowej. Tam Nowika zaprasza gości i wspólnie słuchają, czy słuchamy w przypadku zeszłego tygodnia muzyki, opowiadamy o artystach, o utworach i w takiej oto miłej atmosferze sobie muzyki słuchamy. A prosto z tego wydarzenia poszedłem do Komuny Warszawa, gdzie odbywał się koncert w ramach Efemery. I pomyślałem, że posłuchamy czegoś, czego też można było posłuchać, nie tego konkretnego utworu, ale również Oxy można było posłuchać w ramach performance'u czy spektaklu tanecznego, który odbył się na Mińskiej, zdaje się, dzień wcześniej. A parę słów o tym wydarzeniu powiem po utworze. A od Oxy posłuchamy utworu Listener.

Oxy i Listener. Piękna muzyka, właśnie od Oxy można było posłuchać czegoś, czy muzyka Oxy wybrzmiała w ramach performance'u Young Boy Dance Group na Efemera, na festiwalu Efemera na Mińskiej. Ta grupa taneczna, performerzy występują też w towarzystwie Madonny w jej nowym filmie, ale myślę, że to nie jest jakby pierwszy punkt z ich dorobku, który warto powiedzieć, ale coś, co jest rzeczywiście aktualne, bo dopiero co Madonna wypuściła drugi singiel z jej Confessions on the Dance Floor Part 2. I właśnie queerowy, bardzo cielesny performance od Young Boy Dance Group na Malcie. Bardzo blisko naszej Parady Równości, która odbywała się w ostatni weekend, także było w Warszawie bardzo queerowo, z czego się bardzo cieszę. A przed nami kolejny utwór, a kolejny utwór należy do, i tutaj zapowiedź kolejnego festiwalu, czy zapowiedź, przypomnienie raczej, opener zbliża się wielkimi krokami, a na openera wraca David Byrne, wraca, bo ja widziałem jego koncert na openerze parę lat temu, to było niesamowite widowisko, które zresztą zostało też zarejestrowane, można ten film zobaczyć, w ramach którego właśnie koncert Davida w bardzo charakterystycznej scenografii, bardzo białej, z tancerzami, znaczy, przepraszam, z muzykami, którzy ze swoimi instrumentami w ręku lub na barkach tańczyli razem z nim po całej scenie. To było niesamowite. Pamiętam, jak perkusja była rozczłonkowana i każdy z innych instrumentów perkusyjnych miała inna osoba. Pani niosła werbel, pan niósł tom i grali tańcząc czy chodząc po scenie. To wszystko brzmiało świetnie i przez chwilę nawet miałem wrażenie, że to jest chyba jakiś pół playback, że to jest niemożliwe, żeby oni tak precyzyjnie i tak dobrze grali i tak świetnie brzmieli jako zespół, jednocześnie będąc, tak jak mówię, aktywni na tej scenie. Ale to była wszystko prawda. I David Byrne wraca na Open Air Festival, zagra już niedługo w Gdyni, więc akurat na ten koncert, jeśli się wybieracie na Open Air, to ja po prostu rozkazuję iść, bo myślę, że to jest coś, co warto, tak wierzę w to, że będzie tak też w przypadku tego koncertu Davida Byrna, że to naprawdę warto zobaczyć, warto tam być, pomijając, że postać wielka. No i posłuchamy Davida Byrna nie w jego utworze, a w Express 2, czyli Lazy, czyli hiciorek, a czemu nie?

Lazy, featuring David Byrne. Ja przyznam, że zapomniałem o tym utworze. Dzisiaj się zastanawiałem, co zagrać od Davida Byrne'a i pomyślałem, kurczę, przecież to jest wspaniałe na czerwiec. Przywołujmy lato, które zresztą wreszcie przyszło. Ostatnie dni nie były łatwe, ale tak, znowu na rowerze, znowu do studia na rowerku, to jest ten lifestyle, na który czekałem w Warszawie. Kolejny utwór to Filip Johann Tim. Ja będę konsekwentnie go promował, bo bardzo podoba mi się ten producent. Podoba mi się, jak myśli o muzyce, podoba mi się, jaki jest wszechstronny. Już wiele razy mówiłem o tym, że współprodukował album Aparat, ostatnio wydany, ale stworzył bardzo dużo dobrej muzyki już i mam nadzieję, że będzie jej więcej. Ria przed nami, właśnie od niego. Akurat to jest utwór bez wokalu, a na jego albumie The Red Door wiele, wiele dobrych głosów.

Ria. Ria od Filipa Johanna Tima z albumu The Red Door świeżutkiego. No to posłuchamy czegoś jeszcze od artystów, których muzyki można było posłuchać czy usłyszeć w ramach performance'u Young Boy Dance Group. Ja dodam, że to było naprawdę świetne i jeśli ktoś będzie miał okazję kiedyś ich zobaczyć na żywo, to warto. To był 90-minutowy, bardzo performatywny, nie wiem, spektakl, czy właśnie performance mocno improwizowany, bardzo cielesny, tak jak mówiłem, bardzo queerowy i bardzo, bardzo taki raw, surowy, ale piękny zresztą w surowych przestrzeniach mińskiej w Warszawie. A wśród tego soundtracku, którego można było tam posłuchać, między innymi też Marcel Dunn, a ja wybrałem utwór pod tytułem Run and Dream, Kiss and Bye. Bardzo ładny tytuł.

Run and Dream, Kiss and Bye. Tak jak mówiłem, bardzo to jest przyjemny tytuł. Marcel Dune, właśnie jego muzyka w ramach performance'u Young Boy Dance Group w industrialnych przestrzeniach miejskiej. Bardzo surowy performance, bardzo cielesny, bardzo queerowy, tak jak mówiłem, i pełen naprawdę mocy i piękny, tak naprawdę przede wszystkim piękny. A w ramach efemery zagrała też Martyna Basta. Dzisiaj posłuchamy jej w towarzystwie James K. z jej albumu Witched in Collapse. Tydzień temu prezentowałem utwór z duetem Leia. Martyna grała o świcie w ramach Brzasku. Ja tego dnia byłem w ramach efemery w MSN-ie na też bardzo ciekawym wydarzeniu dwóch eksperymentalnych kompozytorów, czyli Janis Pataukas i Matthias Lewis, wystąpili grając na instrumentach, które pochodzą z studia eksperymentalnego Polskiego Radia, które zostało, czy jest w trakcie przenoszenia do MSN-u, na wspaniałych instrumentach analogowych, które przeszły już restaurację i są w użyciu, jak właśnie można było usłyszeć w ramach tego koncertu. To też na efemerze, a póki co posłuchajmy Basty, Martyny Basty. Jeszcze coś właśnie z tego Brzasku dzisiaj zagram, ale to później. A póki co właśnie ona w utworze Say It Closely.

Martina Basta, Stay Closey featuring James Kay. To za nami, a właściwie jeszcze ciągle trwa. Ale tak, efemera dobiegła końca, a przed nami opener. I na openerze DXX i akurat tym, którzy będą akurat tego koncertu, chociaż zresztą Davida Berna, o którym mówiłem dzisiaj, też będę zazdrościł, ale no, ten powrót DXX to jest coś, co mnie bardzo ekscytuje, bo ja Olivera Syma uwielbiam, Romy jest też wspaniała, no a wiadomo, Jamie XX, częsty gość, czy właściwie jego muzyka często gości w ramach neurotransmisji u mnie. No więc wielki comeback, super, że będą w Polsce. Myślę, że to jest właściwy festiwal na to, żeby zaprezentować ich koncert. A ja no, nie mogę się powstrzymać, po prostu no, muszę zagrać Crystallized, czyli Evergreen właśnie od nich, który się chyba nigdy nie zestarzeje, przynajmniej ja nigdy nie przestanę czuć tych emocji, które towarzyszą mi, kiedy słucham tego utworu. No i ten głos jak milion dolców Olivera Syma.

slow. Crystallized i DXX. DXX w tym roku na Openerze pierwszego dnia. No naprawdę chciałbym tam być, ale będę już wtedy w drodze do Madrytu, więc też nie mogę narzekać. Wszędzie się nie da po prostu być. To za nami. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Posłuchamy Two Shell i Smile, czyli zupełnej świeżynki od Two Shell. No, oni są dobrzy. Będzie bardzo brytyjsko, londyńsko właściwie.

Smile i Two Shell. A przed nami Ayla. Ayla, która debiutuje bardzo udanym albumem. Ja wiem, że on jest udany, bo słyszałem duże fragmenty tego albumu u mnie w studiu, które dzielę z Wojtkiem Perczyńskim, który miksuje ten album, czy zmiksował. Byłem na jej koncercie niedawno i wróżę sukces. Wróżę sukces. Miejcie oczy i uszy otwarte na Aylę i na jej muzykę, bo mam wrażenie, że wnosi nowy jakiś koloryt i nowy świat na scenę muzyczną polską i czuję, że jest bardzo w tym szczera, autentyczna, a ja szczerość i autentyczność w muzyce cenię chyba w ogóle najbardziej ze wszystkiego. Bo o gustach można oczywiście dyskutować, ale wydaje mi się, że muzyka jest bardzo wrażliwa na ściemę i tutaj jej nie czuję i to jest super. Ayla i utwór A mógłbyś.

A mógłbyś i Ayla. Za nami teraz mocno zmienimy klimat. Zrobi się bardzo jasno w porównaniu do Ayli. Będzie to Esther i Angels. Angels in the Dirt. Bardzo to jest przyjemna piosenka. A potem ciekawostka. A potem jeszcze patrzę tutaj na to, co jeszcze mam przygotowane. Jeszcze dużo dobrego. Także zostańcie ze mną. I pierwsza godzina audycji za nami, druga przed nami. Obiecuję, że druga nie będzie gorsza.

Angels in the Dirt i Esther. No dobra, to ciekawostka. Poleci coś zupełnie nie mam wrażenie, nie w formule i kierunku muzycznym tej audycji, ale pomyślałem, że przypomnę o Sufjanie Stevensie, bo przypomniała mi o nim Billie Eilish, która ostatnio mówiła, że jego album Carrie and Lowell to jest taki album, do którego wraca regularnie i słucha go najczęściej. Też mówiła ciekawą rzecz, że to jest album, który powoduje, że ona czuje się smutniejsza. Że są albumy, które sprawiają, że jest mniej smutna, że albumy ją rozweselają, ale są też takie albumy, które powodują, że jest jeszcze bardziej smutna i że jest w tym wartość, bo ona się czuje dostrzeżona przez tę muzykę i tego artystę, że coś rezonuje z nią i że to ona się wydaje w tym mniej samotna. Wtedy to ciekawy punkt widzenia. W każdym razie taki właśnie smutny album, uważa, że jeden ze smutniejszych to właśnie album od Sufjana Stevensa, Carrie and Lowell, i właśnie z tego albumu posłuchamy Death with Dignity. Robi się gitarowo, songwritersko, poetycko, jak to u Sufjana. A potem wrócimy już na drogę elektroniczną i to z przytupem.

Death with Dignity. No, obiecałem, że wrócimy do elektroniki, to wrócimy. No, wraca Skrillex. A co z tym wracaniem mam ostatnio? Nie wiem, wszyscy wracają. Po prostu wydał nowy album pod tytułem Soma. Duże wydarzenie. No i nie byłbym sobą, gdybym nie wybrał z tego albumu utworu z Blaywanem, bo jestem zachwycony jego setem na, czy koncertem na Tauron. Nowa muzyka. Ostatnio jeden z moich ulubionych właśnie koncertów tego festiwalu w tym roku. No i właśnie on tutaj, on razem ze Skrillexem, ale nie tylko oni, bo jest też tutaj Mac Drica i Randomer, czyli duży skład. No, ja uważam, że to jest super.

Thistle. Nie powiedziałem, jaki nosi ten utwór tytuł, a właśnie taki nosi tytuł. To był Skrillex, Randomer, Blaywon i Mac Drika. Tak, tego posłuchaliśmy przed chwilą, a przed nami Melt Motif. I niektórzy mówią, że to jest trip-hop, niektórzy mówią, że to jest industrial, a ja powiem przede wszystkim, że są z Norwegii, bo to słychać. Governance według mnie słychać, bo myślę, że ten utwór brzmi jak norweska zima. Co nie oznacza, że brzmi źle.

Motive i Governance, za nami w Neurotransmisji, a przed nami Ibrahim Alpha Junior, który nagrał album przykuty czy zamknięty w domu z powodu z jego problemów zdrowotnych, zatoru płucnego i dwóch zawałów serca. Ibrahim Alpha Junior ma na koncie dużo takich przeciwności losu. Też spędził czas w więzieniu, gdzie przeczytał o footworku, nie był w stanie posłuchać tych utworów z więzienia, więc sobie w głowie je naszkicował i sobie je wyobraził. I muzyka zrodzona z różnych doświadczeń właśnie też podczas jego samotności w domu, zapisanej właśnie w tej muzyce. Ciekawy bardzo album. Producent pochodzący z Brighton. Dzisiaj Brighton się już pojawiło w opowieściach. Posłuchajmy. To jest utwór pod tytułem Latent, a album, który wydał niedawno, to Infinite Black Inside. Świetny.

Latent i Ibrahim Alpha Jr. No, może nadużywam tego zwrotu, że ktoś wraca z albumem, ale akurat Birds of Canada wrócili z albumem, z nowym albumem Inferno i właśnie z tego albumu pochodzi Arena Americanada. Arena Americanada, czyli zamerykanizowany piasek. Dopiero po chwili zrozumiałem, że to po hiszpańsku. W każdym razie posłuchajmy. To jest oczywiście, to jest bardzo dobry album, ale tak jak już mówiłem wcześniej, album dla koneserów Birds of Canada. To teraz, a później bezpośrednio po Birds of Canada piękna perkusja, bardzo eksperymentalna, bardzo niesamowity utwór od C. Buckthorn, Mambo Jumbo, taki tytuł. O!

Krishna, Hare Hare, Hare Rama.

Uważam, że absolutnie jest to piękny dźwięk. To było Mambo Jumbo od C. Buckthorn, a wcześniej Arena Americanada, czyli amerykański piasek od Birds of Canada. A skoro już byliśmy w takich eksperymentalnych dźwiękach, to zostaniemy w takim klimacie, bo posłuchamy Natana Kryszka, który również wystąpił na Efemerze w ramach Brzasku, podobnie właśnie jak Martyna Basta. Natan, z którym nagrywałem w studiu wielokrotnie i którego bardzo lubię i bardzo cenię, to będzie utwór z jego solowego albumu Reserve a Moment to Set Time i będzie saksofonowo. O. I eksperymentalnie również. A później posłuchamy też czegoś ambientowego, ale nie świeżego, w tym sensie, że klasyki ambientowej od bardzo ciekawego zespołu, który na pewno wielu z was i wiele z was zna. A na koniec będzie też ciekawostka, także zostańcie.

Nathan Krysz i Semester, bo nie powiedziałem wcześniej, jaki nosi tytuł ten utwór z albumu Reserve A Moment to Set Time. A na koniec przygotowałem Tangerine Dream, tak, właśnie Tangerine Dream w utworze Fendra Outtake Version 2B z ich dla niektórych kultowego albumu Fendra z 74 roku. Ostatnio takie właśnie wygrzebuję ambientowe po prostu klasyki i właśnie w ramach takich poszukiwań Tangerine Dream dzisiaj. A na koniec Thomas Bangalter tutaj już nie w towarzystwie kolegi z Daft Punk, ale solo z albumu Mirage Ballet for 16 Dancers. Ostatnio Floating Points z jego ścieżki dźwiękowej, czy muzyki, którą skomponował dla baletu, a dzisiaj Thomas Bangalter i właśnie utwór od niego. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy słuchali mnie dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną do końca, mimo późnej godziny. Słyszymy się oczywiście klasycznie za tydzień. To byłem ja, Wasz Basz. Dziękuję, dobranoc.

Nie ma to jak zacząć audycję od utworu na początek lata, który nosi tytuł Summer's End. No właśnie, tak zacząłem. Foo Fighters, a z Państwem Klimek, Marcin Klimkowski i audycja klimatyczna. No właśnie, na początek lata. Dlaczego Foo Fighters? No przyznam szczerze, że szedłem na koncert tego zespołu na Stadionie Narodowym jak na skazanie. No po pierwsze Stadion Narodowy, po drugie coś tam słyszałem, że frekwencja nie będzie porywająca. No i wreszcie po trzecie i najważniejsze, ja nie za bardzo poważałem Foo Fighters. To znaczy jako muzykę tła, tak, ale jako muzykę, która wyrywa mi z trzewi serce albo wkłada jakieś emocje, których nie czułem, nie zdawałem sobie z nich sprawy, jak na przykład Nirvana, jak na przykład, nie wiem, Audioslave, jak na przykład Rage Against the Machine albo Faith No More, to są rzeczy, które poruszają pewne nuty we mnie akurat. I pomyślałem sobie, że nie, Foo Fighters do tej ligi nie należy zdecydowanie. Tymczasem nabrałem szacunku. Może nie tak, że się zakochałem, natomiast nabrałem szacunku. Po pierwsze 3 godziny, po drugie panowie są w formie. I wreszcie widziałem radość z rock'n'rolla. Polacy nie za bardzo lubią taką radość z rock'n'rolla, ale dla tych zgromadzonych była to wielka radość, ale też radość dla grających. Dlatego właśnie Foo Fighters. Państwo wiedzą, że w audycji klimatycznej pojawiają się bardzo często wspominki z koncertów i zapowiedzi kolejnych koncertów. To właściwie taki core, treść tej audycji, bardzo często. I właśnie dlatego Foo Fighters. To jeszcze troszeczkę.

To był na pewno One of These Days, a kiedy wychodziłem z koncertu Foo Fighters, to myślałem sobie, czy to tylko ja, co to będzie, jak na przykład napiszę na Facebooku, że mi się podobało, albo że brzmienie było niezłe, albo że Narodowy tym razem dał radę. Chyba nie wypada. To jest coś takiego, co ja w sobie mam i tutaj całkiem szczerze się z Państwem dzielę. Takie odbicie się też kolegów radiowych. To znaczy ja tutaj zobaczę coś, a być może moi koledzy pomyślą sobie, że no nie do końca tak to widzą. Ja jestem zestresowany tym. To nie znaczy, że zmienię zdania. Nie. To tak łatwo nie ma. Nie powiem, że nie podobało mi się coś, co mi się podobało i odwrotnie. Mam nadzieję, że kręgosłup na tyle silny i mocny, z tytanu, z metalu. Natomiast, no taki stresik jest. Czy moja obserwacja jest podobna do tych ludzi, których szanuję? No i okazało się, że rzeczywiście tak było. Bo i Marcin Cichoński, i Łukasz Dunaj, którzy na koncercie byli, widzieli to właśnie w ten sposób. Nie porwał koncert może Mateusza Fusiarza, który też się zjawił. I w ogóle staliśmy wszyscy oddzielnie, nie wiedzieliśmy się, nawet nie wiedzieliśmy, że jesteśmy razem na tym samym koncercie. Tak wyszło. W innych sektorach może. Natomiast rzeczywiście te obserwacje moich szanownych kolegów były podobne i tak to czuliśmy, że Dave Grohl i spółka, Pat Smear i spółka, i nowy perkusista, i spółka dali radę i że to było naprawdę, naprawdę fajne rock'n'rollowe granie, którego, jak mówię, Polacy nie do końca, lubią, albo może nie ma wystarczającej ilości cierpienia.

Ale miałem dylemat, czy zagadać to pianinko, ten fortepian, nie wiem. W każdym razie miałem dylemat, to wiem. A może ktoś z Państwa był na Foo Fighters na Narodowym i może ktoś z Państwa coś sądzi, co przeczy lub potwierdza to, co właśnie powiedziałem, ale też to, co napisał Cichy, Marcin Cichoński i Łukasz, czyli Łukasz Dunaj, a no i też Matej Fusiarz. To proszę pisać klimek@radio357.pl. Tymczasem audycja klimatyczna po 20 minutach zmienia klimat, bo to była tylko taka wspominka, odniesienie się właściwie do warszawskiego koncertu. Tymczasem teraz przespacerujemy się na 4 festiwale, które przed nami. No i jak dobrze pójdzie, to na wszystkich 4. Tak, nawet jeżeli dobrze pójdzie, to mogę powiedzieć, że będę na wszystkich 4, mimo że jeden wypada z drugim łączony. No przecież można na jeden dzień tutaj, na drugi dzień gdzie indziej. Festiwale są zazwyczaj trwające 2, 3, 4 dni czasami. To zapraszam w takim razie. Audio River, błąd. Audio River i Łódź już na początku lipca, a tam...

The Prodigy, Voodoo People. I oczywiście, że nie dwa dni, tylko trzy dni potrwa jubileuszowa 20. edycja festiwalu Audio River. Muzyka elektroniczna będzie królowała na łódzkich Błoniach w Łodzi. Przeniesione to wszystko z Płocka i w dniach 10, 11 i 12 lipca wybrzmią The Prodigy, Disclosure, Malon Hofstadt, Ben Clock, Len Faki, no i właśnie ten zespół, który teraz, czyli Boys Noise, razem z Pilo. I tutaj jest taka sytuacja, że ja będę musiał wybrać, bo będę się też udawał na festiwal, który w tych dniach, dokładnie też w tych dniach, będzie się odbywał w Pleszewie. Ale jeszcze jedna informacja dla Państwa, zanim muzyka. Otóż na koniec tego fragmentu audycji klimatycznej będę miał dla Państwa rozdanie karnetu na taki festiwal no mocnej muzyki, metalowo-rockowej, gotyckiej trochę, dumowej we Wrocławiu. I tak, rozdam ten karnet, tylko proszę jeszcze troszkę zostać.

Cerebral, a to jest tytuł utworu Boys Noize, którzy wystąpią na Audio River w Łodzi. Tak, tak, przepraszam, bo cały czas chciałem powiedzieć, że w Płocku. Tymczasem w tych samych dniach, czyli 10, 11 i 12 lipca w wielkopolskim Pleszewie odbędzie się 11 edycja Red Smoke Festival, czyli takiego miejsca kultowego, które jest pierwszym polskim festiwalem openerowym poświęconym muzyce stoner, heavy metal, no tak powiedzmy, doom i psychodelicznemu rockowi. No to wiadomo, że będą utwory dłuższe, bo tegoroczna edycja naprawdę, naprawdę zacna. Przede wszystkim Warning. Wracający Warning, ale i Slomoza z Norwegii, i Sienna Root ze Szwecji, i Elder, przede wszystkim Elder. No i właśnie Through Zero to będzie utwór numer jeden. Później króciutka przerwa, ale to będzie tylko dżingiel Radio 357, a później Warning. Zatem zostawiam Państwa z muzyką, bo ja jakoś się nagadałem bardzo, bardzo przed audycją. Miałem się skupić, miałem być tą osobą zatopioną w tej audycji. Tymczasem jakoś tak się złożyło, że przed północą dwie długie rozmowy, które potrwały chyba z półtorej godziny, ważne. No i tak sobie pomyślałem, pasuje trochę do Red Smoke Festival. Pleszew, Wielkopolska, a tam Elder i Warning.

Warning, a wcześniej Elder. I tak to właśnie będzie. Mają Państwo do wyboru 10, 11, 12 lipca albo skocznie Audio River i Łódź, albo no właśnie tak jak Elder i Warning, Pleszew, województwo wielkopolskie, w tych samych dniach. Zupełnie inne nastroje. A co tam z Warning? Aha, miałem powiedzieć, że ten kawałek Stations pochodzi z płyty Rituals of Shame, która została wydana po 20 latach oczekiwania. Tak, po 20 latach oczekiwania po płycie Watching from a Distance. I no już wydawało się, że tego nie będzie, a tymczasem jest i zespół pojawi się w Polsce właśnie za 2 tygodnie z okładem, takim malutkim okładem. Teraz mam takie poczucie, że reklamowanie Openera, nie sądzą Państwo, że to jest takie trochę jak reklamowanie Coca-Coli albo McDonald'sa, że po prostu nie wymaga reklamowania, bo to jest no, największy, matka wszystkich festiwali, tak można powiedzieć, i tegoroczny line-up się broni, więc ja nie będę nic reklamował, tylko po prostu zagram z tego festiwalu te rzeczy, które bardzo, bardzo mi się podobają. I cieszę się, że taka muzyka wraca na Openera. No wraca, bo obydwa zespoły, czy też artyści grali już, ale też no, mam wrażenie, że nastąpił skręt trochę z takiego super popularnego i bardzo, bardzo świeżego grania w stronę połączenia tego, co zawsze było zresztą siłą Openera, połączenia tego, co było z tym, co jest tu i teraz, z tym, co mamy do odrobienia jako kraj w centralnej Europie.

0: The one and only David Byrne, a Dance on Vaseline na Openerze. I właśnie teraz się zastanawiam, czy wybrać się na ten dzień, kiedy David Byrne, na ten dzień, kiedy Nick Cave, czy na ten dzień, kiedy The Cure. Bo na wszystkie się nie da, bo trzeba pracować. Przynajmniej ja muszę, nie wiem jak państwo. A to nie jest festiwal pierwszego wyboru dla mnie już teraz, chociaż w większości audycji brałem udział, całych. No ale już teraz nie, bo są inne miejsca, które trzeba odwiedzić, chociażby te, o których mówiłem. No nie wiem, jak u państwa? klimek@radio357.pl i to jest audycja klimatyczna. The Mercy Seat to teraz.
1: I can't choose me from a movement of which I'm nearly

Nick Cave and the Bad Seeds, oczywiście The Mercy Seat, The Mercy Seat. Mam wrażenie, że po takim utworze, po takiej energii trudnej, to nawet nie za bardzo jest co mówić, trzeba grać dalej, ale to trzeba by było wgrać wszystkie utwory Cave'a na zapętleniu i właściwie nic nie mówić. Tak to czuję. Tak, przede wszystkim tak to czuję. No dobrze, ale trzeba iść dalej. A dalej to same przyjemności. Ten festiwal, tak, festiwal dwudniowy we Wrocławiu, będzie miał miejsce dopiero za miesiąc, 24 i 25 lipca. Zatem mógłbym go zapowiedzieć w następnej audycji. Ale tak się składa, że mam dla Państwa karnet dwudniowy. Jeden karnet dwudniowy na to wydarzenie, które będzie miało miejsce w klubie Łącznik przy ulicy Tramwajowej 1-3. No właśnie, we Wrocławiu. I teraz, kto wystąpi? Wielki Mrok, Grimoire, Leprozorium, Witch Cult, Diving Stove, Species, Frightful, Allswood's Graves, Odium Humani, Generis. Tego typu zespoły, tego typu wydarzenie, więc bardziej z bajki Łukasza, ale u mnie jest eklektycznie w audycji klimatycznej, zatem mam, tak jak powiedziałem, ten karnet. I teraz klimek@radio357.pl. A jakie jest pytanie? Pytanie jest takie twórcze. Proszę napisać, dlaczego Wrocław jest dobrym miejscem na spotkanie się podczas ataku Szczurów 4. Z takim dopiskiem: podziemie żyje, z wykrzyknikiem. No właśnie, dlaczego Wrocław? Dlaczego Wrocław? No ja wiem, że organizatorzy, ale może inaczej Państwo wykombinują. Najbardziej kreatywne odpowiedzi, jedna najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona. A teraz Ex Machina, Species, czyli tego zespołu, który gra kosmiczny death metal, albo progresywny kosmiczny death metal, albo kosmiczny progresywny death metal. Tak, tak, to ostatnie zdecydowanie. I który pojechał w trasę, warszawski skład pojechał w trasę z Death to All. I to było wydarzenie, naprawdę, tak, wydarzenie. Ja jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem. A później klasyka, czyli Anti-Christian Hooligan, Allswood's Graves. I dopiero wówczas zmienimy klimat.

All Souls Graves, Anti-Christian Hooligan. Kto ma ten szalik, ten ma. Wierzę, że też będzie można nabyć. Atak Szczurów 4, 24 i 25 lipca tego roku we Wrocławiu w klubie Łącznik. A ja mam jeden karnet dla Państwa. Pytanie, dlaczego Atak Szczurów 4 we Wrocławiu? Co tutaj do siebie pasuje? Jak Państwo to widzą? Kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona przez prowadzącego audycję klimatyczną Marcina Klimkowskiego. Tymczasem zostajemy przy koncertach. Już nie przy festiwalach, bo to był poprzedni klimat, tylko przy koncertach. A szykuje się dużo i dobrze. Oczywiście tak naprawdę codziennie są koncerty i to fenomenalne. Natomiast ja od nich nigdy nie zamierzam odejść. I ten występ interesuje mnie szczególnie 5 lipca, czyli podczas trwania openera, już po openerze, będzie grał Jordi Grip w Klubie Niebo w Warszawie. Fenomenalny artysta, fenomenalny, jedna z płyt zeszłego roku.

Jordi Grip, Holy Holy, to utwór, tytuł utworu, a artysta zagra w klubie Niebo. I też zresztą koncert cieszył się taką popularnością, że został przeniesiony z Hydrozagadki warszawskiej. Tymczasem amerykańscy hardcore punkowcy z Poison Ruin zagrają którego to Voodoo, i to będzie 12 lipca. Przed nimi Eat My Thief i tak, Voodoo. To niewielki klub, ale jakże przytulny, przyjazny. Poison Ruin promują ostatnią płytę swoją, doskonałą zresztą.

Poison Ruin w klubie Voodoo 12 lipca. Zapraszam. Pilgrimage to tytuł tego utworu. Bardzo taki specyficzny ten hardcore punk. Inny niż inne hardcore punki. To chyba dobrze, że ten zespół się różni. Tymczasem tutaj mówiłem o dwóch koncertach lipcowych i Jordi Gripa i Poison Ruin. Natomiast jeszcze pozostańmy na chwilę w czerwcu. No, drugi raz w ciągu jednego miesiąca w Polsce bracia Cavalera zagrają. Tym razem w 28 czerwca w Progresji. I pewnie będzie też ten utwór. Cavalera Conspiracy. No Cavalera, no Sepultura.

28 czerwca bracia Kawalera zagrają w Progresji. A tymczasem kto ogłosił powrót w 2027 roku? No kto? I kto ma nadzieję, że wystąpią na Mystiku?

Reunion Faith No More w 20-lecie albumu Angel Dust to była wiadomość zeszłego tygodnia. Ależ to się pięknie układa i pewnie w 2027 jakoś pojawią się i u nas, wierzę w to głęboko. Dalej.

Dziękuję Państwu serdecznie za tę noc i ten czas. Marcin Klimkowski, audycja klimatyczna już za 2 tygodnie, a za tydzień Krzysztof Tubilewicz i jego Chore sąsiadów sny. Do usłyszenia, dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Firmament.
3: Dobry wieczór, Jarosław Sroka. Polska przedsiębiorczość ma już ponad 3 dekady, ale czasami wygląda tak, jakby umościły się w niej 2 równoległe światy. Pierwsi budowali ludzie lat 90. w świecie bez kapitału, bez mentorów, bez startupów, bez LinkedIna, bez funduszy venture capital, no i bez instrukcji obsługi. Drugi tworzą przedsiębiorcy wychowani już w Polsce otwartej, cyfrowej, globalnej, z dostępem do wiedzy, do technologii, inwestorów i wzorców z całego świata. Jedni słyszeli: radź sobie sam, drudzy: skaluj szybko. Jedni budowali w firmach czasu niedoboru, drudzy rozwijają je w czasach nadmiaru lub braku umiaru. Czy te 2 światy nadal się rozumieją i które kompetencje i doświadczenia będą w Polsce potrzebne przez następnych 30 lat? O tym dziś w przedwakacyjnym wydaniu międzypokoleniowego Firmamentu.